0: 100-punktowego planu pokojowego. Wraz z rozbrajaniem bojowników armia Izraela ma się stopniowo wycofywać z zajętych terenów. Jak informują jednak medycy pracujący w strefie Gazy, izraelskie wojsko nie przerwało nalotów. Przekonują, że tylko wczoraj zginęło w nich 6 Palestyńczyków, w tym 2 dzieci. Dla mieszkańców Kłodzka czwartek 30 lipca był szczególnie ważnym dniem. Do użytku oddano most Kościuszki. Przeprawa została wyremontowana i wzmocniona po niszczycielskiej powodzi sprzed 2 lat. Ponownie połączy 2 części miasta. O szczegółach dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
1: Odbudowa była kompleksowa. Przede wszystkim została wzmocniona konstrukcja mostu. Prace remontowe pochłonęły łącznie 10 milionów złotych, ale most Kościuszki jest główną przeprawą przez Nysę Kłodzką w samym centrum miasta i przywrócenie komunikacji w obu kierunkach znacząco usprawnia ruch w mieście. Inwestycja miała też symbolicznie zamknąć jeden z najważniejszych etapów odbudowy Kłodzka po skutkach powodzi.
0: Dodam tylko, że oficjalne otwarcie mostu zaplanowano na poniedziałek. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Biało-czerwoni w ćwierćfinałowym meczu turnieju rozgrywanego w chińskim Ninbo pokonali 3-1 Ukrainę.
2: Chłopaki z Ukrainy podpisali się zagrywką dzisiaj w tym meczu i to zrobiło różnicę na pewno w tym secie, który przegraliśmy. Na szczęście gdzieś tam w następnych setach udało nam się to odbić, troszkę lepiej pograliśmy też na bloku i to przyniosło efekty, no i ten czwarty set to już z ogromną przewagą.
0: Mówił środkowy naszej kadry Bartłomiej Lemański. Jutro o 9 naszego czasu biało-czerwoni o finał zagrają ze Słowenią.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Jaka przyszłość czeka Stowarzyszenie Rozwój Plus? Między innymi o to Tomasz Terligowski pytał swojego gościa, posła parlamentarnego ugrupowania Pawła Jabłońskiego. Posłuchajmy.
4: Ja wrócę do tego pytania. Pan powiedział, zostaliście politycznie wykluczeni. No ale kilka dni później okazało się, że to jednak profesor Karol Karski będzie decydował. Może tylko naganę pan dostanie, albo upomnienie. No nie wiadomo, co się stanie przecież.
5: Wie pan,
4: bo, no ja rozumiem oczywiście, że można, no to jest trochę tak, że w zależności od tego, kto otwiera to pudełko.
5: Można
4: pan jest członkiem PiS-u, albo pan nie jest.
5: Można oczywiście to przedłużać i cały czas ogniskować uwagę naszego całego społeczeństwa nie na sprawach ważnych, o tych, których rozmawialiśmy, za co bardzo dziękuję, że od tego zaczęliśmy ten program, o sprawach bezpieczeństwa, o sprawach również innych ważnych, takich jak gigantyczny kryzys w służbie zdrowia, o skandalach korupcyjnych, na przykład z udziałem pana Wojciecha Króla.
4: To jest dla mnie fascynujące. Że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło w sytuacji, kiedy miało polityczne złoto.
5: No właśnie.
4: Postanowiło zająć się wykluczaniem Mateusza Morawieckiego.
5: Ja bym nie użył słowa fascynujące. Dla mnie to jest załamujące, że ktoś postanowił w tą środę ponad 2 tygodnie temu po prostu przykryć wszystkie problemy rządu, przykryć całą poważną dyskusję.
4: To Konrad Wallenrod Koalicji Obywatelskiej w PiS-ie?
5: Co ja mam panu powiedzieć? No, dla niektórych polityków z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości ewidentnie ważniejsze było to, żeby usunąć Mateusza Morawieckiego i 40 ponad osób, niż to, żeby skutecznie walczyć z Donaldem Tuskiem.
4: Pan mówi niektórych, ale, znaczy kogo?
5: No to ja mogę powtórzyć to, co już mówiłem. No, jest kilka osób, które tutaj wręcz wychodziły frontem do mediów i o tym mówiły. No, Jacek Sasin był takim symbolem. Jacek Kurski, który w tą niedzielę
4: już po prostu
5: dał pokaz. Wie pan, jak to jest z tymi nakazami. On będzie przez kilka dni milczał, a potem znowu coś powie i coś napisze.
4: Bo się z nim nazbiera, no to wie pan.
5: Niestety problem polega na tym, że Jacek Kurski dzisiaj znów stał się głównym, mam wrażenie, i może nawet nie twarzą, czy nie liderem, bo to on się czasami tam gdzieś schowa, no ale on odpowiada za ten generalny plan polityczny Prawa i Sprawiedliwości, tej części przynajmniej, która chce odsunąć, już to zrobiła, usunąć Mateusza Morawieckiego, która chce, żeby partia Prawo i Sprawiedliwość była partią węższą, ciaśniejszą, ciasna, ale własna, żeby nie było tam żadnych elementów, nad którymi ta grupa nie panuje, których nie kontroluje.
4: Jacek Sasin, Jacek Kurski, ktoś jeszcze?
5: Jest tam jeszcze kilka osób, które bardzo mocno się w to zaangażowały. Na pewno w jakimś sensie też symbolem tego, z czym dzisiaj ta partia niestety zaczyna się kojarzyć, jest Dariusz Matecki, jest Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński, ale znowu, bo pan mnie wciąga w dyskusję partyjną, co też rozumiem, że jest interesujące, tylko ja też podkreślam, że nasza decyzja wczorajsza, czy właściwie przedwczorajsza, ale wczoraj ogłoszona, o tym, że
4: Wychodzicie.
5: Zakładamy klub parlamentarny, no bo nas odcięli, to też pan pytał, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy. Decyzję polityczną pan prezes ogłosił w poprzedni piątek. O, natychmiast nas odcięto od wszystkich narzędzi klubu parlamentarnego. Nie przysyłali już nam żadnych, nawet tak prozaicznej rzeczy, jak rozpiska głosowań.
4: Czyli chce pan powiedzieć, grupy... z WhatsAppa was wykluczono. To jest element wykluczenia.
5: No ale to jest kanał, którym partia przekazuje swoim członkom, swoim posłom informacje. Klub parlamentarny zgłasza przedstawicieli do debat. To też już się skończyło. Nie dostaliśmy właśnie nawet rozpiski głosowań, stanowisk klubu i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli posłom opozycji odbiera się te narzędzia, bez których no trudno się efektywnie pracuje, my jako posłowie opozycji mamy obowiązek wobec wyborców, żeby pracować merytorycznie. Narzędziem do tej pracy jest właśnie klub parlamentarny i to też podkreślamy. My nie chcemy teraz rywalizować, walczyć przeciwko PiS-owi, zwalczać tutaj drugiej bratniej partii opozycyjnej, bo cały czas uważam, że zdecydowana większość kolegów i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości chce razem z nami, już nie w jednym klubie, ale ramię w ramię, iść w tym samym kierunku, pokonania tego złego rządu.
4: Ale jak jesteście w jednym, idziecie w jednym kierunku, chcecie iść razem, to dlaczego w dwóch partiach? To znaczy, panie pośle, panie ministrze, pan doskonale wie, że mamy w Polsce system Donta. System Donta
5: oczywiście
4: znaczy tyle, że w dwie partie, nawet jak dostaną 2% więcej, to dostaną mniej.
5: Używa pan drugiej osoby liczby mnogiej. Chcecie. Ja nie chcę. Ja nie jestem w tej grupie, która tego chce. Nie jestem w tej grupie, która tego chciała. Ta grupa, która tego chciała, uznaje, że ważniejsze niż zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem jest zwycięstwo nad Mateuszem Morawieckim w wewnętrznej gierce partyjnej. To zwycięstwo niestety w tej gierce partyjnej oni potrafią osiągać, w tym są rzeczywiście sprawni. Gorzej trochę idzie budowanie poparcie dla opozycji, wygranie wyborów z Tuskiem.
4: Dobrze zrozumiał, znaczy, bo pan to Stowarzyszeniu Rozwój Plus PiS zarzuca teraz, że jesteście agenturą Tuska. No Mateusz Morawiecki to w ogóle, bo kiedyś był doradcą. A pan
5: kto
4: mówi,
5: tego człowieka w ogóle dopuścił do tych wysokich funkcji państwowych? Chciałbym zapytać, przez 6 lat był premierem rządu Prawa i Sprawiedliwości.
4: No właśnie, no. Kto może...
5: Ręce opadają.
4: No to może Dariusz Matecki
5: naprawdę
4: jest agentem
5: Tuska. Wyborcy są inteligentniejsi niż myśli na przykład Jacek Kurski, który takie rzeczy opowiada. Naprawdę, trzeba szanować też ludzi, którzy... Ja to wiem bezpośrednio, bo ja rozmawiam z ludźmi. W poprzedni czwartek miałem spotkanie u mnie w biurze poselskim w Raciborzu z ludźmi na przykład z Klubu Gazety Polskiej. Ludźmi bardzo zaangażowanymi od wielu, wielu lat. Od wielu lat wspierającymi prawicę, wspierającymi Prawo i Sprawiedliwość, prezydenta Nawrockiego. I ludzie mają rzeczywiście trochę mętli w głowie przez to, co niektórzy koledzy z Prawa i Sprawiedliwości opowiadają, ale zapewniam pana, że jak się rozmawia z ludźmi bezpośrednio i tłumaczy, na czym polega ten problem, jaki jest cel, no nasz, mówię powiedzieć, naszego środowiska, dzisiaj zrzeszonego w klubie Rozwój Plus, od samego początku, rozszerzanie poparcia dla prawicy, dla opozycji, żeby wygrać wybory. Trzeba zagospodarować różne grupy wyborców i ludzie to naprawdę rozumieją.
4: Dobrze, ale pana koledzy, dawni koledzy z PiS-u mówią w ten sposób, nic się nie uda, na razie nie widać żadnego przepływu do Stowarzyszenia Rozwój Plus wyborców z innych partii. Na razie to odebraliście PiS-owi.
5: My istniejemy jako osobny byt formalnie od wczoraj, więc całym szacunkiem, jakby te sondaże, ja w ogóle jestem daleki od ekscytowania się sondażami, one pewne rzeczy nam mogą mówić, zwłaszcza jak się spojrzy na trendy, ale pojedyncze sondaże to jest naprawdę coś, co raczej może mylić. No, wie pan, my mówiliśmy bardzo jasno, przez długie tygodnie, że naszym celem jest pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Zachęcaliśmy do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Mówiliśmy, chcemy budować pewnego rodzaju inną formułę, ale w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Iść tą równoległą ścieżką, żeby rozszerzać bazę poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc jeżeli w takich warunkach my nie tworzyliśmy żadnego klubu, żadnej partii, no to nagle w takich warunkach dostajemy z marszu 6, 7, 8%.
4: Od 4 do 7,5.
5: Znowu,
4: zależności od tego,
5: to ja powiem tak, jeszcze niżej, bo w jednym sondażu to było 2% w ogóle, w jakimś tam było 6, w jakimś tam było 8, ale tym się nie ma co ekscytować, tym się nie ma co podniecać, że teraz po dwóch dniach działania to już mamy 8%, a za tydzień możemy mieć 3, a za dwa tygodnie możemy mieć 12. Nie ma się co tym podniecać, bo ludzie będą decydowali dopiero za jakiś czas.
4: Jeszcze ostatnie pytanie, to czym się macie różnić od Prawa i Sprawiedliwości? No bo jeżeli mówicie, w jednym kierunku idziemy, no to pytanie, no jak macie być osobnym środowiskiem, to czymś się musicie różnić od Prawa i Sprawiedliwości?
5: Na pewno różnice będą. Ja mogę powiedzieć o kilku kwestiach programowych, gdzie my, to też nie jest dużą tajemnicą, że my mieliśmy pewne spory wewnętrzne, które czasami też były publicznie
4: eksponowane. Mariusz Błaszczak powiedział, że był Mateusz Morawiecki przeciwko 500+.
5: Nie, ale błagam. traktujmy też naszych słuchaczy i widzów poważniej niż ci ludzie, którzy takie rzeczy teraz zmyślają nagle sobie po 6 latach coś myśleli. Mogę podać konkret i to akurat nie jest żadna tajemnica. Wymiar sprawiedliwości, to akurat ja się tym zajmuję, bo jestem
4: praktykiem. No nie zgadzaliście się ze Zbigniewem Ziobrą.
5: Moim zdaniem to jest tak, że część polityków Solidarnej Polski dzisiaj są w PiS-ie, PiS już w ogóle jest częściowo tak naprawdę Solidarną Polską, coraz większej części niestety. Ta grupa uważa, że najważniejsze jest to, czy sędzia jest, że tak powiem, nasz czy nie nasz, czy jest z Justicji, czy z innego stowarzyszenia, czy jest Neo, czy Paleo, z drugiej strony mamy tych radykałów właśnie po tej stronie praworządnościowej. Ja uważam i wiem to też z praktyki adwokackiej, że ten problem też oczywiście jest istotny, jak sędzia jest upolityczniony, jest takich sędziów trochę, ale nie jest ich też tak bardzo dużo, no to oczywiście nie powinno mieć miejsca, to jest niezgodne z konstytucją, z ustawami, to w ogóle narusza prawa strony do bezstronnego sądu. No ale ważniejsze dzisiaj w naszym systemie sprawiedliwości jest to, że na wyrok sądu w jakimś bardzo szybkim tempie to się czeka rok, półtora, no właśnie, a w realnych sprawach 5-10 lat.
0: Mówił Paweł Jabłoński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 24. Radio informacyjne.
1: Może dostał? Może!

0: oczekiwać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: trzecia na zegarach, a to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, które ma dla nas Mateusz Bożek.
1: A na początek tego wydania faktów o śledztwie w sprawie tragedii w pomorskim Otominie. Zginął 52-latek, postrzelona została też kobieta. Potem walka Hiszpanów z ogromnymi pożarami lasów. Rząd zniósł stan wyjątkowy w kilku prowincjach. To jednak jeszcze nie koniec zagrożenia. W faktach także o walce polskich klubów, o awans do piłkarskiej Ligi Konferencji. Prokuratura wszczyna śledztwo po tragedii w Otominie w województwie pomorskim. W środę znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny i kobietę z ranami postrzałowymi. Fakty w tej sprawie ustala nasza reporterka Anna Pałamar.
2: Śledztwo prowadzone będzie pod kątem usiłowania zabójstwa. Przesłuchani zostali pierwsi świadkowie. Przypomnę, w Otominie syn znalazł ciało ojca i matkę z ranami postrzałowymi. Kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala w Gdańsku. Jak przekazała prokuratura, na miejscu zabezpieczono 8 sztuk broni, z czego 2 należały do zmarłego mężczyzny, a 6 do pokrzywdzonej kobiety.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk manewrujący. Zaapelował do sojuszników o zwiększenie presji na Rosję oraz o przekazanie Ukrainie większej liczby rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej. Jak podkreślił, od tego zależy życie ludzi i możliwość powstrzymania kolejnych rosyjskich ataków. Przypomnijmy, że według prokuratury w Tarnawie Kolonii spadła rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Hiszpania znosi stan wyjątkowy w prowincji Awila i w Madrycie, który ogłoszono tam przed tygodniem w związku z ogromnymi pożarami. Strawiły dziesiątki tysięcy hektarów lasów. Premier Pedro Sanchez podkreślił jednak, że to nie koniec zagrożenia dla kraju. Hiszpania będzie się zmagać z kolejną falą upałów, z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni Celsjusza, która zwiększa zagrożenie pożarowe. Obecnie uwaga strażaków koncentruje się na prowincji Zamora w Kastylii i Leon, w których spłonęło blisko 11 tysięcy hektarów lasów.

0: Niezwykle skomplikowaną operację o 2,5-letniego Mikołaja przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec trafił tam ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Kwalifikował się do przeszczepu serca i płuc, ale specjaliści zdecydowali się na zabieg. Zamianę pracy komór i właściwie przebudowę niemal całego serca.
1: Ile takich operacji wykonuje się na świecie?
2: Operacje tego przełożenia podwójnego to jest kilkanaście, może w tej chwili około 20 kilku operacji na świecie, ale operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch. W tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda? Czyli dwóch operacji jednocześnie.
1: Jak Mikołaj czuje się, jak funkcjonuje po tej operacji?
3: Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wady serca, że on jest po tej operacji, bo naprawdę nie możemy za nim nadgonić. Naprawdę to jest bardzo wesołe, energiczne dziecko.
0: Z mamą Mikołaja i kardiochirurgiem z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, doktorem Grzegorzem Zalewskim, rozmawiała Anna Kropaczek. W naszym wakacyjnym cyklu Dokąd chodzą lokalsi odwiedziliśmy nieoczywiste miejsce spod Olsztyna, polana nad Jeziorem Kielarskim przy leśniczówce Zazdrość. To tam, wchodząc na wieżę widokową, można zobaczyć rzadki gatunek ptaków.
4: Możemy tu spotkać takie gatunki jak rybitwa czarna, perkos dwuczuby, kilka gatunków kaczek, ale chyba najciekawszym gatunkiem, który możemy zaobserwować na Jeziorze Kielarskim, jest rybołów. Jest to ptak szponiasty, drapieżny, jak sama nazwa wskazuje, poluje na ryby i mamy go w Polsce i nie więcej niż 40 par. To oznacza, że naprawdę to miejsce jest wyjątkowe.
0: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
5: Sport w faktach RMF FM.
0: Na koniec dobre informacje ze świata piłki nożnej. Dwie polskie drużyny awansowały do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Raków Częstochowa rozbił na Malcie Valletę 4-0 i pewnie wygrał cały dwumecz. Awans wywalczył także GKS Katowicem, który pokonał u siebie Żelinę 3-1, odrabiając straty z pierwszego spotkania. W kolejnej rundzie Raków zmierzy się ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice z Hapoelem Tel Awiw z Izraela. Zostajemy przy sporcie. Reprezentanci Polski w slalomie kajakowym, dyscyplinie znanej również jako kajakarstwo górskie, przywieźli z Mistrzostw Świata w Oklahoma City 2 medale. Michał Pasiut zdobył srebrny, a broniąca dwóch tytułów sprzed roku Klaudia Zwolińska brąz. Rozmawiał z nim po powrocie naszych zawodników ze Stanów Zjednoczonych dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
6: Po 30 godzin cała podróż, no to trochę jest, bo my lecieliśmy zamiast prosto tutaj do Polski, no to lecieliśmy do Turcji, bo tylko te linie zabierały nam kajaki, więc mamy przygody zawsze z tymi kajakami, ale fajnie, że dolecieliśmy i kajaki całe, wszystkie doleciały jakimś cudem.
7: No to już mi kiedyś opowiadałaś, że z tak kajakami jest. Zawsze są przygody i trzeba troszeczkę tam magicznych zaklęć powiedzieć. A jest jakiś sposób, żeby te kajaki udało się przewieźć?
6: Czym mniej się staramy je zabezpieczać, tym jest lepiej. Ja nieraz folię bąbelkową, po prostu starałam się jak najlepiej zabezpieczyć wtedy całe połamane do wyrzucenia praktycznie kajaki, więc po prostu czym mniej się przejmujesz, chyba bardziej działa.
7: Masz brązowy medal. Zadowolona?
6: Zadowolona. Ja właśnie bardzo mnie to śmieszy, bo dużo osób się mnie o to pyta.
7: To pytanie z automatu musiało
6: być. Tak, musiało być, ale jestem zadowolona i fajnie, że u niektórych widzę takie lekkie rozczarowanie i fajnie, że doprowadziłam do takiego etapu w moim życiu, że przywożę medal z Mistrzostw Świata i ktoś jest rozczarowany, nie? No to jest hicior. Ale nie, no cieszę się. No medal z Mistrzostw Świata, jeden z najlepszych sezonów w moim życiu, a to dopiero połowa sezonu tak naprawdę. Medale z Pucharu Świata, potem przypieczętowanie tego na mistrzostwach. Jedyny niedosyt, jaki mam, to z kajaka, K1 z mojej korony konkurencji, bo tam się czułam dużo lepiej niż na tej Kanadyjce, ale w finale coś nie zagrało, co będzie analizowane. No i kurczę, no cieszę się, no przywożę medal, kolega z zespołu przywozi medal. Aktualnie chyba mamy 3 medale w Polsce z Mistrzostw Świata i z tego 2 są w slalomie, więc tamty roku było 9, 3 były moje, więc kurczę, co roku coś się dzieje.
7: Na szybko jakieś masz wnioski, coś mogłaś lepiej zrobić, no bo domyślam się, że chodzi przede wszystkim o kajaki, a jednak z brązu, no tak jak powiedziałem, jesteś zadowolona, usatysfakcjonowana, czyli tutaj nie musisz szczegółowej analizy przeprowadzać.
6: Powiem tak, ja zawsze bardzo mocno analizuję te przejazdy. Uważam, że troszeczkę ze sprzętem mogłam lepiej przygotować się, jeżeli chodzi o mój kajak koronny, bo ja miałam bardzo dużo, zawsze mam bardzo dużo pracy przy sprzęcie. My nie mamy serwismenów, to mi trener pomaga, ale ja mam 3 kajaki, kilka wioseł, to wszystko trzeba ogarnąć, zaplanować logistycznie i coś mi nie grało z wiosłem przed startem. Jeszcze tego nie sprawdziliśmy dokładnie, bo nie było kiedy, bo były kolejne kolejne starty, ale na pewno teraz po...
7: Co, jakieś uszkodzenie? No to takie coś
6: chodzi? Ciężko powiedzieć, po prostu czułam, jakbym nie miała swojego wiosła, ale tam były ekstremalne temperatury, to jest karbon. Nie wiadomo po prostu, co to się stało, ale na pewno wyciągniemy wnioski, przeanalizujemy to na spokojnie, ale rzeczywiście coś tam nie grało z tym wiosełkiem, ale i tak byłam cały czas w walce o medal, na końcu popełniłam błąd. No niestety, taki jest sport, ale ja jakby bardzo się cieszę z tych startów, bo cały czas byłam na takim bardzo wysokim poziomie światowym i to utrzymałam i już tyle lat trzymam, więc no nie jest tylko być dumnym z tego.
7: Powiedz właśnie a propos tych temperatur, bo rozmawialiśmy przecież jeszcze przed mistrzostwami o tym, no to jak wytrzymałaś? Jak też może inne zawodniczki wytrzymywały? Jak wytrzymała nasza kadra? Mieliście jakieś większe problemy niż się spodziewaliście z tego powodu? Gorzej się czuliście?
6: Myślę, że wszyscy się źle czuliśmy i to nie tylko nasza reprezentacja, ale wszystkie kraje, bo naprawdę były ekstremalne. Jakby to, te upały, które były w Polsce, co pamiętamy, to był pikuś, nie? Jeszcze mieliśmy tam tor, gdzie jest obieg zamknięty, czyli troszeczkę jak na basenie, ta woda była ciepła. Nie można było się schłodzić wodą, więc jak się płynęło, to po prostu no niektórym się słabo aż robiło z tego ciepła i nie było jak się po prostu schować, więc staraliśmy się chłodzić. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani, jeżeli chodzi na te, o te temperatury, ale kurczę, naprawdę było ciężko, ale dla wszystkich, więc przynajmniej było fair.
7: No tak, przynajmniej było uczciwie. Co do toru jeszcze, no bo wiemy, że to będzie tor olimpijski, no to tak po pełnym tygodniu, nawet więcej tak startów, jak ten tor oceniasz? Jak ci leży, czy nie leży?
6: Ogólnie to jest ciekawostka, że oni tam zrobili dwa tory równoległe obok siebie i tor olimpijski jeszcze nie jest odpalony w ogóle, ale specyfika torów jest jednak podobna, bo ja też myślałam, że to będzie tor olimpijski, ale wymyślili, że chcą mieć całkowicie inny, ale specyfika będzie bardzo podobna. Uważam, że to jest jeden z cięższych torów na świecie. Mi się bardzo dobrze pływało, bardzo dobrze startowało. Cały czas czułam się świetnie na tym torze, więc nic tylko patrzeć na te marzenia w przyszłość, bo będzie się działo, ale trzeba zrobić kwalifikację olimpijską. Zaczęliśmy ją teraz na Mistrzostwa Świata, no i lecimy dalej.
7: Michał, witam serdecznie.
8: Dzień dobry.
7: No i co? Szczęśliwy, widzę uśmiech na twojej twarzy, ale jakżeż ma być inaczej. Jakie emocje teraz ci towarzyszą? No bo w sumie widziałem tam w kilku wywiadach, jakie towarzyszyły ci od razu po zdobyciu srebrnego medalu Mistrzostw Świata.
8: Niezłe, tak. Przede wszystkim duma. Jestem bardzo szczęśliwy również, że mogłem ten medal przywieźć do Polski i wywalczyć go po tak no, burzliwej i długiej karierze.
7: No właśnie, 35 lat jak się okazuje, to bardzo dobry moment na zdobywanie kolejnych medali.
8: Tak, myślę, że tutaj w tym wypadku to wiek tylko jest liczbą i no, nawet podeszło do mnie kilku zawodników w takim podobnym wieku, z którymi się ścigam i powiedzieli, że kurczę, przywróciłeś nam wiarę, że jeszcze się da, także tym bardziej się cieszę, że ktoś to docenia.
7: Ale wiek jest też doświadczeniem, to doświadczenie jak uważasz mocno ci pomogło na tej konkretnej imprezie?
8: Myślę, że tutaj akurat wiek nie przeszkadza, wręcz pomaga ze względu na technikę i zawiłość tego sportu. Im jesteśmy starsi, tym po prostu więcej technicznie wiemy i mamy więcej doświadczenia, bo to doświadczenie mamy szansę dłużej zdobywać i to wszystko idzie w parze i pomaga na samym końcu.
7: To nie było wcale takie oczywiste przecież, że dojdziesz do tego sukcesu. Ty, ja wiem, mówiłeś tego dnia startu, że dobrze się czujesz, że czujesz, że to może być twój dzień, ale czytałem, że miałeś kontuzję przecież przed wylotem, że miałeś też gorsze chwile na samych mistrzostwach świata, że przez kilka dni źle się czułeś, więc to jest taki sukces naprawdę po problemach. Jakbyś o nich trochę mógł opowiedzieć, zarysować kontekst, żeby ludzie wiedzieli, z czym się musiałeś zmagać też wcześniej, jaka była droga do sukcesu.
8: To znaczy zaczynałem sezon przygotowawczy, zaczynałem z kontuzją, po kontuzji w odcinku lędziowym kręgosłupa, które no to nie był pierwszy mój raz z tą przygodą, bo już mi to towarzyszy co jakiś czas. To był listopad, a co do tego, jak nieoczywiste było, że wrócę z medalem, to się odniosę. Mam bardzo dobry sezon w tym roku i zdobyłem w pierwszym Pucharze Świata srebrny medal. Potem miałem finał Pucharu Świata w kolejnym tygodniu i otarłem się o finał w jeszcze kolejnym tygodniu w Augsburgu na trzeci rzut Pucharu Świata.
7: Więc... Czyli raczej wypracowany sukces.
8: Tak, ja gdzieś czułem, że te czasy po prostu one są na te medale i tak dalej i zadaniem moim po prostu było z chłodną głową do tego dopuścić, o może tak. Znam swoją jakby wartość w tym sezonie i tą kartą gram.
7: Z Klaudią rozmawiałem przed chwilą, ona podkreśla, że temperatura była naprawdę mordercza. Jak ty to odczuwałeś? Jak sobie z tą temperaturą radziłeś? A jak radzili sobie też inni zawodnicy? No bo każdy miał jednakowe warunki. Tu przypomnę, około 40-stopniowy upał.
8: Tak, no ja już zacząłem te przygotowania w Europie. Los chciał, że mieliśmy dosyć ciepłe temperatury tam, gdzie trenowałem. Oprócz tego przeszedłem cały trening cieplny, cały blok takiego, czyli zakładałem na siebie coś takiego jak bokser, jak zrzuca wagę, można to ładnie tak porównać, czyli ortalioniki, i w takich ortalionikach sobie odbywałem całe treningi. Ma to za zadanie zmusić ciało do szybszego pocenia się, żeby po przybyciu na właśnie takie ciężkie zawody oszczędzić czas, ładnie mówiąc, czyli organizm już wie, że to nie były tylko ćwiczenia, tylko że to jest realna sytuacja i po prostu zaczynasz się pocić od razu, co oszczędza energię i czas aklimatyzacji, więc ja takie coś miałem za sobą. A co można powiedzieć o Oklahomie? No chyba nie da się uniknąć tej odpowiedzi o temperaturze. No temperatura chyba tylko w Australii było mi dane spróbować czegoś równie bądź nawet cięższego. Potężne tereny, wszędzie trzeba jechać samochodem, mało takich dużych budynków, z jakich słynie, nie wiem, New York czy inne piękne miasta.
0: Z reprezentantami Polski w slalomie kajakowym Klaudią Zwolińską i Michałem Pasiutem rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Na zegarach już godzina czwarta, dajemy głośniej i słuchamy najnowszego wydania Faktów RMF FM, które przygotował i przedstawi Mateusz Bożek.
1: W faktach ostrzegamy przed upałami w Polsce. Dla części kraju wydano alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Potem o zakazie korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Nowe przepisy już od nowego roku szkolnego. W faktach przekonujemy też, że płyty winylowe jeszcze nie odeszły do historii. Niemal cała Polska została objęta ostrzeżeniami przed upałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najwyższy obowiązuje m.in. w województwach lubelskim i świętokrzyskim oraz części Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski i Dolnego Śląska. Na południowym wschodzie kraju temperatura może sięgnąć nawet 36 stopni Celsjusza. Dodatkowo dla zachodniej części Pomorza Zachodniego wydano ostrzeżenie przed burzami. Rumunia poderwała myśliwce F-16 po tym, jak w pobliżu granicy z Ukrainą wykryto grupę celów powietrznych. Rumuńska armia nie podała jednak szczegółów. Nie wiadomo, co to za cele i do kogo należą. Narodowe Centrum Dowodzenia Wojskowego poinformowało o ogłoszeniu alarmu dla ludności okręgu Tulcza. Odeszła postać szczególna nie tylko dla świata filmu, ale całej polskiej kultury. Tak, Igę Cembrzyńską wspomina w rozmowie z RMF FM redaktor naczelny portalu Filmweb Łukasz Muszyński. Aktorka odeszła w wieku 87 lat. W swojej bogatej karierze występowała u takich reżyserów jak Wojciech Jerzy Has czy Tadeusz Konwicki.
2: Postać szczególna, zwłaszcza dla miłośników kina tworzonego przez jej męża i szwagra, no myślę oczywiście Andrzeju i Januszu Kondraciukach, no i całej masie filmu, o których mówi się dzisiaj, że są kultowe, bo to przecież jest hydrozagadka, Dziewczyny do wzięcia, Jak to się robi, potem w latach 80. i 90. to seria takich bardzo poetyckich filmów, które też no, zapisały się w historii polskiego kina, Gwiezdny pył, Big Bang.
1: Iga Cembrzyńska zajmowała się również śpiewaniem. W latach 60. z sukcesami występowała m.in. na festiwalu w Opolu. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Ma on obowiązywać podczas lekcji, przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie też zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje WF-u prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Prezydent podpisał wczoraj także m.in. nowelę kodeksu pracy wzmacniającą przepisy antymobbingowe.
3: Są i takie fakty.
1: Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że winyle odejdą do historii. Dziś jednak przeżywają drugą młodość. Czarne krążki kupują nie tylko kolekcjonerzy i audiofile, ale także osoby, które wychowały się w epoce streamingu. Reporterka RMF FM Martyna Czerwińska odwiedziła

0: Jedno z wrocławskich stoisk z płytami. Pan Sebastian handluje w różnych miejscach starymi wydaniami.
1: Sięgamy po perełkę.
2: Najbardziej popularne The Wish, Pink Floydów, stare Rolling Stonesy.
1: Pamięta pan moment, kiedy się zakochał w winylach?
2: W domu rodzinnym już była ta tradycja, żeby sobie jakąś płytę puszczać. Zacząłem od Natalii Kukulskiej, Puszek Okruszek.
1: I przerodziło się w taką pasję. Ile ma pan płyt w swoim zbiorze?
2: Około 15 tysięcy.
1: O rany, to naprawdę pokaźna kolekcja.
2: Tak. Staram się wzbogacać, bo jednak mówię, gusta są bardzo szerokie. Trzeba mieć szeroki repertuar.
0: A ja tylko dodam, że w zeszłym roku rynek sprzedaży winyli przekroczył w Polsce 72 miliony złotych. Nowatorską operację neurochirurgiczną przeprowadzili niedawno lekarze w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pacjentką była 15-letnia Maja, która w wyniku wypadku samochodowego doznała rozległego urazu mózgowo-czaszkowego. Doprowadził on do zwężenia tętnicy i udaru niedokrwiennego. Mimo założenia specjalnego stentu okazało się, że istnieje poważne ryzyko kolejnego udaru. Lekarze utworzyli więc tak zwany bypass, czyli nową drogę dopływu krwi do mózgu.
3: Każdy pacjent jest indywidualnym problemem, dla którego trzeba znaleźć najlepsze rozwiązanie. I tutaj sytuacja tej pacjentki jest takim dobrym zilustrowaniem tego, bo łączy ona kilka problemów. To znany uraz czaszkowo-mózgowy, zabieg wewnątrznaczyniowy, tego stentowania tętnicy, tam był tętniak rozwarstwiający, który wymagał zaopatrzenia, no i wreszcie niedrożność tętnicy i konieczność zabezpieczenia półkuli mózgu w odpowiednie unaczynienie. No i rozważając te wszystkie możliwości, tu nie można powiedzieć, żeby jakieś rozwiązanie było takim rozwiązaniem standardowym, prostym, jednoznacznym, ale rozważając wszystkie opcje, uznaliśmy, że właśnie wykonanie takiego bypassu, czyli połączenia tej tętnicy zewnętrznej, jak gdyby zewnątrzczaszkowej, z tętnicą mózgu będzie optymalnym rozwiązaniem, dającym największe szanse na dobry efekt kliniczny.
1: Czyli to był ten tak zwany bypass?
3: To jest takie bardzo potoczne powiedzenie, ale tak można powiedzieć. To się naprawdę nazywa zespolenie tętnicy skroniowej powierzchownej z tętnicą środkową mózgu. Czyli żeby krew do tych naczyń mózgowych dopływała odwrotnego kierunku, niż jest to w fizjologii.
4: U dorosłych to jest powszechna metoda, czy też nie?
3: No nie jest to taka powszechna metoda. To też jest między innymi z racji trudności technicznych w wykonaniu takich zespoleń. Jest to też rzadko stosowana metoda. Japończycy są szczególnie w tym świetni. To poza ich predyspozycjami takimi osobowościowymi, to jest kwestia, że choroba, która polega na tym, że te naczynia podstawowe mózgowe zarastają, zamykają się, czyli tak zwana choroba moja, ona się tak nazywa. Moja w języku japońskim oznacza dym z papierosa, bo jak się patrzy na badania angiograficzne, to te naczynia krążenia obocznego układają się w takie jakby kłębki dymu papierosowego. To największa ilość ludzi choruje na tą chorobę właśnie w Azji, na Dalekim Wschodzie, stąd oni mają szczególnie duże doświadczenie w takich zabiegach. Natomiast problemem jest to, że jest bardzo trudny technicznie, że jest trudna kwalifikacja, czyli dobór takich pacjentów, którzy do tego typu operacji rzeczywiście są dobrymi kandydatami.
5: Jeden z podstawowych bypassów, jaki wykonuje się do mózgu, to jest zespolenie tętnicy skroniowej powierzchniowej z tętnicą środkową mózgu. Celem tego zabiegu jest wprowadzenie dodatkowej ilości krwi do układu naczyniowego mózgu w sytuacji, kiedy prawidłowe źródło, czyli tętnica śliniowa wewnętrzna lub tętnica środkowa, uległy uszkodzeniu w wyniku choroby, no i ta ilość krwi jest niewystarczająca.
4: Pan mówił o takiej analogii, że to jest naczynie grubości włosa?
5: Naczynia są poniżej 1 mm. Nitkę, którą używamy, ma grubość włosa.
4: Jak skomplikowany jest to zabieg dla operatora? Na czym polegają te największe trudności?
5: Największa trudność, powiedziałbym, nie jest zabieg. To należy podkreślić, że najważniejsza jest właściwa kwalifikacja i ona wymaga bardzo pieczołowitej diagnostyki, czyli wykonania szeregu badań, które przybliżają nam informacje, czy mózg po chorobie radzi sobie, czy nie radzi z tymi ograniczeniami, które powstały w wyniku choroby. Dlatego ten proces diagnostyczny jest długi i taki bardzo cierpliwy. Wykonanie zabiegu akurat u pacjentki było dodatkowo utrudnione, ale tym za chwilę. Przede wszystkim wykonanie zabiegu wymaga precyzji zeszycia naczyń, które są bardzo cieniutkie. Czasami w wyniku choroby takie naczynie poszerza się, żeby wesprzeć krążenie mózgu, ale jeżeli ono się poszerza, jego ściany dodatkowo się ścieniają. Tak jak powiedziałem, nitka ma grubość włosa, a igła ma typowo 70 mikrometrów. Czyli jakbyśmy to sobie przyrównali, to będzie kawałek milimetra. Tą nitkę trzeba złapać w igłę i odpowiednio przebić jedno i drugie naczynie, zawiązać węzeł. Cierpliwie jeden obok drugiego, jeden obok drugiego. Mój mentor z Japonii zaleca, żeby to było 20 węzłów obok siebie, żeby było szczelnie i dokładnie, w 20 minut. Jeżeli do tego dołożymy powiększenia między 20 a 30 razy pod mikroskopem, to powoduje, że trzeba dużej cierpliwości i dużej takiej spokoju w trakcie wykonania tego zabiegu, żeby osiągnąć efekt. No ja do 20 zespoleń 20 minut jeszcze nie dotarłem, ale no nie mam jeszcze tego doświadczenia co profesor Tynika.
4: Czy u tak młodej osoby zabieg jest trudniejszy, czy to nie ma znaczenia tutaj wiek?
5: Trudność u pacjentki wynikała bardziej z faktu, że już przebyła jedną operację, więc tkanki były no, zmienione tymi zabiegami, które były wcześniej zrobione i blizną, z której potrzebowaliśmy wydobyć naczynie, które będzie źródłem krwi dla mózgu. Największa trudność pojawia się u dzieci poniżej 10, 6 roku życia. Wtedy no, rozmiar dziecka determinuje potrzebę jeszcze większej pieczołowitości.
4: Udary u dzieci, u nastolatków to jest bardzo rzadka sprawa. Tutaj był taki szczególny przypadek po urazie. To się też bardzo rzadko zdarza?
6: Arteriopatia, o jakiej mówiliśmy tutaj u pacjentki, czyli rozwarstwienie ściany tętnicy pourazowe, to jest około 20% wszystkich arteriopatii w przebiegu udaru dziecięcego, czyli nie jest to problem bardzo rzadki w aspekcie no, ogólnie rzadkiego schorzenia. Najczęściej to rozwarstwienie jest właśnie pourazowe, a nie samo istne i najczęściej dotyczy tętnicy szyjnej, tak jak tutaj. I z tego właśnie wynikają rekomendacje, które mówią o tym, że przy podejrzeniu udaru u dziecka, nawet jeżeli nie mamy jasnego wywiadu urazowego, powinniśmy dążyć do wykonania neuroobrazowania w zakresie i głowy, i szyi, gdyż tam spodziewamy się dosyć często patologii naczyniowej.
4: Maja była akurat w szpitalu, kiedy doszło do tego udaru, to można powiedzieć, że miała od razu opiekę na miejscu, prawda? A jeśli wydarzy się to nie w tak bezpiecznym miejscu jak szpital, gdzie są specjaliści, to jak szybko trzeba zareagować i właściwie na co zwrócić uwagę?
6: Tak, rzeczywiście to takie szczęście w nieszczęściu i szybka reakcja z racji miejsca, w którym pacjentka się znajdowała. Natomiast w ogromnej większości oczywiście udar dokonuje się w domu, w szkole, w przedszkolu, na ulicy. I wobec tego każde nagłe wystąpienie objawów neurologicznych u dziecka powinno być traktowane jako potencjalny udar, aż do momentu, kiedy go potwierdzimy bądź wykluczymy. Czyli świadomość faktu, że dziecko, które nagle zaczyna nam nie ruszać połową ciała, zaczyna mieć problemy z wypowiedzią, przewraca się, to jest dziecko, które wymaga pilnej diagnostyki neurologicznej. Jak wspomniałam, metodą z wyboru, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, jest rezonans magnetyczny. Uważa się, że od wejścia dziecka do SOR, do izby przyjęć, wykonanie badania obrazowego powinno nie być po dłuższym czasie niż 60 minut, a jeśli wiemy już, będąc lekarzem SOR-u czy izby przyjęć, że nie damy rady zrobić rezonansu, ale damy radę zrobić tomografię, to ją robimy. Nie zwlekamy powyżej 25 minut z przygotowaniami związanymi do rezonansu. Natomiast tutaj jest jedna zasadnicza kwestia, a mianowicie świadomość. Świadomość faktu, że dziecko to jest również pacjent, który może zachorować na udar i że nagłe wystąpienie objawów wspomnianych motorycznych problemów z mową to jest wskazaniem do szybkiej reakcji, do szybkiej interwencji, tak jak u dorosłego. Tymczasem brak tej świadomości powoduje, że u większości dzieci pierwsze badanie neuroobrazowe jest wykonywane po przeszło 20 godzinach.
4: Po takim urazie ten udar może wystąpić na przykład później, tak? Bo tutaj było dość krótki okres czasu.
6: Tak, rzeczywiście tutaj była sytuacja dosyć wyjątkowa, bo ta pacjentka już była przeniesiona na oddział neurochirurgii z OIOM i wtedy się ten incydent wydarzył, czyli to było w odroczeniu od samego urazu jako takiego i ten przykład, nieczęsty, ale ten przykład wskazuje na konieczność też takiej czujności, że po urazie myśmy tego pacjenta z tej fazy ostrej, nazwijmy to ojomowej, wyprowadzili, ale on jest nadal w zagrożeniu i wiemy o tym, bo widzimy stan jego naczyń w badaniach obrazowych, tak? Więc nagłe wystąpienie objawów jest dla nas czytelne, z czego wynika.
4: Czy to mogło się na przykład wydarzyć jeszcze później? Takie przypadki, nie wiem, ktoś wraca już do domu.
6: No teoretycznie mogło tak się stać, bo ta pacjentka była w dość dobrym stanie, kiedy już znajdowała się na oddziale neurochirurgii. No niemniej jednak ta czujność i na pewno kontrolne badania neuroobrazowe przed planowanym wypisem, to byłyby przyczynkiem do tego, aby rozważyć inną opcję, czyli tą właśnie opcję operacyjną, którą wybrano. Ta decyzja nie była pod żadnym względem łatwa, ani pod względem technicznym, ani organizacyjnym, ani samej decyzji dotyczącej ryzyka z nią związanego z racji wieku tej pacjentki.
0: Z neurochirurgami profesorem Markiem Manderą i doktorem Dariuszem Szarkiem oraz profesor Iloną Kopytą, neurolożką dziecięcą, rozmawiała Anna Kropaczek.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

to smaki i zapachy to my. Mieszane uczucia, hamulce i motory. Wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu pytamy was, czy wakacje lepiej spędzać w Polsce, czy za granicą.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dziś po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się godzina piąta, to oznacza fakty RMF FM. Z nami w studiu Mateusz Bożek. Dzień dobry.
1: Jestem, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Na początek śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która spadła na terenie Lubelszczyzny. Dziś oględziny odnalezionych odłamków. Jak wydarzenia minionej nocy wspominają mieszkańcy? Ich głosy zebrał reporter RMF FM. W faktach także o bojkocie piłkarskiego mundialu, które zapowiada UEFA, oraz o nieoczywistych miejscach, które warto zobaczyć na wakacje. Śledczy planują na dziś oględziny szczątków rosyjskiej rakiety, która spadła zeszłej nocy w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Informacje o tym, że to rosyjski pocisk CH-101, potwierdził w rozmowie z RMF FM wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Mieszkańcy Tarnawy Kolonii, z którymi na miejscu rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski, byli przerażeni. Huk był ogromny, opisuje pan Tadeusz.
2: Potężny był huk. Potężny wybuch, naprawdę. To ja już naprawdę w tym czasie nie spałem, to... No to...
3: Mieszka pan właściwie mniej niż pół kilometra od tego miejsca, w którym spadł ten obiekt?
2: Blisko jest tutaj, pół kilometra, więcej nie ma. W gorszym przypadku, jakby to gdzieś poleciało, gdzieś na wioskę, ewentualnie coś, no to naprawdę tragedia. Mówiła mi tu sołtyska, tutaj, czy ona tam była, na pewno nie była blisko, ale mówiła, że gdzieś to jakiś dosyć duży ten krater jest.
1: Ten krater, przypomnijmy, miał około 10 metrów średnicy i co najmniej 5 metrów głębokości. Nie jestem pewien, czy pozwolę Ukrainie na produkcję patriotów. Tak w wywiadzie dla Financial Times prezydent USA Donald Trump odniósł się do sprawy udzielenia Kijowowi licencji na produkcję pocisków do tych systemów. Na początku lipca, podczas szczytu NATO w Ankarze, amerykański przywódca oświadczył, że Ukraina otrzyma taką licencję. Włodimir Zełenski przekazał, że po ostatnim wtorkowym spotkaniu Trump miał zgodzić się na jej wydanie. Jednak prezydent USA w rozmowie z brytyjską gazetą oznajmił, że to jest jeszcze analizowane. To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu ją dajemy, mówił Trump. Polska tymczasem stara się o jedną z unijnych gigafabryk sztucznej inteligencji. Komisja Europejska rozpoczęła nabór wniosków na budowę 7 takich centrów, które mają zapewnić Europie własną infrastrukturę do trenowania najbardziej zaawansowanych modeli AI. Rząd zadeklarował na polską kandydaturę ponad 400 milionów złotych wkładu publicznego. Decyzje o przyznaniu finansowania mają zapaść na początku przyszłego roku.
0: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: Europejska Federacja Piłkarska grozi bojkotem piłkarskiego mundialu. Wszystko z powodu planów FIFA o częściowej prywatyzacji Mistrzostw Świata i klubowych Mistrzostw Świata. Międzynarodowa Federacja chce stworzyć osobną spółkę do obsługi tych turniejów i proponuje sprzedaż 20% udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym organizacjom finansowym. 55 narodowych federacji zrzeszonych w UEFA w czasie zwołanego nadzwyczajnego posiedzenia podjęły decyzję o bojkocie turnieju, jeżeli FIFA nie zrezygnuje z tych planów. Gianni Infantino, szef FIFA, tłumaczy jednak, że żadna decyzja jeszcze nie zapadła. Nowa spółka to w istocie propozycja, oferta. Jest częścią procesu demokratycznego, procesu konsultacji i przede wszystkim szansą, a nie obowiązkiem. Wyjaśniał szef FIFA Gianni Infantino. Magistrat w Olsztynie niczym galeria sztuki. W wakacyjnych faktach zaglądamy do nieoczywistych miejsc, znanych głównie lokalnej społeczności, a które to miejsca mogą zainteresować także turystów. Posłuchajcie, czego konkretnie i gdzie szukać w Galerii Prezydenckiej.
4: To jest miejsce, gdzie swoje prace mogą prezentować młodzi artyści, którzy być może jeszcze nie mieli okazji organizacji wystaw, nie byli jeszcze zapraszani, a my oferujemy w tej zabytkowej, historycznej przestrzeni olsztyńskiej magistratu miejsce, gdzie mogą zaprezentować swoją twórczość, swój świat.

0: jaki oni widzą, swoje przemyślenia, które przekładają właśnie na obrazy, na fotografie.
1: Opowiadał Patryk Polikowski, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Olsztyna. A na koniec o walce z upałami po czesku. Aż 3 tony kostek lodu trafiły do niedźwiedzi polarnych w praskim zoo. To sposób na ochłodę podczas fali upałów, gdy temperatura w stolicy Czech sięgnęła ponad 37 stopni. Dwa samce, Gregor i Aleut, które przed 3 laty przyjechały z warszawskiego zoo, nie tylko chłodzą się w lodzie, ale też szukają ukrytych w nim przysmaków, m.in. zamrożonych kałamarnic. Akcja będzie powtarzana tak długo, jak utrzymają się tropikalne temperatury.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Ale ponieważ na zegarach już mamy prawie że szóstą, to pora na fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski, oboje przy mikrofonach. Dzień dobry i zapraszamy.
1: Dzień dobry.
2: Zaczynamy.
1: To była rosyjska rakieta H-101.
2: Ministerstwo Obrony wieczorem potwierdziło, co dokładnie spadło na pole w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie.
1: My cały czas zbieramy nowe informacje dotyczące wydarzeń z nocy ze środy na czwartek.
2: W Tarnawie Kolonii na miejscu jest nasz reporter, za moment się z nim połączymy.
1: Potem nowe fakty w sprawie lawiny, która zeszła na Broad Peaku w Pakistanie.
2: Wśród zaginionych 10 wspinaczy jest Nepalczyk Nirmal Purja.
1: A na koniec zwycięstwa.
2: Zwycięstwa Rakowa oraz GKS-u Katowice. Rosyjska rakieta H-101. Rodzaj pocisku i jego pochodzenie, jaki spadł koło miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie, potwierdziło wieczorem Ministerstwo Obrony Narodowej.
1: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy wiadomo, skąd dokładnie została wystrzelona ta rakieta?
3: Resort Obrony deklaruje, że jej lot był obserwowany od samego początku.
4: Szczegółowe informacje będą już przedmiotem analizy wojskowej i też w oczywisty sposób będą przekazywane naszym partnerom.
3: Wiceminister Obrony Cezary Tomczyk dodaje, że zidentyfikowanie rakiety zmienia sytuację wokół tego, co wydarzyło się w Tarnawie Kolonii.
4: W oczywisty sposób ta reakcja świata będzie inna. Mamy już potwierdzenie, to też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz.
3: Ważna rzecz również z punktu widzenia polskiej dyplomacji. MSZ zapowiedział, że podejmie dalsze kroki dyplomatyczne, gdy tylko ustalone zostaną techniczne szczegóły zdarzenia. Poprzednio działaniem odwetowym było zamykanie rosyjskich konsulatów. Ostatni w Gdańsku został zamknięty w listopadzie w reakcji na akty dywersji na kolei.
1: Dziś mają zostać szczegółowo przeanalizowane szczątki rakiety, która spadła właśnie w Tarnawie Kolonii.
2: Tak jest. W pobliżu tego miejsca, gdzie wieczorem zakończyli pracę prokuratorzy, jest wódz satelitarny RMF FM. Na miejscu nasz reporter Paweł Konieczny. Dzień
1: Pawle,
2: dobry.
1: Dzień dobry. Po tym, co wczoraj się działo, można powiedzieć, że dzisiaj życie wróciło do normalności.
5: No, ponownie słychać się tu śpiew ptaków, a słońce powoli wychodzi zza drzew. Wokół pusto, jedynie co kilka minut główną drogą przejeżdżają samochody. Działania śledczych tu w Tarnawie Kolonii zakończyły się wczoraj około godziny 20. Jak poinformowała prokuratura, w czasie prac zgromadzono bardzo bogaty materiał dowodowy. Jeszcze wczoraj zasypano ogromny lej, który powstał po zderzeniu rakiety H-101 z ziemią, a teren przekazano właścicielowi. Wcześniej krater powstały po upadku, miał około 10 metrów średnicy i 5 metrów głębokości, a szczątki obiektu zostały rozrzucone na obszarze 200 metrów. Z Tarnawy Kolonii, Paweł Konieczny.
2: To fakty RMF FM. 10 wspinaczy, w tym Nepalczyka Nirmala Purja, uważa się za zaginionych po zejściu lawiny na Broad Peaku w Pakistanie, jednym z najwyższych szczytów świata.
1: Urodzony w Nepalu, był żołnierz piechoty morskiej, prowadził zagraniczną wyprawę. Od chwili zejścia lawiny, wczoraj około południa, nie ma żadnej komunikacji z zespołem Purja.
2: Wspinacze z innych gór w rejonie, m.in. z K2, mają pomóc w akcji poszukiwawczej na Broad Peaku, gdy poprawi się pogoda. Według najnowszych doniesień nepalskiej gazety Kantipur, urządzenie śledzące należące do Nirmala Purji wykryło ruch. Mingma Gyabu Sherpa, nepalski parlamentarzysta, biznesowy partner Nirmala Purji, przekazał, że pozycja urządzenia w systemie śledzenia uległa zmianie.
1: Purja do historii przeszedł 7 lat temu, kiedy w pół roku zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników świata.
2: Był też liderem Nepalczyków, którzy jako pierwsi zdobyli szczyt K2 zimą. 16 stycznia 2021 roku wtedy świat obiegło nagranie tej grupy z nepalskim hymnem na ustach, która zdobywała szczyt. Nirmal Purja był liderem tej grupy, no i dzisiaj Nirmal Purja znów koncentruje uwagę świata. Od 1 września w przedszkolach oraz szkołach podstawowych nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa oświatowego, która wprowadza zakaz używania telefonów nie tylko podczas lekcji, ale także na przerwach i podczas zajęć organizowanych poza szkołą.
2: Wyjątkiem będą sytuacje wymagające pilnego kontaktu z rodzicem. Na koniec piłka pucharowa. Raków Częstochowa pokonał w Tokali maltańską Valettę FC 4-0, awansował do trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji.
1: Ze zwycięstwem także GKS Katowice.

0: Wygrana wieczorem z Żyliną 3-1, odrobiona jednobramkowa strata z pierwszego meczu na wyjeździe.
1: Kto przeciwnikiem w kolejnej rundzie?
0: Raków zagra ze szwedzkim Hammarby, które przegrało 2 mecze z Anderlechtem Bruksela i spadło z eliminacji Ligi Europy właśnie do Ligi Konferencji. Natomiast GKS trafia na izraelski HPL Tel Awiw, który wyeliminował Ludogorca Razgrad po 6:30. Fakty sportowe.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: Budzisz się, za oknem już 22 kreski. Czekaliśmy na taki, na powrót ciepełka i na ponowne upały. Na północy trochę chłodniej, Koszalin, Suwałki i Szczecin tylko 17. Ale potem w ciągu dnia wysokie temperatury wrócą. Termometry pokażą 26-29 stopni na północy, 33 kreski w centrum kraju, 34-35 stopni na południu. Burze możliwe, ale dopiero po południem, godzina 18, zagrzmi na Suwalszczyźnie, w okolicach Białegostoku oraz we Wielkopolsce.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.rmf24

0: 16.30, fakty w RMF FM przed nami, zapraszamy.
1: Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej 24 w Wielkopolsce.
2: W Orzeszkowie, to jest odcinek Kwilicz-Pniewy, zderzyły się dwa auto osobowe.
1: W tej chwili droga jest zablokowana i tak będzie jeszcze co najmniej przez 2 godziny. Na miejscu na 24 pracuje w tej chwili policja. Prokuratorzy wieczorem zakończyli działania w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie.
2: Ponad dobę temu spadła tam rosyjska rakieta H-101.
3: Przyziemiła niedaleko granicy z Polską. Mamy już potwierdzenie. To też z punktu widzenia polskiego bardzo ważna rzecz. Oczywiście spodziewaliśmy się od samego początku, że pewnie tak ta historia się zakończy, ale to pewność, to pewność.
2: Mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
1: W Tarnawie Kolonii jest nasz wódz satelitarny. Z naszym reporterem połączymy się w faktach o 7. Hiszpania zamknęła przejście graniczne z Marokiem w Melii, jednej z dwóch hiszpańskich enklaw w Afryce Północnej po próbie masowego sforsowania granicy przez migrantów.
2: Doszło do niej wieczorem około 22:00.
1: To hańba, szczerze mówiąc. Jedynym rozwiązaniem, jakie widzę, jest to, żeby Hiszpania zrobiła to, co robi Donald Trump i zaczęła deportować ludzi. Przede wszystkim musi wysłać marynarkę wojenną na granicę, żeby uniemożliwić komukolwiek przedostanie się. Jeżeli to była hańba w 2021 roku, to teraz jest jeszcze gorzej. Proszę Sanchez, zrób coś, jeżeli nie, zrezygnuj. To jest apel jednego z mieszkańców enklawy do hiszpańskiego premiera, Pedro Sancheza.
2: Wcześniej tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią w Ceucie. Rząd w Madrycie wysłał wojsko, dzisiaj na miejscu uda się właśnie premiera.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: W europejskich pucharach GKS Katowice i Raków Częstochowa grają dalej. Oba polskie kluby awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
2: W studiu jest już z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: Zaczynamy fakty sportowe w RMF FM.
7: Tak jest. Prawdziwy thriller zafundowała swoim kibicom Gieksa. Do 79 minuty utrzymywał się remis 1-1 premiujący słowacką Żylinę, która wygrała jedną bramką pierwszy mecz. Wtedy gospodarze odblokowali się. Najpierw do siatki trafił Mateusz Wdowiak, a po kilku minutach Ilja Szkurin i sprawa awansu została rozstrzygnięta. Bez dogrywki.
8: Myślę, że można było to wcześniej gdzieś zakończyć, żeby być bardziej spokojnym, ale finalnie wyszło perfekcyjnie. Pokazujemy, że u siebie jesteśmy bardzo mocni. No i mam nadzieję, że to jest początek pięknej drogi, europejskiej drogi.
7: Problemów z awansem na Malcie nie miał Raków Częstochowa, który u siebie wygrał z Waletą 3-1, wczoraj na wyjeździe z 4-0. W faktach za pół godziny sprawdzimy, co czeka polskie kluby w kolejnych rundach eliminacji. Siatkarska reprezentacja Ukrainy dzielnie walczyła z Polską w ćwierćfinale Ligi Narodów, nawet wygrała seta, ale biało-czerwoni w niemal pełnym składzie byli po prostu za mocni. Skończyło się 3-1, a do wygranej nasz zespół poprowadził m.in. przyjmujący Tomasz Fornal.
9: Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia.
7: Dzisiaj w Ninbo w Chinach w Lidze Narodów dzień przerwy. Jutro półfinał już o 9 rano. Polacy zagrają w nim ze Słowenią. Magdalena Fręch nie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Waszyngtonie. Nasza tenisistka postraszyła trzecią w światowym rankingu Jessica Pegula, wygrywając pierwszego seta, ale w kolejnych górą była Amerykanka.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Magdalena Karwat-Marek, no i proszę bardzo, co tam się będzie działo?
10: No tak, jak nam ta pogoda ostatnio obiecała, tak właśnie dzisiaj zrobi i wczoraj zrobiła, bo dzisiaj też będą upały nawet jeszcze większe. Lublin, Warszawa, Rzeszów, Kraków, no 35 stopni, dawno tak nie było. Poznań, Bydgoszcz, Zielona Góra 31. Trochę mniej upalnie będzie dzisiaj na wybrzeżu, tam raczej temperatura w okolicach 20-22 stopni i jakieś opady we wschodniej Polsce mogą się pojawić, ale to dopiero.
11: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne. Rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: szczątki rosyjskiej rakiety, która spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, analizować będą śledczy.
1: Tam na miejscu jest nasz wóz satelitarny.
0: Nie jestem pewien, czy pozwolą Ukrainie na produkcję patriotów,
1: zaznacza amerykański prezydent Donald Trump.
0: W faktach także wysychający zalew Hańcza w Świętokrzyskim.
1: O poranku jest tam nasz dziennikarz, połączymy się z nim już za moment.
0: Prokuratorzy zakończyli wieczorem pracę w miejscu upadku rakiety w Tarnawie Kolonii. Teraz przed specjalistami dokładne oględziny odnalezionych szczątków rosyjskiej według Ministerstwa Obrony rakiety H-101.
1: W Tarnawie Kolonii jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle,
2: kłaniam się.
1: Polskich śledczych ma wspomóc ekspert z Ukrainy.
3: Tak, te dalsze czynności odbędą się już w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej i pojawi się ważne wsparcie od specjalisty, który z takimi pociskami ma do czynienia częściej.
4: Z jego wiedzy będziemy chętnie korzystali, co ma znaczenie jakby dodatkowe, bo my mamy swoich specjalistów, którzy już niestety mają doświadczenie, bo już nie pierwszy raz mamy do czynienia z obiektem latającym, który pojawia się w naszej przestrzeni powietrznej, ale chętnie skorzystamy z wiedzy i umiejętności i doświadczenia sąsiednich krajów.
3: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Wczoraj około 20 zakończyły się prace w miejscu eksplozji pocisku. Lej po wybuchu został zasypany, a śledczy zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy. Postępowanie prowadzone jest w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Z Tarnawy Kolonii, Paweł Konieczny.
0: To fakty RMF FM. Donald Trump nie jest pewny, czy udzieli Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. Mówi o tym w wywiadzie dla Financial Timesa.
1: To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję, oświadczył amerykański prezydent w rozmowie telefonicznej z brytyjską gazetą, dodając, że nie jest pewny, czy pozwoli Ukrainie na produkcję tych pocisków.
0: Analizujemy to, podkreśla Trump i potwierdził, że jego wysłannicy Jared Kushner i Steve Witkoff odwiedzą po raz pierwszy Ukrainę. Według nieoficjalnych doniesień Witkoff i Kushner mieliby wziąć udział w wydarzeniach z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy, która przypada 24 sierpnia. Wysycha zalew Hańcza w Świętokrzyskiem.
1: Do krytycznego minimum brakuje około 1,5 metra. Według Wód Polskich dziennie ubywa około 2 centymetrów wody.
0: Pola namiotowe i agroturystyka, lokalne sklepy oraz sprzedawcy upadają lub wyprzedają infrastrukturę. Tak napisał w mailu jeden z naszych słuchaczy.
1: W faktach sprawdzamy, co dzieje się z popularnym zalewem. Przy zaporze zalewu Hańcza o poranku jest nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Jak wygląda teraz zalew?
5: Tu przy zaporze wody wciąż jest sporo. Widziałem pływających o poranku na supach. Są też gdzieniegdzie turyści. O poranku jednak więcej spacerowiczów niż plażowiczów. Ale zupełnie inny obraz tego miejsca mamy po drugiej stronie zbiornika. Wystarczy pojechać 2-3 kilometry dalej. Tam woda cofnęła się o kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt metrów, odsłaniając błoto i piach.
6: Tak jak inne zbiorniki w Polsce cierpią, tak samo jest z Hańczą. Bardzo generalizując, bilans wodny zbiornika jest na minus. Znaczy więcej tej wody odpływa ze zbiornika, niż do niego dopływa.
5: Jak komentuje dr Dorota Pieri, hydrogeolog z Akademii Górniczo-Hutniczej, to jest efekt wieloletniej suszy.
6: Mam wrażenie, że zaczynamy otwierać nasze oczy. Nie oszukujemy się, że rozmowa o zmianach klimatu, o problemach z obiegiem wody w przyrodzie jest jakimś wyimaginowanym tematem, który powinien być rozwiązywany albo w urzędzie, albo w Warszawie, tylko to jest coś, co nas po prostu realnie dotyka na co dzień.
5: No i ten niski poziom wody tutaj dotyka lokalnych przedsiębiorców. Hańcza to popularna atrakcja turystyczna. O ich sytuację będę dziś jeszcze pytał. Z zapory zalewu Hańcza w Świętokrzyskiem, Maciej Sołtys.
0: Jedni odpadli, inni awansowali, ale w europejskich futbolowych pocharach po czwartku wciąż mamy komplet, czyli 5 drużyn.
1: W porannych faktach dziennikarz RMF FM, dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
7: Kłaniam się,
1: witamy. Z kim teraz zagrają polskie kluby?
7: Lech, pamiętamy, w jakim stylu odpadł z Ligi Mistrzów. Nie będę się już pastwił. Spadł teraz do Ligi Europy w każdym razie. I w trzeciej rundzie zagra z Klaksvik z Wysp Owczych. Pewny awans mile widziany.
0: Tak, trudniejsze zadanie jak z Duńczykami z Orchus.
7: No właśnie, zobaczymy. Trudniejsze zadanie na pewno przed Górnikiem Zabrze, który w play-offy Ligi Europy zagra z mającym duże doświadczenie w pucharach Ferencvaroszem. Najtrudniejsze chyba przed Jagiellonią, która zmierzy się z Glasgow Rangers. A w lidze konferencji tradycyjnie jest trochę łatwiej. Raków kontra szwedzkie Hammarby, GKS Katowice, HPL Tel Aviv. I tu szykują się mecze wyrównane.
0: Cezary, konflikt mamy tymczasem w światowej piłce, bo spór największych federacji piłkarskich z piłkarską centralą FIFA narasta,
7: tak,
0: i tutaj Europa grozi bojkotem mundiali.
7: Europa, czyli UEFA, w tym Polski Związek Piłki Nożnej, ale już nie tylko, także wpływowa strefa CONCACAF, czyli Federacja Ameryki Karaibów. Do niej należą m.in. Argentyna, Brazylia czy USA. FIFA nadal jednak nie wycofała się z pomysłu sprzedaży części praw do Mistrzostw Świata prywatnym inwestorom.
1: W RMF FM sprawdzać będziemy fakty.
0: Fakty w sprawie sporu o duże pieniądze. Kto wygra w tym sporze? Gianni Infantino czy

0: reszta świata?
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe 3 godziny przedpołudniowego programu naszego radia. Jak, o czym będziemy mówić? To będziemy zaczynać oczywiście od wydarzeń z wczoraj, a dokładnie od tego, co wydarzyło się na Lubelszczyźnie. Co wiemy o rakiecie, która uderzyła? Co wiemy o intencjach Rosji? O tym, od tego zaczniemy tę godzinę porannego programu radia RMF 24.

0: To jest poranny program Radia RMF 24, jest 7:10. My teraz wracamy do wczorajszego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę i naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Wiceszef MON Cezary Tomczyk potwierdził wczoraj wieczorem, że obiekt, który spadł we wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, to była rosyjska rakieta H-101.
1: Rozmawiałem z dowódcą operacyjnym, generałem Ireneuszem Nowakiem, który poinformował mnie, że z całą pewnością była to rosyjska rakieta CH-101.
0: Tymczasem ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski w nagraniu opublikowanym na X-ie podkreśla, że nie chodzi tylko o współczucie i potępienie, ale o rakiety do obrony przeciwlotniczej.
2: Sam taki nacisk na Rosję.
0: I o taki rodzaj nacisku na Rosję, który może powstrzymać te wojny, ataki i terror. Dawno można by tę wojnę zakończyć, ale Putin tego nie chce.
2: Putin czego nie chce.
0: Powiedział Zełenski. Dodał, że dla Ukrainy kluczową sprawą pozostaje zaopatrzenie w pociski do systemów obrony powietrznej Patriot i wielu innych. Zełenski przekazał też, że Rosjanie podczas ataku użyli rakiety produkcji północno-koreańskiej. A my już za chwilę przeniesiemy się do Tarnawy Kolonii, gdzie jest nasz reporter i nasz wóz satelitarny.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Śledczy na dziś planują oględziny szczątków rosyjskiej rakiety, która spadła ubiegłej nocy w Tarnawie Kolonii. Właśnie wczoraj wieczorem zakończyły się działania służb w tym miejscu. Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Witaj, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Pawle, po wczorajszych wydarzeniach dziś życie wraca do normy?
1: No można powiedzieć, że cisza i spokój, słychać śpiew ptaków, słychać także już tylko co kilka minut przejeżdżające główną drogą samochody. Wczoraj tutaj poustawiane wozy satelitarne, sporo osób, które przechodziły, przejeżdżały, robiły zdjęcia, patrzyły na to, co dziś, co wtedy się działo, natomiast dzisiaj właśnie no, patrzę, nawet sarnę teraz widzę, która przebiega gdzieś jakieś 200 metrów obok mnie. Jakiś kilometr od tej głównej drogi, przy której stoimy, widać natomiast to miejsce, w którym to wydarzenie wczoraj rzeczywiście spowodowało takie wielkie poruszenie. Tak przypomnijmy, co dokładnie się wydarzyło, bo wczoraj w nocy Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych informowało, że w przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt, a w celu jego przechwycenia poderwano myśliwiec F-16. Jednak obiekt zniknął z radarów, krater natomiast po uderzeniu rakiety odkryto około 100 kilometrów od granicy z Ukrainą i na miejscu pojawili się najważniejsi przedstawiciele rządu. I tak Donald Tusk zapewniał.
2: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Znaczy jeden na pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi w pobliżu w polskiej granicy.
1: Tak mówił Donald Tusk i poprzedniej nocy w związku z incydentem w Lublinie i Krasnym Stawie uruchomiono systemy alarmowe. Jak zwracają uwagę jednak mieszkańcy, zabrakło innych informacji o zagrożeniu i jego skali. Szef MSWiA jednak twierdzi.
3: To jest najszybszy sposób, dlatego zdecydowaliśmy się na tą informację. Choć, żeby było jasne, będziemy przyglądać się jeszcze tej procedurze pod tym kątem, ale od strony procedur każdy obywatel był poinformowany, co się zadziało.
2: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, bo to jest też takie moje wrażenie, SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
1: Tak Donald Tusk wraz z Marcinem Kierwińskim podkreślali. No i tu rzeczywiście pojawia się pytanie, czy te procedury zadziałały. To był tak naprawdę wielki test tego, jak te poradniki bezpieczeństwa działają. Czy rzeczywiście rozumiemy, jak działają syreny, czy należy wysyłać SMS-y i w jaki sposób informować mieszkańców o zagrożeniu, bo z tego, co udało mi się dowiedzieć, mieszkańcy w momencie, kiedy usłyszeli w nocy syreny, zaczęli dzwonić pod numer 112 i pytać, co się dzieje. Nie wiedząc dokładnie o tym, co taka syrena, która pojawia się w momencie zagrożenia, oznacza. Natomiast sami mieszkańcy tutaj Tarnawy Kolonii wspominają tę noc właśnie tak.
4: Słyszałam, że chodzą samoloty, nie mogłam spać, a później tak huknęło. No i na tym się skończyło. I ja zaraz jak wstałam, to już było wszystko w gotowości, tu wszystko, już samochody, pogotowia, straż.
5: To, co tam wybuchło, to samoloty goniły to i tak ścisnęły, żeby nie wpadło w budynki. To nasze piloty są najlepsze.
1: Tak wspominali pani Janina i pan Robert, którzy mieszkają, no, gdy tak teraz spojrzę, mniej więcej w 1/3 drogi do tego miejsca, gdzie spadła rosyjska rakieta, zatem no, bardzo blisko tego miejsca, przynajmniej wizualnie. Oni twierdzą, że to jest około kilometra, no, natomiast bardzo dokładnie i bardzo głośno słyszeli to, co wydarzyło się tej poprzedniej nocy. Lej już został zasypany. Wczoraj około godziny 20 zakończyło się prace śledczych. Już właściwie nie ma śladu po tym wydarzeniu. No i tylko nieliczne osoby, które chcą zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, jeszcze czasami przechadzają się w tamtych okolicach, by spojrzeć na miejsce, gdzie ten rosyjski pocisk się znalazł.
0: Bardzo dziękuję, to był Paweł Konieczny, który jest na miejscu, który jest na miejscu wydarzenia. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A w Radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM o godzinie 7:30. Zostańcie z nami.

0: 24.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.
5: Jest 7.30, jest Adriana Wojtyń, jest Tomasz Staniszewski. Są najnowsze fakty.
6: 3 osoby poszkodowane po tym, jak wypadły z kosza balonu na ogrzane powietrze.
7: Tyle, że balon poleciał dalej. Do zdarzenia doszło o poranku w powiecie grudziąckim, koło miejscowości Słup. Więcej na ten temat w faktach o 8.
6: Teraz uwaga, kierowcy, kolizja dwóch aut osobowych na ekspresowej S8C w rejonie miejscowości Emilianów na Mazowszu.
7: To jest odcinek między węzłami Radzymin Północ, Wola Rasztowska. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Białegostoku i tak będzie jeszcze przez godzinę.
6: Donald Trump, jak mówiliśmy, nie jest pewny, czy udzieli Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów Patriot. Mówię o tym w wywiadzie dla Financial Times.
7: Przypominamy, że 2 dni temu prezydent Ukrainy w wywiadzie dla telewizji Fox News potwierdzał, że Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję.
8: He accepted that he will give us licenses.
6: Tyle Wołodymyr Zełenski. A czy w sprawie produkcji tych pocisków możliwa jest współpraca polsko-ukraińska? Dlaczego nie zestrzeliliśmy obiektu, który wczoraj rano naruszył naszą przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie w Tarnawie Kolonii? Czy polskie służby zareagowały prawidłowo?
7: Pytania powrócą za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie Paweł Zalewski.
6: Czyli wiceminister obrony narodowej. Już teraz zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji już od rana.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Teraz u nas czas na sport. Raków Częstochowa i GKS Katowice wygrały, co oznacza, że w europejskich pucharach polskie kluby są wciąż w komplecie. Była krótka analiza w faktach, teraz nieco bardziej pogłębioną przeprowadzi Cezary Dziwiszek. Witaj.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Z której z naszych drużyn można stawać w roli faworyta przed trzecią rundą?
1: No nie jest ich tak wiele. Nie jest ich tak wiele, chociaż...
0: Wczoraj przypomnę, że mówiliśmy negatywnie, a dzisiaj tak optymistycznie.
1: Wiesz,
0: jest sukces, goni
1: wczoraj
0: sukces.
1: To w roli... Przedwczoraj w roli faworyta był Lech Poznań, ale się z niej nie wywiązał, więc rola, jaką tam ma dany klub, to jedno, ale rzeczywistość oczywiście i tak zweryfikuje. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby teraz w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy Lech Poznań, co prawda, podłamany, pognębiony tą porażką z duńskim Aarhus, przegrał, czy dał się wyeliminować w jakiś sposób zespołowi Klaksvik z Wysp Owczych, czyli terytorium zależnym chyba Danii, z tego co pamiętam, także no jakoś ciągnie się ta Dania za Lechem. Miejmy nadzieję, że tym razem skończy się bardziej szczęśliwie, no ale na papierze Lech jest naprawdę murowanym faworytem. Niestety pozostałe polskie kluby z pewnością murowanymi faworytami nie są. Górnik Zabrze, który został wyeliminowany także z Ligi Mistrzów w trochę lepszym stylu, teraz zmierzy się z Ferencvaros z Węgier, które to do końca walczyło o mistrzostwo Węgier, regularnie gra w Lidze Europy, czyli na poziomie, na którym ostatnio nie bywały raczej polskie kluby. I to Węgrzy będą faworytami. Jagiellonia Białystok kontra Glasgow Rangers, tu także Szkoci faworytami są, chociaż Jagiellonia zdobywała doświadczenie w europejskich pucharach ostatnio całkiem sporo i jak wiemy potrafiła dojść w Lidze Konferencji nawet do ćwierćfinału. Potrafiła pokonywać większe firmy, zatem myślę, że trzeba tutaj po prostu liczyć na kolejną niespodziankę drużyny z Białegostoku, pozytywną. No i w skrócie ta Liga Konferencji jeszcze zostaje. W trzeciej rundzie Raków Częstochowa kontra szwedzkie Hammarby zanosi się na wyrównany po prostu pojedynek. Trudno powiedzieć, kto może tutaj okazać się silniejszy. GKS Katowice, Hapoel Tel Awiw podobnie. Nawet bym powiedział chyba ze wskazaniem na zespół z Izraela. Krótko mówiąc, podsumowując, Lech jest faworytem, a pozostali niekoniecznie.
0: Czarku, mówiłeś też o tym w faktach, że dwie kontynentalne federacje piłkarskie grożą bojkotem piłkarskich mistrzostw świata.
1: To prawda.
0: Jedna z nich to jest UEFA, czyli nasza kontynentalna federacja piłkarska. Co musi się stać, żeby zmiany nie weszły w życie?
1: Albo Gianni Infantino wycofa się z pomysłu, bo UEFA...
0: Przypomnijmy tylko, o co chodzi.
1: Tak, przypomnijmy, o co chodzi. Chodzi o to, że FIFA chce częściowo sprywatyzować wielkie imprezy, w tym Mistrzostwa Świata, czyli tę flagową imprezę. Część zysków miałaby, krótko mówiąc, odpływać do prywatnych inwestorów, a oni mieliby te zyski oczywiście zwielokrotnić. Kto by zyskał?
0: No, Gianni Infantino.
1: Gianni Infantino, oczywiście.
0: To jest oczywiste.
1: Chociaż, Gianni Infantino oczywiście zapewnia, że pieniądze większe zarobiłyby także federacje krajowe.
0: Ale przypomnijmy, że on niewykluczony, że będzie szefem ONZ-u, bo tutaj bardzo chciał Donald Trump na to stanowisko.
1: W obecnej sytuacji myślę, że wiele osób w światowym futbolu by się z tego ucieszyło, ale
0: w ONZ-cie
1: raczej nie za bardzo. No cóż, zobaczymy, jaka będzie przyszłość słynnego Gianniego, ale on może tak teraz wycofać się, może oczywiście się nie wycofać i poddać ten wniosek pod głosowanie, żeby sprywatyzować Mistrzostwa Świata. No i może się okazać, że będzie miał za mało głosów. UEFA zapowiedziała twardo, w tym PZPN jako członek UEFA, jest to 55 federacji, 55, tak dokładnie, że no, zbojkotuje Mistrzostwa Świata, nie wystąpią na nich europejskie drużyny, jeżeli do tego dojdzie, jeżeli te propozycje wejdą w życie. Doliczając strefę CONCACAF, czyli Amerykę Północną, Środkową i Karaibę, mamy 96 światowych federacji, które grożą bojkotem. Nie określiły się jeszcze CONMEBOL, czyli strefa Ameryki Południowej. Nie określiła się Afryka, w której, jak wiemy, to Afryce jest państw mnóstwo, co za tym idzie, i federacji.
0: Uczciwie rzecz biorąc, w Europie też jest mnóstwo państw.
1: Ale no jednak większość ma jeszcze Gianni Infantino, bo do tego dochodzi Azja, do tego dochodzi Oceania. 96 z tego, co pamiętam, z 211 federacji to jeszcze niestety nie jest większość, więc jeżeli jedna duża federacja po prostu również zapowie bojkot, no to prawdopodobnie uda się obronić tę prywatyzację. Jak to się skończy, zobaczymy.
0: Zobaczymy, a u nas już za chwilę, to był Cezary Dziwiszek.
1: Dziękuję
0: a
1: bardzo.
0: Już za chwilę zobaczymy, co dzieje się w szkolnictwie i w oświacie. Bo nie dzieje się dobrze. A dlaczego nie dzieje się dobrze? A bo nie macie dzieci. Taki jest prawdziwy powód. No ci, co mają, nie muszą od razu tutaj jakoś bardzo żałować. Zostańcie z nami.

0: Powolutku zbliżamy się do godziny 8, ale jeszcze całkiem sporo czasu zostało. Teraz więc czas na informacje w Radiu RMF 24 z dziedziny oświaty. Nauczyciele już teraz odchodzą z zawodu, jeśli mają taką możliwość, twierdzi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Powodem jest coraz mniejsza liczba dzieci, a co za tym idzie oddziałów przedszkolnych i szkolnych. ZNP o problemie demograficznym w polskiej edukacji mówi od 2011 roku. Już wtedy pojawiły się symptomy radykalnego spadku liczby urodzeń, mówi szef ZNP. Dodaje, że mimo ostrzeżeń związkowców nie rozwiązano problemu funkcjonowania szkół i pracy nauczycieli przy dużo niższej liczbie dzieci, co oznacza, że w nieodległej przyszłości nauczyciele będą uczyć w dużo mniej licznych klasach, a być może będą zmuszeni uczyć nie tylko jednego przedmiotu. Już dziś nauczyciele, zwłaszcza praktycznej nauki zawodu i teoretycznych przedmiotów zawodowych, szukają dla siebie miejsca w gospodarce i przemyśle. Z niedawnego badania ZNP przeprowadzonego z pomocą Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że chęć pozostania w zawodzie deklaruje zaledwie 28% obecnych nauczycieli. A w Radiu RMF 24 już niebawem fakty RMF FM, a po faktach poranna rozmowa naszego radia, a w niej Paweł Zaleski, wiceszef MON. Zostańcie z nami.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
3: W tym tygodniu pytamy was, czy wakacje lepiej spędzać w Polsce, czy za granicą.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już dziś po 12.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: W Dolnym Śląsku.
1: Tam Krajowa 8 jest zablokowana. Według pierwszych informacji 6 osób zostało rannych.
0: W RMF FM zatem sprawdzajcie fakty.
1: Nic nie zagraża życiu trójka osób, które wypadły z kosza balonu na ogrzane powietrze koło miejscowości Słup w Kujawsko-Pomorskiem.
0: Jak wiecie z faktów, do zdarzenia doszło dziś o poranku. Po wypadku balon odleciał bez załogi. Krzysztof Zasada teraz w faktach. Krzysztofie, czy wiemy, w jakim stanie są poszkodowani?
2: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że pilot ma złamaną nogę, jedna z pasażerek złamaną rękę, druga ma także obrażenia ręki. Po wypadku wszystkie te osoby były przytomne i trafiły do szpitala.
1: A jak w ogóle doszło do tego zdarzenia?
2: Balon podchodził do lądowania na polu w okolicach miejscowości Słup, to powiat grudziącki. W trakcie tego manewru zahaczył o gałęzie drzewa. Wtedy przechylił się kosz, w którym znajdował się pilot i dwie pasażerki. Jedna z tych osób runęła na ziemię, dwie wypadły z kosza przy uderzeniu w ziemię.
3: Balon w wyniku tego całego zdarzenia uwolnił się i odleciał w kierunku północnym.
2: Jak dodał Łukasz Kowalczyk z grudziąckiej policji, o tym incydencie powiadomiono już Komisję Badania Wypadków Lotniczych.
0: Krzysztof Zasada i aktualne informacje z Kujawsko-Pomorskiego. Wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, jaka wczoraj rano spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie.
1: To kolejna niebezpieczna sytuacja w naszym rejonie, usłyszał nasz reporter od mieszkańców Tarnawy Kolonii. We wrześniu ubiegłego roku znaleziono tam fragmenty zestrzelonych dronów.
4: Po raz drugi się zdarzył taki poważny incydent. Zawsze może przylecieć jakiś ładunek. Obawiam się, co dalej będzie.
1: Prokuratorskie śledztwo dotyczy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Przez cały dzień śledczy badali miejsce wybuchu. To lej o średnicy około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Zabezpieczali odłamki i elementy rakiety i pobierali próbki ziemi.
5: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski i jego poranny gość. Dzień dobry, witamy.
6: A naszym gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Panie ministrze, na Lubelszczyźnie spadł pocisk. To już wiemy, rosyjski pocisk H-101. To jest celowe działanie Rosjan?
7: To będzie przedmiotem analizy, ale z mojego punktu widzenia to nie ma znaczenia. Dlatego, że sytuacja, w której Rosjanie wysyłają pociski manewrujące, balistyczne, uzbrojone drony tuż do granicy polskiej, aby atakować cele na Ukrainie, na zachodzie, oznacza, że godzą się na ryzyko, że nawet w wyniku działania obrony przeciwlotniczej czy powietrznej ukraińskiej, ten środek walki może zboczyć na teren Polski. A więc podejmują to ryzyko świadomie, za co ponoszą odpowiedzialność. Z tego, powtarzam, punktu widzenia
6: Czyli wiem, że to nie ma znaczenia, czy to był błąd, czy ona się wymknęła. I jeżeli podjęli takie działanie, to jest działanie celowe.
7: I za to ponoszą odpowiedzialność. I chcę powiedzieć, bo to nam trochę umyka w tej bardzo ważnej dyskusji o tym, czy systemy powiadamiania zadziałały, czy nie zadziałały. Dzisiaj widać wyraźnie, że one muszą być usprawnione, że one muszą być lepiej sprzężone z systemem obrony powietrznej, jeżeli chodzi także o przepływ informacji do obywateli. To jest, myślę, że dzisiaj wniosek, który MSW wyciąga, to jest oczywiste. Natomiast mamy do czynienia z nową jakością. Otóż na Polskę spadł pocisk uzbrojony. Drony, które zaatakowały Polskę we wrześniu, nie były uzbrojone. Ten pocisk był uzbrojony.
6: Czy to jest element, o którym słyszeliśmy od jakiegoś czasu, że Rosja będzie wspinać się na drabinkę eskalacyjną?
7: Tak. Mówimy również o tym, dlatego że Rosja im więcej ma problemów na Ukrainie, a te problemy ma także dlatego, że Zachód, w tym Polska, pomaga, skutecznie pomaga, będzie chciała osłabić zdolność Zachodu do tego pomagania, podważając zaufanie do polityki władz, które to czynią. I wczoraj, muszę powiedzieć, to jest taka bardzo przykra konstatacja, jak słuchałem opozycji, która często słusznie odnosiła się do kwestii ważnych, acz szczegółowych.
6: No, mówili o alertach, to jest jednak zarzut poważny.
7: Ale powiedziałem, ważnych. To miałem wrażenie, że dla pana Morawieckiego czy dla pana Bosaka wrogiem nie jest Rosja, tylko polski rząd. I w tym sensie ta akcja, to wydarzenie, niezależnie od tego, czy zostało intencjonalnie

0: wykonane, czy też miało miejsce w wyniku działania obrony powietrznej ukraińskiej, myślę, że odniosła efekt z punktu widzenia rosyjskiego, dlatego że Rosja wczoraj mieliśmy do czynienia z obrazem tak silnego podziału Polski i tak silnego podważania zaufania do polityki, która tak naprawdę jest jedyną dobrą polityką, która odsuwa ten konflikt od nas, bo utrzymuje go na granicy, na froncie rosyjsko-ukraińskim, że myślę, że Rosja może być zadowolona.
1: Tu stawiamy kropkę, ale za chwilę wrócimy do pytania o alerty i o alarmy. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Panie ministrze, ale wróćmy do tych alertów. Przed chwilą nasza koleżanka, ja zresztą też, na telefon dostaliśmy alert RCB, żeby zapoznać się z poradnikiem dotyczącym ucieczki. Nie za późno, to znaczy, dzisiaj to jest trochę po zawodach.
0: Rosja usiłuje nam narzucić życie w warunkach wojny, gdy Polska tej wojny nie prowadzi.
1: No, usiłuje doprowadzić... prowadzi, no bo spadają na nas bomby. Znaczy, no nie prowadzimy bezpośrednio wojny.
0: Panie redaktorze, to co pan powiedział teraz ma bardzo poważne konsekwencje. To jest właśnie intencja rosyjska. To znaczy, Rosjanom chodzi o to... Panie redaktorze, wczoraj rozmawialiśmy o tym i dzisiaj będziemy o tym rozmawiali i to jest rzecz do poprawy i niewątpliwie, powtarzam raz jeszcze, system powiadamiania ludności musi być lepiej sprzężony z Centrum Obrony Powietrznej. Te informacje muszą być precyzyjniejsze, chociaż nie zawsze one są precyzyjne. Natomiast jeżeli są zastrzeżenia do tego, że ten alarm był za późno, no to chcę powiedzieć, że ten pocisk był w przestrzeni powietrznej naszego kraju 6 minut. Alarmy na Ukrainie są z dużo większym wyprzedzeniem wysyłane, dlatego że Ukraińcy mają czas. Wiedzą, kiedy startuje rakieta, wiedzą, kiedy startują samoloty, które te rakiety mogą odpalić. Mają więcej czasu. I teraz Rosjanom tak naprawdę chodzi o to, aby wprowadzić taki mechanizm, że każdy atak na Ukrainę powoduje zadziałanie systemów alarmowych w Polsce. Bo tak naprawdę to jest ten czas, którego systemy alarmowe potrzebują, aby zadziałały. I na tym polega problem, tak? Czy my chcemy rzeczywiście... To jest bardzo poważne pytanie, panie redaktorze. I powtarzam raz jeszcze. Musimy lepiej połączyć systemy...
1: To jest bardzo poważne pytanie, ponieważ
0: i musimy
1: okolicach...
0: lepiej połączyć systemy. Musimy lepiej połączyć systemy ostrzegania ludności z systemem obrony powietrznej. Tutaj nie ma wątpliwości,
1: Panie ministrze,
0: ale
1: to
0: pytanie jest
1: poważne pytanie także dlatego, że mamy bardzo blisko Kraśnika, czyli nieopodal tego miejsca, gdzie spadła rakieta. Na szczęście nikomu nie stała się krzywda, ale ona była uzbrojona. Mamy ośrodek przemysłu obronnego. Tam Mesko buduje fabrykę amunicji.
0: Panie redaktorze,
1: to są pytania fundamentalne.
0: Tych ośrodków obrony, tych ośrodków, w których są firmy współpracujące z polskim przemysłem zbrojeniowym, jest więcej na wschodzie. Natomiast ja chcę pokazać jedną rzecz, że Rosjanie tak naprawdę chcą doprowadzić, chcą sparaliżować życie Polski na wschodzie. Chcą doprowadzić do sytuacji takiej, w której ludzie będą żyli w strachu, będą się obawiali powtarzania tego typu sytuacji. I to ma swoje bardzo poważne konsekwencje, bo to ma swoje konsekwencje dla kapitału, który tam nie będzie inwestował, dla gospodarki, dla wszystkich elementów życia społecznego. I teraz my musimy w bardzo racjonalny sposób pogodzić kwestie bezpieczeństwa, a powtarzam, Polska mimo tego, co się wydarzyło wczoraj, tak, jest w stanie pokoju z skuteczniejszym informowaniem obywateli i skuteczniejszą obroną powietrzną. Jeżeli chodzi o te kwestie związane z obroną powietrzną, ja jestem za to odpowiedzialny także.
1: Panie ministrze, to może trzeba zacząć atakować te rakiety, które lecą w kierunku Polski i najpierw je wykrywać, a potem atakować jeszcze na terenie Ukrainy.
0: Bardzo interesujący wniosek, ale do tej pory prowadziliśmy politykę polegającą na tym, aby nie wchodzić na teren Ukrainy i aby nie operować z terenu Polski na Ukrainie.
1: Ale do tej pory nie spadały uzbrojone rakiety na teren Polski.
0: powtarzam, panie redaktorze, bardzo interesujący wniosek. Bardzo interesujący wniosek. I myślę, że to, co się wczoraj wydarzyło, będzie wymagało przewartościowania naszego podejścia do tego, co się dzieje.
1: Czyli co, będziemy się zastanawiać, czy nie atakować jednak
0: tych rakiet
1: wcześniej?
0: Panie redaktorze, jestem wiceministrem obrony, ja nie mogę powiedzieć nic więcej. Na tym etapie także nie chcę. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli chodzi o obronę powietrzną, bo to jest dla nas kluczowe zagadnienie. Przecież operujemy wszyscy w warunkach bardzo ograniczonych zasobów. Wiemy, jak trudno jest uzyskać... Zresztą muszę powiedzieć i przypomnę to, bo to naprawdę jest ważne, tak? To minister Macierewicz wycofał się z rozmów z Raytheonem, jeżeli chodzi o zainstalowanie w Polsce systemu Patriot. I gdyby te kontrakty, które były zapoczątkowane w 2015 roku, były przez Macierewicza kontynuowane, dzisiaj mielibyśmy więcej efektorów, a nie mniej. I to jest ważne, bo dzisiaj takie rzeczy trzeba rozliczać. Natomiast dla nas jest też istotne, aby korzystać z tych możliwości, które są. Otóż, chcę powiedzieć, w sierpniu, i to jest wielka zasługa także Polski, wchodzi w życie, zaczyna działać zintegrowany system ochrony powietrznej w NATO, który będzie podporządkowywał wszystkie środki ochrony powietrznej, obrony powietrznej w NATO, w Europie. Dowódcy wojsk NATO i wojsk amerykańskich jednocześnie, tak? Czyli generałowi Grinkiewiczowi. To jest bardzo ważna rzecz. Po drugie, dzisiaj też prowadzimy działania, o których nie będę mówił w szczegółach.
1: Ale jakie?
0: O których nie będę mówił w szczegółach, mające na celu zwiększenie natowskich środków obrony powietrznej u nas w kraju, tak? To są rzeczy, które już prowadzimy od pewnego czasu, bo jesteśmy świadomi tych zagrożeń, które wczoraj wystąpiły. Dobrze, to nie jest coś takiego, że nas to zaskoczyło. Natomiast również chcę powiedzieć, panie redaktorze, bo dobrze, że skupiamy się na tej luce bardzo ważnej, związanej z informowaniem obywateli. To jest absolutnie do
1: będą
0: naprawienia.
1: Zmiany? Znaczy, no bo rzeczywiście komórka będą jest kluczowym zmiany. Miejscem.
0: Minister Kierwiński te zmiany zapowiada i my jesteśmy jako Ministerstwo Obrony tutaj do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Natomiast chcę powiedzieć, że te procedury i te środki obrony powietrznej, które są w naszej dyspozycji, czyli samoloty F-16 i systemy wykrywania zadziałały. Dzisiaj jest tak, że samoloty są najlepszym instrumentem walki z pociskami manewrującymi. Polska takie zdolności posiada. Gdyby ten pocisk, i to mówił o tym generał Nowak, pilot, szef wojsk, szef operacyjny Sił Zbrojnych, gdyby ten pocisk dalej kontynuował swój lot, zostałby zestrzelony.
1: To jeszcze pytanie o drony, skoro jesteśmy już przy tej obronie przeciwlotniczej. Jak te systemy dronowe, obrony przeciwdronowej, bo tym razem to była rakieta, ona jest dużo szybsza, tak. Ale i drony wlatywały na teren Polski. Tak. Można je uzbroić, do tej pory były nieuzbrojone, zawsze je można uzbroić. Można też uzbroić przechwycone drony ukraińskie, żeby wywołać jeszcze większy chaos.
0: Wnioskiem z tej sytuacji, która miała miejsce we wrześniu, jest system SAN, system zintegrowanej obrony antydronowej, ten najniższy pułap obrony powietrznej, który jest przygotowywany we współpracy z Norwegami. To jest kluczowe pytanie dotyczące zdolności polskiego przemysłu, który dzięki środkom SAFE dostał zastrzyk pieniędzy i jest w stanie rozwijać.
1: Czyli kiedy? W ciągu roku, w ciągu półtora roku, w ciągu
0: pierwsze
1: pięciu
0: systemy,
1: lat?
0: Pierwsze systemy będą gotowe w przyszłym roku.
1: A kiedy będą skutecznie, na tyle skuteczne, żeby rzeczywiście ochronić całość terenu?
0: Panie redaktorze, nie będę informował naszych adwersarzy, bo to jest pytanie nie tylko ważne dla nas, ale także dla naszych adwersarzy.
1: Skoro jesteśmy przy polityce i adwersarzach, Grzegorz Braun zapowiedział, że w przyszłorocznych wyborach do Sejmu Komitet Konfederacji Korony Polskiej umieści funkcjonariusza służb mundurowych na stałym piątym miejscu listy wyborczej w każdym z 41 okręgów w Polsce. Co na to Ministerstwo Obrony Narodowej? Żołnierze startujący, oficerowie startujący na listach prorosyjskiej, antynatowskiej, antyamerykańskiej formacji?
0: Polski system powoduje, że oficer, który zostanie wybrany do Sejmu, musi zrzucić mundur.
1: Tak, ale jak nie zostanie wybrany, to wróci do służby.
0: Bo nie może być czynnym politykiem. Natomiast ja sobie nie wyobrażam, aby polscy patrioci, i to najlepsi, bo ci ryzykują w wojsku, w straży pożarnej, w policji, w innych służbach mundurowych, ryzykują życie, chcieli kandydować z formacji, która dzisiaj służy interesom moskiewskim w Polsce.
1: Panie ministrze, ale jeżeli będą startować, to co? No wystartują, nie dostają się i co? Wracają do wojska i co? I ktoś im będzie dawał dokumenty? No jakby szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, żeby oficer, który jednoznacznie opowiada się po stronie partii, która mówi, nasze sojusze są niedobre, powinniśmy współpracować z Rosją, mógł być dalej oficerem i tylko dlatego, że nie dostał się do Sejmu z list korony.
0: A poglądy polityczne nie są przedmiotem analiz, czy też może inaczej, nie są elementem, który na dzień dobry, nazwijmy to w ten sposób, dyskwalifikuje poglądy polityczne, mogą być co najwyżej takim punktem zaczepienia dla służb.
1: Ale to nie są poglądy polityczne, to jest decyzja.
0: Już mówię, dotyczących tego, czy dana osoba gwarantuje to, że na przykład nie będzie poddawana różnego rodzaju próbom werbunku przez Rosję. Panie redaktorze, ja sobie również tego nie wyobrażam. Podobnie jak pan.
1: Czyli jakieś działania mogą zostać podjęte. Wróćmy jeszcze do baz amerykańskich w Polsce. Amerykanie powołali zespół do spraw stałej bazy amerykańskiej w Polsce. O tym informowała wiceminister Sobkowiak-Czarnecka. Czy to oznacza, że oni już naprawdę na poważnie podchodzą do tego pomysłu, czy wciąż mogą się wycofać? Bo przypomnijmy na przykład w sprawie patriotów i ich produkcji licencji dla Ukrainy. Mamy trochę taki taniec na linię. Już była zgoda, teraz jej nie ma. Znaczy nie wiemy, czy jest, czy jej nie ma, tak bym powiedział.
0: Zostałem powołany przez pana premiera Kosiniaka-Kamysza na szefa polskiego zespołu, który rozpoczął już negocjacje. Te negocjacje prowadzimy z urzędnikami Pentagonu, którzy znajdują się w ramach ambasady amerykańskiej w Polsce, również z przedstawicielami Departamentu Stanu, jak również z przedstawicielami Pentagonu. Ja nie tak dawno rozmawiałem z podsekretarzem Kolbim, który odpowiada za kwestie polityczne na ten temat. Ustaliliśmy, że bardzo ważne kwestie. Amerykanie rozpoczęli przegląd stacjonowania swoich sił zbrojnych w Europie.
1: Czyli będą odwoływać.
0: Ustaliliśmy, po pierwsze, że Polska nie będzie, nazwijmy to, negatywnie oceniona w ramach tego przeglądu, to znaczy, że nie będzie żadnego wycofania jednostek amerykańskich z Polski. Po drugie, ustaliliśmy, że te rozmowy będą prowadzone od razu, zanim jeszcze Amerykanie dokonają tego i ogłoszą te wyniki tego przeglądu, po to, aby nie tracić czasu, bo wiadomo, że zbudowanie stałych baz będzie trwało. My chcemy tutaj i mamy własne propozycje wariantowe, które będą dotyczyły różnych jednostek, które mogłyby w Polsce uczestniczyć, mogłyby w Polsce funkcjonować na zasadzie.
1: To są jakieś nowe jednostki stałych, byłyby również?
0: Stałych baz. Postawię kropkę tam, gdzie to powiedziałem. Zakładamy również, że to ten proces może mieć charakter stopniowy, to znaczy, że pewne jednostki, które nie wymagają tak wyrafinowanego zaplecza, mogą zacząć funkcjonować wcześniej, inne będą wymagały czasu. Także jesteśmy bardzo elastyczni. Amerykanie również przygotowali pewne propozycje, które podlegają zatwierdzeniu po amerykańskiej stronie. I wiemy jedno, Amerykanie te negocjacje traktują bardzo poważnie.
1: A my już mamy pieniądze na te... No to jest jednak też ogromny wydatek. Ważny dla nas obronnie, ale ogromny.
0: To jest kluczowy punkt tego projektu. Dlatego Rada Ministrów upoważniła pana premiera Kosiniaka-Kamysza do rozmów na ten temat, że za tą decyzją idą pieniądze budżetowe, które musi zagwarantować większość, która ten rząd tworzy. I dla nas będzie bardzo ważne, aby przekonać Polaków, że te wydatki, duże to będzie ładnych kilka miliardów złotych, będą miały sens, ale także my w Ministerstwie Obrony będziemy musieli przekonać naszych, pana premiera Tuska po pierwsze, a także naszych kolegów w rządzie, Ministerstwo Finansów, że te pieniądze powinny być dodatkowe do tych środków, które mamy, dlatego że te środki, które mamy, są przeznaczone na modernizację, na realizację planu modernizacji.
1: Będziecie musieli, czyli oni jeszcze nie są do tego przekonani?
0: Panie redaktorze, to jest proces. Jak pan doskonale wie, negocjacje budżetowe mają swój,
1: minister finansów
0: swoją dynamikę.
1: Jest znany z tego, że zawsze
0: minister finansów bardzo każdy. Słusznie i za to go bardzo cenię. Chroni polski budżet po to, żeby nie uległ załamaniu, po to, żebyśmy również mieli środki na modernizację armii, więc ta rozmowa, znaczy ja zawsze miałem wrażenie, że po stronie ministra finansów mamy bardzo mądrego partnera, który rozumie potrzeby obronności, ale także rozumie potrzeby budżetu.
1: Czyli rozumiem, że tych pieniędzy jeszcze w sensie ścisłym nie ma, ale będą.
0: No bo, panie redaktorze, też budżetu na to nie ma, bo on będzie wynikiem naszych negocjacji. Natomiast jest deklaracja polityczna większości rządzącej. Mam nadzieję, że w tym przypadku uzyskamy poparcie także opozycji i pana prezydenta, aby te środki na ten projekt kluczowy z punktu widzenia odstraszania przeznaczyć.
1: To jeszcze ostatnie pytanie i ostatni temat. Polityka. Jest pan posłem niezrzeszonym. To może przystąpi pan, jako już to jest, było 44, jak u Mickiewicza, ale już jest więcej, bo poseł Uściński przystąpił do Rozwój Plus.
0: Co to jest, panie redaktorze?
1: No jak, no niech pan nie żartuje. No Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego.
0: Ach, Mateusza Morawieckiego.
1: To jest nowe centrum budują, nową trzecią drogę.
0: Nowe centrum. No to myślę tak, że każdy pamięta, jaką politykę prowadził pan Mateusz Morawiecki i że ona z polityką centrum nie miała nic wspólnego. Ja wielokrotnie mówiłem, że moją ambicją jest doprowadzenie do tego, aby w Polsce powstała silna formacja centrum. W moim przekonaniu punktem wyjścia i taką osią, wokół której to centrum powinno powstać, jest Polskie Stronnictwo Ludowe, ale bardzo również liczę na kolegów z klubu Centrum, czyli klubu pani minister Pauliny Henning-Klocki oraz klubu Polska 2050 Szymona Hołowni.
1: Dalej pytanie, czy Mateusz Morawiecki nie mógł do tej grupy dołączyć jako silna frakcja centrowa?
0: Doktor, Centrum uważa, prawicowa. Że dzisiaj jest 1 kwietnia?
1: Nie, no dzisiaj nie jest 1 kwietnia. Po prostu się pytam, no bo cały czas słyszę, że oni chcą w tym kierunku zmierzać.
0: Wiarygodność buduje się latami i nie można prowadząc ksenofobiczną, antyunijną taką bardzo brutalną politykę, jak prowadził ją Mateusz Morawiecki, nagle tak powiedzieć, że a nie, nie, ja tutaj jestem takim umiarkowanym, mającym może konserwatywne, ale no jednak niebrutalne poglądy. No, no to jest niemożliwe. Mateusz Morawiecki stał na czele brutalnego rządu, który w brutalny sposób traktował polskich przedsiębiorców, który na nich budował swoje programy socjalne. Przeciwko programom socjalnym nie mam nic, natomiast mam przeciwko brutalnemu traktowaniu przedsiębiorców, który brutalnie traktował kobiety, który brutalnie traktował wszystkich innych, którzy nie myśleli tak samo jak on i nie podporządkowywali się woli Jarosława Kaczyńskiego.
1: I tym kończymy. Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, nie chce współpracować z Rozwojem Plus na tym etapie. Przynajmniej bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktorze.

0: Jest 8:30. Są fakty. RMF FM, jest Magdalena Wojtyń, jest Tomasz Staniszewski.
1: Zablokowana, przypominamy, krajowa droga numer 8 na Dolnym Śląsku.
2: Jak wiecie z faktów, w Bardzie zderzyły się dwie ciężarówki i autobus.
1: A z najnowszymi informacjami teraz w faktach reporterka RMF FM, Martyna Czerwińska. Martyno, co wiemy już w tej chwili?
3: 6 osób zostało poszkodowanych, ale żadna z nich nie została ciężko ranna. Jak ustaliłam, autobusem podróżowało 39 osób, a na pewno wszyscy opuścili już pojazdy. Droga wciąż jest jednak zablokowana.
4: Jeżeli ktoś może, to niech się kieruje albo bezpośrednio na Złoty Stok, jeżeli chce dojechać do Płocka, albo przez Dzierżoniów.
3: Powiedziała mi Ilona Golec z ząbkowickiej policji. W tej chwili korek w obu kierunkach ma już około 3 kilometrów.
1: Ruch wahadłowy natomiast na Krajowej 74 koło miejscowości Karp na Lubelszczyźnie.
2: To odcinek Zamość-Hrubieszów. Ciężarówka zderzyła się tam z motocyklem. Ranna została jedna osoba. W kolejnych faktach wrócimy do lawiny na Broad Peaku.
1: Jak mówiliśmy już w porannych faktach, utracono kontakt z 10 wspinaczami, a wśród nich nepalska legenda Nirmal Nimspurdza.
2: Według najnowszych informacji na miejscu zdarzenia znaleziono ciała 4 wspinaczy. 6 uznaje się za zaginionych. Cała młodzieżowa drużyna z Etiopii, uczestnicząca w największym na świecie młodzieżowym turnieju piłkarskim Gothia Cup w Göteborgu, zniknęła bez śladu w Szwecji.
1: O rozmachu tego piłkarskiego turnieju świadczy m.in. liczba uczestniczących drużyn. Uwaga! 1956 ekip z 78 krajów świata. Łącznie ze sztabami szkoleniowymi było to ponad 43 tysiące uczestników, więc może stąd trochę chaosu. 124 boiska, 4900 rozegranych spotkań.
2: Etiopczyków nie ma.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: W porannych faktach sportowych wracamy teraz do futbolowej wojny o komercjalizację Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, Europejska Federacja UEFA, czyli m.in. Mistrzowie Świata Hiszpania, zagroziła bojkotem mundiali.
2: Ponownie z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry. Co teraz może się stać?
7: Najprościej by było, gdyby Gianni Infantino po prostu się wycofał z tego świetnego pomysłu. Ale jeśli nie, to dojdzie do głosowania. FIFA, można powiedzieć, jest bardzo demokratyczna i każda z federacji ma jeden głos. Czy to Brazylia, czy na przykład Republika Środkowoafrykańska. Federacji zrzeszonych w FIFA jest 211, a bojkotem mundiali zagroziły strefa właśnie europejska, UEFA oraz Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, CONCACAF. Razem to jest 96 głosów. Do weta brakuje 10, czyli na przykład wszystkich ze strefy Ameryki Południowej, CONMEBOL, która się jeszcze nie określiła, podobnie jak Afryka, Azja i Oceania. Na ten moment wygląda na to, że Polska naprawdę może nie zagrać na mundialu. Czyli, w sumie bez zmian. Rusza druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Rozpocznie się o 18:00 spotkaniem Wisły Płock z Widzewem. Przed tygodniem Wisła niespodziewanie wygrała z Rakowem. Łodzianie natomiast stracili punkty po remisie z Motorem.
8: Mieliśmy w tym meczu dobre momenty, nawet niektóre bardzo dobre, ale mieliśmy też bardzo duże przestoje, takie momenty, które chcemy wyeliminować z naszej gry.
7: Zapowiada trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Wieczorem w Lublinie wspomniany Motor podejmie Jagiellonię. Reprezentant Anglii John Stones został klubowym kolegą Piotra Zielińskiego. Po 10 sezonach w Manchesterze City obrońca podpisał 3-letni kontrakt z Interem. Polskie koszykarki dziś zagrają z Litwinkami w drugim meczu rozgrywanego w tym kraju turnieju towarzyskiego. Wczoraj pokonały Finlandię 84-79, a do wygranej poprowadziła je Kamila Borkowska, która zaliczyła double-double.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Teraz nie będziemy zajmować się przez moment rakietą, ale tylko przez moment, bo temat rakiety oczywiście wróci. Dlaczego nie będziemy się zajmować rakietą? Bo przed nami upalny dzień, z wyjątkiem wybrzeża, a jakże? To jest jednak zaleta Bałtyku. Tam nigdy nie jest za gorąco. To znaczy, że jak jedzie i zawsze jest przyjemny chłód. A jak się wejdzie do wody, to nawet nogi takie się czują zmrożone. To jest bardzo zdrowe, ale zostawmy. Z wyjątkiem wybrzeża, wszędzie na termometrach powyżej 30 stopni. 36 w centrum, 34-35 na południu. No i to oczywiście oznacza, że mieszkańcy miast chętnie korzystają z pozwalających na kłodę kurtyn wodnych, a miasta wprowadzają ograniczenia w koszeniu trawników. To zresztą dobrze dla trawników, bo dzięki temu mają gdzie te pszczółki, muszki
1: latać. Tak, to bardzo dobrze dla trawników i takie ograniczenia już zostały wprowadzone między innymi w Warszawie. Zarząd Zieleni poinformował o wstrzymaniu drugiego zaplanowanego koszenia, no powodem, tak jak mówiłeś, upał.
0: No właśnie, to jest Magdalena Greiner.
1: Dzień dobry.
0: Nasza reporterka. Magdo, koszenie wstrzymano na wszystkich terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni.
1: Tak.
0: Teraz nie będzie zielono, tylko będzie tak kolorowo.
1: Kolorowo, te maki, te takie różne...
0: Czerwone maki na ulicach Warszawy. Nie będziemy śpiewać piosenek.
1: Nie będziemy, bo tego mógłby ktoś nie przetrwać. Przynajmniej w moim wykonaniu. Tomasz na pewno zrobiłby
0: przesada.
1: To pięknie.
0: Nie. Dziecko, nie śpiewaj, rób notatki.
1: Zarząd Zieleni nie dość, że ogranicza oczywiście koszenie u siebie, to do podobnego postępowania zachęca inne jednostki miejskie i wspólnoty mieszkaniowe, które oczywiście same decydują o tym, czy skoszą, czy nie. Ogrodnicy wyjaśniają, że koszenie trawników w czasie silnych upałów i suszy osłabia rośliny, niszczy ekosystem, wyższa trawa pozwala zatrzymać wilgoć i działa jak taki naturalny izolator termiczny, zacienia glebę, dzięki czemu wolniej paruje z niej woda, a system korzeniowy roślin się nie przegrzewa. No natomiast to krótkie przycięcie trawy podczas silnych upałów prowadzi do jej osłabienia, zahamowania wzrostu i żółknięcia. No i nieskoszone trawy to, tak jak Tomasz już wspomniał, oczywiście świetne schronienie i baza pokarmowa dla owadów i małych zwierzątek. I też uwaga dla właścicieli przydomowych trawników, jeżeli zbyt nisko przytniecie trawę, to ona się nie rozkrzewi, tylko zacznie zasychać, więc chyba lepiej dać jej chwilę odetchnąć.
0: Tak, jak słyszę o przycinaniu trawy, to mi się od razu przypomina wielka geopolityka, ale to zostawmy. Nie będziemy rozmawiać teraz o polityce Izraela. Poza upałem IMGW ostrzega też przed niebezpiecznymi burzami.
1: Taka osłona burzowo i niebezpiecznie.
0: Jak coś huknie, to nie musi być rakieta od razu.
1: Możecie odetchnąć, to tylko burza. I dziś na południu i wieczorem bez burz, tylko na południu i południowym wschodzie. Alerty przed burzami obowiązują na przeważającym obszarze kraju. To są alerty pierwszego i drugiego stopnia. Burzą będzie towarzyszyć silny wiatr, nawet do 100, w porywach do 100 km na godzinę, więc naprawdę mocno powieje. Ulewny deszcz i miejscami może padać grad. O szczegółach mówi nam Ewa Łapińska, synoptyk IMGW.
2: Te burze będą występowały głównie w drugiej części dnia, w zasadzie wieczorem i w nocy z piątku na sobotę, więc to będzie bardzo niebezpieczny rejon, także Dolny Śląsk, Lubuskie, Wielkopolskie, pewnie częściowo Śląskie czy Opolskie, tutaj burze będą naprawdę gwałtowne. Noc będzie z piątku na sobotę ciepło, około 19-20 stopni i sobota na przeważającym obszarze kraju bardzo ciepła, ale też burzowa. Tych burz będzie sporo, znowu na zachodzie i na północnym zachodzie kraju, a temperatura maksymalna na południu Polski do 35 stopni, w centralnej Polsce około 28, na północy znowu troszeczkę chłodniej, na Zamorzu 22, więc to będą przyjemne, ciepłe dni, natomiast no, będą też burzowe i niebezpieczne.
1: No i kolejne dni też z upałem, bez odmiany. Odrobinę odetchniemy w niedzielę, no ale takie 28 to trudno powiedzieć, że się ochłodzi, a od poniedziałku znów coraz cieplej. Od wtorku do co najmniej czwartku nawet 37 stopni na termometrach.
0: Jednym słowem mamy dobrą radę dla tych wszystkich, którzy chcą chłodu.
1: Nadbałtyk.
0: Nadbałtyk. Tam jedźcie, tam naprawdę jest przyjemnie. I ja teraz mówię zupełnie poważnie. Uważam, że to jest...
1: Ale uważam, że to jest świetny
0: fajny
1: moment.
0: Fajny w Bałtyku.
1: Tak, a jeżeli ktoś lubi ochłodę, no to włożenie nogi teraz do tego morza, no to może być przyjemne uczucie i nie będzie tych takich mrówek, które biegają z
0: reguły. Tak, jest przyjemne. W ogóle jest przyjemnie, jak jest 22 stopnie. A zatem ja myślę, że taką możemy zrobić wielką akcję reklamową. Nie lubisz upałów. Słońce cię parzy. Ciepło cię wkurza.
1: Jedź nad Bałtyk.
0: Jedź nad Bałtyk. Bałtyk jak cukier u Melchiora Wańkowicza.
1: Tak jest.
0: Krzepi. Melchior Wańkowicz za hasło cukier krzepi kupił sobie dom. My poza tą wspaniałą reklamę Bałtyku od województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego powinniśmy też dostać przynajmniej dwa domy.
1: No, zdecydowanie, jeden dla ciebie, drugi dla mnie. Mam nadzieję tylko, że
0: ja
1: nie
0: mogę w Gdyni. Gdynia teraz dostała tytuł miasta, znaczy centrum, że jest UNESCO. Pięknie jest, więc jakiś dom od prezydenta.
1: Ja tylko mam nadzieję, że nie spowodujemy, że zakorkują się wszystkie drogi prowadzące na północ naszego pięknego kraju, więc jeżeli staniecie Polacy, w korkach, to nie będzie przeze mnie i przez Tomasza.
0: Nie, ale miasto Gdynia, apelujemy, jakiś ładny dom. Ja lubię chłód.
1: Ja mogę tam w gości do ciebie, Tomasz, przyjeżdżać. Jeden wystarczy, my się jakoś...
0: Nie, dwa, no nie przesadzajmy, to jest dobre hasło, dobra akcja reklamowa. Dwa domy w Gdyni. Ty możesz gdzie indziej, jak chcesz, na Helu na przykład.
1: Nie jest wszystko jedno. Jeżeli miałabym jeszcze widok na morze, naprawdę,
0: no to widok na morze, z widokiem na morze, tu bardzo jasno mówimy, na to chłodne morze. Bardzo dziękuję, Magdalena Grajna była z nami.
1: Pięknie dnia, uważajcie na siebie.
3: Tu Radio RMF 24.

Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz zajmiemy się gigafabrykami AI. Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na budowę właśnie takich gigafabryk sztucznej inteligencji. Ma to zapewnić Europie własną infrastrukturę do trenowania najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji i zwiększyć konkurencyjność unijnej gospodarki. Polskie władze zabiegają o ulokowanie jednej z czterech takich fabryk średniej skali w naszym kraju. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podkreślił, że rząd zadeklarował ponad 400 milionów złotych wkładu publicznego w budowę takiej fabryki i prowadzi rozmowy z sektorem prywatnym o stworzeniu konsorcjum, które wystartuje w unijnym przetargu. Decyzje o przyznaniu finansowania mają zapaść na początku 2027 roku, a pierwsze fabryki sztucznej inteligencji powinny rozpocząć działalność w ciągu 18 miesięcy od podpisania umów. A wysłuchacie radia RMF 24 już niebawem, bo o godzinie 9 najnowsze fakty RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Jest godzina 9, skoro jest 9, to jest Magdalena Wojtyń, jest Tomasz Staniszewski, są fakty.
1: Po wypadku w Bardzie na Krajowej 8 wciąż pracują służby.
2: Przypominamy, 6 osób ucierpiało w zderzeniu 2 ciężarówek, autobusu i osobówki.
1: Kłopoty też w sieci z wejściem na rządowe strony.
2: RCB rozesłało alert z informacją: bądź przygotowany, pobierz rządowy poradnik bezpieczeństwa, ale nie zrobicie tego ani z komórki, ani komputerów.
1: Nie można wejść też na stronę kancelarii premiera czy ministerstw.
2: O 9 także aktualne fakty w sprawie lawiny na Brodpiku.
1: Akcja służb w miejscu wypadku na Krajowej 8 w Bardzie na Dolnym Śląsku.
2: Przed ponad godziną zdarzyły się tam, jak mówiliśmy, 2 ciężarówki, auto osobowe i autokar. 6 osób zostało poszkodowanych, informuje dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Trasa numer 8 jest całkowicie zablokowana. Służby apelują, aby kierowcy korzystali z objazdów przez Dzierżoniów i Złoty Stok. Na miejscu udzielana jest pomoc poszkodowanym. Policja zabezpiecza ślady i wstępuje.

0: rządowy poradnik bezpieczeństwa.
1: No i problem polega na tym, że strona, do której odsyła wiadomość, nie działa.
0: My łączymy się teraz z reporterem RMF FM, Jakubem Rybskim. Jakubie,
2: witamy
0: w faktach. Czy znane są już przyczyny tej usterki?
2: No to jest w tej chwili sprawdzane i wyjaśniane. Rozmawiałem przed chwilą z rzeczniczką MSWiA Karoliną Gałecką, która powiedziała mi, że w momencie rozsyłki tego SMS-a ten link działał. Jednak gdy alert został wysłany do wszystkich w Polsce i ludzie zaczęli klikać w link, najprawdopodobniej doszło do przeciążenia serwerów rządowych stron. Po tym, jak wczoraj mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali żadnych alertów RCB z informacją o tym, że niedaleko Tarnawy Kolonii spadła rakieta i pojawiły się głosy, że system ostrzegania nie działa prawidłowo, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że zostanie rozesłany w wersji cyfrowej poradnik bezpieczeństwa. Na razie jednak ta wersja nie działa.
0: W RMF FM będziemy sprawdzać fakty w tej sprawie. A teraz lawina na Brodpiku. Jak mówiliśmy już o poranku, utracono kontakt z 10 wspinaczami. Wśród nich nepalska legenda Nirmal Nimspurdza.
1: Według ostatnich informacji na miejscu zdarzenia znaleziono ciała 4 wspinaczy. 6 uznaje się za zaginionych.
0: Portal Kantipur cytuje dyrektora Agencji Turystyki Pieszej Seven Summit Tracks Geshanwara Gwergeina, że trwa proces identyfikacji. Zapytana o możliwość odnalezienia żywych wspinaczy odpowiada, szanse są nikłe, dodając, przestrzeń na nadzieję stała się bardzo mała.
1: Nirmal Purja, jeden z najbardziej znanych himalajstów świata, prowadził 10-osobową grupę. W niej m.in. amerykańska wspinaczka Mallory Gaze.
0: Nepalskie i pakistańskie kluby alpinistyczne koordynują działania ratownicze, w których uczestniczą 2 śmigłowce i drony. Nirmal Purja, znany jako Nims Dai, 7 lat temu zdobył 14 najwyższych szczytów świata w zaledwie 6 miesięcy. Był to najkrótszy czas, w jakim komukolwiek udało się tego dokonać, bo poprzedni rekord wynosił prawie 8 lat. Możesz pokazać światu, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tak mówił Nims w filmowym dokumencie 14 Peaks.
1: Czekamy na najnowsze informacje z Nepalu w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
3: Wakacyjna pogoda w faktach RMF FM.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie Polski dzisiaj na termometrach nawet 36 stopni Celsjusza.
0: No i ta wysoka temperatura daje o sobie znać. W faktach wracamy teraz do sprawy wysychającego zbiornika retencyjnego, jednocześnie atrakcji turystycznej w Świętokrzyskiem. Chodzi o Zalew Hańcza.
1: W miejscowości Pongowiec nad brzegiem zalewu jest nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, usłyszałeś na miejscu, wody jest mniej niż zwykle, ale mamy przepiękne piaszczyste plaże i wciąż można tutaj dobrze spędzić urlop. Tak przekonywali cię przedsiębiorcy z nad Hańczy.
0: Co jeszcze od nich usłyszałeś?
4: Od naszej strony prawie nic się nie zmieniło, mówił mi pan Arkadiusz, prowadzący niedaleko zapory wypożyczalnię sprzętu wodnego.
5: Jest tej wody mniej, ale mamy dużą plażę. Warunki od naszej strony można powiedzieć, że są jeszcze lepsze niż przy pełnym stanie wody. No i jednak ci ludzie jacyś są. Troszkę mniej jest spadek tego klienta, ale my jakoś nie widzimy bardzo dużych zmian i serdecznie zapraszamy nad wodę.
4: Kilka kilometrów w górę zbiornika sytuacja jest jednak gorsza, mówi pan Jerzy, emeryt mieszkający w okolicy.
6: Wszechogarniająca cisza. W zeszłych latach tutaj o tej porze, przy takiej temperaturze, całe to nabrzeże byłoby wykorzystywane przez rodziny z dziećmi, które przyjeżdżały tu i w jakiś sposób sobie spędzały rekreację. W tym roku żywej duszy.
4: Powodem tego niskiego stanu wody na zalewie są, jak mówią eksperci, m.in. susza hydrologiczna i mniejszy dopływ Czarnej Staszowskiej. Z Pongowca w Świętokrzyskiem Maciej Sołtys.
0: Nad Hańczę będziemy gdzieś jeszcze wracać.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tomasz Terdzikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną trzecią godzinę porannego, a w zasadzie już lekko przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczniemy od rozmowy z generałem brygady dr Jarosławem Kraszewskim o tym, co wydarzyło się nieopodal Lublina.

0: nigdy nie przeminą.
1: Słuchajcie, radio RMF 24. My teraz wracamy do ataku Rosji na zachodnią Ukrainę, podczas którego doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A w miejscowości Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta H-101. Naszym gościem jest generał brygady dr Jarosław Kraszewski. Witam, panie generale.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie generale, czy możemy powiedzieć, że kiedy ten rosyjski pocisk, ta rosyjska rakieta wleciała na terytorium Polski, to wszystkie procedury zadziałały prawidłowo, czy jednak, no jeśli był to test, to nie do końca go zdaliśmy?
2: Ja bym zaczął od tego, no nie budujmy wśród naszych rodaków przekonania, że mamy bardzo złe systemy obrony powietrznej, bo faktem niezaprzeczalnym jest to, że na świecie nikt nie ma 100% skutecznych systemów obrony powietrznej. Nawet Izrael, który boryka się z podobnymi sytuacjami praktycznie codziennie, więc nie ma takiego systemu. Procedury zadziałały. Ja się wypowiadam za wojsko, nie chcę wypowiadać się za instytucje państwowe i samorządowe. Procedury wojskowe zadziałały i tyle, ile mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. No, oczywiście pozostaje problematyczne, czy powinniśmy zestrzelić, czy nie, ale to pozostawiam już decydentom wojskowym tą sytuację do rozstrzygnięcia.
1: Wspomniał pan o tym, że nie jesteśmy w stanie zestrzelić wszystkiego. Nie ma takiego systemu.
2: I długo nie będzie.
1: Ale w ogóle nie ma, czy w Polsce nie ma? Czy w ogóle możliwe jest stworzenie 100% systemu?
2: Nie ma na świecie takiego systemu, który by dawał 100% gwarancję tego, że nic na terytorium chronione przez taki system nie wleci. Absolutnie nie ma.
1: Bo ja przypomnę, że jeszcze kilka lat temu za taki system uchodził system izraelski.
2: No to widzimy, co się dzieje w Izraelu, a właściwie widzieliśmy, co się działo w Izraelu, ten zmasowany atak ze strony Iranu, gdyby nie stworzona ad hoc koalicja głównie ze Stanami Zjednoczonymi, Izrael by sobie nie dał rady z tym atakiem.
1: Wspomniał pan o tym, że nie może być, panie generale, 100% systemu, ale jakieś wnioski z tego incydentu chyba powinniśmy i rządzący, i obywatele wyciągnąć. Jakie?
2: Przede wszystkim to, że powinniśmy regularnie szkolić obywateli naszych rodaków. Wydanie poradnika, bardzo dobra inicjatywa, ale po przeczytaniu książki, no nie możemy uznać, że jesteśmy, nie wiem, jak, no to tak jak ja bym, wszakże mam sobie naukowy doktora, przeczytał podręcznik do chirurgii, no nie powiem, że jestem chirurgiem, bo absolutnie tak nie jest, no to to wymaga szkolenia, regularnych ćwiczeń, aktywności lokalnych centrów zarządzania i reagowania kryzysowego. Bez tego nie możemy mówić, że nasze społeczeństwo jest przygotowane, gotowe do tego, żeby reagować w sposób właściwy w takich sytuacjach.
1: To jest pierwsze szkolenie. A system alarmowy rzeczywiście zadziałał, bo część z ludzi przekonuje, że także część z polityków, ekspertów, że za mało korzystamy jednak z SMS-ów, czy tak jak jest na Ukrainie, po prostu z rozmaitych systemów elektronicznych.
2: Wie pan co, no, dla mnie jako obywatela naszego państwa, no, ten system nie zadziałał, jeżeli my dostajemy SMS-y o tym, że za chwilę będziemy borykać się z upałami, nie wiem, z ulewami, z burzami, z silnym wiatrem, to dlaczego mieszkańcy Lubelszczyzny nie dostali SMS-a, że dzisiejszej nocy spodziewany jest, incydent z wtargnięciem rosyjskich rakiet w polską przestrzeń powietrzną. Na pewno czujność mieszkańców Lubelszczyzny i nie tylko. Na pewno by przygotowali się na to, żeby jeżeli już by doszło i usłyszeliby taki alarm, no to po pierwsze nie byłoby telefonów, kto, gdzie, jak, co się w ogóle dzieje i tak dalej, i tak dalej. Tylko zaczęliby działać zgodnie z tym, co chociażby jest w tym poradniku napisane. Więc tutaj nie do końca, ja odczuwam niedosyt, że ten system nie do końca zadziałał poprawnie.
1: Panie generale, jeszcze pytanie o ten atak. To był przypadkowy, to cudzysłów oczywiście, przypadkowy atak, po prostu ta rakieta się wymknęła spod kontroli. Czy jednak mogła to być jakaś forma tej drabinki eskalacyjnej, którą Rosja prowadzi, albo jakiś test?
2: Wie pan, nie chciałbym rozstrzygać, no to zapewne powołane do tego zespoły ekspertów zrobią. Według mnie, biorąc pod uwagę doniesienia medialne, jeżeli jedna rakieta była widziana gdzieś tam w okolicy 5 km od polskiej granicy, druga wtargnęła, moim zdaniem była to hybryda, czyli zrobiono prowokację połączoną z kolejnym testowaniem polskich procedur i działania organów państwa na takiej sytuacji.
1: Czyli rozumiem, że to był test, a nie próba ataku, choć ta rakieta była, co jest chyba nowością, bo nie było do tej pory takich uzbrojona.
2: Tak, no wie pan, trudno, bo to są sekundy, trudno podejmować decyzje. Tego rodzaju rakiety, mówię o CH-101, są szczególnie niebezpiecznymi rakietami, ponieważ te rakiety niestety mogą przenosić ładunki jądrowe i szczerze, jak ja bym był decydentem, no podjąłbym decyzję o natychmiastowym zastrzeleniu w momencie, kiedy ona już weszła w pierwszy kontakt radarowy z naszymi systemami radarowymi rozmieszczonymi na wschodzie. No bo nigdy nie rozstrzygniemy, pilot też nie rozstrzygnie, tym bardziej operator radaru, czy głowica jest uzbrojona w ładunek konwencjonalny, czy ładunek jądrowy.
1: Jeszcze pytanie o te uderzenia, bo rzeczywiście do niedawna Lwów czy inne przygraniczne miasta, czy nieodległe od granicy, tak uczciwie rzecz biorąc, były atakowane stosunkowo rzadko. Teraz ukraińskie miasta przy wschodniej flance NATO są atakowane regularnie. To jest nowa taktyka Rosji? Czy ona dowodzi, jak sugerował Donald Tusk, że los tej wojny może się rozstrzygnąć w ciągu 3 miesięcy?
2: Na pewno dowodzi temu, że Rosja ma problemy na wschodzie, straciła inicjatywę, szuka drogi naprawy, poprawy swojego wizerunku, szczególnie na terytorium wśród społeczności rosyjskiej i atakuje praktycznie całe terytorium Ukrainy. No jest to też oddziaływanie na serca i umysły Ukraińców co do wspierania, no bo jednak Ukraińcy, co by nie mówić, jakby nie patrzeć, wspierają swoje siły zbrojne podczas tej wojny, no, trwającej już dość długi czas. I nie chcę rozstrzygać, czy prezydent Trump ma rację, mówiąc, że to się rozstrzygnie i w ciągu 3-4 miesięcy i co ma na myśli, mówiąc, że się rozstrzygnie.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był generał brygady dr Jarosław Kraszewski. Bardzo dziękuję, panie generale, za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Kłaniam się, pozdrawiam.
1: No, w Radio RMF24 już niebawem przyjrzymy się smutnej informacji ze świata sportu. Ale zanim to czas na muzyczny oddech. Zostańcie z nami.

A teraz smutna informacja ze świata sportu. Włoski klub piłkarski AC Milan przekazał informację o śmierci Franco Baresiego, legendarnego obrońcy mediolańskiego klubu i reprezentacji Włoch. Z AC Milanem Baresi zdobył wiele mistrzowskich tytułów, między innymi 6 tytułów mistrza Włoch i 3 wygrane finały Ligi Mistrzów. Dla Milanu rozegrał 719 spotkań. Koszulka z numerem 6, w której grał w drużynie, została zastrzeżona. Mężczyzna, gracz, piłkarz zmarł w wieku 66 lat.

0: Ogłoszenie.
1: Najbliżsi doradcy Donalda Trumpa. I jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Radykalni influencerzy mieszają na amerykańskiej scenie politycznej. Nowe wyzwania dla republikanów i demokratów. Czy Donald Trump powinien się ich obawiać?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 9.30, jest Arkadiusz Stępień-Miernikowski i są fakty.
1: System alarmowania mieszkańców wymaga zmian, tak przyznaje wiceszef MON Paweł Zalewski. W porannej rozmowie w RMF FM, odnosząc się do braku alertu RCB po uruchomieniu syren na Lubelszczyźnie, powiedział, że system powiadamiania powinien być lepiej połączony z Centrum Obrony Powietrznej. Zapewnił także, że rząd jest świadomy zagrożenia ze strony Rosji i cały czas pracuje nad lepszym zabezpieczeniem polskiego nieba.
2: W sierpniu wchodzi w życie zintegrowany system ochrony powietrznej w NATO, który będzie podporządkowywał wszystkie środki obrony powietrznej w NATO, w Europie, dowódcy wojsk NATO i wojsk amerykańskich jednocześnie, tak? Czyli generałowi Grinkiewiczowi. To jest bardzo ważna rzecz. Po drugie, dzisiaj też prowadzimy działania, o których nie będę mówił w szczegółach, mające na celu zwiększenie natowskich środków obrony powietrznej u nas w kraju, tak? To są rzeczy, które już prowadzimy od pewnego czasu, bo jesteśmy świadomi tych zagrożeń, które wczoraj wystąpiły. To nie jest coś takiego, że nas to zaskoczyło.
1: Mówił wiceszef MON w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Jak dodał, Rosja próbuje sparaliżować życie na wschodzie Polski, wywołując sytuację, w których każdy atak na Ukrainę uruchamiałby systemy alarmowe także po polskiej stronie granicy. Stolica tymczasem przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Główne uroczystości odbędą się jutro, 1 sierpnia. Punktualnie o 17 w godzinę W w całym mieście zawyją syreny, a centralne obchody zaplanowano przy pomniku Gloria Victis na Powązkach. Wieczorem na Placu Piłsudskiego odbędzie się wspólne śpiewanie powstańczych piosenek. Ale już dziś na Placu Krasińskich zaplanowano mszę polową i apel pamięci z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. W ten weekend zarówno kierowcy, jak i podróżujące komunikacją miejską muszą przygotować się na utrudnienia. Do tego tematu wrócimy jeszcze w kolejnych faktach. Tymczasem nowe odkrycia na terenie dawnego nazistowskiego obozu w Osówce koło Głuszycy. Międzynarodowy zespół badaczy odnalazł fundamenty bramy obozowej, pozostałości baraków i odtworzył przebieg wewnętrznych dróg. To pierwsze tak kompleksowe badania tego miejsca od zakończenia II wojny światowej. Prace prowadzą specjaliści z Czeskiej Akademii Nauk, ale biorą w nich udział także Polacy i Amerykanie. Paweł Bylina z Politechniki Warszawskiej przyznaje, że to miejsce powinno być upamiętnione.
3: Musimy znaleźć sposób upamiętnienia, który będzie zarówno akceptowalny przez mieszkańców tych ziem, przez właścicieli terenu, jak również będzie też godnym upamiętnieniem tych ludzi, którzy tu pozostali. A pamiętajmy, że tutaj zginęli ludzie z pół Europy.
1: Celem projektu jest udokumentowanie historii tego miejsca, jego upamiętnienie i objęcie terenu prawną ochroną. Coraz więcej stulatków mamy w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje, że świadczenie honorowe pobiera już 4262 osoby, a ponad 200 więcej niż rok temu. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Od marca świadczenia dla osób, które skończyły 100 lat, wynosi blisko 6940 zł brutto miesięcznie. Większość uprawnionych otrzymuje je automatycznie, bez konieczności składania wniosku.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, teraz zajmiemy się Ceutą, bo tam tysiące migrantów z Maroka w niekontrolowany sposób przekroczyło granicę z Unią Europejską. Chodzi oczywiście o położoną na krańcu Afryki Północnej hiszpańską eksklawę. Przybysze opłynęli falochron stanowiący morskie przedłużenie bariery granicznej. Rząd Hiszpanii wysyła na miejsce wojsko, ale odrzucił wniosek władz lokalnych o ogłoszenie stanu wyjątkowego, tłumacząc, że prawo nie przewiduje wprowadzenia takiego stanu w przypadku kryzysów migracyjnych. Jedynym rozwiązaniem, jakie widzę, jest to, żeby Hiszpania zrobiła to, co robi Donald Trump i zaczęła deportować ludzi. Przede wszystkim musi wysłać marynarkę wojenną na granicę, żeby zatrzymać każdego, kto próbuje przejść, mówił jeden z mieszkańców eksklawy. Na sytuacji w tym miejscu odniosła się premier Włoch i rzeczniczka Białego Domu. Nie będziemy się temu biernie przyglądać, oświadczyła Giorgia Meloni i dodała, że Włochy są gotowe do przyjęcia nadzwyczajnych środków, by bronić swoją granicę i bezpieczeństwo obywateli. W tym gotowe jest zawiesić układ Schengen z Hiszpanią o zniesieniu kontroli granicznych. A rzeczniczka Białego Domu stwierdziła, że prezydent USA Donald Trump od dawna ostrzega Europę w sprawie migracji. Hiszpania i inne kraje, które przyjęły tę destrukcyjną filozofię, powinny natychmiast zmienić kurs. W przeciwnym razie ryzykują własny upadek.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radia RMF24, my teraz przenosimy się nad popularny Zalew Hańcza w Świętokrzyskim, który wyraźnie traci wodę. Do tak zwanego krytycznego minimum brakuje już mniej niż 1,5 metra, a według Wód Polskich codziennie ubywa około 2 centymetrów. W Radiu RMF24 łączymy się teraz z naszym reporterem Maciejem Sołtysem, który jest w miejscowości Pągowiec właśnie nad brzegiem Zalewu. Witaj, Maćku.
1: Dokładnie tak, dzień dobry.
0: Maćku, jak wygląda teraz Zalew?
1: Tak naprawdę zależy od tego, z której strony popatrzymy, bo przy zaporze wody jest sporo. Pływają kajaki, są też wędkarze, na polach kempingowych przyczepy, namioty. Natomiast kilka kilometrów dalej ta sytuacja jest już zgoła inna. Tutaj, gdzie jestem i nawet widzę to teraz z tego miejsca, zalew po prostu zarasta. Woda cofnęła się miejscami o kilkadziesiąt metrów. Widać błoto, jest taka 1,5-metrowa trawa, która na przykład całkowicie przykryła jeden z pomostów, który jest tutaj obok mnie. No i o przyczyny takiego stanu rzeczy ja już wcześniej pytałem hydrogeolog z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dr Dorotę Pieri.
2: Bardzo generalizując, bilans wodny zbiornika jest na minus. Znaczy więcej tej wody odpływa ze zbiornika niż do niego dopływa. Do zbiornika powierzchniowego woda może dopłynąć na 3 sposoby. Po pierwsze jest to podparcie wodami podziemnymi, które tutaj są najbardziej cennym zasobem, który w ogóle mamy w przyrodzie, jeśli chodzi o system wodny. Drugie źródło to jest bezpośredni dopływ wody powierzchniowej przez cieki. Tutaj głównie są to rzeczki, które doprowadzają wodę, czy też rzeka w przypadku zalewu. No i trzecie źródło to jest opad atmosferyczny, który no w tym przypadku bezpośrednio będzie spadał na płytę zbiornika, ewentualnie gdzieś tutaj w pobliżu może spływ powierzchniowy po tym opadzie. Więc jakby nie wchodząc na razie w szczegóły, to prosta odpowiedź jest taka, że jest to kolejny objaw suszy, z którą mamy do czynienia od lat. No i im bardziej te objawy się robią takie radykalne i bardziej bolesne, tym mam wrażenie, że zaczynamy jakby otwierać nasze oczy, nie? Że nie oszukujemy się, że rozmowa o zmianach klimatu, o problemach z obiegiem wody w przyrodzie, czy w ogóle o zmianie temperatury, dostępności wody jest jakimś wyimaginowanym tematem, który powinien być rozwiązywany albo w urzędzie, albo w Warszawie, tylko to jest coś, co nas po prostu realnie dotyka na co dzień.
1: Ten niski poziom wody realnie dotyka tutaj lokalnych przedsiębiorców i lokalną turystykę. Jak mówi mi pani Agnieszka, problemem jest tutaj też chociażby brak inwestycji.
3: To jest dla nas jak drugi dom. My tu będziemy w związku z tym przyjeżdżać, ale myślę, że większość ludzi zrezygnuje w związku z tym, że no po pierwsze jezioro znika, po drugie nawet zanim znikało, nie widzę tutaj od 10 lat ani jednej inwestycji. Dosłownie nie wiem, czy jest jakaś dziura w drodze załatana. Tu nie ma sklepów, są 2 knajpki na krzyż, nie ma, nie wiem, placyku zabaw dla dzieci, niczego. Nic się tutaj nie dzieje. Jest pięknie, jest dziko, natomiast gmina absolutnie nic nie robi. Jeszcze przed spuszczeniem jeziora porosło jakimś naniesionym zielskiem. Nic się z tym nie działo, nikt nie próbował czyścić. No a woda w tym roku zniknęła, rozmawiam z mieszkańcami, z tego co wiem, nagle. My jeździmy na okoliczne zbiorniki tutaj nocując i wszędzie woda jest. Może jest jej trochę mniej, ale nie tak bardzo.
1: Stoimy tuż przy linii brzegowej, znaczy linii brzegowej. Ciężko to nazwać linią brzegową, bo tak naprawdę woda jest kilkadziesiąt, może nawet kilkaset metrów od nas. Czy w ubiegłych latach było tak źle, jak jest teraz?
3: Nie, w zeszłym roku jak stąd wyjeżdżałam w sierpniu, to woda była tutaj, przy tej linii brzegowej, także tutaj zniknęła połowa jeziora. Jak dla mnie niby w ciągu roku, ale wiem od mieszkańców, że to było tak, że ona znikała z dnia na dzień. To nie może być susza hydrologiczna tylko i wyłącznie.
1: Tu obok mnie zgromadziło się dziś kilka osób, przedsiębiorców i turystów, którzy przyjeżdżają tutaj od lat. Oni chcą zaalarmować o sytuacji tutaj na zalewie. Tak jak wspominałem, tej wody jest sporo w rejonie zapory, tam jeszcze nie jest tak źle, mówi z kolei właściciel wypożyczalni sprzętu wodnego, pan Arkadiusz.
4: Jest tej wody mniej, ale mamy dużą plażę. Warunki od naszej strony można powiedzieć, że są jeszcze lepsze niż przy pełnym stanie wody. No i jednak ci ludzie jacyś są. Troszkę mniej jest spadek tego klienta, ale my jakoś nie widzimy bardzo dużych zmian i serdecznie zapraszamy nad wodę.
1: A o tę sytuację będę na pewno pytać też dzisiaj w Wodach Polskich. Z Pągowca w Świętokrzyskiem Maciej Sołtys.
0: Bardzo dziękuję. Będziemy wracać oczywiście do tego tematu w Radiu RMF24.
5: Radio RMF24. Informacje i muzyka.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Do jutra. Mówi wam Tomasz Terlikowski. A teraz fakty RMF FM. A w faktach Magdalena Wojtyń i Tomasz Staniszewski.
1: Śledczy badają szczątki rosyjskiej rakiety, która spadła na pole w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Przed prokuraturą w Lublinie jest nasz dziennikarz. Za moment się z nim połączymy. Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A4 między Skawiną a Tyńcem koło Krakowa. Nie żyje Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu. Dzisiaj program Twoje zdanie o półmetku wakacji. Tak jest, już 31 lipca. Śledczy rozpoczęli szczegółowe badania szczątków rosyjskiej rakiety H-101, która rozbiła się koło Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Przed prokuraturą okręgową w Lublinie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, ponownie witamy Cię w faktach. Śledczy poinformowali o zebranym obszernym materiale dowodowym.
2: No tak, świadczy o tym wielkość przeszukanego miejsca zdarzenia. W podsumowaniu wczorajszych działań prokuratura wskazuje, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przeczesali teren o powierzchni około 3 km². Dziś w pomieszczeniach żandarmerii wojskowej odbywają się oględziny znalezionych szczątków rakiety. Prokuratura nie ujawniła.

0: Dzieci miał 10 metrów średnicy i 5 głębokości. Na szczęście nikomu nic się nie stało. A teraz informacja sprzed chwili. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w 1998 roku. Ten wyrok nie jest prawomocny. Więcej o tym w kolejnych faktach. Zderzenie trzech samochodów osobowych na A4 między węzłami Kraków-Skawina i Kraków-Tyniec. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Przepustowość rządowych serwerów była zbyt mała, dlatego doszło do przeciążenia, dowiedział się reporter RMF FM. RCB wysłało dzisiaj rano SMS-em cyfrowy poradnik bezpieczeństwa. Po kliknięciu w link, okazało się, że strona nie działa. Łączymy się ponownie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. A co jeszcze ustaliłeś?
1: Wiadomo, że nie była to usterka techniczna ani atak hakerski. W tym momencie Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad tym, aby zwiększyć przepustowość rządowych serwerów, żeby wszyscy mogli otworzyć m.in. ten link z cyfrowym poradnikiem bezpieczeństwa, bo strona wciąż wielu osobom się nie otwiera.
2: Rzeczywiście zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Jest bardzo dużo wejść na poradnik bezpieczeństwa poprzez strony rządowe. Jest 150 tysięcy pobrań w ciągu jednej chwili.
1: Mówiła mi rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych i administracji Karolina Gałecka. Dodała też, że Centralny Ośrodek Informatyki pracuje nad tym, aby do podobnych problemów nie dochodziło w przyszłości.
0: Nie żyje Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu. Były znakomity piłkarz, kapitan AC Milan. W faktach reporter RMF FM, nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
3: Dzień dobry.
0: Czerku, jak klub wspomina Baresiego?
3: W mediach społecznościowych Milan napisał, że jego przykład i uczciwość na zawsze zapiszą się w DNA klubu, podobnie jak kultowa koszulka z numerem 6. Baresi jest uważany za jednego z najlepszych środkowych obrońców swoich czasów. Z reprezentacją Włoch został mistrzem świata w 1982 roku, ale przede wszystkim zostanie zapamiętany jako legenda Milanu, bo był to jego jedyny seniorski klub w karierze, w którym spędził dwie dekady i zagrał ponad 500 spotkań. Od roku Franco Baresi zmagał się z poważną chorobą, usunięto mu guzek z płuca. W ostatnim czasie jego stan się pogorszył. Zmarł w szpitalu w wieku 66 lat.
4: Dla nas liczy się wasze zdanie.
0: W kalendarzu piątek, 31 lipca. Wakacje na półmetku. Pierwsze turystyczne podsumowanie w Radiu RMF24. Nasz cotygodniowy program Twoje zdanie dzisiaj z Podhala. Łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Pałachickim. Maćku, o czym będziesz dzisiaj rozmawiał z naszymi słuchaczami?
5: Dzisiaj spotykamy się o wylotu Doliny Kościeliskiej, jednego z najpopularniejszych szlaków turystycznych w Tatrach, który teraz w środku wakacji przeżywa prawdziwe oblężenie. Będziemy rozmawiali o tym, czy wakacje w Polsce wciąż się opłacają, czy lepiej jest zostać w kraju, czy może pojechać za granicę, no i co powoduje, że decydujemy się spędzić urlop w Tatrach, na Mazurach czy nad polskim Bałtykiem. Spotykamy się w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach i w Radiu RMF 24 od 12 do 14.
0: A my słyszymy się w Faktach za niecałą godzinę. Zapraszam o 11.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Uff, jak gorąco.
7: Dramatyczna sytuacja pożarowa także w Europie Zachodniej, u nas też. Pogoda daje o sobie znać. O pogodzie będziemy mówili do godziny 14 w Radiu RMF 24. Niewątpliwie będą też nowości ze świata filmu. To jeszcze w tej godzinie, jeszcze przed 11. Do Sejmu też zajrzymy, gdy tam tylko wydarzy się coś ciekawego. Ale dzisiaj... Dzisiaj piątek, a jak piątek, to oczywiście zapowiedź tego, co dziać się będzie na boiskach Ekstraklasy. Piotr Salak, dzień dobry, jestem z wami do 14.00.

0: 9 minut po godzinie 10 Radio RMF 24, program przedpołudniowy w ostatni dzień lipca. To jest kolejka lipcowo-sierpniowa, druga kolejka naszej PKO BP Ekstraklasy. No i czas się połączyć z Żelkiem Rzeżyńskim, Kanal Plus Sport. Dzień dobry, Żelku.
1: Dzień dobry, witam cię Piotrze, witam państwa.
0: Jak patrzę na temperatury za oknem, jak patrzę na to, co się dzieje na termometrach, nie wyobrażam sobie, żeby nie było przerw na nawodnienie podczas tej kolejki.
1: Mogłyby być, natomiast jak patrzę na temperatury, to przypomina mi się, jaka powinna być teraz temperatura na przykład w Poznaniu i wśród kibiców po tym, jak Lech Poznań odpadł z walki o Ligę Mistrzów.
0: No właśnie, wieczysta w sobotę z Lechem. Dzisiaj oczywiście ta kolejka zaczyna się od meczu Wisły Płock z Widzewem, ale to starcie wieczystej z Lechem zapowiada się bardzo interesująco. To jakie jest to prawdziwe oblicze Lecha w takim razie? To, jakie widzieliśmy w pierwszym meczu z o Ligę Mistrzów, czy też to, jakie widzieliśmy w meczu rewanżowym?
1: No, akurat te mecze moim zdaniem nie pokazują prawdziwego oblicza Lecha, bo w pierwszym meczu Lech go z przewagą jednego zawodnika, co trochę obraz zaciemniło. Lech też nie jest tak słaby na pewno jak w drugim meczu, gdzie i trener, i zawodnicy zupełnie stracili panowanie nad tym, co się dzieje. Lech jest bardzo silny. Lech ma kadrę zbudowaną z myślą o Lidze Mistrzów i moim zdaniem zrobi wszystko, żeby pokazać to w Krakowie. Wieczysta zagra na stadionie Wisły, zagra na stadionie miejskim formalnie, ale przejmonta 22. Wszyscy w Krakowie nie ukrywają, że uważają, że to jest jakby stadion ich, że oni tam się czują najlepiej, tam właściciel ma swoją lożę. No nie mogą się doczekać, że zagrają ten mecz, natomiast trafiają na Lecha podrażnionego, trafiają na Lecha, który będzie bardzo chciał pokazać, że to był tylko wypadek przy pracy, to co się stało w meczu o Ligę Mistrzów i wydaje mi się, że Lech to pokaże, bo Wieczysta ma ciekawy skład, ale moim zdaniem nie na tyle dobry, by oprzeć się Lechowi podrażnionemu.
0: Kolejne spotkanie, o której chciałem z tobą porozmawiać, to Legia z Zagłębiem. Marek Papszun, myślisz, już ma pomysł na Legię, już nie będzie takich wahań formy jak w poprzednim sezonie?
1: Marek Papszun ma od początku pomysł na Legię. Ta Legia ma przede wszystkim grać bardzo dobrze w defensywie. Piłkarze mają bronić światła bramki i to się udaje. Także ta Legia jest bardzo pragmatyczna i dopóki będzie wygrywać tak po 1-0, 2-0, jak robi to w kadencji Marka Papszuna, to każdy uzna, że ten pragmatyczny styl niezwykle efektywna Legia jest też efektowna, no bo jak wygrywasz, wszystko jest okej. Okay. Gorzej, jak czasem przeciwnikowi uda się bramkę wcisnąć. No a Zagłębie Leszka Jużyńskiego pokazuje konsekwentnie już półtora roku, że nie można tego zespołu lekceważyć, że Marcel Reguła tam się niesamowicie wyróżnia, ale to jest przede wszystkim zespół. I no, czy ten zespół oprze się Legii? No wątpię, zwłaszcza, że ta Legia naprawdę w defensywie gra dobrze, a Hindrich pokazuje, że jest jednym z najlepszych ligowych bramkarzy.
0: To może być tak, że to będą kości trzeszczały. Zespoły Marka Leszka Jużyńskiego to są takie drużyny, które pokazują, że potrafią walczyć.
1: Potrafią walczyć, ale to Zagłębie potrafi też grać w piłkę. No, taką postacią absolutnie wyróżniającą się z Marcel Reguła. Są też bardzo dobrze poukładane stałe fragmenty gry. To jest dobra organizacja gry. Nie spodziewam się tu jakiegoś bardzo ostrego meczu, natomiast spodziewam się meczu, w którym nie będzie dużo sytuacji podbramkowych i może zdecydować właśnie 1-2 stałe fragmenty gry. Taki wynik 1-0, 2-0 dla Legii mnie nie zaskoczy.
0: Ta pogoda nie doprowadzi do tego, że to będą trochę takie spotkania, no trochę spacerowe?
1: Nie wiem. Nie sądzę, żeby to miała determinować pogoda. No tutaj każdy jest po okresie przygotowawczym, każdy bardzo chce pokazać od początku, że nie poniesie żadnych strat, że chce się umieścić w tej górnej połówce tabeli. Chce pokazać kibicom, że jest dobrze przygotowany do grania i myślę, że to po prostu gorąco to jest w klubach. Już się robi, tak jak na przykład. Tak jak chociażby w tych klubach, które zagrały poniżej oczekiwań wcześniej w pucharach albo w pierwszej kolejce.
0: No to właśnie o pucharowiczach teraz porozmawiamy, ale chyba do Rakowa nie można mieć pretensji, jeśli chodzi o europejskie puchary. Śląsk z Rakowem, to jest ozdoba tej kolejki, Żelek, tak byś powiedział?
1: Kibice w Wrocławiu czekali na Ekstraklasę, teraz tę Ekstraklasę dostają, bardzo trudny terminarz się trafił Beniaminkowi, no bo najpierw wyjazd do Zabrza, tam było blisko tego, żeby ugrać chociaż punkt, no a teraz przyjeżdża Raków. Ciekawy jestem, jak też Raków sobie poradzi po powrocie z Malty, bo o ile w pierwszym meczu pucharowym wypadł bardzo przeciętnie, w pierwszym meczu ligowym wypadł wręcz słabo, no to tutaj punktów już musi szukać, bo Dawid Kroczek też musi pokazać, że jest dobrym wyborem prezesa, właściciela i jest w stanie ten Raków utrzymywać walkę o mistrzostwo, a wręcz o to mistrzostwo walczyć. Także od razu na początku, od razu w drugiej kolejce Raków po porażce w pierwszej musi pokazać, że podróże europejskie wcale mu nie przeszkadzają.
0: Żelek, byliśmy w Warszawie, byliśmy we Wrocławiu, byliśmy w Krakowie. To jeszcze bonusowo możesz nas gdzieś zabrać. Gdzie byś wybrał?
1: Ja bym paradoksalnie chciał zobaczyć też, co wydarzy się od razu na początku w Płocku, jak silna rzeczywiście jest ta Wisła Płock i jak też...
0: Czyli mecz z Widzewem.
1: ...prezentuje się Widzew.
0: Widzew, po którym bardzo wiele sobie obiecywano w poprzednim sezonie, który rozczarował w poprzednim sezonie, a teraz jak ten Widzew wygląda?
1: No Widzew też musi. To jest kolejny klub, który musi pokazywać, że te pieniądze ogromne wydane przez właściciela Roberta Dobrzyckiego są pieniędzmi wydawanymi dobrze. Aleksander Wukowicz musi pokazać też, że nie tylko zbudował zespół, który dobrze broni, tak jak bronił w poprzednim sezonie, ale jest w stanie to podtrzymać, równocześnie nie tracąc na jakości ofensywnej. No i w takich meczach jak w Płocku musi to pokazać, bo Wisła jest po ogromnych przejściach letnich, po właściwie całej reformie drużyny, wszystkiego, co dzieje się wokół drużyny. No także tam jest bardzo ciekawie, ale ta nasza ekstraklasa jest taka, że właściwie na który stadion się nie spojrzy, to będzie ciekawie, bo przypomnę, że w pierwszej kolejce nie było zespołu, który wygrałby z przewagą dwóch bramek. Także no to są bardzo zacięte mecze, gdzie właściwie żadnego wyniku nie można uznać za sensację, a jednocześnie te zespoły, które co roku się liczą, gdzie wydano bardzo duże pieniądze, muszą udowadniać, że są jednak lepsze od reszty ligi. No także ta ekstraklasa od samego początku pokazuje nam, że jest ligą, którą naprawdę warto oglądać.
0: Żelisław Rzeżyński, Kanal Plus Sport, pięknie dziękujemy. Wisła Płock dzisiaj o 18:00 z Widzewem Łódź zaczyna drugą kolejkę naszej PKO BP Ekstraklasy. Dziękuję, Żelek.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się, jest 16 minut po godzinie 10. Radio RMF 24 Sport już zostawiamy i wracamy do najważniejszych wydarzeń dnia.

0: Radio RMF 24, program przedpołudniowy. Teraz ważna informacja, bo mamy wyrok. Wyrok w głośnej sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Jak pamiętacie, może pamiętacie, do tej zbrodni doszło dawno, bo 28 lat temu. To wszystko rozegrało się w Szczucinie, w Małopolsce. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. No i dziś Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych. Wyrok oczywiście nie jest prawomocny, a proces w tej sprawie trwał 8 lat. Główny oskarżony, Paweł K., odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, jego ojciec za współsprawstwo, a 14 funkcjonariuszom policji prokurator zarzucał nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, no i utrudnianie postępowania karnego.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: zza oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: I czas najwyższy na fakty, 10.30, Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Procedury zadziałały, tak na naszej antenie mówił generał Jarosław Kraszewski, komentując wczorajsze zdarzenia na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, podczas ataku Rosji na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a w miejscowości Tarnowa Kolonia spadła rosyjska rakieta. Generał Kraszewski na pytanie, czy jesteśmy w stanie uniknąć podobnych sytuacji, zapewnił, że nie ma aktualnie 100% szczelnych systemów ochrony powietrznej.
2: Faktem niezaprzeczalnym jest to, że na świecie nikt nie ma 100% skutecznych systemów obrony powietrznej. Nawet Izrael, który boryka się z podobnymi sytuacjami praktycznie codziennie, więc nie ma takiego systemu. Procedury zadziałały. Ja się wypowiadam za wojsko, nie chcę wypowiadać się za instytucje państwowe i samorządowe. Procedury wojskowe zadziałały i tyle, ile mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. No, oczywiście pozostaje problematycznym, czy powinniśmy zestrzelić, czy nie, ale to pozostawiam już decydentom wojskowym tą sytuację do rozstrzygnięcia.
1: Rząd tymczasem zapowiada zmiany w systemie ostrzegania. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie uruchomiona specjalna aplikacja do przekazywania ostrzeżeń o zagrożeniach. Ma ona uzupełnić obecny system alarmowania. Minister przyznał też, że po incydencie z rosyjską rakietą na Lubelszczyźnie konieczne jest dalsze usprawnianie systemu reagowania i informowania mieszkańców. Stolica szykuje się na obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Jak mówiliśmy w faktach, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. Największe zmiany zaplanowano na jutro o godzinie 17 w godzinę W. Na minutę zatrzymają się autobusy, tramwaje i metro. W centrum odbędzie się Marsz Powstania Warszawskiego, dlatego wiele ulic będzie zamkniętych, a liczne linie autobusowe i tramwajowe pojadą objazdami. Ratusz apeluje, by do miejsc uroczystości dojeżdżać komunikacją miejską i wcześniej sprawdzić rozkład jazdy. Hiszpania tymczasem zmaga się z falą migrantów. W ciągu ostatniej doby do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej, nielegalnie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. Rząd w Madrycie skierował na miejsce wojsko, lokalne władze domagają się wprowadzenia stanu wyjątkowego, a do Ceuty jedzie premier Pedro Sanchez. Tuż po 11 w tym temacie naszym gościem będzie profesor Jan Brzozowski z Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Minionej doby życie nad wodą straciła kolejna osoba. Od początku czerwca policja odnotowała już 96 utonięć. Najczęstszym pośrednim powodem tragedii podczas wypoczynku nadal jest alkohol. Stąd apel, żeby nie spożywać procentowych napojów, szukając w upałach ochłody nad wodą.
3: No niestety zdarza się, że spożywanie alkoholu przy takiej temperaturze, jeszcze przy wypoczynku, kończy się właśnie nadmierną brawurą. Bardzo często osoby, które troszkę tego alkoholu za dużo wypiją, przeceniają swoje zdolności pływackie. Mogą z takiego pełnego słońca wchodzić do wody, czy też skakać do tej wody. No i tutaj tak naprawdę już bardzo niewiele potrzeba do tragedii. Mówimy tutaj przede wszystkim o jakichś skurczach, jakichś przegrzaniach.
1: Mówi Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przypominają, że chwila nieuwagi nad wodą może skończyć się tragedią.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24. Za 22 minuty będzie godzina 11. To jest nasz program przedpołudniowy i teraz zaglądamy do świata filmu, bo powstanie nowy serial. Nowy serial o Giorgio Armanim. Wiadomo, król mody, ale też król świata kosmetyków. Jak to zrobić, Kasia? Jak można oddać zapachy w kinie?
1: A wiesz, że są takie kina, które emitują też zapachy w trakcie seansu, ale to będzie bardziej o kostiumach jednak. Domu mody, tak.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM.
1: Jestem.
0: Coś wiadomo, powiedz, Kasia, o tej
1: Wiadomo, że to będzie serial telewizyjny, powstaje dla międzynarodowej widowni, chociaż powstaje we Włoszech, ale będzie dla całego świata dostępny, prawdopodobnie na jednej z platform, jeszcze nie wiemy, dla której powstaje i co ważne, ma oficjalne wsparcie ze strony domu mody Giorgio Armani. Twórcy dostali do wykorzystania te legendarne kreacje, ale też słynne, niedostępne zwykle lokalizacje związane z życiem projektanta. Projektanta, który zmarł, przypomnijmy, rok temu, miał ponad 90 lat, ikona mody, ikona też przemysłu kosmetycznego. Serial, jak pisze amerykański magazyn Variety, powstaje we Włoszech, a reżyserem jest Ferzan Ospetek. To jest mieszkający od 50 lat we Włoszech ceniony filmowiec tureckiego pochodzenia. On ostatnio zrobił taki film Diamenty. Ja mówiłam o tym filmie, dlatego że miałam przyjemność spotkać się z Kasią Smutniak, która grała jedną z ról, jest jego w ogóle muzą. Nasza Polka mieszkająca we Włoszech.
0: Diamenty rozdawali?
1: Nie, bo diamenty to były kobiety. To był synonim kobiet, które pracowały w przemyśle modowym. Fantastyczny film, zobaczcie, jak pewnie jest na streamingu.
0: Na ekranach, tak?
1: On tak, był już jakiś czas temu, a teraz już jest pewnie w streamingu. A panowie znali się osobiście, i pan Ferzan, i pan Giorgio, więc teraz pan Ferzan zrobi serial o panu Giorgio.
0: A powiedz, w ogóle Armani miał jakieś związki z filmem?
1: Głównie z Hollywood, bo tworzył kreacje dla gwiazd światowego kina, ale też potem już na ekran. Zaczęło się w 80 roku, ubrał Richarda Gira do filmu Amerykański Gigolak. Wyszło na tyle dobrze, że Armani stał się bliski dla tego świata filmu.
0: Na
1: Richardzie Girze wszystko
0: dobrze
1: wygląda
0: leży.
1: Dobrze, a Armani zwłaszcza. Tak, ale wiesz co, ja sobie prześledziłam, bo wiedziałam, że robił kostiumy do wielu filmów. Nie pamiętałam konkretnych tytułów, oprócz właśnie Amerykańskiego Gigolaka i filmu Nietykalni.
0: O, to pamiętam!
1: Tak,
0: no
1: agenci w Chicago, on ubierał bohaterów w eleganckie garnitury z epoki, czyli z lat 30. I to był ten słynny film w reżyserii Briana De Palmy, w którym główne role zagrali i też umówmy się ubierać takich ludzi jak Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia. To nie jest jakieś wielkie wyzwanie.
0: Żadne, tak bym
1: Oni powiedział. Staną we czterech obok siebie, ty ich ubierasz i mówisz you, garnitur, monsieur.
0: W t-shircie nawet by dobrze wyglądali, tak.
1: Ja widziałam, a to kiedyś przyjdę i powiem o filmie Andy'ego Garcia, który widziałam w Cannes. Super. Debiut film reżyserski. A Giorgio Armani pracował też przy kostiumach do Chłopców z Ferajny, do Mrocznego Rycerza, do Bankartu Wojny, do Wilka z Wall Street. Tak.
0: No to rzeczywiście tak, dużo, tak, tego,
1: dużo
0: było.
1: Tego było. Hollywood polubiło jego ponadczasową elegancję, taki klasyczny styl, perfekcjonizm. To głównie były jednak męskie kostiumy, ale przepiękne dla fantastycznych aktorów. Czekamy zatem na serial.
0: A wiemy, kiedy go zobaczymy?
1: Na razie są plany, że powstaje i data jest, no wiesz, to wszystko jest ściśle trzymana tajemnica, to będą takie wypuszczane informacje.
0: To też jest trochę tak, że z takimi serialami mam pewien problem, powiem ci, Kasia, bo to trochę jest związane z firmą, to trochę jest taki product placement, prawda? Też nie ma co ukrywać.
1: No nie ma co ukrywać, tylko że z drugiej strony, jeśli masz wsparcie tego domu mody, no to też oni dadzą tobie i kostiumy, i lokacje, co normalnie jest, co mało prawdopodobne.
0: Nie do zrobienia.
1: Nie do zrobienia, tak.
0: Czekamy
1: jest.
0: W takim razie na serial o Giorgio Armanim. O tym wszystkim opowiadała w Radiu RMF 24 Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Dobrego
0: z naszej
1: dnia.
0: Redakcji kulturalnej.
1: Tak
0: pięknie
1: jest.
0: Dziękujemy. Za 19 minut, godzina 11.

Radio RMF 24 i program przedpołudniowy teraz o nowym pomyśle Donalda Trumpa. Amerykański przywódca chce, by wielkimi ciężarówkami, pięknymi amerykańskimi ciężarówkami, które codziennie przewożą towary po amerykańskich autostradach, uwaga, kierowali amerykańscy weterani. Any American who has driven a heavy truck for... Każdy Amerykanin, który prowadził ciężki pojazd w wojsku, automatycznie będzie kwalifikował się do uzyskania komercyjnego prawa jazdy, a to dobrze płatna praca. Tak mówi Donald Trump. Ci, którzy w wojsku nie byli kierowcami, mają szybciej przejść szkolenia. Donald Trump chwalił się, że jako prezydent wprowadził wymóg, by zawodowi kierowcy znali język angielski. Jak poinformował, do tej pory usunięto z dróg ponad 24 tysiące osób, które nie spełniały tego warunku, a władze stanowe unieważniły ponad 28 tysięcy praw jazdy wydanych nielegalnym migrantom, jak mówił Donald Trump.

tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Ale zaczynamy fakty oczywiście od wyroku Iwony. W sprawie Iwony Cygan dramatyczna porażka prokuratury w tej sprawie. O tym więcej powie Magdalena Wojtoń. Jest godzina 11.
1: Sąd uniewinnił oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. To nieprawomocny wyrok dotyczący morderstwa sprzed 28 lat w Szczucinie w Małopolsce. W ciągu ostatniej doby blisko 49 tysięcy migrantów z Maroka przekroczyło granicę z Hiszpanią w Ceucie. Za moment też zaproszenie do Szczyrku na Downhill i do kina na Spidermana. To w faktach kulturalnych RMF FM. Wszyscy oskarżeni w sprawie brutalnego zabójstwa Iwony Cygan uniewinnieni. Taką decyzję w sprawie mordu, do którego doszło w małopolskim Szczucinie w sierpniu 1998 roku, podjął Sąd Okręgowy w Rzeszowie. To rozstrzygnięcie w pierwszej instancji nie jest prawomocne. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jakie jest uzasadnienie tego wyroku?
2: Podczas ustnego uzasadnienia sąd nie pozostawił suchej nitki na pracy prokuratury. Według niego śledczy zapomnieli o zasadzie domniemania niewinności. Według sądu nie ma żadnego dowodu, który mógłby powiązać zabójstwo z konkretną osobą. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. Paweł K., oskarżony o brutalny mord i mający mu pomagać jego ojciec Józef K., do tego przyjaciółka zamordowanej Renata G., a także 14 lokalnych policjantów, którzy mieli utrudniać śledztwo.
1: Krzysztofie, to jest jedna z najgłośniejszych spraw ostatnich lat i jedna z najdłużej trwających.
2: Tak, od 98 roku była wielokrotnie umarzana. Przełom według śledczych nastąpił w 2017 roku. Wtedy prokuratura krajowa miała, jak informowała, przełamać zmowę milczenia i zdobyć kluczowe dowody. Proces ruszył rok później. Cały czas pojawiały się jednak wątpliwości. A przypomnę, Iwona Cygan, nastoletnia mieszkanka Szczucina, została brutalnie zamordowana w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Sprawca bądź sprawcy pobili ją i udusili drutem. Obnażone zwłoki dziewczyny znaleziono w pobliżu Szczucina nad Wisłą.
1: O szturmie na granicę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, informują tamtejsze media. Jak podaje

0: była tutaj, przy tej linii brzegowej, także tutaj zniknęła połowa jeziora. Jak dla mnie niby w ciągu roku, ale wiem od mieszkańców, że to było tak, że ona znikała z dnia na dzień. To nie może być susza hydrologiczna tylko i wyłącznie.
1: A teraz ani wędkarzy, ani turystów, wszystkie brzegi puste.
2: Chcę wszystkich turystów zaprosić tutaj nad nasz zalew. Mamy tutaj oczywiście alternatywy do wypoczynku. Są piękne lasy, przeogromna cisza, ptactwo, które nie wiem, mam nadzieję, że również zostanie usłyszane.
3: I słychać bardzo mocno. Opisywali reporterowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi turyści i przedsiębiorcy z Nadhańczy. Szczyrk od dzisiaj przez cały weekend będzie stolicą europejskiego downhillu. Rozpoczyna się tam piąta runda renomowanych zawodów IXS European Downhill Cup, czyli górskiego kolarstwa zjazdowego. Anna Krupaczek wie więcej na ten temat. Aniu, można spodziewać się mocnych wrażeń.
4: Tak, kibice w Szczyrku będą mogli z bliska obserwować przejazdy najlepszych zawodników tego ekstremalnego kolarstwa górskiego. Downhill to jest bardzo wymagająca, ale też i bardzo widowiskowa dyscyplina nazywana rowerową Formułą 1. Już dziś oficjalny trening, jutro przejazd kwalifikacyjny, a w niedzielę finał zawodów. Trasa rozpoczyna się na hali Skrzyczeńskiej. Meta znajduje się przy dolnej stacji gondoli, tam także jest strefa kibica i strefa expo. Na całej trasie są miejsca, z których można oglądać zmagania zawodników. Wstęp jest wolny, ale my mamy dla fanów niespodziankę. Specjalne zaproszenia na Downhill Cup, a poszczegóły odsyłam na rmf24.pl.
3: W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Spider-Man. Całkiem nowy dzień.
5: Dzień dobry. Ten film dziś oficjalnie wchodzi do kin. 2,5 godziny świetnej zabawy, ale też wzruszeń i dynamicznych scen walki. W roli głównej po raz czwarty jako Spider-Man Tom Holland.
6: The movie kind of serves as this cautionary tale.
5: To jest w pewnym sensie opowieść o tym, czym grozi życie w samotności. Przypomina, jak ogromne znaczenie ma wspólnota i bliscy ludzie. Pokazuje też, że czasem największą odwagą jest poproszenie kogoś o pomoc. Ten film jest zdecydowanie bardziej stonowany, bywa emocjonalny, ale nie oznacza to, że rezygnujemy z humoru i dobrej zabawy, mówi Tom Holland. W obsadzie też m.in. Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Florence Pugh oraz znana ze Stranger Things Sadie Sink. Wrócił Wawel o zmierzchu. To cykl weekendowych, wakacyjnych koncertów na królewskich dziedzińcach w Krakowie. Dźwiękom towarzyszyć będzie iluminowana architektura zamku. Wokalistka Dua Lipa ujawniła listę gości festiwalu literackiego, którego jest kuratorką. Są na niej m.in. brytyjska powieściopisarka Zadie Smith oraz ikona muzyki i literatury Patti Smith. Ten festiwal jesienią w Londynie.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Czy lepsze wakacje w Polsce, czy za granicą? Czy to jest tylko kwestia ceny, a może decydują inne kryteria? Twoje zdanie w radiu RMF 24, o tym będziemy mówić w tej godzinie, ale zaczniemy od tego, co się dzieje w Hiszpanii, o czym słyszeliście w faktach. Aż 19 osób utonęło, próbując dostać się do hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej. Czy Hiszpania sobie poradzi z tym kryzysem? Porozmawiamy z naszym gościem.

0: W Radiu RMF 24 w programie przedpołudniowym teraz zajmiemy się tym, co się dzieje na granicy Unii Europejskiej, ale po afrykańskiej stronie. Mówimy o hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej, mówimy o Ceucie. Ponad 49 tysięcy migrantów przekroczyło tę granicę. W wodzie znaleziono w tej chwili, wiemy, o 19 ciałach. To są osoby, które próbowały wyjść na brzeg. Hiszpania określa to jako największy kryzys migracyjny od 2021 roku. Władze oświadczyły, że będą się starały jak najszybciej wydalić osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę, ale władze lokalne apelują o wprowadzanie stanu wyjątkowego na tym obszarze. Razem z nami jest pan profesor Jan Brzozowski, Instytut Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, co właściwie się stało, że ta fala migrantów ruszyła do Ceuty?
1: No jest to ciekawa lekcja również dla Polski. Otóż na początku lipca Trybunał Najwyższy, Trybunał Sądowy w Hiszpanii, czyli Trybunał Supremo, wydał wyrok, w którym de facto zakazał natychmiastowego przekazywania nielegalnych migrantów, którzy przekraczają granicę, ale na morzu właśnie, nie przez płot, bo dotychczas do Ceuty i Melilli migranci nielegalnie próbowali się dostać przekraczając płot, granicę lądową. Teraz coraz częściej działo się to przez morze i Hiszpania na mocy umowy bilateralnej z Marokiem przekazywała tych ludzi, którzy próbowali się dostać właśnie do Ceuty Melilli, natychmiast władzom marokańskim. I sąd uznał, że jest to nielegalne, czyli nie znaczy to oczywiście, że nie można tych ludzi z powrotem zawrócić, tylko trzeba rozpatrzyć całą długą procedurę administracyjną. No i to oczywiście spowodowało, że część ludzi poczuła szansę, że jest to właśnie możliwość na dotarcie do Europy w sposób łatwiejszy niż dotychczas. Koincydencja oczywiście jest jasna, to w zasadzie parę tygodni po tym wyroku nastąpił ten szturm na Ceutę.
0: No i co teraz się może stać, panie profesorze? Bo rozumiem, że sami Hiszpanie widać nie do końca radzą sobie z tą sytuacją. Ta sytuacja też powoduje dosyć poważne napięcia dyplomatyczne, bo mówię o reakcji Włoch chociażby na to, co się dzieje w Hiszpanii. W jakim kierunku teraz pańskim zdaniem rozwinie się ta sytuacja?
1: No przede wszystkim ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której cywilizowany kraj, a Maroko jest cywilizowanym krajem, zupełnie bez żadnej refleksji patrzy, jak kilkadziesiąt tysięcy jego obywateli wchodzi do morza i sobie wypływa w nieznane. To znaczy, po prostu sprawa jest oczywista. Do tanga trzeba dwojga. Maroko po prostu odpuściło kontrolę swojej granicy i tutaj Hiszpania musi poprosić Unię Europejską o bardzo zdecydowaną reakcję w tej sprawie, bo bez współpracy z Marokiem tego potoku niekontrolowanej i szalonej migracji. Ja tam czytam, że część tych ludzi to są właściwie nastolatkowie, którzy podjęli decyzję spontanicznie, żeby przepłynąć, nie informując nawet swoich rodziców.
0: To tak wygląda na zdjęciach, panie profesorze. Tak. To są przede wszystkim bardzo młodzi ludzie.
1: Tak, no to jest coś absolutnie niewyobrażalnego. To znaczy oczywiście jest, Hiszpania musi podjąć radykalne kroki, ale nacisk musi być przede wszystkim na Maroko, bo to z terytorium Maroka te osoby, część z nich to są po prostu obywatele marokańscy, inni z kolei to są osoby, które przebywały na terytorium marokańskim i dostały się nielegalnie na terytorium Hiszpanii. No i po prostu oczywiście istnieje umowa bilateralna o readmisji, ona już funkcjonuje od kilkudziesięciu lat, więc prędzej czy później ci ludzie teoretycznie i tak powinni zostać przez Maroko przyjęci, ale tu
0: ale rozumiem, że po tej procedurze długotrwałej, tak, o której pan wspominał.
1: To nie będzie takie automatyczne, to się nie stanie z dnia na dzień, a problem jest olbrzymi, no bo sami państwo tu podkreślili, no Ceuta ma 85 tysięcy mieszkańców, ponad połowa teraz nagle mieszkańców, bo 49 tysięcy to są nielegalni migranci. To po prostu nie ma tam infrastruktury, żeby przetrzymywać taką liczbę osób i na tym polegał ten plan, to znaczy przeciążenie infrastruktury Ceuty i liczenie na to, że Hiszpania, mówiąc kolokwialnie, odpuści. No oczywiście
0: Pani
1: Hiszpania nie może odpuścić.
0: Wejdę w słowo, czy tutaj, bo mieliśmy takie przypadki ze stosowaniem nacisku migracyjnego po to chociażby, żeby wymusić fundusze. Pana zdaniem to jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia uzyskania jakichś środków przez Maroko od Unii Europejskiej?
1: Nie, no nie sądzę, żeby Maroko specjalnie tym sterowało. To po prostu Maroko sobie trochę nonszalancko prawdopodobnie do tej sytuacji podeszło. Aż tak makiawelicznego planu po stronie marokańskiej nie postrzegam. Natomiast oczywiście teraz musimy działać jako Europa, mam na myśli, a nie tylko jako Hiszpania, bo to jest nasz wspólny problem.
0: Bo Hiszpanie sobie nie dadzą rady pewnie z tym.
1: Tak. Kija i marchewki, czyli oczywiście musimy naciskać na Maroko i zdecydowanie domagać się, żeby kontrolowało swoje granice, no ale coś trzeba pozytywnego Maroku obiecać za zwiększenie kontroli, która będzie oczywiście też kosztowała, więc to, że Maroko na przykład będzie patrolowało, wyślą swoje wojska na plażę, żeby powstrzymywać ludzi przed wyruszaniem w podróż do Ceuty, no też kosztuje, więc i taki będzie pewnie argument marokański, więc coś trzeba będzie Maroku zaoferować.
0: I jeszcze jedna sprawa, bo ta historia też wywołuje bardzo poważny kryzys na linii państw Unii Europejskiej. Mówię o Włochach i mówię o Hiszpanii. Giorgia Meloni zaproponowała wręcz wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen tymczasowe. Został wezwany ambasador włoski do MSZ-u hiszpańskiego w związku z tą sprawą. Pana zdaniem to się może przełożyć na jakieś napięcia? Jest możliwa w ogóle taki scenariusz, żeby Hiszpania czasowo została zawieszona, jeśli chodzi o strefę Schengen?
1: Nie, no na razie nie widzę takiego zagrożenia, bo widzę, że jednak w Hiszpanii jest też olbrzymia presja na rząd, żeby nie ulec tym nielegalnym migrantom i żeby jednak pokazać, że państwo funkcjonuje. Oczywiście zawieszenie w strefie Schengen, czy wprowadzenie kontroli granicznych byłoby wtedy konieczne, gdyby Hiszpania się poddała, ale nic na to nie wskazuje. Z drugiej strony pani Meloni oczywiście doszła też do władzy, to jest jakby jeden z fundamentów jej tożsamości politycznej, że ona wykazuje bardzo zdecydowane stanowisko wobec nielegalnej migracji, więc w zasadzie, mimo że nie pochwalam jej zachowania, ona nie mogła postąpić inaczej po prostu.
0: Jasne. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za pański komentarz. Profesor Jan Brzozowski, Instytut Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, był razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy, panie profesorze.
1: Dziękuję również, pozdrawiam.
0: Kłaniamy się oczywiście, Radio RMF24, 17 minut po godzinie 11:00, właśnie w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu obrony, o sytuacji z rakietą.

0: Radio RMF 24. 21 minut po godzinie 11. Program przedpołudniowy i teraz troszkę o sporcie, troszkę o polityce właściwie, prawda, panie redaktorze?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ale ma pan dzisiaj nastrojowy głos.
0: Prawda?
1: Nastrojowy nastrój.
0: Bo sprawa rzeczywiście jest poważna, chociaż
1: no
0: mówimy o piłce nożnej. Chodzi o spór między FIFA a UEFA. I tak, FIFA, czyli Światowa Federacja, proponuje częściowe skomercjalizowanie organizowanych przez nią imprez, jakby do tej pory nie były skomercjalizowane.
1: No tak, tak. Ale jeszcze bardziej.
0: Jeszcze bardziej. Chodzi między innymi o Mistrzostwa Świata oczywiście. Natomiast Europejska Federacja, czyli UEFA, w związku z tym zapowiada bojkot mundiali, czyli generalnie nie ma krajów europejskich na mundialu.
1: Jeżeli Polska by nie zagrała na mundialu, że no tak zażartuję.
0: Oczywiście, tak. Ale to rzeczywiście robi się z tego poważna sprawa, bo oczywiście tak, pewnie, tak, że w tej sprawie chodzi o pieniądze. I jaka jest szansa, że UEFA storpeduje ten pomysł Infantino?
1: Ja myślę, że się dogadają koniec końców, ale to ja oczywiście... No,
0: bo nikomu się to nie opłaca, prawda?
1: Nikomu się to nie opłaca. Wydaje mi się, że skończy się to po prostu jakimś obopólnym dogadaniem się. Pytanie, czy skończy się tym, że FIFA zawiesi ten wspaniały pomysł, który zaraz opowiem, na czym polega tak dokładnie. Natomiast UEFA i dodajmy jeszcze strefa CONCACAF, czyli Ameryka Północna, Karaiby, Ameryka Środkowa, także jest przeciw. To jest 96 głosów na ten moment, na 211 federacji, czyli jednak jest to mniejszość. Ale ciekaw jestem szczególnie, co powie Ameryka Południowa. No bo tam jest 10, zdaje się, federacji, w tym Brazylia, w tym Argentyna.
0: No nie, no bez Europy, bez Ameryki Południowej nie ma Mistrzostw Świata. To jest,
1: no jeżeli by CONMEBOL jeszcze zagroził, czyli Ameryka Południowa, że opuszczają Mistrzostwa Świata, no to no zresztą już bez Europy tak naprawdę nie da się tego wyobrazić. No i wiadomo też, że jest to ukłon Gianniego Infantino, te propozycje w kierunku nie bynajmniej tych najbogatszych, no i najlepszych też federacji, mówię tutaj o poziomie reprezentacji, tylko w kierunku Afryki, Azji, Oceanii. Co dobrze tutaj zilustrował mi mój rozmówca Michał Listkiewicz, czyli były prezes PZPN.
0: No, człowiek, który się zna na dyplomacji piłkarskiej, prawda?
1: No, tak, i zna się na FIFA, bo był członkiem komisji sędziowskiej, także posłuchajmy, jak to jest.
2: Tam jest wiele małych federacji, dla których jakaś tam kwota, nie robiąc żadnego wrażenia, na federacjach europejskich, typu 100 czy 200 tysięcy, czy nawet pół miliona dolarów, no tam to jest roczny budżet. Bardzo atrakcyjna propozycja. No ale myślę, że nie dojdzie aż do takiej otwartej wojny. Na razie ona jest wojną słów. Również Południowa Ameryka, CONMEBOL. Oni myślę też się przyłączą do UEFA, czyli tak wielkie piłkarsko kraje jak Brazylia, jak Argentyna.
1: Natomiast Gianni Infantino, muszę dodać, że już troszeczkę wprowadza taki łagodniejszy ton. FIFA wydała oświadczenie, w którym zapowiedziała, że zmiany nie zostaną wprowadzone w życie, jeżeli większość będzie przeciw.
0: Na razie, ale to jak rozumie tą większość? To jest pytanie, no bo z tego, co wspomniałeś,
1: no właśnie,
0: to na razie...
1: Na razie jest jeszcze mniejszość. Pytanie, no chyba teraz tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, co powie Ameryka Południowa. I bardzo jestem ciekaw. Natomiast Gianni twierdzi, że nikt nie chce sprywatyzować futbolu.
0: No tak, oczywiście. Cóż ma powiedzieć? Natomiast Czarek, bo jest poważne zagrożenie, jeśli chodzi o imprezę organizowaną w Polsce, prawda?
1: Znaczy tak, ja nie wiem, na ile poważne, bo we wrześniu odbędą się u nas Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Nie jest to oczywiście tak duża impreza jak Mundial, ale kiepsko by było, gdyby dostała ta impreza rykoszetem. We wrześniu odbędzie się na stadionach w Łodzi, Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej. Co na ten temat mówi Michał Liskiewicz, posłuchajmy.
2: Co to za Mistrzostwa Świata, nawet jeśli to są tylko Mistrzostwa Kobiet do lat 20, bez drużyn europejskich. Przecież w piłce kobiecej drużyny europejskie odgrywają wiodącą rolę. To byłaby taki kadłubek tych mistrzostw. To będzie pierwszy sprawdzian, bo na razie to żadnych innych imprez FIFA nie ma w najbliższym czasie. No później będą klubowe Mistrzostwa Świata, więc też nie wyobrażam sobie Mistrzostw Świata klubowych bez najlepszych drużyn z Ligi Mistrzów, czyli z Hiszpanii, z Anglii, z Niemiec, z Francji, z Włoch i tak dalej.
1: No już nie mówiąc o mundialach w ogóle, także cóż.
0: Czarek, to teraz spróbujmy sobie to wszystko jeszcze usystematyzować, jeśli chodzi o propozycję FIFA. O co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi?
1: Spróbuję, bo sprawa robi się oczywiście coraz bardziej zawiła, ale w skrócie to jest tak, że Gianni Infantino zaproponował sprzedaż około 20% udziałów FIFA, organizacji, prywatnym inwestorom. Do tych prywatnych inwestorów zaraz dojdę. Na tym ma FIFA zarobić 4 miliardy dolarów. dolarów ma zostać powołana organizacja FIFA Forward Enterprise, FE. I miałaby pod kątem marketingowym właśnie zajmować się mundialami, mundialami młodzieżowymi, mundialami seniorów. Takie też są rozgrywki. Natomiast kwestie sportowe pozostałyby dalej w gestii FIFA. No ale teraz, co FIFA obiecuje krajowym federacjom? Oczywiście pieniądze. No i tak jak tutaj już rozmawialiśmy, są szczególnie małe kraje łase na kilka milionów dolarów. No i rzeczywiście federacje miałyby otrzymywać w kolejnych latach znacząco więcej pieniędzy. Najpierw ten skok z 8 do 20 milionów, a potem 20, więcej. Także jest to solidne.
0: No dobrze, ale tak mówi FIFA, a tak, tak naprawdę na stole jest bardzo prozaiczna propozycja, bo nad za tym wszystkim stoi, rozumiem, czysty interes między innymi rodziny Donalda Trumpa.
1: Tak? O tym się mówi, to znaczy, no oczywiście nie jest to oficjalna informacja, ale rozpisują się światowe media o tym, że nabywcą tych 20% akcji ma zostać fundusz Free Capital, założony, uwaga, przez kogo? Przez Joshua Kushnera, brata Jareda, który to jest zdjęciem Donalda Trumpa. No a wiemy, jakie są powiązania Gianniego Infantino z Donaldem Trumpem, nawet nagrodę mu dał, także sprawa śmierdzi na kilometr.
0: Cezary Dziwiszek.
1: Dziękuję.
0: Redakcja sportowa RMF FM.
3: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

poczekaj. Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, mi

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: 11.30. Na fakty zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Kolejny atak Ukrainy na rosyjską rafinerię. Sztab generalny poinformował o uszkodzeniu zakładu w Wołgogradzie na południu Rosji. Po ataku na terenie rafinerii miał wybuchnąć ogromny pożar. Według Kijowa zakład przerabia około 15 milionów ton ropy rocznie i dostarcza paliwo m.in. dla rosyjskiej armii. Ukraińcy przekazali też informacje o uderzeniach w obiekty wojskowe na okupowanych terenach swojego kraju. Polskie MSZ ostrzega turystów jadących do Grecji. W kilku regionach kraju szaleją pożary, m.in. na Krecie, Paros i Lesbos. Z samej Krety ewakuowano około 8 tysięcy osób, a w całej Grecji zginęło 3 strażaków. Ministerstwo apeluje, by śledzić komunikaty lokalnych służb, odbierać alerty na telefonach i bezwzględnie stosować się do poleceń dotyczących ewakuacji. Na obniżki stóp procentowych na razie nie ma co liczyć, oceniają ekonomiści. Ich zdaniem po wakacjach Rada Polityki Pieniężnej nie będzie miała argumentów, by ciąć koszt kredytu. Powodem jest m.in. inflacja, która w lipcu wyniosła 3% rok do roku, a także wzrost cen paliw po zakończeniu rządowego programu wsparcia. Ekonomiści zakładają, że stopy pozostaną bez zmian do końca roku, a ewentualne obniżki są możliwe dopiero w 2027. A teraz w faktach sport. 2 srebrne medale, 1 z Pucharu Świata, 2 z Mistrzostw Świata w kajakarstwie slalomowym. Michał Pasiut wrócił już z Oklahomy, gdzie stanął na 2 stopniu podium w konkurencji K1 mężczyzn. Takiego wyniku w męskich kajakach nie było od 11 lat.
2: Łatwo nie było, bardzo dużo pracy, wyrzeczeń. Wszystko od A do Z było podporządkowane kajakom, aż od listopada, kiedy zacząłem te przygotowania. Startowałem z poziomu kontuzji i na wodę płynącą wsiadałem w styczniu. No i korzystając z tej okazji też powiem, wydaje się to sport indywidualny, ale to jest też zasługa całej rodziny, która przejęła wszystkie moje obowiązki jako ojca i dzięki nim ja to mówię, że mogłem sobie pływać kajaczkiem.
1: Tytuł wicemistrza świata to również pierwsze punkty w kwalifikacji olimpijskiej dla kraju na Igrzyska w Los Angeles.
2: Jest to pierwszy start z kwalifikacji olimpijskiej. W tym roku jest to szereg startów, dlatego przed nami jeszcze w tym sezonie kolejne 2, a w przyszłym, o ile się nie mylę, to 4. Na razie zdobywamy punkty dla kraju, nie są to jakby imienne kwalifikacje olimpijskie, dlatego jest to mały kroczek, ukłon w stronę kraju, ten mój medal, bo to pokaźny wynik, ale no droga jest jeszcze mozolna i długa.
1: Po powrocie z Oklahomy nie ma jednak czasu na odpoczynek. W połowie sierpnia w Krakowie Mistrzostwa Polski Seniorów, a później kolejne Puchary Świata i Mistrzostwa Europy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 24 minuty zostały do godziny 12. Przedpołudniowy wciąż jeszcze program w Radiu RMF 24. Na moment zaglądamy do Sejmu, bo tam cały czas debata o tym, jak rząd, jak służby zachowały się wczorajszej nocy, czy wczorajszego ranka, kiedy upadła w rejonie Lublina rosyjska, najprawdopodobniej rosyjska uzbrojona rakieta. W grudniu 24 roku zmieniliśmy prawo, żeby ulepszyć procedury i przyspieszyć sposób podejmowania decyzji, mówił w Sejmie szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, relacjonując te wczorajsze wydarzenia. I podkreślał, że wszystkie wojskowe procedury zadziałały.
1: My nie działamy w czasie wojny, działamy w czasie pokoju. Są inne zasady użycia broni, inne możliwości reagowania, ale my je usprawniliśmy i ulepszyliśmy. I dziękuję Wysokiej Izbie za poparcie naszych wniosków. I to działa, bo wtedy dowódca operacyjny, a przede wszystkim ten, który jest w powietrzu, pilot, myśliwca, który ostatecznie podejmuje decyzję o zestrzeleniu. I do tej decyzji i dowódca operacyjny był upoważniony i gotowy do jej podjęcia, i pilot był upoważniony i gotowy do jej podjęcia. Gdyby w jakikolwiek sposób było zagrożenie dla obszarów zamieszkałych, ta rakieta, i nie byłoby prawdopodobieństwa uderzenia w niezamieszkałe tereny, ta rakieta zostałaby zestrzelona.
0: Tak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu obrony. Teraz przed Wysoką Izbą przemawia Marcin Kierwiński, czyli szef resortu spraw wewnętrznych i administracji. Dzisiaj pewnie dostaliście alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które przypomina o poradniku bezpieczeństwa. Wszyscy dostaliśmy takie komunikaty, jak się zachować w sytuacji zagrożenia. Ale poprzedniej nocy mieszkańcy Lublina, mieszkańcy Krasnego Stawu, gdy usłyszeli syreny, na dobrą sprawę nie wiedzieli, co dalej. Mówili o tym naszemu reporterowi, Pawłowi Koniecznemu.
2: Bardzo mało jakichś konkretnych informacji. Spowodowało to panikę tylko wśród moich znajomych, przyjaciół. Wszyscy dzwoniliśmy do siebie, czy naprawdę coś się dzieje, czy nie. Żadnych informacji i na tych rządowych i lokalnych informacjach. No jest sytuacja napięta. My na wschodzie boimy się może bardziej jak za Wisłą w zachodniej tej Polsce. Także liczylibyśmy na więcej informacji. Jeszcze raz takie syreny, które nie były poparte żadnymi informacjami. Ludzie stracą czujność. Może komuś na tym zależy, żeby ta czujność była właśnie osłabiona, bo wszyscy mówią, słuchaj, a na drugi raz to będę spał, nie będę się przejmował, no bo w zasadzie odruch był taki, jak były syreny alarmowe, żeby schronów szukać. Oczywiście nie wiedzieliśmy, gdzie są te schrony i gdzie ich szukać. Ja tam nawet sąsiada znalazłem, który ma taką piwnicę głęboką wybudowaną i teraz rozmawiam z nim, żeby w razie takiej ponownej sytuacji nam udzielił schronienia. Także no, jak to u nas.
3: To trzeba coś robić, ale od tego są ludzie, którzy na tym się znają. Na pewno nie zrobią.
4: No. Także niech się martwią o to, żeby społeczeństwo w odpowiednim czasie jakoś
3: czuło się bezpiecznie.
5: Ja mieszkam w takim miejscu, że blisko tej syreny, tylko że ja tego nie słyszałem, ponieważ mam mocny sen.
6: Ale była?
5: Było słychać, bo sąsiedzi tam się pytali, o co chodzi, nie? Także ja wiedziałem z internetu tak naprawdę.
6: A jak powinien właśnie wyglądać ten system ostrzegania?
5: To wiem, że to takie informacje są w internecie, tutaj dostałem dzisiaj nawet powiadomienie z alertu, żeby sobie na stronę wejść, prawda, poczytać. Jakiś czas temu ludzie dostali takie poradniki takie, także to jest moim zdaniem wystarczające, nie? Bo ludzie musieliby mieć jakieś przeszkolenie wojskowe po prostu, a w tej chwili od wielu, wielu lat nie ma wojska. No to jest problem po prostu, nie? Bo dzisiejsza młodzież nie poradziłaby sobie tak naprawdę.
7: Nic nie było, żadnego ostrzeżenia nie było. Nie było żadnego komunikatu. Narobili w spodnie, dzisiaj przysłali ostrzeżenia dopiero, żeby się zapoznać z instrukcją, jak się zachowywać w czasie zagrożenia.
6: Mówi pan o tym alercie, który dzisiaj
7: przyszedł. Tak. Ale wcześniej nic się nie działo. Wtedy, kiedy alert był potrzebny, wtedy go nie było.
6: To w jaki sposób powinno się ostrzegać?
7: No przede wszystkim alerty powinny przychodzić na telefon. No chyba po to jest, to rządowe centrum ostrzegania.
0: Syreny to jest najszybszy sposób informowania. Tak z kolei twierdzi Marcin Kierwiński. Będziemy niewątpliwie wracać do tej sprawy na antenie Radia RMF 24.

0: Przedpołudniowy program w Radiu RMF 24 w piątek, 31 lipca. Piątek, czyli nasza akcja Twoje zdanie. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Pytamy Was o opinię w różnych sprawach. Dzisiaj pytamy o wakacje. I zadajemy pytanie, czy lepiej spędzać wakacje w Polsce, czy za granicą. Po 12 przeniesiemy się w rejon Doliny Kościeliskiej. Najpopularniejszy chyba szlak turystyczny w Tatrach. Jak się domyślacie, przeżywa prawdziwe oblężenie. Połączymy się z naszym reporterem, żeby to sprawdzić. Będziemy też rozmawiać o tym, czy wakacje w Polsce w ogóle się opłacają, czy lepiej zostać w kraju, czy może pojechać za granicę. Co powoduje, że decydujemy się spędzać urlop w Polsce, w Tatrach, na Mazurach, czy nad Bałtykiem? Czy cena jest w tym wszystkim najważniejsza? Czy decydujemy się na wyjazd za granicę dlatego, że liczymy na bardziej stabilną pogodę? Będziemy też pytać eksperta, jakie są tendencje na rynku turystycznym. To wszystko od 12 do 14. Przypominam, nasz telefon 12 200 0012, SMS 3322 i mail radio@rmf24.pl.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Agnieszka Pietrzak, dzień dobry. Lej Zakopany, teren przekazany właścicielom, mówi lubelska prokuratura. Także w Sejmie informacje o tym, co 32 godziny temu działo się w okolicach Tarnawy Kolonii.
1: Żeby nikomu nie zniknęła ani proporcja tych zdarzeń, trochę faktów.
0: W scenariuszu faktów także popularna sieć sklepów blisko nas, która będzie miała nowego właściciela z daleka i serial o królu mody. Rosyjska rakieta H-101, która spadła wczoraj na pole w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, została wyprodukowana w drugim kwartale roku w zakładzie w obwodzie moskiewskim. Takie są wstępne wyniki wczorajszych oględzin śledczych na miejscu. O planowanych dalszych działaniach opowiedział przed chwilą na konferencji prasowej prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczamy zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku. Jesteśmy we współpracy z innymi służbami państwowymi, z Strażą Graniczną, z dowództwem wojsk powietrznych, które tą instytucję dysponują informacjami dotyczącymi toru tego lotu pocisku, a więc kierunku, z jakiego on nadleciał i którą trasą się poruszał.
0: W Lublinie jest reporter RMF FM, połączymy się z nim w kolejnych faktach. Gorąca dyskusja w Sejmie o wczorajszych wydarzeniach na Lubelszczyźnie. Z działań służb tłumaczył się m.in. wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Łączymy się teraz z naszym dziennikarzem w Sejmie, Jakubem Rybskim. Witam cię, Jakubie.
3: Dzień dobry.
0: Co usłyszeliśmy od ministra obrony?
3: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo. Dodał jednak, że Polska wciąż inwestuje w nowe, m.in. systemy obrony powietrznej, ale ta modernizacja wymaga czasu. Szef MON-u zarzucił też opozycji, że szuka wroga nie tam, gdzie trzeba.
1: Nie widzicie w ogóle Federacji Rosyjskiej jako zagrożenia dla Polski. Dla was Rosja przestała być wrogiem. Od pewnego czasu wrogiem numer jeden stała się Ukraina.
3: Wcześniej podczas dyskusji sejmowej politycy opozycji zarzucali rządzącym, że nie informowali prawidłowo mieszkańców Lubelszczyzny o zagrożeniu, a dziś RCB wysłało cyfrowy poradnik bezpieczeństwa, który nie działał.
4: Jedyne alerty RCB, jakie powinny dzisiaj przychodzić, to o

0: Ta informacja wywołała na giełdzie spore zamieszanie, informuje Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Krzysztofie, za ile Żabka zostanie sprzedana?
1: Za ponad 32,5 miliarda złotych. To są ogromne pieniądze, a jako że w Polsce Żabek mamy 13 tysięcy, to bardzo upraszczając, można powiedzieć, że za jedną Żabkę nowy właściciel płaci 2,5 miliona złotych. Oczywiście tak prosto to nie działa, no bo Żabka to przecież nie tylko sklepy, ale przede wszystkim potężna sieć dystrybucji, marketingu i produkcji. To także sklepy internetowe Już oraz Delio. A tak więc to potężny biznes. On teraz zostanie przejęty przez gracza, który w Polsce działa w znacznie mniejszej skali, czyli przez kanadyjską sieć stacji benzynowych Circle K, których w Polsce jest raptem około 400. Przejęcie Żabki odbywa się przez giełdę. Akcje spółki więc wystrzeliły z 29 do ponad 32 zł.
2: Świat kultury w faktach.
0: Powstanie serial o Giorgio Armani, zmarłym rok temu królu mody. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Witam
3: Cię,
0: Kasiu. Gdzie pracuje ekipa filmowa?
3: Teraz we Włoszech. Ten serial powstaje dla międzynarodowej widowni i ma wsparcie ze strony domu mody Giorgio Armani. To jest o tyle ważne, że twórcy mogą wykorzystać legalnie legendarne kreacje, ale też te słynne, niedostępne zwykle lokalizacje związane z życiem projektanta. Reżyseruje Ferzan Ospetek. Panowie znali się osobiście, to też ważne.
0: Kasiu, Armani był też autorem filmowych kostiumów. Tak. O tym też opowie serial?
3: No taki jest plan. W latach 80. ubrał po raz pierwszy Richarda Gira do filmu Amerykański Żygolak. Potem w filmie Nietykalni jego eleganckie garnitury nosili Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro. W Bękartach wojny zrobił ten słynny biały smoking dla Brada Pitta, a w Wilku z Wall Street kostium dla Leonardo DiCaprio. Hollywood pokochało klasyczny styl i perfekcjonizm Armaniego.
0: Czekamy zatem na serial.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Do 13 w Radio RMF 24. Oczywiście wrócimy do Sejmu, bo tam mocne słowa w kontekście rosyjskiej rakiety, która uderzyła wczoraj na Lubelszczyźnie. Będzie też cykl Twoje zdanie. Twoje zdanie w sprawie wakacji. Lepiej w Polsce czy za granicą?

0: Tak, tak, można się bujać. Można się bujać z cepelinami. W końcu jest środek wakacji. 31 lipca i do tego jeszcze piątek. A jak piątek, to oczywiście nasz cykl Twoje zdanie. Teraz jesteśmy w Tatrach. Nasz wóz satelitarny stanął w Dolinie Kościeliskiej. Maciej Pałachicki razem z nami. Dzień dobry, panie Maćku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Na szlakach tłumy turystów, domyślam się, bo pogoda jak żyleta. U ciebie gorąco bardzo, czy tylko trochę?
1: No 30 stopni to może nie jest tak bardzo gorąco, ale jak na góry to naprawdę ten skwar daje troszeczkę popalić się.
0: No tak, no, ale jest tatrzański wietrzyk, więc wiesz, do tego rozumiem, że jest przyjemnie.
1: To prawda, oczki, które niosą taką, wiesz, chłodną górską wodę, można się naprawdę ochłodzić. Także nie jest tragicznie. No gorzej jest na podejściach. Na podejściach to naprawdę dzisiaj można wyzionąć ducha.
0: Zazdroszczę i tak, powiem ci szczerze, ale porozmawiajmy o tych wakacjach. Jak wyglądają wakacje z perspektywy naszych słuchaczy? Opowiadaj.
1: No właśnie spotkałem tutaj na szlaku Jolę, Sławka, Janka i Piotrka z Warszawy, którzy przyjechali. Jesteście właściwie pierwszy dzień w Polsce po wakacjach zagranicznych, tak?
2: Tak, tak, tak, tak. To przyjechaliśmy w nocy ze Słowenii, byliśmy w Alpach, no i zatęskniliśmy za Puskimi Tatrami w związku z tym. No kończymy jakiś nasz 10. dzień za granicą, no i tutaj mamy 2 dni.
1: Cudownie. No ale jak to jest właśnie? Czy w Polsce się bardziej opłaca w tej chwili jechać na wakacje, czy jednak za granicą? Macie pewnie porównanie.
2: No ja uważam, że Polska jest bardzo atrakcyjna, jeżeli chodzi o wakacje. Nadal bardzo lubimy polskie Tatry. Przyjeżdżamy, staramy się przyjechać co roku tutaj. No i zrobić parę dni właśnie z dziećmi w Tatrach. Staramy się rozkochać ich w górach i tak naprawdę bardzo doceniamy to.
1: Sentyment, patriotyzm, co o tym decyduje?
2: Chyba jedno i drugie.
1: Czyli chce się spędzać te wakacje w Polsce?
2: Bardzo się chce. To znaczy, Polska jest pięknym miejscem do spędzania wakacji. Mamy morze, mamy góry, Mazury, które uwielbiamy również.
1: A jest troszkę taniej? Czy tak samo? Jak za granicą?
2: Chyba tak samo.
1: Nie ma różnicy już w tej chwili, tak? No dobrze, a można jakoś tanio spędzić urlop w Polsce? Macie jakiś pomysł, jakiś sposób na to?
2: Może. Można tanio spędzić. Chyba Mazury są takim miejscem, gdzie jest jeszcze stosunkowo mało ludzi, są takie miejsca, lasy, jeziora i gdzie nie trzeba być w tłumie ludzi i jakby w centrum tego wszystkiego.
1: Czy to te wakacje są konkurencyjne, czy tak średnio? Czy to jednak serce decyduje, że wybieramy wakacje w Polsce?
2: Finansowo średnio konkurencyjne.
1: To jeszcze młodszą część ekipy zapytam, a wam się gdzie bardziej podoba? Tutaj na szlakach w Tatrach, czy na przykład jednak w Słowenii w Alpach?
3: No tutaj.
1: A dlaczego tutaj?
3: No bo tu jest, jakby znam tutaj jakby trochę.
1: Czyli więc... to są nasze góry po prostu.
3: No tak, tak.
1: Dobrze. A Piotrek co na to powie? Ty wolisz gdzie?
4: Tutaj.
1: Tutaj, a dlaczego tutaj?
4: Bo tutaj jest lepiej.
1: No właśnie, bo Piotrek je lody w tej chwili, więc myślę, że te lody zdecydowały o tym, że jednak się bardziej tutaj podobało. A tobie coś jeszcze się podoba?
3: No może, że jakby góry są fajne i jeziora i... No, nie wiem.
2: Byliśmy w Słowenii. Mhm.
1: To my tutaj sobie jeszcze porozmawiamy o tych wakacjach i będziemy mieć też eksperta. No i już wiemy, że serce jednak decyduje o tym, że wybieramy polskie góry.
0: Maciej, serce jak serce, ale powiedz mi, czy na Krupówkach tłumy i po ile te lody w takim razie?
1: Nie mówmy może o cenach, chociaż widzę, że gałka 9 zł kosztuje.
0: Nie, to jeszcze nie jest źle, to mieścimy się w normie.
1: Nie mówmy o tłumach na Krupówkach, bardzo cię proszę, bo ostatnie 7 km jechałem tutaj 1,5 godziny.
0: O.
1: Więc no cóż, szczyt sezonu mamy w pełni.
0: To może w takim razie na rowerek, bo na rowerku można, prawda? I wtedy tłumów nie ma i wtedy korków też
1: rowerek
0: nie ma.
1: Rowerek jest zdecydowanie dobrym wyborem, tak.
0: Nawet kiedy jest 30 stopni. Zazdrościmy trochę, zazdrościmy przede wszystkim tego tatrzańskiego powiewu świeżego powietrza. Maciej Pałachicki z naszego wozu satelitarnego, który stanął dzisiaj, przypomnę, w Dolinie Kościeliskiej. Stamtąd cykl Twoje zdanie. Twoje zdanie dzisiaj w Tatrach. Pytamy was o wakacje, na półmetku wakacji. Czy lepiej w Polsce, czy lepiej za granicą? Radio RMF 24, niezmiennie, razem z wami. 14 minut po godzinie 12.

0: spokojnie się zrobiło, prawda? Oj, zupełnie inaczej. Zupełnie inny klimat w polskim parlamencie. Sporo emocji podczas wystąpienia szefa resortu obrony, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza w Sejmie. Ci, którzy dzisiaj głośno krzyczą, niech się zastanowią, jak głosowali w sprawie programu SAFE, najszybszego programu modernizacji polskiej armii. Tak mówi między innymi szef MON. Zarzucał też posłom opozycji, że są przeciwni pomocy dla walczącej Ukrainy.
1: Dwa tygodnie temu kandydat PiSu na premiera wzywa, żeby Unia Europejska nie wspierała Ukrainy, żeby nie przekazywała pieniędzy. Wzywa pan do tego, żeby nie pomagać Ukrainie z pieniędzy europejskich. Nawet prezes Kaczyński to zauważył, więc niech pan minister Czarnek nie ma tutaj do mnie pretensji, tylko pan prezes Kaczyński pana uspokoił, bo już chyba pozostał jedyny, który ma rozeznanie w tej sytuacji w całym waszym obozie. Jak przekazaliśmy kilka rakiet do baterii Patriot, to wywołaliście wojnę i chaos taki, który powodował, że nie da się normalnie funkcjonować, nie da się normalnie wybudować strategii bezpieczeństwa. Na wniosek Stanów Zjednoczonych przekazaliśmy te interceptory do rakiet Patriot. To już nawet przeciwko Stanom Zjednoczonym jesteście? Można liczyć te rakiety w magazynie, a mogą one strącać rakiety lecące w kierunku Polski. Ja wolę, żeby strącały je na terytorium Ukrainy. I chcę wam powiedzieć, że pomimo waszego wycia, pomimo waszej dezinformacji, będziemy kontynuować pomoc dla walczącej Ukrainy. Im więcej rakiet strąconych na terytorium Ukrainy, tym mniej zagrożenia dla Polski.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz z mównicy sejmowej. A tymczasem kilkadziesiąt metrów dalej grill u Morawieckiego. Czy usłyszymy coś na temat nowej partii? O tym wszystkim w Radiu RMF 24. Fakty za 9 minut.

0: 24.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: I fakt o 12.30, Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
1: Sejm udzielił rządowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2025 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 240 posłów, przeciw było 205. Koalicja rządząca podkreślała poprawę przejrzystości finansów publicznych, a opozycja krytykowała stan budżetu i wysoki deficyt. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę m.in. na rosnące zadłużenie poza kontrolą parlamentu. W ubiegłym roku deficyt budżetu wyniósł 275 miliardów 600 milionów złotych. Wyrok po prawie 28 latach. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Wyrok nie jest prawomocny. Sędzia Mariusz Sztorc podkreślił, że proces nie wykazał ponad wszelką wątpliwość winy oskarżonych. Jak mówił, w sprawie przeanalizowano około 200 tomów akt. Przesłuchano ponad 200 świadków jawnych i 32 świadków anonimowych. Zabójstwo Iwony Cygan w 1998 roku przez lata było jedną z najgłośniejszych niewyjaśnionych zbrodni w Polsce. Dziewczyna miała 17 lat, gdy została zamordowana w Szczucinie w Małopolsce. Proces rozpoczął się w 2018 roku i trwał 8 lat. Pożary we Francji i Hiszpanii nadal angażują tysiące strażaków. We Francji od początku roku ogień strawił już około 16 tysięcy hektarów terenów, a w tym samym regionie Żyrondy zginęło 4 strażaków od początku sezonu. W Hiszpanii żywioł zmusił do ewakuacji lub pozostania w domach około 175 tysięcy osób. Strażacy mówią o pożarach o niespotykanej skali. Ogień dociera nawet w pobliżu zabudowań i całych miejscowości. Ratownicy walczą w ekstremalnych warunkach, przy temperaturach sięgających 38 stopni Celsjusza, w ciężkim sprzęcie ochronnym i często po kilkanaście godzin. Służby podkreślają, że największym problemem staje się zmęczenie ludzi na pierwszej linii walki z ogniem. Stolica zatrzyma się, by oddać hołd powstańcom. Jutro o 17:00, godzina W. To nie tylko symboliczny moment, ale przede wszystkim wyraz szacunku dla bohaterów 1944 roku.
2: Każdy może w dowolny sposób uczcić tą godzinę, ale warto zatrzymać się, zatrzymać pojazd, którym się jedzie, tak żeby móc rzeczywiście nie tylko w Warszawie, w całej Polsce zatrzymać się i oddać powstańcom hołd. Oczywiście każdy może wybrać takie miejsce. Można być w wielotysięcznym tłumie, nie wiem, na Rondzie Dmowskiego, a można być, nie wiem, nad Wisłą, która też ma powstańczą historię, można samemu, ale warto ten moment, tą jedną chwilę poświęcić pamięci powstania.
1: A co się będzie działo jutro w stolicy?
2: 1 sierpnia to bardzo dużo wydarzeń. Zaczynamy na Ochocie o 9:00, tam gdzie została podjęta decyzja o wybuchu powstania warszawskiego i właściwie godzina po godzinie coś się dzieje, także każdy znajdzie coś dla siebie. Warto obejrzeć czy przeczytać program obchodów powstania warszawskiego, jest dostępny na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy czy Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Zapowiadał Jan Ołdakowski ze Stołecznego Muzeum Powstania Warszawskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Co to za dzwonek? Przecież jesteśmy w środku wakacji. Zaraz. 31 lipca, Radio RMF 24 i piątkowy program. Do godziny 13 zostało nam jeszcze troszkę czasu, czyli 23 minuty. My jesteśmy dzisiaj z wozem satelitarnym w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach podczas naszego cyklu Twoje zdanie. Dolina Kościeliska, wiadomo, jeden z najbardziej popularnych szlaków turystycznych w naszych górach. Maciej Pałachicki, nasz reporter, rozmawia z wami, by dowiedzieć się, jak to właściwie jest z tymi wakacjami, gdzie lubimy najbardziej spędzać czas, w Polsce czy za granicą. Ale pytanie do Maćka. Halo Maciek, powiedz mi, jak to wygląda z perspektywy fachowców, ekspertów od branży turystycznej. Maciej?
1: Naszym ekspertem jest dzisiaj Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Człowiek, który o wakacjach w górach wie wszystko, ale nie tylko o wakacjach w górach. No to może przejdźmy do jakichś takich podsumowań na półmetku tych wakacji. Jak te wakacje w Polsce wyglądają w tym roku?
2: No właśnie, podsumowanie jest takie, że nad naszymi głowami, nad piękną Doliną Kościeliską leci topr, a to oznacza, że dzieje się w górach, a żeby w górach się dziać mogło, to musi się najpierw dziać u nas w hotelach, a trochę wcześniej na Zakopiance. Już przekroczyliśmy dawno 80% średniego obłożenia, co znaczy, że mamy jakieś 110 obłożenia sprzed roku 19, kiedy nas było dużo mniej, nas mówię w sensie ilości miejsc noclegowych, no a to znacząco zaskoczyło część naszych przedsiębiorców, bo nie spodziewaliśmy się, że aż tak szybko dojdziemy do takiego obłożenia w tym sezonie.
1: Czyli co, można mówić o jakimś takim delikatnym optymizmie w branży turystycznej, przynajmniej po tej pierwszej połowie wakacji?
2: Wydaje się, że on nawet jest bardziej niż delikatny, ale my miarkujemy nastroje, wiemy, że to, co się wydarzyło teraz, co ewidentnie przekracza nasze estymacje, jest odczuwane za dużo bardziej spektakularny sukces po tym, co wydarzało się w pierwszych dwóch tygodniach lipca, które z kolei były ciutkę gorsze niż zakładaliśmy. My wiemy, że tego 15, a w tym roku do 18, bo tak się weekendy ustawiały, Podhale się zawsze rozkręca i zawsze walczymy z tymi informacjami o nie wiadomo jakich tragediach na Podhalu z brakiem gości, bo wiemy, że ruszamy później. W tym roku ruszaliśmy dużo dłużej, wydawałoby się, ale to, co się wydarzyło już w kolejnym tygodniu, znacząco nadrobiło te straty z pierwszych dwóch tygodni.
1: Czyli dłuższa rozbiegówka.
2: Dłuższa rozbiegówka, ale ona skutkuje, wydaje się, lepszym finiszem.
1: No ale jak to wygląda w tej chwili, na przykład cenowo? Czy te wakacje w Polsce są konkurencyjne wobec urlopu za granicą?
2: No wiemy z instytucji nadrzędnych, dużo bardziej świadomych niż my na Podhalu, że jesteśmy o bodajże 21% tańsi średnio, porównując jabłka do jabłek, czyli tą samą jakość, niż Europa Zachodnia. Bezwzględnie. W tym roku okazuje się, że jesteśmy także porównywalnie tańsi od Bałkanów. Dlaczego? Dlatego, że Bałkany, czując te zmiany w ramach turystyki arabskiej, czyli brak możliwości, wydawałoby się na początku sezonu turystycznego, podróżowania na przykład do Emiratów albo przez Emiraty do odleglejszej Azji, poczuły krew i podniosły cenę w topowym momencie nawet do 17%. Teraz trochę złagodzili swoje oczekiwania, w związku z tym te ceny trochę spadły, ale zawsze byli radykalnie tańsi.
1: Patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w Dolinie Kościeliskiej, liczbę turystów, to myślę, że przedsiębiorcy nie mają co naszych narzędzi.
0: Maciej Pałachicki z naszego wozu satelitarnego Dolina Kościeliska w Tatrach i nasz cykl Twoje zdanie.
3: Radio RMF 24.

Radio RMF 24. Za 14 minut będzie godzina 13. Rzućmy okiem na to, co się dzieje w Europie. Wiecie o tym, że dramatyczna sytuacja, jeśli chodzi o pożary, jest we Francji, jest w Hiszpanii, ale okazuje się, że poważny problem robi się też w Grecji. Już 8 tysięcy osób zostało ewakuowanych z Krety. Tam właśnie tamtejsza wyspa zmaga się z pożarami lasów. To była koszmarna noc, tak oceniła zastępczyni gubernatora Krety Maria Lioni w komentarzu dla greckiej telewizji. Nasila się wiatr i z powodu tego wiatru, który osiąga prędkość nawet 125 km na godzinę, pożary są w tej chwili niezwykle trudne do ugaszenia. Już zginęło 3 strażaków, jeśli chodzi o pożary w Grecji. 2 z nich zmarło, gdy utknęli podczas przejazdu między 2 ogniskami pożarów. 3 zginął na Peloponezie. Greckie służby meteorologiczne ostrzegają, że dziś jest bardzo duże ryzyko wybuchu pożarów w regionie Aten, na wyspie Eubea i na Cykladach. Także na popularnych wśród turystach wschodnich wyspach Morza Egejskiego. Polski MSZ apeluje, by śledzić komunikaty lokalnych służb, by odbierać alerty w telefonach i bezwzględnie stosować się do poleceń dotyczących ewakuacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy amerykański rząd tylko udaje, że zależy mu na swobodnym transporcie ropy z Bliskiego Wschodu? W najnowszym odcinku między innymi taka intrygująca teoria o rzekomym ukrytym globalnym celu wojny z Iranem. Będzie nie tylko o ropie, ale też o innych surowcach kluczowych w wyścigu mocarstw.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklam.

0: Czas najwyższy na fakty. Jest godzina 13, jest razem z nami w studiu faktów Agnieszka Pietrzak. Zaczynajmy.
1: Lubelska prokuratura wszczyna oficjalnie śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która spadła wczoraj nad ranem w okolicach Tarnawy Kolonii. Mają być zmiany w ostrzeganiu, zapowiada minister spraw wewnętrznych. Będzie też koperta D jak Dagmara i rekordowa wygrana.
2: 1 300 000 złotych!
1: Tyle w wakacyjnych sejfach w RMF. Śledztwo w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym oficjalnie wszczęła dziś prokuratura okręgowa w Lublinie. Śledczy przedstawili wstępne ustalenia na temat incydentu w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Przypomnę, wczoraj nad ranem rosyjska rakieta H-101 spadła na pobliskie pole. Przed prokuraturą w Lublinie jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Koniecznym, który przysłuchiwał się konferencji prasowej śledczych. Witam cię, Pawle. Co mówi?
3: Przyznają, że trudno będzie o współpracę prawną między Polską a Federacją Rosyjską w tej sprawie. Skoro jednak jest już całkowita pewność, że była to rakieta H-101, która została wyprodukowana w drugim kwartale roku w obwodzie moskiewskim, śledczy mogą również sprawdzić, jaki materiał wybuchowy przenosiła.
4: Mamy już przecież ustaloną miejsce pochodzenia tej rakiety, datę jej produkcji. W związku z tym te wszystkie puzzle będziemy składać razem i na tej podstawie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie. Również to, jaki materiał wybuchowy niosła ze sobą ta rakieta.
3: Zapowiadał Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Na razie trudno będzie komukolwiek postawić zarzuty w związku z groźnym wydarzeniem w Tarnawie Kolonii. Jednak za spowodowanie katastrofy w ruchu lotniczym grozi 10 lat więzienia. Sprzed prokuratury okręgowej w Lublinie Paweł Konieczny.
1: Mieszkańcy wschodniej ściany kraju nie czują się bezpieczni. Ci z okolic Tarnawy Kolonii mają żal, że nie byli informowani o tym, co się dzieje.
5: Nie było żadnego komunikatu. Narobili wschodnie dzisiaj przez wysłali ostrzeżenia dopiero, żeby się zapoznać z instrukcją, jak się zachowywać w czasie zagrożenia. Wtedy, kiedy alert był potrzebny, wtedy go nie było.
1: Po każdym odwołanym alarmie będą przechodziły alerty RCB, ogłosił dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński. To jedna ze zmian, która ma zostać wprowadzona w systemach ostrzegania. Łączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie?
6: Dzień dobry.
1: Jedna ze zmian. Tych zmian ma być więcej, prawda?
6: Zgadza się. W ciągu najbliższych miesięcy wszystkie syreny w Polsce będą zintegrowane w jeden system. Szef MSWiA zapewnił też, że ma zostać uruchomiony system broadcastowy, czyli nadawczy, który ma powiadamiać o zagrożeniu szybciej niż SMS-owe alerty RCB oraz system informowania w aplikacji mObywatel.
7: To nie jest

0: tak zwanym deficycie płynowym.
1: Odpowiada ratownik TOPR Rafał Kubacki. Bardzo, bardzo gorąco, mniej więcej 40 minut temu było u nas. Tego jeszcze w historii polskiej radiofonii nie było. Nasza słuchaczka pani Dagmara z Pszczyny wygrała rekordową kwotę 1 300 000 zł w wakacyjnych sejfach w RMF FM.
2: Dagmara, trafiłaś 1 300 000 zł! Polski, jeśli chodzi o wygrane w radiu, Dagmara z Pszczyny! Co tu się w studiu dzieje? Ja sobie nie wyobrażam, co się dzieje u Dagmary. Dagmarka, czy ty w ogóle to słyszałaś, co tu się wydarzyło?
3: Słyszałam, ale nie dochodzi do mnie.
2: 1 300 000 zł. Ty sobie zażartowałeś, że to będzie 5 samochodów. Ja chcę mieć twoje sny.
1: Pani Dagmarze, oczywiście serdecznie gratulujemy. Powtórzmy, 1 300 000 zł dla słuchaczki RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Gorąco. Nie tylko u pani Dagmary, nie tylko w naszym studiu. W Hurgadzie w Egipcie jest w tej chwili 36. Ja tak sobie myślę, że na naszym Dolnym Śląsku chodzą w każdym razie w tej samej lidze temperaturowej. Idą burze, idą nowe ostrzeżenia IMGW, o tym będziemy mówić. A w uzupełnieniu faktów, prezes i wiceprezes CPK właśnie odwołani przez Radę Nadzorczą.

0: 1 lipca, ale co też istotne, jesteśmy w piątek razem z wami, a w piątek zawsze twoje zdanie na antenie Radia RMF24. W Dolinie Kościeliskiej zaparkował nasz wóz satelitarny i oczywiście Maciej Pałachicki. Dzień dobry, panie Maćku.
1: Dzień dobry, jeszcze raz.
0: No i co teraz, turyści razem z tobą, czy ci, którzy te mieszkania, czy kwatery wynajmują, którzy żyją z turystyki?
1: Nie, są ze mną turyści, Agnieszka, Marcin i Ignaś. Ignaś w tej chwili skończył lody, więc nie ma czasu z nami rozmawiać, którzy wrócili z Jaskini Mroźnej. No właśnie, porozmawiajmy o tych wakacjach. Jak to w waszym przypadku w tym roku wygląda? Polska tylko, czy też zagranica?
2: W tym roku tylko Polska generalnie, z braku czasu tak naprawdę, ale wszystkie poprzednie lata spędzaliśmy właściwie za granicą. Także to takie pierwsze polskie wakacje od kilku lat.
1: I tak troszeczkę z musu, tak? Ten wybór?
3: Troszeczkę z musu, ale to nie jest tak, że my nie lubimy i nie doceniamy Polski, ponieważ wcześniej wiele razy byliśmy już też tutaj w Zakopanem, ale i podróżujemy po innych okolicach. Więc to nie to, że ze smutkiem tutaj przyjechaliśmy, ale myślę, że z radością i żeby też dziecku pokazać nasze takie rodzime okolice bardziej.
1: Mm-hmm. No właśnie, co zdecydowało, że w tym roku Tatrzy?
2: No generalnie przymus, bo byłem tutaj akurat na rehabilitacji, więc teraz też fajnym elementem dalszej rehabilitacji są takie górskie spacery.
1: No, noga zrehabilitowana, można pospacerować po górach.
2: Oczywiście.
1: Świetnie, a powiedzcie mi, czy Polska jest atrakcyjna cenowo jeszcze, czy już coraz mniej?
3: Myślę, że niestety już coraz mniej. Szczególnie widać to na przestrzeni lat. Jak byliśmy wiele lat temu tutaj, no to jest taki znaczący wzrost cen. Ale jeszcze, myślę, mieścimy się w tych granicach takich europejskich. Jak wyjeżdżamy za granicę, no wiadomo, troszeczkę inaczej się to liczy. A nawet można powiedzieć, że nie liczy się. Natomiast w Polsce, no zawsze jednak to każdy patrzy tak bardziej, no bardziej tak po naszemu, po polsku.
1: Tak swojsko bardziej było.
3: Tak, dokładnie.
1: No ale zdarzyło wam się na przykład zrezygnować z jakiegoś wyjazdu, bo się okazało, że nad Bałtykiem albo w Tatrach jest za drogo po prostu?
3: Nie, myślę, że my tak dosyć planujemy z wyprzedzeniem te wczasy, więc też liczymy siły na zamiary i zwykle udaje nam się zrealizować te atrakcje, które sobie założyliśmy.
1: A to może pogoda pokrzyżowała plany?
2: Nie, generalnie nie. Wszystkie dotychczasowe wakacje, które planowaliśmy, to się odbyły, także nie było takich problemów.
1: No to macie fantastyczne tutaj rozeznanie i duże szczęście do pogody. No to jeszcze tak na koniec powiecie, co byście polecili na wypoczynek w Polsce?
2: No zdecydowanie właśnie Tatry, wszelkie doliny, Kościeliska, Rusinowa Polana, bardzo fajne na spacery, takie rodzinne, niezbyt ciężkie.
1: Polecamy. I coś jeszcze?
3: Oczywiście polecamy Góry Świętokrzyskie. Jesteśmy z Gór Świętokrzyskich, jeżeli ktoś nie był, to bardzo dużo takich miejsc, które można nawet z dziećmi i dla osób starszych, ale i też dla osób, które po prostu cenią sobie wypoczynek na świeżym powietrzu, super miejsce.
1: To na koniec zdanie eksperta. Ignaś, co tobie się najbardziej podobało?
4: Nie, ja nie wiem.
1: No tak myślałem właśnie, ale atrakcji tutaj u nas nie brakuje i turystów, jak słyszysz, również, także można zawsze coś sobie miłego zaplanować.
0: Maciej Pałachicki z naszego wozu satelitarnego w Dolinie Kościeliskiej. Maciej, mnie interesuje jeszcze jedna sprawa w tym naszym cyklu. Twoje zdanie, gdy rozmawiamy o wakacjach. Obserwujesz, znasz Zakopane jak własną kieszeń, mieszkasz tam przecież od wielu, wielu lat. Czy ty też widzisz, że zmieniła się baza, że jakby ten standard usług, wiadomo, są droższe teraz, ale czy ten standard usług też się zdecydowanie podniósł w stosunku do tego, co było, nie wiem, 5 na przykład, czy 7 lat temu?
1: To jest naprawdę nieporównywalne, bo w tej chwili często taki zwykły pensjonat ma standard hotelu 5-gwiazdkowego i to z roku na rok się rzeczywiście zmienia. Także nawet turyści zagraniczni, jak przyjeżdżają tutaj w Tatry, przyjeżdżają do Zakopanego czy Kościeliska, w którym w tej chwili jesteśmy, to też mówią o tym, że ten standard jest wręcz już nieporównywalny do tego, co można spotkać w Europie Zachodniej. No, idziemy do przodu rzeczywiście i odskakujemy. Miejmy nadzieję, że za tym ceny nie pójdą do góry.
0: Twoje zdanie w Radiu RMF 24, dzisiaj z Doliny Kościeliskiej, dzisiaj od Maćka Pałachickiego z Zakopanego. Gdzie lepiej spędzać wakacje, w Polsce czy za granicą? 31 lipca, w samym środku wakacji, w piątek z Radiem RMF 24. Bardzo dziękujemy, Maciej.
1: Dziękuję bardzo.

21 minut. 21 minut po godzinie 13, popołudniowy program w radiu RMF 24. Niby piątek, niby środek wakacji, ale jednak ważne i zaskakujące decyzje. Słyszeliście o tym, mówiliśmy tuż po faktach. Prezes i wiceprezes CPK odwołani ze swoich stanowisk. Tak przekazuje spółka w oficjalnym komunikacie. Rada Nadzorcza Centralnego Portu Komunikacyjnego 30 lipca zdecydowała o odwołaniu spełnionych funkcji prezesa zarządu spółki dr. Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Obowiązki prezesa zarządu do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko pełnić będzie Marcin Michalski, obecnie członek zarządu spółki. To są oficjalne dane z komunikatu, rzecz jasna. Rada Nadzorcza w najbliższym czasie ogłosi postępowanie, dzięki któremu zostanie uzupełniony ten skład zarządu, dodano. Pamiętacie pewnie doskonale, to nie jedyna zmiana personalna wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czerwcowe odwołanie Macieja Laska też było bardzo głośne, a Maciej Lasek był pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Radio RMF 24. Wciąż razem z wami. Do godziny 13.30, czyli do faktów, zostało nam 8 minut, a po faktach wrócimy do waszego zdania w sprawie wakacji.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Radykalni influencerzy mieszają na amerykańskiej scenie politycznej. Nowe wyzwania dla republikanów i demokratów. Czy Donald Trump powinien się ich obawiać?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: 13.30, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, czyli fakty na naszej antenie.
1: Kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie wywołuje polityczne napięcie w Unii Europejskiej. Minister spraw wewnętrznych Finlandii zaatakowała Madryt za brak skutecznej ochrony granic i stwierdziła, że kraje, które nie zabezpieczają zewnętrznych granic Unii, nie powinny należeć do strefy Schengen. To reakcja na masowe wtargnięcie migrantów z Maroka do hiszpańskiej eklawy w Afryce Północnej. Gościem Radia RMF24 był dziś profesor Jan Brzozowski z Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zaprzeczył możliwości zawieszenia Hiszpanii w strefie Schengen.
2: Na razie nie widzę takiego zagrożenia, bo widzę, że jednak w Hiszpanii jest też olbrzymia presja na rząd, żeby nie ulec tym nielegalnym migrantom i żeby jednak pokazać, że państwo funkcjonuje. Oczywiście zawieszenie w strefie Schengen, wprowadzenie kontroli granicznych byłoby wtedy konieczne, gdyby Hiszpania się poddała, ale nic na to nie wskazuje. Z drugiej strony pani Meloni oczywiście doszła też do władzy, to jest jakby jeden z fundamentów jej tożsamości politycznej, że ona wykazuje bardzo zdecydowane stanowisko wobec nielegalnej migracji, więc w zasadzie, mimo że nie pochwalam jej zachowania, ona nie mogła postąpić inaczej po prostu.
1: Według władz w ciągu doby granice Hiszpanii przekroczyło około 49 tysięcy osób. W próbach przedostania się drogą morską zginęło co najmniej 19 migrantów. Ponad 500 cudzoziemcom tymczasem odmówiono w tym roku wjazdu do Polski na lubusko-dolnośląskim odcinku granicy z Niemcami. Straż Graniczna najczęściej cofała obywateli Ukrainy, Gruzji czy Syrii. Powodem były przede wszystkim brak dokumentów pozwalających na legalny pobyt w strefie Schengen. W czwartek z granicy cofnięto kolejnych 10 osób. Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami obowiązują od lipca 2025 roku i zostały przedłużone do października tego roku. Na Nowym Moście od poniedziałku odbywa się ruch wahadłowy. Ruszyła więc rozbiórka mostu tymczasowego wykonanego przez wojsko. Zakres robót w Głuchołazach, bo o nich mowa, wciąż jest spory, ale wszystko będzie gotowe do końca roku, deklaruje dyrektor GDDKiA w Opolu, Rafał Pytych.
3: Zostały zdjęte płyty z tworzywa sztucznego, został rozebrany pomost drewniany. Rozpoczęliśmy zdejmowanie płyt jezdnych. W tym tygodniu planujemy już zdjęcie tych konstrukcji z podpór tymczasowych, złożenie ich na ulicy Moniuszki i wojsko przystąpi do rozkręcania tej konstrukcji. Także w najbliższych dniach planujemy rozkręcić i powoli oddawać Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
1: Przypomnijmy, most w Głuchołazach został porwany przez powódź. Nowy, w zupełnie innej konstrukcji, nazywany jest przez mieszkańców betonowym pancernikiem i ma być odporny na żywioł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24, program popołudniowy w piątek. No, miało być w piątek i jest w piątek. W piątek Donald Tusk miał ogłosić termin przedterminowych wyborów w Krakowie i już wiemy, właśnie przed momentem pojawiła się ta informacja. Wybory na prezydenta Krakowa w niedzielę 27 września. Tak zdecydował, tak zarządził premier Donald Tusk. W gruncie rzeczy zatem wszystko już wiemy i za dni kilka będzie startowała kampania. Ale dzisiaj piątek, mniej o polityce na naszej antenie rozmawiamy, bo nasz cykl Twoje zdanie Radia RMF 24 o wakacjach, rzecz jasna. W połowie jesteśmy kanikuły, mamy dzisiaj 31 dzień lipca. Gdzie najchętniej jeździcie i dlaczego? Lepiej w Polsce czy za granicą? O to Was pytamy. Nasz wóz satelitarny zaparkował w Dolinie Kościeliskiej. Maciej Pałachicki razem z nami. Maciej z ekspertem, który nam teraz powie, co nas czeka w drugiej części wakacji, panowie.
1: Rozmawiamy dzisiaj w Twoim zdaniu w Radiu RMF 24 z ekspertem branży turystycznej Karolem Wagnerem z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Mówiliśmy o tej pierwszej części wakacji, a jak zapowiada się druga część na Podhalu, ale może też w całym kraju?
2: No, drugą część wakacji widzimy przede wszystkim w oparciu o tych z naszych polskich turystów, którzy rozleniwieni 40-stopniowymi upałami w czerwcu założyli, że będzie całe lato piękne, a potem wystraszeni 15-stopniowymi deszczowymi dniami na początku lipca.
1: I śniegiem w Tatrach
2: zmitygowali się, że jednak 60 parę dni wakacji tych szkolnych finalnie skróciło się już do 30 dni i oni są dość nerwowi. Mamy powtarzający się przekaz z recepcji hotelowych, że goście, którzy w tej chwili rezerwują, to jeszcze nie są lasty, ale czuć w nich już pewną nerwowość, że tego lata zostało mniej. Świadomi, no bo polscy turyści są coraz bardziej świadomi, goście wiedzą, że te lato w Tatrach, one się jednak kończy troszkę szybciej. One jest przepiękne na przełomie sierpnia i września, ale trzeba rezerwować. Więc widzimy, że druga połowa wakacji to będą spóźnialcy, którzy zignorowali albo przespali możliwość rezerwacji w pierwszej połowie, ale to, co widzimy w sierpniu, to widzimy też Europę. Dlaczego? Dlatego, że Europa ma przesunięte wakacje. Wiemy, że wiele z krajów zachodniej Europy rozpoczyna wakacje dużo później niż w Polsce. Oni też w związku z tym, że mają nadpłynność finansową, nie rezerwują z dużym wyprzedzeniem, szczególnie krajów na wschód od ich miejsca zamieszkania i oni dopiero teraz rezerwują i widzimy, że będziemy mieli wzrosty. Będziemy mieli wzrosty Brytyjczyków rdzennych, nie naszych przyjaciół, sąsiadów sprzed 20 czy 40 lat emigracji. Mamy Hiszpanów, mamy Francuzów, mamy Niemców, też rdzennych, też jest to oczywiście pokłosie zainfekowania Polską przez naszych emigrantów, ale to są rdzenni Niemcy. Wszyscy oni poszukują autentyzmu, poszukują bezpieczeństwa, poszukują też niższej ceny, ale łączy ich coolcation, czyli jednak są już zmęczeni upałami na południu Europy. I te ikonograficzne podróże Niemców na Majorkę, one są w listopadzie. Dzisiaj jednak jedzie się, jeśli nie do Skandynawii, to choćby do Polski, gdzie jakość usług jest nawet wyższa niż w Europie Zachodniej, ceny niższe, a temperatury no z rzadka osiągają, tak jak dzisiaj, 30 parę stopni, więc to jest druga połowa wakacji. Oczywiście będziemy mieli powrót turystyki arabskiej, ona nie przekroczy 50% zeszłego roku. No i to, co dla nas najważniejsze, utrzymujemy znakomitą relację ze Słowakami i z Węgrami, ale do tego tortu wchodzą dość grubym cięciem Litwini, Estończycy i Łotysze. Kraje nadbałkańskie ukochały sobie od 2 lat Podhale jako najbliższe wysokie, skaliste góry dostępne samochodem, nie samolotem i mamy czytelny, wzrastający trend i będziemy bardzo dużo litewskich rejestracji widzieli na ulicach Zakopanego.
1: Czyli można powiedzieć, że dla branży turystycznej ten ciepły wiatr letni to wiatr optymistyczny.
2: Zdecydowanie tak, szczególnie ten w tym przesileniu między lipcem a sierpniem.
1: A naszym gościem, przypomnę, był dzisiaj Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
0: Bardzo dziękujemy. Maciej Pałachicki z naszego wozu satelitarnego dzisiaj w Dolinie Kościeliskiej. Taki jest cykl. Twoim zdaniem w Radiu RMF 24.
3: Radio RMF 24.

Radio RMF 24, program popołudniowy w piątek. O tym, że gorąco, nie trzeba nikogo przekonywać, ale mamy też ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o burzach. Wydał ostrzeżenia Instytut pierwszego i drugiego stopnia. Mówimy o obszarze od północy po środkową część kraju. Oczywiście aktywne pozostają alerty przed upałami, które lokalnie nawet sięgają trzeciego stopnia, czyli najwyższego w skali Instytutu. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i dla północnej części lubelskiego, a także w części mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. No to wygląda mi, że praktycznie w całym kraju będzie burzowo i niebezpiecznie. Na pozostałych obszarach tych regionów obowiązuje drugi stopień alertu, który wydano również dla części województwa łódzkiego i całego Dolnego Śląska. W czasie trwania burz prognozowane są lokalne opady do 40 mm i porywy wiatru, które sięgają nawet 100 km na godzinę. Może wystąpić grad, informują synoptycy z Instytutu. Alerty będą obowiązywać do godzin porannych w sobotę. No i oczywiście przestrzegamy przed upałami. Najwyższy w skali, trzeci stopień zagrożenia obowiązuje na południowym zachodzie, jeśli chodzi o upał, oraz na południowym wschodzie kraju. Pozostały obszar, z wyjątkiem wybrzeża, został objęty drugim stopniem ostrzeżenia. A pierwszy stopień, czyli teoretycznie najchłodniej, jest w tej chwili w północnej części Warmii i Mazur. Tak to wygląda, jeśli chodzi o pogodę. O pogodzie także po godzinie 14 na antenie Radia RMF 24. Michał Zieliński już na Was czeka. Piotr Salak, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze piątkowe spotkanie. Miłego weekendu i słyszymy się w poniedziałek.

0: I czas na fakty. Agnieszka Pietrzak razem z nami w studiu faktów. Możemy zaczynać. Jest 14.
1: Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej z uchylonym immunitetem, ale bez zgody Sejmu na jego tymczasowe aresztowanie. Sprawą śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Europejską rozpoczniemy. Później odwołanie szefów Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pytamy Was o zdanie. Wakacje w kraju czy poza granicami? Słuchajcie faktów o 14. Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Nie ma jednak zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka, o co wnioskowała Prokuratura Europejska. A chodzi o śledztwo dotyczące przyjmowania przez parlamentarzystę łapówek w zamian za pomoc w uzyskiwaniu dotacji unijnych. Na linii ponownie Sejm i reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, jakie opinie na gorąco słychać właśnie w Sejmie?
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią wprost, brak zgody na zatrzymanie i areszt to skandaliczna decyzja.
3: Został ochroniony przez swoich kolesi, przez pana premiera Donalda Tuska, przez całą tą nieudaczną koalicję.
2: Mówił poseł PiSu Michał Wójcik, a to z kolei głos koalicji rządzącej.
4: W naszej ocenie sankcja polegająca na aresztowaniu jest za daleko idąca.
2: Tak mówił wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia. Politycy Koalicji Obywatelskiej uważają z kolei, że nie ma powodów, by sądzić, że Wojciech Król będzie uciekał przed wymiarem sprawiedliwości.
1: Kolejne czystki w Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Rząd za pośrednictwem Rady Nadzorczej zdecydował o odwołaniu prezesa i wiceprezesa CPK. Na linii Krzysztof Berenda.
5: Witam
1: Krzysztofie. Dlaczego Filip Czernicki i Dariusz Kuś stracili pracę?
5: No, dlatego, że trwa czyszczenie CPK z ekipy, która do tej pory tym projektem kierowała. Półtora miesiąca temu odwołany został dotychczasowy pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK, czyli poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek. Powodem był, mówiąc wprost, brak sukcesów i sprawczości. Maciej Lasek został zastąpiony wiceministrem infrastruktury Piotrem Malepszakiem. No i teraz Malepszak, jako polityczny nadzorca CPK, zmienia biznesowe władze spółki CPK. Prezes Filip Czernicki i Dariusz Kuś kompletnie nie dogadywali się z rządem i z nowym pełnomocnikiem w sprawie zarówno budowy superlotniska między Łodzią a Warszawą, ale także w sprawie budowy sieci szybkich pociągów, które do tego lotniska miały docierać z całego kraju. Doszło do tego, że ludzie ze spółki głośno krytykowali rząd w rozmowach z mediami i z ekspertami. Stąd dymisję. A CPK, nazywanego czasem portem Polska, jak nie było, cały czas tak nie ma.
1: Jest nas masa, mówią uczestnicy i organizatorzy 32. Poland Rock Festiwalu. Tłoczno i radośnie od wczoraj na lotnisku Czaplinek Broczyno w Zachodniopomorskiem. Jest tam także nasza reporterka Anna Pałamar. Witam cię, Aniu.
6: Dzień dobry, jestem.
1: Jaka atmosfera?
6: Atmosfera jest znakomita. Tysiące osób przyjechało tu, aby wspólnie się bawić i poznawać nowych ludzi. Tu na terenie festiwalu jest dzisiaj bardzo gorąco. Termometry pokazują około 30 stopni, ale jak mówili mi festiwalowicze, ten upał zupełnie im nie przeszkadza.
7: Jest gorąco, jest patelnia, ale jest super. Mam wrażenie, że dopiero w tym roku pierwszy raz odkrywam prawdziwą twarz Poland Rocka. Absolutny zbiór randomowości kompletnej. Wszyscy przemili, z czymkolwiek nie podejdziemy, nie zapytamy, nie zagadamy. Wszyscy są mega otwarci i wspaniałe miejsce.
6: Czekacie jeszcze na coś? Zostajecie do końca?
7: Zostajemy do końca. No dzisiaj koncerty zdecydowanie Nocny Kochanek, jutro Happy Sad, więc czekamy.
6: Dziś wieczorem na scenie

0: Polską, nawet jeżeli wyjeżdżamy za granicę, to jednak ta część wakacji musi być tutaj w kraju, jak mówił nasz ekspert Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Jednak wakacje w Polsce są wciąż nieco tańsze niż te na zachodzie Europy czy na południu Europy, a standardem hotelarskich usług wcale im nie od nich nie odbiegają. Słyszeliśmy tutaj także wiele języków obcych. Słyszeliśmy hiszpański, niemiecki, angielski oczywiście, także arabski, ale i litewski, węgierski, słowacki. Bo coraz więcej gości z zagranicy do nas przyjeżdża i doceniają te nasze walory wakacyjne. Wygląda więc na to, że przedsiębiorcy z branży turystycznej nie powinni po tych wakacjach narzekać. Z Doliny Kościeliskiej, Maciej Pałachicki.
1: Polecamy nasze informacyjne radio RMF24. Fakty wracają za niecałą godzinę. Słyszymy się o 15.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: W nocy gromy Słowic, dziś Daria, też ze Śląska, a także Kobra Nocka. Przeniesiemy się jeszcze przed 15 do Czaplinka na festiwal Poland Rock. A już za chwilę twoje zdanie i Dolina Kościeliska i wasze opinie o wakacjach. W piątek 31 lipca w środku wakacji, witam Michał Zieliński.

0: mamy półmetek wakacji i pogoda wreszcie jak najbardziej wakacyjna. W naszym cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 podsumowujemy pierwszą część wakacji. Dzisiaj nasz wóz satelitarny jest w Dolinie Kościeliskiej, no jednym z najbardziej popularnych szlaków turystycznych w Tatrach. Maciej Pałachicki oddaje Wam, naszym słuchaczom, swój żółto-niebieski mikrofon. Maćku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jak te rozmowy przebiegają? Jakie wakacje są takimi najbardziej

0: upragnionymi.
1: No cóż, mamy ciągle sentyment do tych polskich wakacji i tutaj turyści, z którymi rozmawiałem, nie wyobrażają sobie, by chociaż części wakacji nie spędzić w polskich górach nad polskimi jeziorami czy nad Bałtykiem. No ale ze mną są kolejni turyści, tym razem ze Słupska, z drugiej strony Polski. No i najważniejsze, co jest najważniejsze w czasie tych wakacji?
2: No moim zdaniem to kwestia dobrego wyspania się, to chyba podstawowa sprawa.
1: A lepiej się wysypiamy w Polsce czy za granicą?
3: Zależy od materaca.
2: Tak, materac to podstawowa rzecz, no.
1: Ale słyszałem, że towarzystwo też ma znaczenie, tak?
4: Muszę panu powiedzieć, że tak. Mamy wspaniałych przyjaciół i spędzamy wspólnie czas. Oczywiście musimy się docierać i poznajemy się tak od kuchni wszyscy. W tym wypadku zacieśniamy nasze więzi.
1: Czyli tak naprawdę w tym wypadku nie ma znaczenia, czy spędzamy wakacje w Polsce, czy za granicą. Ważne jest, żeby był wygodny materac i dobre towarzystwo, żebyśmy się mogli porządnie wyspać i dobrze zabawić, tak? Bo to o to chodzi. No ale okazuje się, że cena też ma znaczenie. Ma znaczenie to, że jest może bliżej, lepiej się tutaj czujemy w kraju. No, atrakcje oczywiście są niezwykle istotne, żeby nie było nudy, nawet wtedy, kiedy pogoda nie dopisuje, a przecież wiemy, że lipiec w Tatrach w tym roku był bardzo kapryśny, bo dwa razy nawet nam spadł śnieg. Także teraz piękna pogoda, masa turystów, wszyscy z uśmiechami na twarzach schodzą z Doliny Kościeliskiej. Myślę, że nikt nie będzie narzekał na tą część wakacji, na atrakcje oraz na towarzystwo.
0: Maciej Połachicki, prosto z Doliny Kościeliskiej. Bardzo dziękujemy. Podsumujmy zatem króciutko. Kluczowe dla dobrego odpoczynku, waszym zdaniem, są materac, a także odpowiednie towarzystwa.

0: Słuchacie radia RMF 24. Teraz rzut oka na to, co się dzieje w Hiszpanii, mówiąc ściślej w Afryce właściwie. W Afryce Północnej chodzi o enklawę hiszpańską Ceuta. Podczas prób przedostania się do niej tysięcy migrantów z Maroka zginęły już co najmniej 34 osoby. Taką informację przekazuje prezydent miasta Juan Jesús Fifas. Jak piszą hiszpańskie media, jest to największy kryzys migracyjny w tej hiszpańskiej enklawie od 2021 roku. Do Ceuty w związku z tym przybył premier Hiszpanii Pedro Sánchez, który określa sytuację jako naruszenie integralności terytorialnej kraju i zapewnia, że procedury repatriacyjne zostaną przyspieszone. Obawy co do tego, co się dzieje w Ceucie, położonej po południowej części cieśniny gibraltarskiej, oddzielonej od Hiszpanii właściwej, tej europejskiej, pasem wody węższym niż 10 mil. Te obawy wyrażają również europejscy partnerzy. Premier Włoch Giorgia Meloni zaproponowała, żeby wykluczyć Hiszpanię ze strefy Schengen. Z taką propozycją zgodziła się już minister spraw wewnętrznych Finlandii Mari Rantanen. To nie może trwać wiecznie. Te kraje Unii Europejskiej, które nie wywiązują się z obowiązku ochrony swoich granic zewnętrznych, nie mogą być członkami strefy Schengen, oświadczyła szefowa fińskiego resortu spraw wewnętrznych, cytowana przez agencję Reutera.
1: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest 14.30, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, fakty.
1: 27 września odbędą się przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk. Mieszkańcy w majowym referendum, przypomnijmy, odwołali z funkcji Aleksandra Miszalskiego. Kampania wyborcza w takim razie potrwa do 25 września, a kandydaci będą mogli zgłaszać się do początku tego miesiąca, choć start już zapowiedziało kilkanaście osób. Przełom na rynku AI. Od niedzieli w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać się pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji. Treści tworzone przez AI, w tym deepfake'i, będą musiały być wyraźnie oznaczane, a za łamanie nowych zasad grożą kary do 15 milionów euro lub 3% rocznego obrotu firmy. Powrót letnich temperatur zapewne cieszy tych, którzy planują weekend za miastem. Co warto jednak pamiętać, pogoda, zwłaszcza w górach, bywa zmienna. Przykładowo w Beskidach jutro ma być pięknie, a w niedzielę niewykluczone są opady, a nawet burze. Przed wyprawą warto też pobrać na telefon aplikację Ratunek.
2: W czasie takich upałów odpowiedni jest ubiór. Zawsze warto mieć czapkę, warto mieć jakieś okulary przeciwsłoneczne. Jeśli chodzi o nawodnienie, bardzo istotna kwestia. Dużo płynów, z elektrolitami najlepiej. Mówi się, że taka dawka dla turysty w czasie upalnego dnia to jest 2-3 litry wody, więc zachęcamy do spożywania tej wody. Unikanie alkoholu w czasie turystyki górskiej.
1: Przestrzegał Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR. A jeżeli nie wybieracie się w góry, to niezapomniany weekend można spędzić także w lesie. Program Lasów Państwowych Zanocuj w lesie to propozycja nie tylko na letni wypoczynek. Wystarczy namiot lub hamak, ciepłe ubranie i wybór miejsca, które chcemy odwiedzić.
3: Możemy sprawdzić sobie, gdzie leśnicy udostępnili takie właśnie specjalne tereny, na stronie Bank Danych o Lasach albo na portalu czaswlas.pl, gdzie właśnie informujemy o tym, gdzie taki nocleg może się odbyć legalnie.
1: Tłumaczyła Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Trzeba jednak pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
3: Odpowiednio się ubieramy. Warto tutaj pamiętać o tym, że w lesie mamy owady, mamy różne warunki, bo zmienia nam się temperatura, jest inaczej w dzień, inaczej w nocy, więc warto być przygotowanym, coś ciepłego też ze sobą zabrać. Funkcjonuje wiele grup na różnych portalach dotyczących właśnie bushcraftu i tam znajdziemy też dużo pomocnych informacji. Lasy Państwowe również przygotowały taką grafikę, jak ubrać się do lasu. Możemy właśnie skorzystać sobie z takich rad.
1: No i co ważne, taka forma turystyki jest bezpłatna. Fakty wracają za pół godziny, a ja już dziękuję za uwagę. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, do usłyszenia i miłego weekendu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tak, gramy dla was w Radiu RMF 24. Grają również wykonawcy na lotnisku Czaplinek Broczyno w ramach 32. Poland Rock Festival. Mówimy o tej imprezie, w faktach i nie tylko, również na antenie Radia RMF 24. A na terenie festiwalu jest nasza reporterka Anna Pałamar. Witaj, Aniu.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jaka atmosfera?
1: Atmosfera jest doskonała. Teren festiwalu jest ogromny. To tysiące ludzi, setki stoisk i wiele festiwalowych scen i spotkań. Jest też bardzo gorąco. Termometry pokazują teraz około 30 stopni w cieniu, ale dla festiwalowiczów to żaden problem. Jest tu wiele miejsc, w których można się schłodzić i iść bawić się dalej, a ta zabawa trwa cały dzień. Jak mówili mi uczestnicy, to jest miejsce, w którym mogą poczuć się sobą i na przyjazd tutaj wielu z nich czeka cały rok.
2: Przyjechaliśmy wczoraj, akurat właśnie na koncerty. Jest bardzo fajnie, bardzo nam się podoba. Dla mnie to jest pierwszy festiwal w Poland Rock i coś czuję, że będę często tu przyjeżdżał.
1: No ogromny jest ten teren festiwalowy tutaj. Jakieś macie plany koncertowe dzisiaj?
3: Na pewno Nocny Kochanek, na pewno Jam, na pewno Dziwna Wiosna. To wszystko trzeba jakoś złączyć, ale wierzymy, że damy radę.
1: A dlaczego warto tutaj przyjechać?
2: Świetni ludzie, świetna zabawa i zdecydowanie polecam każdemu tu przyjechać.
3: Jest to jedyne takie miejsce, jedyny taki festiwal, w którym każdy może poczuć się sobą, robić to, co chce, mówić to, co chce i po prostu nie przejmować się, że ktoś na niego dziwnie spojrzy czy oceni.
4: Tej atmosfery nie doświadczy się tak de facto nigdzie po prostu. To jest nie do podrobienia.
5: Nie da się kompletnie opisać, dlaczego warto tu być. Po prostu trzeba przyjechać i wtedy się już wie, dlaczego warto tu być.
1: Trzeba tego doświadczyć. Jak się bawicie na Poland Rocku?
2: Super, jak co roku.
6: Bardzo
2: i nic bym nie zmieniła. Jest bomba. Pogoda dopisuje najważniejsze.
1: No gorąco jest bardzo wręcz.
2: Super jest.
1: Ale można się schłodzić tutaj, widzę mgiełka wodna.
2: Tak, i nie tylko tutaj, bo jest pełno takich punktów, gdzie można właśnie troszeczkę
7: ochłodzić głowę,
2: dokładnie ciało.
1: Czekacie na jakieś koncerty dzisiaj?
2: Tak, oczywiście, na Albarozę z Jamajki.
7: I na Jam.
2: I na Jam.
1: Na scenach Poland Rocka dziś jeszcze Kobra Nocka, Kasia Lins i Daria ze Śląska i wiele, wiele więcej. Ale podczas festiwalu warto też zajrzeć do namiotów ASP. Tam wiele spotkań i warsztatów. No po prostu ciężko wybrać, tak dużo się tutaj dzieje.
0: Anna Pałamar prosto spod Czaplinka. Tak, spod Czaplinka. No jak usłyszałem bomba, to się troszeczkę zaniepokoiłem, ponieważ 20 kilometrów stamtąd, z Broczyna, kiedyś były sowieckie rakiety uzbrojone w nuklearne głowice w Brzeźnicy, kolonii dalekobornego Sulinowa, ale zostawmy to. Kiedyś w Broczynie pod Czaplinkiem zresztą było lotnisko wojskowe. Właśnie tam odbywa się festiwal. A skoro mówimy o lotnictwie wojskowym, to polskie F-16 znów zostały zaalarmowane, tym razem nad Bałtykiem. Szczegóły tej informacji już za chwilę w Radiu RMF 24.
8: Radio RMF 24.

Tina Turner i piosenka Stosunki zagraniczne. U nas w Radiu RMF 24 właśnie teraz w pewnym sensie o stosunkach zagranicznych z Rosją, bo F-16 znów w akcji nad Bałtykiem. Na północ od Kołobrzegu, jak podaje za pośrednictwem portalu X szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, przed południem para dyżurnych F-16 przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Minister podkreślił jednak, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, bowiem do incydentu doszło 40 km na północ od linii brzegowej. No a polskie terytorium powietrzne, które rozciąga się nad morzem terytorialnym, obejmuje pas 12 mil morskich, czyli ponad 20 km od linii bazowej wybrzeża. Minister dodał, że po raz kolejny maszyna wykonywała jednak lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem. Poprzednio do przechwytywania rosyjskich samolotów nad Bałtykiem dochodziło przez 3 dni z rzędu w połowie lipca. Tu Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: 24.
1: Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy amerykański rząd tylko udaje, że zależy mu na swobodnym transporcie ropy z Bliskiego Wschodu? W najnowszym odcinku m.in. taka intrygująca teoria o rzekomym ukrytym globalnym celu wojny z Iranem. Będzie nie tylko o ropie, ale też o innych surowcach kluczowych w wyścigu mocarstw.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Agnieszka Pietrzak już w studio. Zapraszamy na fakty. Jest 15.
1: Rosyjski ambasador wezwany przez polskie MSZ. To reakcja naszej dyplomacji po wczorajszej eksplozji rakiety na Lubelszczyźnie. Brawurowa ucieczka przed drogówką, policyjny pościg i funkcjonariusz ranny podczas akcji. Posłuchajcie, co działo się w Śląskiem. Przekażemy też informacje o trwających problemach na trasach, a na koniec zakusy Światowej Federacji Piłkarskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało do siebie ambasadora Rosji, poinformował o tym premier Donald Tusk. Ma to związek z rosyjską rakietą, która wczoraj rano spadła w Tarnawie, Kolonii, na Lubelszczyźnie. Rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 został przechwycony przed południem przez parę dyżurną naszych F-16 40 km na północ od Kołobrzegu, poinformował wicepremier szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Policjant został ranny po pościgu na Śląsku. Kierowca BMW, który przekroczył dozwoloną prędkość, zignorował sygnały mundurowych i zaczął uciekać drogą krajową 94 z Dąbrowy Górniczej w kierunku Czeladzi. Łączymy się z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską. Martyno, co wiadomo o przebiegu tego pościgu?
2: Sytuacja była bardzo groźna. Kierowca zaczął wyprzedzać auta, a podczas jednego z takich manewrów zahaczyło ciężarówkę. Próbował też wjechać w policjanta oraz uszkodził nieoznakowany radiowóz. Funkcjonariusze zdecydowali się więc doprowadzić do celowej kolizji z uciekinierem i dopiero to przyniosło oczekiwany rezultat, powiedział mi młodszy aspirant Sebastian Chojnacki z katowickiej policji.
3: W wyniku zdecydowanych działań policjantów 31-latek został zatrzymany na terenie Czeladzi. W chwili obecnej prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury.
2: Jeden z policjantów został ranny, więc 31-latek musi spodziewać się poważnych konsekwencji prawnych.
1: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej 22 w Lubuskiem. W pobliżu miejscowości Długie, to trasa Strzelce Krajeńskie do Biegniew, zderzyły się 4 samochody i droga, ostrzegamy, jest zablokowana. 3 osobówki zderzyły się natomiast na autostradowej obwodnicy Krakowa. Za węzłem Skawina zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Rzeszowa. 35,1 stopnia w Kozienicach. Mazowieckie miasto jest najcieplejszym teraz miejscem w kraju. Upał odczuwalny niemal w całej Polsce, z wyjątkiem północno-zachodniej części. Podobnie ma być jutro, a w Zakopanem na termometrach ma się pojawić nawet 30 stopni, na Kasprowym Wierchu 24. Jak na góry, to bardzo wysoka temperatura. Do wędrowania po Tatrach trzeba się specjalnie przygotować.
4: Powinniśmy działać zapobiegawczo, czyli pić dużo, zanim zaczniemy się czuć słabo, dlatego że ten moment uzupełnienia płynów, kiedy nasz organizm wróci do stabilnego funkcjonowania, to jednak te kilkadziesiąt minut zajmie. Jeżeli chodzi o słońce, no oczywiście kremy z filtrem, na pewno z tym filtrem powyżej 30 musimy się smarować i też pamiętajmy, że wiatr w górach powoduje, że być może chwilowo to odczucie opalenizny albo nasłonecznienia nie będzie tak wyraźne, ale na pewno wieczorem, jak już wrócimy, okaże się, że jednak możemy być poparzeni i to trzeba brać pod uwagę.
1: Odpowiada ratownik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Rafał Kuba.
5: O co biega? Słuchaj faktów RMF FM.
1: Spór największych federacji piłkarskich, tej światowej i europejskiej. FIFA chce częściowo skomercjalizować organizację Mistrzostw Świata. Absolutnie nie zgadza się na to UEFA, która zagroziła bojkotem mundialu przez wszystkie europejskie reprezentacje, w tym Polskę. W faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, co proponuje FIFA?
6: Sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom i powstanie FIFA Forward Enterprise, która to spółka miałaby się zajmować marketingiem m.in. mundiali. W zamian FIFA obiecuje krajowym federacjom wzrost zysków, a pamiętajmy, że w FIFA głos Hiszpanii czy Argentyny znaczy tyle samo, co afrykańskich i azjatyckich kobiet.

0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: W drugiej połowie dnia w całej Polsce będzie upalnie, miejscami zagrzmi. Najcieplej ma być w Rzeszowie, 37 stopni Celsjusza. Najchłodniej w rejonie Szczecina, 28 kresek. Ciśnienie atmosferyczne w naszym kraju będzie dość wysokie. Biometr jest i będzie niekorzystny.
2: Przeciwko planom częściowej prywatyzacji mundialu zaprotestował też właśnie doradca Gianniego Infantino, czyli szefa FIFA. Carlos Cordeiro ogłosił, że nie będzie firmował żadnego Forward Enterprise, mimo że to był bankier, który pracował kiedyś w Goldman Sachs. Więcej o piłce na sprzedaż już niedługo w radiu RMF24. Michał Zieliński, zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do jednego z tematów dnia, czyli do wymykającego się spod kontroli napływu dziesiątek tysięcy nielegalnych marokańskich imigrantów do Ceuty, czyli do hiszpańskiej enklawy w północnej Afryce na południowym wybrzeżu Gibraltaru. Będziemy teraz mówić o francuskich reakcjach. Prezydent Emmanuel Macron polecił bowiem wzmocnienie kontroli na granicy francusko-hiszpańskiej. W związku z tym, co się dzieje w Hiszpanii, w Ceucie, poinformowali o tym współpracownicy szefa francuskiego państwa. Łączymy się teraz z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co się w tej chwili dzieje na tej hiszpańsko-marokańskiej granicy w Afryce Północnej, w Ceucie?
1: Otóż hiszpańskie władze wysłały tam po prostu wojsko, bo sytuacja faktycznie zaczęła się wymykać spod jakiejkolwiek kontroli. Władze w Madrycie podkreślają, że w ciągu kilku dni do Ceuty przedarło się już ponad 60 tysięcy Marokańczyków, głównie młodych mężczyzn, którzy nie są uchodźcami politycznymi i nie sprawiają też wrażenia osób wyjątkowo ubogich, ale chcą po prostu żyć w Hiszpanii w lepszych warunkach materialnych. 60 tysięcy Marokańczyków, którzy przybyli do Ceuty, to odpowiednik aż 70% ludności całej hiszpańskiej, tej całej hiszpańskiej enklawy, a więc według obserwatorów niedługo w tej enklawie może być więcej nielegalnych marokańskich imigrantów niż samej hiszpańskiej ludności. Władze Ceuty wyjaśniły, że tę sytuację można by porównać do hipotezy przybycia w ciągu kilku dni kilkudziesięciu milionów nielegalnych marokańskich imigrantów do Hiszpanii na kontynencie europejskim. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Socjaldemokratyczny premier Hiszpanii Pedro Sanchez nazwał to, cytuję, atakiem i naruszeniem integralności terytorialnej Hiszpanii.
0: Marko, ja zastanawiam się, skąd ta, że tak powiem, gwałtowność tej sytuacji. O tym, że jest spora imigracja do Hiszpanii z Maroka, to wiemy nie od dzisiaj, ale dlaczego tak nagle Marokańczycy ruszyli do Ceuty?
1: To prawda, to zaskakuje. Według premiera Sancheza to rezultat nieprawidłowej interpretacji orzeczenia hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości, według którego w pewnych sytuacjach nie można odsyłać z Hiszpanii nielegalnych imigrantów, którzy przybyli do tego kraju drogą morską. Aby dostać się z Maroka do Ceuty, wystarczy przepłynąć morzu kilkadziesiąt czy kilkaset metrów, omijając w ten sposób ustawiony na lądzie mur z metalową siatką.
0: Marek Gładysz, bardzo dziękujemy za te informacje i za te wyjaśnienia. Tyle o awanturze w Ceucie, a już za chwilę wrócimy do tematu awantury wokół planu prywatyzacji Mundialu. Zostańcie z nami.

Tu Radio RMF 24. Wracamy teraz do konfliktu wokół pomysłu szefa FIFA, pomysłu częściowej prywatyzacji mundialu. Bunt narasta, główny doradca forsującego ten plan Gianni Infantino odchodzi na znak protestu. Carlos Cordeiro ogłasza, że to jest zły plan dla światowej piłki nożnej i że nie będzie firmował żadnego tworzenia spółki pod nazwą Forward Enterprise do zarządzania mundialu, a tym bardziej nie będzie firmował sprzedaży udziałów takiej spółce prywatnym inwestorom. Ten Amerykanin pochodzenia kolumbijsko-hinduskiego to były bankier, który pracował w Goldman Sachs, ale jednak Carlos Cordeiro nie podoba się idea Gianni Infantino, który twierdzi, że taka sprzedaż dałaby kilka miliardów dolarów, które można by spożytkować na rozwój piłki nożnej, szczególnie w biedniejszych krajach. W ostatnich dniach rzeczywiście narastają te protesty wokół propozycji FIFA dotyczącej utworzenia nowej spółki zarządzającej komercyjną stroną Mistrzostw Świata, ale też innych rozgrywek organizowanych przez Światową Federację. Plan wygląda tak, że miałaby być utworzona ta spółka, a następnie mniejszościowy pakiet udziałów miałby być sprzedany prywatnym inwestorom. No i właśnie według władz FIFA to by dawało dodatkowe środki na rozwój piłki na całym świecie. Pomysł już skrytykowała mocno UEFA, a także część innych konfederacji, organizacji piłkarskich, w tym północnoamerykańska, czyli strefy CONCACAF. Przeciwnicy argumentują, że dopuszczenie prywatnego kapitału do współwłasności podmiotu zarządzającego mundialem po prostu podporządkowałoby przyszłe decyzje dotyczące turnieju interesom inwestorów, a nie dobru sportu. A to można powiedzieć taki spór ideologiczny, który wskazuje na konflikt nie pierwszy pomiędzy potrzebami systemu rynkowego i człowieka, na konflikt pomiędzy potrzebami bogatych i biednych. UEFA ocenia, że gdy inwestorzy nabędą własnościowe akcje turniejów FIFA, no to piłka zmieni się na zawsze. Korzyści komercyjne po prostu będą podstawowym wymaganiem, a najważniejsze staną się oczekiwania inwestorów i w związku z tym takie decyzje, które dotyczyć będą formatu rozgrywek, kalendarza meczów, w ogóle przyszłości, rozwoju piłki nożnej, nie będą podejmowane już dla dobra dyscypliny, ale po analizie, co też będzie najlepsze dla udziałowców. Przy okazji krytycy ponownie zarzucają FIFA brak przejrzystości, niewystarczające konsultacje przed przedstawieniem tego projektu. No i trzeba jeszcze dodać, że UEFA zapowiada bojkot rozgrywek FIFA, jeśli plan nie zostanie wycofany. No i że to wszystko doprowadziło do jednego z największych sporów dotyczących zarządzania światową piłką nożną w historii tej dyscypliny.

0: Tredor MF24. Teraz na chwileczkę rzucimy okiem na notowania rynkowe. Pod koniec tygodnia na giełdzie marazm, ani w górę, ani specjalnie w dół. Złoty dzisiaj nam nieco słabnie, szczególnie drożeje dolar, który kosztuje już 3,75 zł. A pewnie z tego, co was najbardziej interesuje, to mamy również ponownie wzrost cen ropy naftowej, ale nie jakieś drastyczne. Baryłka ropy kosztuje poniżej $90 obecnie, co niestety nie zwiastuje jakoś specjalnie dobrze cenom na stacjach w naszym kraju. To jest wstęp do najnowszego odcinka Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF 24. Tym razem w naszym programie, w programie Marka Teichmana konkretniej, pojawił się profesor Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej, który stwierdził między innymi, że stopy procentowe w naszym kraju są relatywnie niskie, ale też, że nie zostało wiele przestrzeni na ich dalsze obniżanie.
1: Że jest jeszcze może przestrzeń na obniżki. Pytanie, czy to jest najlepszy moment, żeby tych obniżek dokonywać. Projekcja inflacyjna lipcowa, czyli taki dokument, który jest ważny dla Rady, bo on tam pokazuje w takim średnim okresie do końca 2028 roku, jak ta inflacja może się kształtować. No ona daje podstawę do tego, żeby myśleć o obniżkach. Tylko znowu wracamy do sytuacji geopolitycznej bieżącej, gdzie ta cena ropy raz wynosi ponad $100, a za chwilę 70 kilka, tak? Albo 80. Więc tutaj mamy te ogromne wahania, dużą niepewność i dlatego my postanowiliśmy właściwie od kwietnia do dzisiaj czekać. Poczekać na trochę więcej informacji albo na
2: żeby zobaczyć, bardziej, jak czy są
1: na zakończenie, tak?
2: Czy są przełożenia
1: z jednej strony
2: dynamiki?
1: Przełożeń nie widzimy, to też jest dobra informacja, to znaczy ceny ropy nam się nie przekładają, nie ma tych efektów pośrednich, nie przekładają się na inne ceny.
2: Znaczy jakoś ludzie zaakceptowali, że może być
1: ludzie
2: nerwowo.
1: To ludzie z jednej strony, ale z drugiej strony przedsiębiorcy nie przerzucają tych cen na inne, na swoje ceny, tak?
2: Okay.
1: To jest bardzo dobra informacja. Czyli nie ma tam miejsca na to, żeby próbować swoje koszty przenosić na konsumenta. Czyli w tej inflacji CPI, tej inflacji towarów i usług konsumpcyjnych, nie widzimy tych efektów. To jest bardzo dobra informacja, ale oczywiście widzimy te efekty bezpośrednie. Czyli ponieważ w koszyku konsumpcyjnym pana i moim, prawdopodobnie pana też, jest także cena benzyny.
2: Tak.
1: Kupujemy tą benzynę i oczywiście ona będzie wpływać na inflację i pewnie w lipcu zobaczymy, ze względu na konflikt, zobaczymy ten lekkie podniesienie tej inflacji. Ale to są takie chwilowe chyba rzeczy, to znaczy wygląda na to, że ten konflikt może w różną stronę jeszcze pójść, na razie jest trochę lepiej, nie wiem co będzie za tydzień, no, dlatego my postanowiliśmy czekać, tak, to znaczy z tymi dalszymi obniżkami, ale i to jest też odpowiedź na pana pytanie, nie rozmawiamy o podwyżkach.
0: Wyjaśniał profesor Ludwik Kotecki. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co słychać w polskiej światowej gospodarce, szukajcie Gospodarczego Tygodnia na platformie RMF On i na naszym YouTubie.

0: W Radiu RMF 24 nie zapominamy o historii. Dzisiaj mamy ostatni dzień lipca, zatem jutro pierwszy dzień sierpnia i rocznica godziny W i wybuchu Powstania Warszawskiego. Jeden z wyjątkowych świadectw historii tego powstania są materiały archiwalne. W zasobie archiwum aktynowych znajduje się największa na świecie kolekcja materiałów dotyczących polskiego państwa podziemnego, Armii Krajowej, w tym dokumentacji z powstania właśnie. Z okazji 82. rocznicy rozpoczęcia walk powstańczych w Warszawie archiwum udostępniło oryginalne materiały z tego okresu, m.in. rozkazy, raporty i meldunki oddziałów powstańczych, ale też powstańczą prasę, mówi nam Rafał Kieszkowski.
1: Tutaj akurat prezentujemy prasę powstańczą, kilka wybranych numerów z różnych czasopism. Są barykady Powiśla. One tutaj prezentują już wyjątkowo wysoki poziom drukarski. W części egzemplarzy na pierwszych stronach są grafiki oddające miejsca związane z walką. Pałac czy zamek Gnińskich Ostrogskich z ulicy Tamka, gmach z ulicy Smulikowskiego, w kościół Świętego Krzyża w płomieniach ze słynnym Jezusem Sursum Corda. To już jest ten bardzo wysoki poziom takiej sztuki swoistej typograficznej Powstania Warszawskiego. Mamy również czasopismo Czerniaków w walce. Proszę zwrócić uwagę na pierwszy numer, który jest po prostu takim czystym maszynopisem od zapewne odbitym na jakieś kalce. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby przekazać najprostsze informacje. Drugi numer, który już się ukazał, on już ma format normalnej gazety, ma swój tytuł, orzełka, różni się czcionka, nie jest to zwykły maszynopis. To wszystko pokazuje, że ta strona powstańcza również starała się wprowadzić takie normalne warunki, w jaki sposób budować zaufanie społeczeństwa, pokazywać, że to wszystko nie jest jakaś wielka improwizacja, ale są skuteczne i siły powstańcze, i organizowanie tej administracji, zarówno wojskowej, jak i cywilnej, w jakiś sposób idzie. Ciekawe jest również czasopismo Baszta, wydawane przez pułk Baszta na Mokotowie. Tutaj również w okładkach udało się zawrzeć takie drobne, często zabawne grafiki prezentujące sceny z walk, które czasem odnoszą się do zabawnych sytuacji, gdzie tutaj na przykład żołnierze są bardzo poirytowani, ciskają różnymi sprzętami po pokoju, ponieważ widzą, że czołg niemiecki znajduje się zbyt daleko, aby unieszkodliwić go przy pomocy posiadanych środków.
2: Pan wspomniał, że te dokumenty naprawdę pachną i czy to można sprawdzić?
1: To tak, śmiało, jeśli tylko ma pani życzenie. I to jest tak, że część z dokumentów, oczywiście one są po fumigacji, one są po oczyszczaniu, ale w dalszym ciągu ten papier, który w roku 1944 przesiąkł tymi eksplozjami, tymi wyziewami trotylu, tym płonącym, w tym wypadku akurat Starym Miastem, a następnie Śródmieściem Północnym, bo tam przeszły oddziały Gozdawy. Przesiąkło to do tego stopnia, że ten zapach zachował się do naszych czasów. Nawet kilka lat temu odwiedzał nas człowiek, który interesuje się historią, a jednocześnie w swojej młodości pracował jako strażak, czy służył jako strażak. I kiedy daliśmy mu te papiery, wspominając, że mamy takie, które jeszcze pachną pożarem, on to powąchał i powiedział, tak, to jest bardzo charakterystyczny zapach, on zna go z młodości. To jest zapach właśnie płonącego tynku, palonego tynku i belek stropowych. I on kojarzy go z okresu swojej służby. Tak więc to można powiedzieć, że takie potwierdzenie tego, że nie jest to złudzenie, tylko faktycznie te dokumenty potrafią oddziaływać na różne zmysły.
2: Jesteśmy gotowe?
3: Oczywiście, że tak.
2: To co? To przychylamy się.
1: A, no to...
2: Czuć. Taka... Trochę wędzarnia, trochę piwnica.
1: To jest właśnie to. To jest gruz Warszawy, to jest zapach 44 roku.
2: Zamknięty w takiej szaro-niebieskiej teczce.
1: Zamknięty w szaro-niebieskiej konserwatorskiej teczce. Te dokumenty są bezpieczne, są trzymane w odpowiednich warunkach. No jednocześnie nie da się już usunąć tego świadectwa, które gdzieś wsiąkło w ten papier 82 lata temu.
0: Z Rafałem Kieszkowskim z Archiwum Aktynowych rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowanego przez Armię Krajową w ramach akcji Burza. Dziś po południu, wieczorem i w nocy nadejdzie burza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega obywateli przed takim zagrożeniem pogodowym. Burze mogą być w większości kraju, ale Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła tylko do części województw to ostrzeżenie, tam gdzie to zagrożenie jest największe. Gdzie dokładnie jest największe, o tym będziemy mówić w faktach o 16 już niedługo. Zostańcie z RMF 24.

0: tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie.

0: Zbliża się godzina 16, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Agnieszka Pietrzak, z którą się serdecznie witamy.
1: Zapraszam. Co usłyszał i co powiedział rosyjski ambasador wezwany na dywanik do polskiego MSZ-u? Sprawa rakiety, która spadła wczoraj na pole w Lubelskiem, rozpoczyna te fakty. W nich także kolejne alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powiemy, czego dotyczą. Będziemy też ostrzegać naszych słuchaczy w trasie o problemach. A na koniec ponownie Poland Rock Festival. Ambasador Rosji w Polsce, Georgij Michno, opuścił budynek polskiego MSZ-u. Został tam wezwany, przypomnę, w związku z tym, co wczoraj nad ranem zdarzyło się w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie spadła rosyjska rakieta. Dyplomata Putina niewiele powiedział dziennikarzom.
2: Była to rozmowa w stylu highly likely z polskiej strony, jak zawsze.
1: Wyrażenie highly likely, którego użył, oznacza wysoce prawdopodobne. Powiedział także, wbrew temu, co mówią polskie władze, że rakieta nie była rosyjska. Lada chwila powinien rozpocząć się briefing przedstawicieli polskiego MSZ-u. Na miejscu jest nasz dziennikarz, z którym na pewno połączymy się w kolejnych faktach. Kiedy spadła i eksplodowała rakieta wczoraj nad ranem, mieszkańcy Lublina usłyszeli syreny. Brakowało informacji, mówili.
3: Spowodowało to panikę tylko wśród moich znajomych, przyjaciół. Wszyscy dzwoniliśmy do siebie, czy naprawdę coś się dzieje, czy nie. Żadnych informacji na tych rządowych i lokalnych informacjach. No jest sytuacja napięta. My na wschodzie boimy się może bardziej jak za Wisłą w zachodniej tej Polsce. Także liczylibyśmy na więcej informacji.
4: Ja mieszkam w takim miejscu, że blisko tej syreny, tylko że ja tego nie słyszałem, ponieważ mam mocny sen.
5: Ale była?
4: Było słychać, bo sąsiedzi tam się pytali, o co chodzi, nie? Także ja wiedziałem z internetu tak naprawdę.
1: Te głosy w Lublinie zebrał nasz reporter Paweł Konieczny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa SMS-y rozesłało do wszystkich. Przypomnę, dopiero dziś rano z linkiem do pobrania, który się nie otwierał. A teraz RCB ostrzega przed gwałtowną zmianą pogody. Dziś i w nocy. Burze, silny wiatr, opady deszczu oraz gradu, możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Alert tej treści został wysłany do odbiorców na terenach województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, a także części łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i powiatu kwidzyńskiego na Pomorzu.
6: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 11 w Kostowie w Opolskiem. Zderzyły się tam dwa auta i bus. Droga na odcinku Kluczbork-Kępno ostrzegamy zablokowana. Nieprzejezdna jest także Krajowa 65 w Podlaskiem w miejscowości Downiewo. Na odcinku Białystok-Bobrowniki osobówka zderzyła się z motocyklem i tam, tak jak wspominałam, zablokowana trasa również. Wyjątkowe archiwalia można oglądać w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. To m.in. rozkazy i raporty, ale też meldunki oddziałów powstańczych i powstańcza prasa.
7: Część z dokumentów, oczywiście one są po fumigacji, one są po oczyszczaniu, ale w dalszym ciągu ten papier, który w roku 1944 przesiąkł tymi eksplozjami, tymi wyziewami trutylu, płonącym w tym wypadku akurat Starym Miastem, a następnie Śródmieściem Północnym, no przesiąkło to do tego stopnia, że ten zapach zachował się do naszych czasów.
8: Jesteśmy gotowe?
9: Oczywiście, że tak.
8: To co? Przychylamy się. Czuć. Trochę wędzarnia, trochę piwnica.
7: To jest właśnie to. To jest gruz Warszawy, to jest zapach 1944 roku.
1: Z Rafałem Kieszkowskim z Archiwum Akt Nowych rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. A w faktach ponownie zaglądamy na Poland Rock Festival, który od wczoraj trwa na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w zachodniopomorskim. Łączymy się z naszą reporterką Anną Pałamar. Aniu, na co najbardziej czekają uczestnicy festiwalu? Jesteśmy ciekawi.
10: Dzień dobry, jestem ponownie. Przyciągają ich oczywiście koncerty, ale przede wszystkim znakomita atmosfera i pozytywni ludzie. Uczestnicy, z którymi rozmawiałam tu na festiwalu, mówili mi, że dzieje się tutaj tyle, że nie wiedzą, jak pogodzić te wszystkie atrakcje.
11: Przyjechaliśmy wczoraj, akurat właśnie na koncerty. Jest bardzo fajnie, bardzo nam się podoba. Dla mnie to jest pierwszy festiwal Poland Rock i coś czuję, że będę często tu przyjeżdżał.
10: No ogromny jest ten teren festiwalowy tutaj. Jakieś macie plany koncertowe dzisiaj?
12: Na pewno Nocny Kochanek, na pewno Jam, na pewno Dziwna Wiosna. No, to wszystko trzeba jakoś złączyć, ale wierzymy, że damy radę.
10: Podczas festiwalu warto zajrzeć nie tylko na koncerty. Do wyboru jest tak dużo warsztatów i spotkań w namiotach Akademii Sztuk Przepięknych. Z festiwalu Poland Rock, Anna Pałamar.
1: Z kolejnymi faktami wracamy za niespełna godzinę i będziemy mieć ważne informacje dla kibiców piłkarskich. Zostańcie z RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: No tak jak mówiłem, ponad 30 stopni teraz w Płocku i w Lublinie, gdzie wieczorem mecze piłkarskie, mecze ekstraklasy, ale wieczorem będzie nieco mniej gorąco, natomiast jutro przed 15 ma ruszyć spotkanie w Gliwicach w ramach ekstraklasy. Piast zagra z Wisłą Kraków. No i to będzie najpewniej test odporności na wysoką temperaturę dla graczy. Swoją odporność na upał będą też mogli jutro przetestować turyści w Tatrach. Fala upałów dociera również w Tatry i jutro nawet w najwyższych partiach Tatr ma być temperatura ponad 20 stopni Celsjusza. To się rzadko zdarza. No i właśnie, jak tu się wspinać? Jak się przygotować do wędrówki w takich warunkach?
1: Musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim to, że najważniejsza jest taka, że organizm też potrzebuje pewnej bezwładności, czyli jeżeli było przez dłuższy czas chłodno i ten lipiec, jak wiemy, nie był specjalnie udany, no to teraz te temperatury odczuwalne subiektywnie są naprawdę duże i musimy pamiętać przede wszystkim, pierwsza sprawa to jest nawodnienie. Jeżeli są takie zalecenia, żeby w czasie ciepłych dni już na nizinach spożywać te 2,5 do 3 litrów wody, to przede wszystkim w górach podczas wysiłku, gdzie tracimy bardzo dużo wody w organizmie, a jest to niezbędne, konieczne do funkcjonowania, do całej fizjologii naszego organizmu. Pamiętajmy o tej wodzie i tu uwaga, pamiętajmy, zwłaszcza wybierając się na wycieczki w Tatry Zachodnie, dlatego że w skałach węglanowych, o ile w granitowych możemy znaleźć gdzieś wyżej źródła, o tyle w tych skałach, gdzie zachodzą zjawiska krasowe, powyżej pewnej górnej granicy, tych źródeł jest znikomo mało, wręcz niewiele, więc

0: Ten zapas musimy ze sobą wziąć bardzo solidny. Druga rzecz, pamiętajmy, że oczywiście piętra roślinności w Tatrach, wychodzimy z górnej granicy lasu i też musimy odstąpić od takiego nawyku czy przekonania, że będzie cień. No tam po prostu cienia nie będzie, będzie pełne nasłonecznienie, ten współczynnik UV będzie bardzo wysoki. Powierzchnia głowy to prawie 30% powierzchni ciała, jest bardzo ukrwiona, więc tak jakby ta utrata wody jest bardzo duża. Musimy też pamiętać o tym, żeby zawsze ta głowa była nakryta, żeby tą głowę chronić. Oczywiście dobre okulary też z filtrem, przede wszystkim UVA, UVB. Dobrze, jakby były one również okularami z fotochromem. I przede wszystkim też pamiętajmy, że już kończy nam się lipiec, niedługo zacznie się sierpień i też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ten dzień dnia zaczyna ubywać, że czasu jest coraz mniej, także rozsądnie planować wycieczki. I przede wszystkim pamiętajmy, że już w ostatnim roku na teren Tatrzańskiego Parku wkroczyło 5 milionów ludzi, więc przy planowaniu wycieczki musimy również wziąć poprawkę na tak zwane zatory na szlakach bardzo popularnych, czyli od czasów letnich musimy wziąć poprawkę na to, że jest ciepło, możemy się wolniej poruszać, ale dodatkowo to, że możemy być czasowo obciążeni gorszą sprawnością jednej, dwóch lub trzech osób na szlaku, gdzie nie ma możliwości ich ominięcia i to spowoduje, że ta wycieczka nam się na pewno wydłuży te 2-3 godziny. Musimy brać to pod uwagę.
1: No i jak zobaczymy w prognozach 20 kilka stopni na szczytach tatrzańskich, to nie znaczy, że tam będzie chłodno, bo 20 kilka stopni na Kasprowym, czy na Giewoncie, czy nawet na Rysach, to jest bardzo, bardzo wysoka temperatura.
0: No oczywiście, pamiętajmy, że ten gradient wilgotno-adiabetyczny to jest 6,5 stopnia na każde 1000 metrów, więc jeżeli jest prognozowane na Kasprowym te temperatury powyżej 20 stopni, to jak na Tatry są to temperatury bardzo wysokie, rzadko spotykane, musimy być na to przygotowani.
2: Mówi ratownik TOPR Rafał Kubacki, z którym rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki. A prawdziwi ludzie gór dadzą radę nawet w upale, o ile się odpowiednio przygotują. U nas w Radiu RMF 24 już za chwilę o ludziach w ogóle, o pochodzeniu człowieka. Fascynujące wieści od naukowców przyniesie do studia Grzegorz Jasiński z naszej redakcji naukowej. No ja powiem na razie tylko tyle, że te nowe wiadomości, no może nie wywracają do góry nogami naszej wiedzy o ewolucji, ale sporo ją zmieniają.

0: Jeśli nie słuchacie Radia RMF 24 albo nie czerpiecie wiedzy z innego światłego źródła na bieżąco, to wasza wiedza, choćby o pochodzeniu człowieka, jest niemal na pewno nieaktualna. No przecież jeszcze na początku XX wieku uważano, że nie krzyżowaliśmy się z Neandertalczykami, chyba że bardzo sporadycznie, a dzisiaj wiemy, że my Europejczycy, podobnie jak Azjaci, mamy 1-2% średnio w naszym DNA od Neandertalczyków właśnie, niektórzy mają nawet więcej. No i z tego wynika, że romanse były dość powszechne. Co więcej, część badaczy nie godzi się już nawet z określeniem Homo neanderthalensis. Ci kuzyni nasi nie byli bowiem jacyś specjalnie głupsi od nas. Wiele o tym świadczy, że być może byli nawet mądrzejsi. I klasyfikuje ich część naukowców w związku z tym teraz jako Homo sapiens neanderthalensis. No i ostatnio w genomie ludzkim znaleziono jeszcze domieszkę innych kuzynów, między innymi Denisowian. Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley dotyczące tego właśnie aspektu naszej historii odsłaniają nowy kąt tej złożonej właśnie historii ewolucji człowieka.
1: No właśnie, dzięki kolejnej innowacyjnej metodzie analizy genomu udało się zidentyfikować fragmenty ludzkiego DNA pochodzące od dwóch jeszcze zupełnie nieznanych dotąd przodków, z którymi Homo sapiens krzyżował się w odległej przeszłości.
0: Czyli sprawa się komplikuje. W studio z nami zapowiadany już Grzegorz Jasiński z naszej redakcji naukowej. Na początek zapytam, na czym polega przełomowy charakter tej metody. Jak to się stało? Możemy teraz się więcej dowiedzieć.
1: Dotychczasowe badania, jak już wspomniałeś, podawały nam, że współcześni ludzie dzielą część swojego DNA z Neandertalczykami, Denisowianami, wymarłymi przedstawicielami rodzaju Homo, których szczątki udało się przebadać genetycznie, bo po prostu znaleźliśmy te szczątki. Można było je określić i w ten sposób porównując zobaczyć, co od kogo gdzie się pojawiło. Jednak w ludzkim genomie od dawna dostrzegano ślady jeszcze starszych, nieznanych domieszek, ale ich źródła pozostawały tajemnicą, bo nie umieliśmy ich nikomu przypisać. Brakowało zachowanego materiału genetycznego tych populacji. No i przełom nastąpił właśnie dzięki opracowaniu przez zespół z Uniwersytetu Berkeley nowej techniki analitycznej o nazwie TRACE. Ta metoda pozwala na identyfikację fragmentów DNA pochodzących od wymarłych populacji, nawet jeśli nie dysponujemy ich bezpośrednim materiałem genetycznym. TRACE wykorzystuje pełne sekwencje genomów współczesnych ludzi z całego świata, no i wykorzystując pewnie jakieś dodatkowe na przykład możliwości sztucznej inteligencji, rekonstruuje te genetyczne powiązania, tworząc taką szczegółową mapę dziedziczenia poszczególnych fragmentów DNA.
0: Proszę, sztuczna inteligencja pomaga nam zrozumieć, jaką drogą nabyliśmy obecną naszą inteligencję naturalną, można by powiedzieć. No i czego dzięki temu TRACE-owi się dowiadujemy?
1: Analizy przeprowadzone przez naukowców i wyniki, których opublikowano właśnie w tych dniach w czasopiśmie Science, pozwoliły wyodrębnić dwa nieznane dotąd źródła domieszek genetycznych. No i pierwsze z nich określa się go mianem przodka widmo. To linia homininów, która rozdzieliła się z przodkami współczesnych ludzi około 800 tysięcy lat temu. W tym samym mniej więcej okresie, kiedy wyodrębniły się linie Neandertalczyków i Denisowian. No i do krzyżowania się tej linii z Homo sapiens doszło jeszcze przed wielką migracją ludzi z Afryki ponad 50 tysięcy lat temu. Co istotne, ślady tej domieszki odnaleziono zarówno u współczesnych Afrykanów, jak i nieAfrykanów, co właśnie wskazuje, że wydarzenie to miało miejsce przed rozprzestrzenieniem się ludzi na inne kontynenty. Fragmenty DNA tego przodka stanowią około procenta genomu współczesnych ludzi, czyli tak jak wspomniałeś, mniej więcej tyle, co domieszka Neandertalczyków.
0: Czyli mamy kolejny procent od kogoś, od przodka widmo, a ten drugi przodek?
1: To jeszcze starsza sprawa. Drugie źródło nazwano superarchaicznym przodkiem i to linia homininów, która oddzieliła się od reszty drzewa genealogicznego człowieka aż 1 800 000 lat temu i ta starożytna populacja potem krzyżowała się prawdopodobnie z Denisowianami na terenie Eurazji, no a następnie jej geny trafiły do Homo sapiens przez dalsze krzyżowanie się ludzi z Denisowianami. Najwięcej śladów tej domieszki znaleziono u mieszkańców Oceanii, gdzie właśnie Denisowianie pozostawili szczególnie silny ślad genetyczny.
0: To fascynujące, że wciąż możemy się tyle o sobie dowiedzieć. Jak jak bardzo te odkrycia zmieniają dotychczasowy obraz ewolucji człowieka? To jest... bardzo szybko można by było powiedzieć, ewoluuje. Prawda?
1: Ewoluuje i to jest taki stały proces, dlatego że to, o czym wcześniej mówiłeś, te wyniki badań archaicznego DNA, tam między innymi była za to Nagroda Nobla dla Svante Paabo, to wszystko już zmieniało nieco ten obraz. Już od pewnego czasu naszych losów nie przedstawia się jako takie rozgałęzione drzewo z wyraźnie oddzielonymi liniami.
0: Svante Paabo, to ja się wtrącę, żeby powiedzieć, że to ten, który wyliczył te 1-2% DNA.
1: Tak, on opracował metodę, która pozwoliła właśnie na tego typu dokładne obliczenia. I teraz nie przedstawiamy naszych losów już jako takie oddzielne gałęzie, tylko raczej taką złożoną sieć, w której różne populacje wielokrotnie się ze sobą mieszały, wymieniając materiał genetyczny. Takie epizody były powszechne i to nie tylko w czasach historycznych, ale właśnie tych jeszcze bardziej odległych. Teraz mamy potwierdzenie, że tych interakcji było jeszcze więcej i pewnie na tym nie koniec. Coraz lepiej rozumiemy też, że te zapożyczenia genetyczne wiele nam dały. Badacze podkreślają, że wiele fragmentów tego archaicznego DNA znajduje się w rejonach genomu, które są dla nas bardzo istotne, związane na przykład z odpornością czy przemianą materii, a to sugeruje, że mogły mieć kluczowe znaczenie dla przystosowywania się dawnych ludzi do nowych czynników chorobotwórczych czy zmian warunków środowiskowych. Wprowadzenie tych nowych wariantów genetycznych mogło zwiększać szanse przeżycia, rozprzestrzeniania się korzystnych cech w populacji. No i my jakby jesteśmy tego dowodem, więc ta wiedza dzięki tym nowym metodom zapewne będzie się jeszcze poszerzać.
0: Jeszcze się sporo dowiemy. Grzegorz Jasiński, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ty, Grzegorzu, bardziej w sobie czujesz tego super archaicznego? Czy...
1: Pod pewnymi względami tak. Czuję się bardzo archaicznie.
0: Ja jak się zmęczę, to powiem ci, że ten przodek widmo najbardziej chyba daje znać o sobie w moim DNA wtedy. Bardzo dziękuję.
1: To zależy, o której porze dnia i nocy. Tak. Prawda.
0: Homo economicus już niedługo wróci do naszego studia. Będziemy mówić o gospodarce. Będzie fragment gospodarczego tygodnia. Zostańcie z nami.
2: Tu Radio RMF24.

0: W Radiu RMF 24 wracamy teraz do najnowszego odcinka Gospodarczego Tygodnia. Marek Teichman rozmawiał z profesorem Ludwikiem Koteckim, członkiem Rady Polityki Pieniężnej, który zapewniał, że inwestorzy wciąż patrzą na polski rynek przychylnym okiem.
1: Mamy dwa ważne jakby czynniki, które ich przekonują do tego, żeby tu inwestować te swoje środki w polski dług, no, skracając. Pierwszy to jest oczywiście wzrost gospodarczy. Tego nie ma w innych krajach, albo nie jest to bardzo powszechne dzisiaj. Jest to rzadkie, ten wzrost na poziomie, no, pewnie w tym roku ponad 3,5% tempo wzrostu PKB w 2026. No i druga rzecz, no to oczywiście te nadzwyczajne środki unijne, które płyną tutaj dosyć szerokim strumieniem do Polski, są wydawane, no mówiliśmy trochę o zbrojeniach, ale nie tylko, tak? Znaczy my mówimy też o trochę takim piku w tych funduszach strukturalnych, tak? Bo to jest, jesteśmy w takim momencie, w tym 7-letnim cyklu ram finansowych unijnych, że rzeczywiście to jest ten moment, kiedy jest ich najwięcej. No i oczywiście koniec KPO, więc mamy taką kumulację wydatków, które tutaj się rzeczywiście realizują w Polsce. To oczywiście napędza wzrost gospodarczy. Jest on nadzwyczajny w sensie takim, że no nie wiem, Niemcy ma bardzo zazdroszczą, cała strefa euro nam prawdopodobnie dosyć mocno zazdrości takiego wzrostu. Tak. Jesteśmy w końcu w G20, przecież proszę zauważyć, że się nagle zrobiliśmy 20. gospodarką świata. Więc jakieś sukcesy są, ale oczywiście to ciągle nie powinno zasłaniać poważnego stanu finansów publicznych.
0: Ostrzegał profesor Ludwik Kotecki. Cały odcinek Gospodarczego Tygodnia znajdziecie na platformie RMF On i na naszym YouTubie.
2: Radio RMF 24.

W Radiu RMF 24 wrócimy teraz jeszcze do rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem sprzed kilku dni, bo nowe kulisy dotyczące tego spotkania ujawnia magazyn The Atlantic i możemy tam przeczytać, że prezydent Ukrainy miał poprosić gospodarza Białego Domu o to, żeby ten z kolei porozmawiał z Elonem Muskiem i namówił go na udzielenie zgody na użycie przez Ukrainę Starlinków przy atakach sięgających w głąb Rosji. Donald Trump miał według magazynu nie zająć jednoznacznego stanowiska, ale The Atlantic podkreśla, że Stany Zjednoczone mogłyby skorzystać na pozytywnej odpowiedzi na ukraińską prośbę, ponieważ, jak pisze gazeta, mogłyby się wówczas wstrzymać z przekazywaniem Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski podczas swojej rozmowy z Trumpem miał również prosić o pomoc w zorganizowaniu osobistego spotkania z Muskiem dla niego, no ale multimiliarder miał takie zaproszenie odrzucić. Jedno ze źródeł przekazało The Atlantic, że ostateczna odpowiedź Donalda Trumpa będzie zależała od tego, czy uzna on, że taka zgoda na użycie Starlinków pomogłaby Kijowowi zakończyć wojnę. Tu Radio RMF 24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
2: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: słuchając Faktów RMF FM. Zawsze jesteście na bieżąco. Przenosimy się do studia. Przy mikrofonie ponownie Agnieszka Pietrzak. Witamy.
1: Zapraszam. MSZ podało szczegóły rozmowy z ambasadorem Rosji wezwanym w związku z rakietą, która spadła wczoraj nad ranem na Lubelszczyźnie.
2: Pan ambasador otrzymał notę protestacyjną.
1: Mamy nowe fakty w sprawie pościgu na Śląsku. Padły strzały. Słuchaczka RMF FM wzbogaciła się
3: o 1 300 000 zł.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało notę protestacyjną ambasadorowi Rosji w Polsce. Georgij Michno został wezwany w związku z wtargnięciem w polską przestrzeń powietrzną rosyjskiej rakiety. Przed siedzibą resortu dyplomacji jest nasz reporter Igor Skrzypek. Witam cię, Igorze. Jak przebiegało spotkanie z rosyjskim ambasadorem?
4: To było bardzo krótkie, trwało zaledwie kilka minut i zgodnie z protokołem dyplomatycznym nie było tu przestrzeni na dyskusję. Ambasador otrzymał notę protestacyjną, usłyszał też, jakie jest stanowisko polskiej dyplomacji.
5: Jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków.
4: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wawiór. Na razie nie ma decyzji o dalszych krokach. Przypomnijmy, poprzednio w ramach odpowiedzi na agresywną politykę Rosji Polska zamykała rosyjskie konsulaty w Polsce. Ostatni w Gdańsku został zamknięty w listopadzie ubiegłego roku. Sprzed Ministerstwa Spraw Zagranicznych Igor Skrzypek.
1: Najpierw strzały ostrzegawcze w powietrze, później strzały w opony. Mamy nowe informacje w sprawie pościgu za kierowcą na Śląsku. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Sosnowcu i zaczął uciekać. Zatrzymany został dopiero w Czeladzi. Przypominamy z naszą reporterką Martyną Czerwińską.
6: Mężczyzna był przez wiele kilometrów nieuchwytny, ale w Czeladzi został zablokowany przez samochody ciężarowe, a w jeden z nich uderzył. To była okazja, aby obezwładnić kierowcę, ale kiedy podbiegł do niego policjant, znów ruszył z impetem, w dodatku najeżdżając na funkcjonariusza. Wtedy drugi z policjantów oddał 6 strzałów ostrzegawczych w powietrze i 2 w kierunku opon BMW. To ostatecznie zakończyło pościg. Za kierownicą siedział 31-letni Sebastian Z., który ma zakaz prowadzenia pojazdów. Pod nadzorem policjantów przewieziono go do szpitala z urazem ręki. Stan potrąconego policjanta jest stabilny.
1: Słuchajcie, Faktów RMF FM. Rusza druga kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. W Faktach zatem redakcja sportowa RMF FM i Cezary Dziwiszek. Co czeka fanów w weekend? Czarku, witamy.
7: Dzień dobry. Na tym etapie sezonu najciekawsze jest to, jak nasi pucharowicze poradzą sobie z natłokiem meczów lub niepowodzeniami. Tak jak mistrz Polski Lech Poznań, który w kompromitującym stylu odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po porażce z duńskim Orchus. Kolejorz jedzie jutro do Krakowa na spotkanie z Beniaminkiem Wieczystą, wzmocnioną transferem byłego reprezentanta Polski Mateusza Wieteski. Normalnie grają też Raków i GKS Katowice, a swój mecz z Koroną przełożył Górnik Zabrze. W eliminacjach Ligi Europy dopiero zagra Jagiellonia, więc dzisiejszy mecz z Motorem w Lublinie ma pomóc w złapaniu rytmu.
8: Dużo zawodników odeszło, też co przyszło, też myślę, że wielu z nas potrzebuje też tego trochę czasu, aby się wdrożyć.
7: Przyznaje bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz. Pierwszy gwizdek w Lublinie o 20:30, a już o 18:00 Wisła Płock podejmie Widzewa Łódź.
9: Cieszą nas takie fakty.
1: 1 300 000 zł. Taka rekordowa wygrana padła dziś w wakacyjnych sejfach w RMF FM. Ogromne pieniądze powędrują do naszej słuchaczki pani Dagmary z Pszczyny razem ze zwycięzczynią. Zadzwoniliśmy z radosną wiadomością do jej męża, Darka.
10: Stoisz czy siedzisz?
11: Stoję.
10: To lepiej usiądź albo od razu się połóż. Drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 zł.
11: Jest. A nic nie mówiłaś, że grałaś. Super.
12: Darku, to ja zapytam, a czy ty też grałeś i nie mówiłeś?
11: Też grałem i nie mówiłem.
12: Słuchaj, Darku, nie wiem, czy ty wiesz, Dagmara to już słyszała pewnie wielokrotnie, ale to jest w ogóle absolutny rekord w historii polskiej radiofonii. Dagmara z Pszczyny i, jak się okazuje, również Dariusz wygrali 1 300 000 zł.
11: Jęknie. Super.
1: I jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w naszej zabawie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: My też gratulujemy. Więcej o wspomnianej przed chwilą drugiej kolejce Ekstraklasy u nas jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego meczu drugiej kolejki w Płocku. Wrócimy też do incydentu z rakietą i do reprymenty przekazanej w MSZ.

0: Mamy półmetek wakacji. Wakacje to najbardziej wyczekiwany czas przez uczniów, rzecz jasna, no, ale też niestety czas, w którym dochodzi do największej liczby wypadków i utonięć. Dlatego dziś na otwartym basenie przy Wejherowskiej we Wrocławiu najmłodsi mieszkańcy mogli skorzystać z darmowych szkoleń dotyczących bezpieczeństwa. Rozmawiała tam z nimi nasza reporterka Martyna Czerwińska.
1: Ania nam nie oddycha, czyli co następuje? Mamy nagłe zatrzymanie krążenia. W takim razie, w momencie, w którym...
2: Prowadzi pani szkolenia, dzieci słuchają panią tutaj z ogromną uwagą. Czy edukacja już od najmłodszych lat w kwestiach bezpieczeństwa ma znaczenie i ma sens?
3: Tak, to ma bardzo duże znaczenie, bo podczas sytuacji nagłej jest bardzo dużo stresu i ludzie zapominają, dlatego to trzeba cały czas ćwiczyć. Jakie uciski, żeby wiedzieć na jaką głębokość, jakie tempo, to trzeba cały czas trenować. A od małego, jak się tym zainteresują, potem mogą iść do młodzieżowych drużyn pożarniczych, w strażach, mogą iść zupełnie w innym kierunku, ale ta wiedza jak najbardziej się przyda.
2: Dziewczyny, słuchacie uważnie tego, co pani mówi?
4: No, bo będziemy mogli komuś pomóc. Ratujemy komuś życie.
2: Czego nie wolno robić nad wodą absolutnie?
5: No, na pewno trzeba też patrzeć, jeżeli się jest nad morzem, to trzeba patrzeć, jaka jest flaga. Jeżeli jesteśmy na basenie, to trzeba zobaczyć, jaka jest głębokość wody. Jeżeli nie ma ratownika ani żadnej osoby dorosłej, to nie wolno wchodzić.
2: Widzę, że wiedzę masz dużą, ale powiedz, jak to wygląda w praktyce? Ty stosujesz to wszystko w życiu?
5: No na pewno jak najwięcej stosować muszę, bo to też zależy od mojego życia na przykład.
2: Wy pewnie wiecie, że nie wolno wskakiwać od razu do takiej zimnej wody?
6: Tak, wiemy.
7: Ja wskoczyłam od razu.
8: Jest super w wodzie, ale trzeba też uważać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Nie można wskakiwać też od razu, bo to dozna się szoku termicznego. Lepiej nie ryzykować, lepiej się rozgrzać i potem dopiero wejść do wody.
2: Stosujecie te wszystkie zasady?
8: Tak, żeby nikt sobie nie zrobić, bo potem będą straszne konsekwencje.
2: Jakie na przykład?
8: Nie wiem, szpital, złamana noga, w najgorszym wypadku rozbity kręgosłup.
9: Można utonąć, ale jeżeli będzie ratownik, przyjdzie i uratuje.
0: Bardzo prosimy o rozwagę, rozsądek, szczególnie podczas tego weekendu, no bo temperatura będzie zachęcać do tego, żeby z uroków wody korzystać.

0: Nie trzeba nam rosyjskich rakiet spadających to tu, to tam na terenie naszego kraju. Wprost postanowiła to powiedzieć w oczy rosyjskiemu dyplomacji polska dyplomacja. Przekazanie noty protestacyjnej, wyrażenie jednoznacznego, krytycznego stanowiska. To wszystko miało miejsce, o czym mówiliśmy już w faktach, ale na razie nie ma dalszych kroków. Niewiele wiemy poza tym o wizycie rosyjskiego ambasadora w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Georgi Michno został wezwany do MSZ-u, rzecz jasna, w związku z wtargnięciem rosyjskiego pocisku H-101 w polską przestrzeń powietrzną wczoraj nad ranem. Przed gmachem resortu dyplomacji jest nasz reporter Igor Skrzypek, z którym się teraz łączymy. To co, wiemy cokolwiek więcej o tym spotkaniu?
1: No wiemy na pewno, że było niezwykle krótkie. Od razu potem, jak gruchnęła ta wiadomość, którą najpierw przekazał premier Donald Tusk, że ambasador został wezwany do MSZ-u, no udałem się przed gmach MSZ-u. Minęła minuta, może dwie, i okazało się, że ambasador już gmach opuszcza. Udało nam się tutaj w grupie dziennikarzy może nie porozmawiać, to byłoby trochę za duże słowo, no ale zapytać, jak to spotkanie przebiegało. W dwóch zdaniach odpowiedział, że no, była to rozmowa stronnicza z jego punktu widzenia, po czym błyskawicznie odjechał. Na jego twarzy malował się, raczej bym powiedział, stres, choć usłyszeliśmy w MSZ-cie też, że to spotkanie było oczywiście przeprowadzone w atmosferze szacunku, w taki sposób, jak chcielibyśmy, by nasz polski ambasador w Rosji był traktowany również. To, co usłyszeliśmy później z ust rzecznika MSZ-u Macieja Wawiura, to, że ambasador usłyszał jednoznaczne stanowisko Polski w sprawie naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma miejsca na takie działania ze strony Moskwy. Żądamy jako Polska zaprzestania takich działań, które mogą narażać życie i zdrowie Polek i Polaków na niebezpieczeństwo. Rzecznik też potwierdził, że było to spotkanie niezwykle krótkie, trwające kilka minut, zgodne z protokołem dyplomatycznym. Tam nie było miejsca na dywagacje, na debatę, na dyskusję na temat tego, co stało się na Lubelszczyźnie. I po przekazaniu noty protestacyjnej ambasador Rosji opuścił gmach MSZ-u.
0: Czyli protest został wyrażony, przekazany, i co dalej? Mogą być jakieś dalsze kroki podejmowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tej sprawie?
1: Wydaje się, że jakieś powinny być, no bo przypomnijmy, że przy poprzednich różnych sytuacjach, incydentach, próbach sabotażu, no MSZ podejmował kroki. Ja przypomnę na przykład, jak to było przy okazji planowanych aktów dywersji na kolei. Wtedy, to było w listopadzie, zamknęliśmy ostatni konsulat rosyjski działający w Polsce, konsulat w Gdańsku. No i teraz pojawia się pytanie właśnie, nie mamy już konsulatów do zamykania, więc jakie mogą być dalsze kroki polskiej dyplomacji? O to zapytałem rzecznika MSZ-u Macieja Wawiura, posłuchajmy.
2: Po poprzednich działaniach, to były tak naprawdę działania terrorystyczne, kiedy była próba wysadzenia torów pod jadącym pociągiem i tylko dzięki niekompetencji zamachowców nie doszło do tragedii i śmierci naszych obywateli. Wtedy wicepremier Radosław Sikorski podjął decyzję o zamknięciu ostatniego konsulatu rosyjskiego w Polsce, więc nie mamy już konsulatów do zamknięcia w Polsce. My nie zrywamy też relacji z naszym sąsiadem. W dyplomacji to były bardzo mocne słowa. Bardzo jasno pan ambasador usłyszał nasze stanowisko.
1: Czyli wychodzi na to, że no nie będziemy teraz zamykać ambasady, bo tylko ambasada nam została. Nie zrywamy też stosunków z Moskwą. Tutaj też było podkreślane to, że chcemy dbać też o nasze przedstawicielstwo w Rosji, tak aby traktujemy z szacunkiem przedstawiciela Rosji w Polsce, by nasz przedstawiciel w Rosji również był tak traktowany. Więc wydaje się, że na razie dalszych kroków po prostu nie będzie. Oczywiście rzecznik MSZ-u nie chciał tutaj wymieniać całego arsenału kroków, jakie mogą być w ogóle dostępne, no ale te decyzje być może dopiero będą zapadać, o ile w ogóle będą zapadać na poziomie dyplomatycznym.
0: Igor Skrzypek z siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bardzo dziękujemy. A my mamy teraz nową informację z Ministerstwa Cyfryzacji. Polska Agencja Prasowa podaje, że Big Techy działające w Polsce miałyby płacić podatek cyfrowy w wysokości 3%. Chodzi tutaj o przychód, nie o zyski. Z wcześniejszych informacji wynika, że rozważane jest objęcie podatkiem trzech rodzajów usług świadczonych przez te wielkie korporacje cyfrowe. Chodzi o reklamy cyfrowe opierane na danych o użytkownikach. Chodzi o platformy internetowe, które pośredniczą pomiędzy użytkownikami, czyli media społecznościowe na przykład. I chodzi również o sprzedaż i udostępnianie danych użytkowników. Podkreślmy jeszcze raz, że chodzi o te przychody tych firm uzyskiwane w Polsce, nie zaś o zyski. No bo wiadomo, że wielkie korporacje wspaniale sobie radzą z tym, żeby zysków nie wykazywać. Podobny poziom podatków jest w innych krajach, które już taki podatek wprowadziły bądź wprowadzają. 3% to wysokość podatku choćby od przychodów z reklam internetowych w Hiszpanii, jak również we Francji. To jest podatek od wybranych usług cyfrowych, takich jak reklama internetowa czy platformy internetowe.

0: kto mimo wakacji pozostaje w Warszawie, pozostaje w największym mieście Polski, no i zastanawia się, co by tu robić w weekend taki gorący, to mamy pewne wskazanie. Multimedialny Park Fontan to powinno być przyjemne miejsce podczas upału. Od maja do września ten multimedialny Park Fontan prezentuje mieszkańcom i turystom spektakularne widowisko. Na wodnym ekranie z mgły rozproszonej nad wodą widzowie mogą oglądać animowaną opowieść nawiązującą do historii Warszawy i jej legend. W tym roku widowisko odbywa się pod hasłem Wielkie Serca.
1: Proszę sobie wyobrazić, że jest to gigantycznych rozmiarów, kilkadziesiąt metrów szerokości, wysokości, ekran z wody, na którym widzimy projekcję. Mamy też efekty laserowe, które bardziej jeszcze podkręcają całe widowisko. No i do tego cała masa przepięknie podświetlonych dyż wodnych. Jest ich tutaj około 400 i większość z nich jest sterowana cyfrowo, do tego podświetlona przez prawie 300 reflektorów. Tafla wody wszystkich trzech takich tutaj obiektów fontannowych to jest prawie 3000 metrów kwadratowych, także proszę sobie wyobrazić te rozmiary wieczorem na skarpie, ponieważ tutaj u stóp Nowego Miasta jest taka skarpa, która oddziela Nowe Miasto od Multimedialnego Parku Fontan i to jest doskonały amfiteatr dla widzów, którzy przychodzą te pokazy oglądać. Także jest to na pewno widowiskowe. Przychodzi tutaj co roku przez te 5 miesięcy, kiedy mamy pokazy w sezonie, przychodzi prawie 1 000 000 osób, nas tutaj odwiedza, także cieszy się to niesłabnącą popularnością, także wszyscy, którzy jeszcze nie byli, zapraszam, jeżeli nie byli w tym miejscu, bo warto na pewno z tego skorzystać, a tych, którzy już byli, a nie byli w tym roku, to zapraszam, bo ten pokaz jest znowu inny, myślę, że z bardzo dobrym przesłaniem, dlatego że zapraszamy całe rodziny. Pokazy to jest około 30 minut trwa cały pokaz, więc jest to dosyć krótkie. Rozumiemy podejście rodziców małych dzieci, absolutnie to rozumiemy, no niemniej jednak nie uzyskamy tych efektów, kiedy będziemy mieli dzień, a latem, jak wiadomo, ciemno robi się dosyć późno, także jest to późno, ale jest to krótkie, tak jak powiedziałam, przy czym bardzo intensywne. Myślę, że można czasem położyć dzieci później spać i jednak skorzystać z tej atrakcji. A jak obserwujemy, dzieci są zachwycone. Pomyśleliśmy po sukcesie letnich pokazów fontan, że dobrze byłoby też, aby zimą ta przestrzeń ożyła. I co roku od grudnia do lutego mamy tutaj taką instalację świetlną, gdzie no, ona też imituje w swoim tutaj wzornictwie fontannę. No jest to jednak, no oczywiście nie ma tutaj wody, jest to podświetlone i też robimy takie pokazy z muzyką.
0: Opisuje Anna Wojtkowiak ze Stołecznej Estrady. Do końca lipca pokazy startują o 21.30, czyli jeszcze dzisiaj, a w sierpniu o 21.00 wstęp jest darmowy.
2: Radio RMF 24.

0: 17.45, piątkowe popołudnie, a to oznacza, że rusza kolejka Ekstraklasy, druga kolejka. Po emocjach w dużej mierze złych, emocjach związanych z występami polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów, czasem na naszą rodzimą piłkę. Na razie mamy dzisiaj dwa spotkania. Już za kilkadziesiąt minut w Płocku, nie za kilkadziesiąt, chyba za kilkanaście, o ile się nie mylę, w Płocku Wisła podejmie Widzew Łódź, a o 20.30 starcie motoru Lublin z Jagiellonią Białystok. Z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM, który za chwilę rozwieje na początek tę
1: kilkanaście.
0: Za kilkanaście.
1: Kilkanaście. O 18.00 pierwszy gwizdek, żeby było ładnie.
0: To jakie oczekiwania przed tymi meczami dzisiejszymi?
1: No, ja spodziewam się, że wreszcie może zobaczymy Widzew, w którym te pieniądze pompowane od dłuższego czasu przyniosą jakiś efekt, bo trzeba przyznać, że w pierwszej kolejce drużyna z Łodzi zaprezentowała się nieźle, remisując z motorem Lublin 2-2. Było tam już widać jakieś takie pozytywne przebłyski, no ale do takiej pewnej gry jeszcze daleko. Pewne jest jedno, że zobaczymy w wyjściowej jedenastce Karola Świderskiego, czyli tego, który wraca do polskiej ekstraklasy po dłuższej przerwie. Ten poprzedni mecz zaczął na ławce rezerwowych, no ale ta jego zmiana w tym poprzednim meczu naprawdę pozytywna. No i zobaczymy, jak on się spisze dzisiaj od pierwszych minut. Wisła Płock na pewno gra inaczej niż w zeszłym sezonie, ale w zeszłym sezonie ten klub prowadził trener Misiur, a teraz jest szkoleniowcem Adam Majewski, dla którego dzisiejszy mecz będzie wyjątkowy, bo to wychowanek Wisły Płock objął od tego sezonu drużynę. No a dodatkowym smaczkiem jest to, że trener Wukowicz prowadzący Widzewa i trener Majewski prowadzący Wisłę Płock świetnie się znają, bo w przeszłości dzielili przecież razem szatnie jako piłkarze Legii Warszawa, zdobywając nawet mistrzowski tytuł wspólnie, więc no, będzie to dosyć ciekawe starcie. No a ten drugi mecz motoru Lublin z Jagiellonią Białystok też zapowiada się niezwykle interesująco, dlatego że Jagiellonia to wiemy zespół bardzo regularny od kilku sezonów. W poprzednim sezonie trzecie miejsce, kilka zmian w składzie jest, ale są to niewielkie rotacje. Motor zaś zupełnie przebudowany, ale w tym pierwszym meczu pokazał się naprawdę z niezłej strony właśnie w starciu z Widzewem. Widać tam dużo kreatywnych graczy. No i tutaj szkoleniowcem jest trener Misiura, który właśnie w poprzednim sezonie prowadził Wisłę Płock. I ta Wisła Płock trenera Misiury była bardzo defensywna. Taka nastawiona przede wszystkim na to, żeby bramek nie tracić. A motor Lublin zupełnie inaczej gra w tym sezonie pod wodzą trenera Misiury. Troszkę odważniej, zdecydowanie bardziej do przodu. No i w wielu momentach w tym meczu w poprzedniej kolejce z Widzewem był w stanie długo utrzymywać się z piłką w polu karnym rywala. No więc to zapowiada dosyć ciekawe starcie. Poza tym statystyki pokazują, że w meczach motoru Lublin pada zawsze sporo goli, więc może to być naprawdę interesujące spotkanie.
0: Czyli kibice mogą liczyć na bramki, jak mówisz. Poza tym jeszcze jutro i pojutrze, a także w poniedziałek jeszcze, łącznie tak 6 spotkań, prawda? Bo mecz Korony z Górnikiem został przełożony.
1: Tak.
0: No i ciekawy jestem bardzo, na które spotkanie czekasz najbardziej, którego jesteś najbardziej ciekaw. A ja tak zgaduję, że może chodzić o spotkanie Legii z Zagłębiem Lubin, prawda? Bo wiele wskazuje na to, że te kluby będą w tym sezonie sobie radzić nie najgorzej.
1: No Zagłębie o tyle jest ciekawe, że w tej pierwszej kolejce było jedynym zespołem, które wygrało dwubramkową różnicą, więc teoretycznie było najskuteczniejsze. Legia zagrała trochę jak drużyny Marka Papszuna, przede wszystkim nie straciła, ale gdzieś tam w końcówce meczu z Pogonią wepchnęła tą bramkę na 1-0. Ja czekam bardziej jednak na mecz wieczystej z Lechem
0: Poznań. Tak, to był mój drugi typ, tak. Czy Lech się podniesie?
1: Tak, chcę zobaczyć, czy jak Lech zareaguje na oczywistą wpadkę i tu nie ma co do tego dyskusji, że no zawalił po prostu sobie to spotkanie w eliminacjach Ligi Mistrzów, ale ciekawi mnie też, jak Wieczysta podejdzie. Czy raczej będzie taka tutaj przyczajona, żeby tego rannego zwierza dobić, czy raczej nastawi się troszkę bardziej defensywnie i będzie wyczekiwała swoich chwil w meczu z Lechem Poznań, oddając piłkę. No, naprawdę ciekawe starcie. Tym bardziej, że Wieczysta to taka drużyna ciągle dla nas, mam wrażenie, nieoczywista. Będziemy się jej pewnie uczyć przez kilka kolejek tych pierwszych. No ale bardziej zastanawiam się jednak ta reakcja Lecha Poznań. No bo kolejna porażka, czy jakaś wpadka może sprawić, że nad Nielsen Frederiksenem pojawią się czarne chmury i będzie gdzieś szukanie nowych opcji trenerskich być może w klubie. To wcale nie jest wykluczone, no chociaż wiemy, że rodzina Rutkowskich zajmująca się prowadzeniem Lecha Poznań w ostatnim czasie wykazuje się dużą cierpliwością, więc zobaczymy, jakie decyzje tutaj będą mogły zapaść. No tak patrząc na tę kolejkę, to trudno doszukiwać się jakichś takich, bym powiedział, hitowych starć. Pewnie można sobie pomyśleć, że mecz u siebie Śląska-Wrocław to jest zawsze jakieś ciekawe wydarzenie. On zagra w niedzielę z Rakowem. No i tak jak wspomniałeś, i mamy też jedno spotkanie przełożone, Korony Kielce z Górnikiem Zabrze. O to wnioskował klub Zabrza, który przecież będzie jeszcze nadal grał, mimo odpadnięcia z eliminacji Ligi Mistrzów w europejskich pucharach, bo będzie grał w kwalifikacjach Ligi Europy. No więc tak się zapowiada ta druga kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Oprócz tego jeszcze w sobotę mecz Piasta z Wisłą Kraków. Niedziela, to jak mówiliśmy, te starcie Legii z Zagłębiem Lubin. Niedzielę też Śląsk Raków i GKS Katowice, który wczoraj awansował przecież do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji, zagra z Radomiakiem. No i w poniedziałek na zamknięcie kolejki Krakowia zagra z Pogonią Szczecin.
0: Muszę przyznać, Wojtku, że jak powiedziałeś, że Lech zawalił ten mecz, to jakiś taki wewnętrzny bunt się we mnie odezwał, że to słowo jest za słabe, prawda? Ale szukałem mocniejszego i nie wiem, czym go zastąpić.
1: No w parlamentarnym języku ciężko. No,
0: właśnie, o to chodzi. Wojciech Marszyk, bardzo dziękujemy. Już wiemy, co się będzie działo w Ekstraklasie. A już za 10 minut będziemy lepiej wiedzieć, co się dzieje w kraju i na świecie, no bo za 10 minut do 18 fakty. W nich między innymi o tym, dlaczego jesteśmy tacy ciekawscy. To będą doniesienia ze świata nauki, no i mnie to już bardzo ciekawi.

0: czas na najważniejsze wydarzenia tego dnia. Fakty o 18:00 przedstawi Agnieszka Pietrzak.
1: Dramatyczna walka z czasem. O niej opowiada Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, podsumowując gorący dzień. Za chwilę dowiecie się też, co w pogodzie w najbliższych godzinach, skąd bierze się ciekawość i co wieczorową porą w stolicy.
2: Co nowego w tym roku, jaka będzie ścieżka dźwiękowa?
1: Przyjmijcie zaproszenie do Parku Fontan. Ostatni dzień lipca tego roku Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zapamięta na długo. W Giżycku pomocy niemal w tym samym czasie potrzebowały dwie osoby, w tym niemowlę.
3: Plaża miejska Giżycko, 11-miesięczne dziecko, zatrzymanie krążenia. Tam do akcji przystąpili ratownicy, którzy zabezpieczają plażę. Za chwilę na miejscu zespół karetki wodnej, przetransportowane do stacji ratownictwa wodnego w Giżycku. I dosłownie w tym samym czasie wpływa zgłoszenie o tonącym mężczyźnie w kanale Łuczańskim w Giżycku. 15-letni młodszy ratownik przystępuje do akcji, wskakuje do wody, wyciąga mężczyznę, przystępuje do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kilka minut później przypływają ratownicy MOPR-u z Giżycka, przejmują mężczyznę, czynności życiowe wracają. Także dwie akcje zakończone powodzeniem.
1: Relacjonował Jarosław Sroka, szef MOPR-u. Także jutro tłoczno będzie z pewnością nad wodą. Sobota również ma być upalna. Synoptycy zapowiadają poza tym burzę. Co nas czeka w najbliższych godzinach?
4: Noc będzie z piątku na sobotę ciepło, około 19-20 stopni. I sobota na przeważającym obszarze kraju bardzo ciepła, ale też burzowa. Tych burz będzie sporo, znowu na zachodzie i na północnym zachodzie kraju. A temperatura maksymalna na południu Polski do 35 stopni, w centralnej Polsce około 28. Na północy znowu troszeczkę chłodniej, na samorzym 22. Więc to będą przyjemne, ciepłe dni, natomiast no, będą też burzowe i niebezpieczne.
1: Zapowiada Ewa Łapińska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niemcy reagują po napływie tysięcy imigrantów do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Szef MSW Alexander Dobrindt zapowiedział przedłużenie kontroli na wszystkich niemieckich granicach, w tym z Polską. Obecne, przypomnę, obowiązują do 15 września. Naukowcy z Uniwersytetu Columbia odkryli biologiczne podstawy ciekawości.
5: Wyniki ich badań pokazują, że myszy, podobnie jak ludzie, poszukują informacji nawet wtedy, gdy nie przynosi im to żadnego konkretnego pożytku.
1: Z tymi informacjami przybywa do Studia Faktów Grzegorz Jesiński. Witam cię, Grzegorzu. No to zaspokój naszą ciekawość. Jak to w ogóle można było zbadać?
5: Zespół opracował specjalny eksperyment. Myszy miały do wyboru dwa przejścia. W jednym z nich pojawiała się informacja w postaci neutralnego zapachu, na przykład świeżo skoszonej trawy, czy za chwilę otrzymają w nagrodę wodę. Drugie przejście nie dawało żadnej dodatkowej informacji, ale szansa na otrzymanie wody była taka sama. Zdecydowana większość gryzoni wybierała przejście, które zdradzało im, co je czeka, nawet wtedy, gdy naukowcy zmieniali zasady gry i dawali im po tej decyzji mniejsze ilości wody. To sugeruje, że zwierzęta są gotowe zapłacić za informację, nawet rezygnując z części nagrody. Analiza aktywności mózgu pokazała przy tym, że za tę ciekawość odpowiadają neurony kory oczodołowo-czołowej, obszaru mózgu odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji. To dzięki niej wolimy wiedzieć niż nie wiedzieć.
1: A to ciekawe.
6: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Setki dyż wodnych, lasery i projekcja na wielkim ekranie z rozproszonej mgły. Do tego muzyka i niezwykła opowieść. W tym sezonie o sile dobra i o empatii. W naszym cyklu Wakacje po zmroku prezentujemy atrakcję wieczorową porą. Dziś polecamy multimedialny Park Fontan w Warszawie.
2: Ci, którzy już byli raz w multimedialnym Parku Fontan, to na tym nie poprzestają. Czyli co roku czekają, dlatego że my tutaj staramy się co roku opowiadać jakieś historie. I chcemy, żeby też ten walor edukacyjny się pojawiał, co dla nas jest niezwykle istotne. W tym roku zaprosiliśmy widzów do pokazu o nazwie Wielkie Serca. To jest pokaz, jak sama nazwa może wskazywać, o czymś, co jest dobre i życzeniu dobra, o empatii, o miłości, czyli o takim budowaniu też dobrych relacji.
1: O tym mówiła nam Anna Wojtkowiak ze Stołecznej Estrady. Dzisiejszy pokaz rozpoczyna się o 21:30. Punktualnie o 19:00 w RMF FM Fakty będzie prezentować Anna Wachowska. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę i życzę miłego weekendu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. To jest RMF 24. Witają się z Wami Mateusz Kudła i Maciej Regewicz. Czas na kulisy History Hiking. Co tydzień u nas śledztwa dotyczące mrocznych kart historii XX wieku i ich kulisy. Dzisiaj zabierzemy Was do tajemniczego kompleksu Rize na Dolnym Śląsku.

0: Słuchacie radia RMF24. To kulisy History Hiking. Propozycja nie tylko dla fanów historii.
1: Dziś opowiemy o tajemniczym kompleksie Rize w Górach Sowich na Dolnym Śląsku.
2: Ale nie będzie to kolejny odcinek opowiadający o tym, czym w gruncie rzeczy kompleks Rize miał być. Dzisiaj opowiemy wam o olbrzymie, o kompleksie Rize, o tym podziemnym monstrum ukrytym w Górach Sowich z perspektywy więźniów, a więc osób, które go budowały. Bardzo często jest tak, że kiedy słyszymy o kompleksie Rize, to no, mamy do czynienia z bardzo imponującą, niektórzy twierdzą, że największą podziemną budowlą z całej historii II wojny światowej. Niewątpliwie mamy do czynienia z budowlą faktycznie monumentalną i na swój sposób bardzo imponującą, ale musimy pamiętać, że te budowle były budowane niestety rękami niewinnych ludzi, którzy byli wykorzystywani przez niemiecki przemysł zbrojeniowy i ci więźniowie mieli spełniać no właśnie imperialne, także podziemne ambicje III Rzeszy, a więc hitlerowskich zbrodniarzy.
1: Odcinek oparliśmy na relacjach więźniów przytoczonych m.in. przez Andrzeja Dobkiewicza w książce Rize – Krzyk cierpienia w głuszy. Choć dziś spośród cielskiego krajobrazu górskiego widać jedynie ślady tej mrocznej przeszłości, wyobraźnia wciąż pracuje. Tajne centrum dowodzenia, domniemana kwatera Adolfa Hitlera, podziemna zbrojownia, nieukończone założenie, o którym wiemy już niemal wszystko. Teorie badaczy są liczne, jednak kluczowe pytanie brzmi, kto wznosił Rizę? Ofiary nie są statystyką, to tysiące skradzionych marzeń. Dziś przybliżymy losy dwóch więźniów podobozów AL Rize, Henryka Sussmanka i Tomana Broda, których wspomnienia zebrano właśnie w książce Andrzeja Dobkiewicza.
2: Książka Andrzeja spowodowała, kiedy ją czytałem, kiedy tworzyliśmy scenariusz, że faktycznie tak namacalnie można było dostrzec, że mamy do czynienia z osobistymi tragediami niewinnych ludzi, którzy w myśl właśnie imperialnych ambicji III Rzeszy zostali skierowani do budowy podziemnych kompleksów, podziemnych części kompleksu Rize, no bo musimy pamiętać, że kompleks Rize to nie tylko to, co znajduje się pod ziemią, ale także to, co znajduje się na powierzchni, idąc na przykład szlakiem, z żółtym szlakiem wychodząc z Osówki, kiedy idziecie w kierunku na Soboń, no możecie znaleźć dużo pozostałości z czasów II wojny światowej, tej niemieckiej infrastruktury naziemnej, która tak naprawdę do dzisiaj no, jest zagadką, do czego konkretnie mogła służyć.
1: Ale też siłownia nad Osówką na przykład, którą możecie zobaczyć w jednym z naszych odcinków, a którą bardzo dokładnie pokazaliśmy.
2: Tak, natomiast zawsze chodząc po tych miejscach, warto pamiętać, że no właśnie, kto to Rize budował, czyimi rękami był ten kompleks wznoszony. Książka Andrzeja Dobkiewicza pokazuje, że właśnie, tak jak Mateusz wspomniał, to nie są tylko statystyki. Ofiary kompleksu Rize to nie są tylko statystyki, bo podobnych opowieści, choć dzisiaj przytoczymy wam relacje historię dwóch więźniów, podobnych relacji mogłoby być nawet 13 tysięcy, bo tyle ludzi trafiło do podobozów w Górach Sowich, gdy śląska wspólnota przemysłowa zastąpiła organizację TOT, o której na pewno jeszcze w innym podcaście wam opowiemy, gdy właśnie tą śląską wspólnotę zastąpiła organizacja TOT Oberbauleitung Rize. Do robót skierowano więźniów koncentracjonlager Gross Rosen, który często nazywany jest, nie bez powodu zresztą, kamiennym piekłem. Chodziło o to, aby przyspieszyć maksymalnie pracę. Niemcy zbudowali w całym regionie 13 nowych obozów koncentracyjnych, tworzących tak zwane Arbeitslager Rize.
1: Więźniami byli przeważnie ludzie młodzi, silni, zdolni do katorżniczej pracy, także przy drążeniu pod ziemi. Andrzej Dobkiewicz podkreśla, że rozmówcy zdołali ponownie zmierzyć się z traumatyczną przeszłością. Autor dotarł również do rodzin jednego z bohaterów i odtworzył ich losy sprzed pobytu w Górach Sowich i po wojnie. Świadkowie często unikają wspomnień, choć wojna nigdy nie opuściła ich myśli. Bohaterów łączyło żydowskie pochodzenie. W III Rzeszy sama przynależność narodowa stała się pretekstem do zbrodni.
2: Właśnie, często jest tak, kiedy my podróżujemy do świadków przeszłości, że widać, że ta wojna w wielu domach no nie skończyła się wraz z rokiem 1945. My rozmawiając ze starszymi już ludźmi, no mamy wrażenie, że ta wojna cały czas tkwi w ich głowach. Oni się z nią w zasadzie nie rozstają i bardzo często wracają nie tylko myślami, ale też właśnie wspomnieniami, którymi dzielą się z nami, do tych najbardziej traumatycznych wydarzeń.
0: To Kulisy History Hiking. Z wami miłośnicy i odkrywcy mrocznych kart historii XX wieku. Już za chwilę wracamy.

0: Kulisy History Hiking w radiu RMF24. Dzisiaj opowiadamy Wam o tajemniczym kompleksie Rize na Dolnym Śląsku.
1: Jeden ze znanych głuszyckich przewodników sobiegórskich, Grzegorz Borenstein, nasz znajomy, no nie bez powodu zainteresował się historią kompleksu Rize. Otóż okazuje się, że jego dziadek był więźniem tego kompleksu i pracował przy jego budowie.
0: Fascynujące w historii rodzinnej Grzegorza Borensteina było to, że jego dziadek, mimo tych strasznych wspomnień i przeżyć właśnie podczas budowy kompleksu Rize, został w Głuszycy i tam zakochał się w Niemce, z którą po wojnie zamieszkał właśnie na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska.
1: Tak, my przeprowadziliśmy wywiad z Grzegorzem, który możecie zobaczyć na naszym kanale, i właśnie Grzegorz sam przyznawał, że było to dla niego zaskoczeniem, jak to możliwe, że dziadek, który przeżył takie piekło z ręki Niemców, zakochał się w przedstawicielce tego narodu.
0: Bardzo często, drodzy widzowie i słuchacze, jest tak, że kiedy rozmawiamy z ludźmi interesującymi się w jakim stopniu kompleksem Rize, czy szerzej mówiąc podziemiami III Rzeszy, to bardzo często, przynajmniej ja, spotkałem się z takimi twierdzeniami, że dlaczego więźniowie nie mówili więcej konkretów? Dlaczego na przykład więzień, który przeżył, budował jakiś podziemny kompleks, nie powiedział dokładnie, w którą stronę idzie tunel, gdzie były kanały odwadniające, czy inne szyby, czy tunele techniczne, cokolwiek. Zawsze trzeba pamiętać, że więźniowie raczej nie skupiali się na tym, w którym kierunku biegnie tunel, tylko człowiek pod wpływem takiej presji, kiedy Niemcy krzyczą, często szczują psami, mówią w twardym, niezrozumiałym języku do przestraszonych, wygłodniałych i zamęczanych prawie że na śmierć ludzi, więzień raczej myślał o tym, żeby za wszelką cenę przeżyć. My jeszcze na pewno zrobimy kiedyś odcinek o tym, jak funkcjonował człowiek w niemieckim obozie koncentracyjnym, ale warto mieć to na uwadze. Wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka, a więc historii więźniów, którzy budowali kompleks Rize. Toman Brod pochodził z Pragi. Miał 15 lat, gdy w 1944 roku trafił do Arbeitslager Merzbach-Tal w tak zwanej Dolinie Marcowego Potoku Dużego. Ta piękna nazwa niech was nie zmyli, bo mamy do czynienia z obozem koncentracyjnym, gdzie więziono około 700 mężczyzn. Ci ludzie, tak jak powiedział Mateusz, w większości sprawni, silni fizycznie, którzy mogli wykonywać cięższe prace, budowali dla Niemców drogi, mosty, wycinali lasy, kopali rowy melioracyjne w okolicach Sobonia. Brod nie drążył tam pod ziemi, żeby była jasność, choć mówi się dzisiaj, że pod górą Soboń, to co znajduje się pod górą Soboń, to w zasadzie najbardziej tajemnicza część całego kompleksu Rize, cała góra Soboń, według wielu badaczy jest właśnie tą najbardziej tajemniczą. Słyszałem o tym, że pod Soboniem znajdują się nawet kilkupoziomowe podziemia. Jest kilka kondygnacji tych podziemi, które przez Niemców zostały zamaskowane. Jaka jest prawda? Ciężko jednoznacznie stwierdzić. Toman Brod, zanim przybył na tereny dzisiejszego województwa dolnośląskiego, przeszedł przez obóz przejściowy w Theresienstadt, o którym też nagrywaliśmy film. Byliśmy w Theresienie. Z Theresienstadt trafił do Auschwitz-Birkenau. I wyobraźcie sobie, drodzy widzowie i słuchacze, że to właśnie w górach Sowik przeżył największy koszmar. Zeznał, że nawet w Auschwitz-Birkenau nie przeżył tak strasznych rzeczy, jak właśnie na terenie dzisiejszego województwa dolnośląskiego. W Arbeitslager Merzbachtal czekała go wyłącznie niewolnicza praca w lesie. Pracował w tartaku, przy ciągłym mrozie, bez szans na dodatkowe jedzenie. I jak wspominał, higiena była gorsza niż w Auschwitz. Wszy zjadały ludzi żywcem i dosłownie pustoszyły baraki.
1: Obóz składał się z 40-50 drewnianych, ciasnych baraków. Początkowo brakowało łóżek i łaźni. Więźniowie spali na gołej ziemi, a potrzeby fizjologiczne załatwiali do dołów. Żywność dowożono, nim uruchomiono kuchnię. Brod trafił tam, gdy pojawiły się już prycze i dwa koce. Spał na słomie w letnim ubraniu, które nie chroniło przed zimnem. Jednym z zadań tych więźniów było wciąganie grubej linii kablowej na długie wzgórze. Praca okazała się ponad siły tych głodnych, zmarzniętych ludzi. W styczniu 1945 Brod miał 16 lat i wycieńczył się do granic możliwości. Trafił na rewir, co uratowało mu życie.
0: Później Toman Brod trafił do Arbeitslager Dürnhau w dzisiejszych Kolcach. Tam zresztą głównie nagrywaliśmy ten odcinek.
1: Tylko żałuję, że nie wpuszczono nas do tego budynku w Kolcach.
2: Do fabryki dywanów.
1: Do dzisiaj jest fabryka jakichś tekstyliów.
0: Dawna fabryka dywanów to bardzo interesujące miejsce. Między 1 sierpnia 1944 roku a 7 maja roku 1945 przebywało tam ponad 4000 więźniów. SS-mani mieli nawet swoje określenie na Arbeitslager Dünnhau. Nazywali go Krepierungslager, a więc obóz konających. No, była to w rzeczywistości umieralnia. Co prawda Niemcy nie wymagali od więźniów tam przetrzymywanych pracy, ale panowały w dawnej fabryce dywanów naprawdę nieludzkie warunki. Wszy oblegały i pożerały słabych więźniów. Toman Brod zeznawał, że bez własnego naczynia nie dostawało się zupy. Toman pewnej nocy ukradł pojemnik, w którym inni zbierali mocz, by móc po prostu odebrać swój posiłek. Więzień, który nie miał pojemnika, do którego można by było zupę nalać, blaszanej miski, no tego posiłku nie dostawał, a posiłek w takich miejscach jak obozy koncentracyjne no był cenniejszy od złota.
1: Chyba Grzegorz Borenstein właśnie powiedział, że miska była wszystkim dla więźnia.
0: Tak. No, mówił też nam o tej drodze, gdzie więźniowie byli prowadzeni właśnie do pracy, że na poboczach zdarzały się takie sytuacje, że więźniowie po prostu jedli korzonki, które przy drodze mogli gdzieś tam znaleźć. Nie?
1: Tak, podobno tak dokładnie to wyszukiwali źdźbełka trawy, że praktycznie to było zupełnie ogołocone, że tam była sama ziemia.
3: To mroczne karty historii XX wieku. Odkrywamy je w radiu RMF24. Za chwilę wracamy do historii tajemniczego kompleksu Rize na Dolnym Śląsku.

0: To Kulisy History Hiking. W radiu RMF 24 są z Wami Mateusz Kudła i Maciej Regewicz. Kontynuujemy naszą opowieść o kompleksie Rize na Dolnym Śląsku.
1: 8 maja 1945 roku załoga SS uciekła, a więźniowie zaczęli opuszczać obóz. To ich piekło się skończyło, choć nawet wyzwoleni więźniowie wciąż umierali. Najgorsze, najczęstsze było tak zwana śmierć z przejedzenia, bo więźniowie, którzy cierpieli głód przez dłuższy czas, starali się najeść jak najszybciej i ich organizm, ich żołądki tego nie wytrzymywały. Jest nawet taki szkic namalowany przez Imre Ollo, jednego z więźniów tegoż obozu, który też przewinął się, mówiąc brzydko, przez kolce, na którym widać wychudzonego człowieka trzymającego kiełbasę i ta kiełbasa, chociaż on w sumie jej nawet nie zdążył zjeść, ponieważ podnosząc ją, żeby wziąć kęs, właściwie umarł. I to była jego ostatnia chwila. Tę przejmującą galerię szkiców z kolc możecie zobaczyć w jednym z kompleksów Rize udostępnionych turystycznie, mianowicie w Walimiu Rzeczce. I właśnie kilkadziesiąt z nich jakiś czas temu, kilka lat temu przywieźliśmy z Budapesztu, z Muzeum Narodowego i udostępniliśmy zwiedzającym. Tuż po ewakuacji Niemców Brod, wyczerpany, doczołgał się do pobliskiej stajni i tam usnął. Wcześniej, zanim trafił do Ale Rize, Brod nie spotykał się w Czechosłowacji z antysemityzmem. Było mu to zjawisko obce. Natomiast beztroskie dzieciństwo przerwała mu śmierć ojca w 1938. Po układzie monachijskim nastały rządy nazistów.
2: Toman Brod razem ze swoją matką i bratem trafił właśnie do Theresienstadt, potem do Auschwitz, gdzie, co ciekawe, zetknął się z Józefem Mengele.
1: 4 dni po selekcji matka Tomana, Olga, została zagazowana wraz z tysiącami więźniów. O losie brata nic pewnego nie wiadomo. Prawdopodobnie zginął w 1945. Sam Brod dzięki pracy w kuchni uniknął śmierci i został przewieziony na Śląsk do podobozów AL Rize. Po wojnie Brod wrócił do Pragi, gdzie przez 2 lata leczył, w związku z tym, że jego zdrowie było wyniszczone przez pobyt w obozach koncentracyjnych. 3 lata później wstąpił do partii komunistycznej, wierząc, że w ten sposób zwalczy nazizm.
2: Toman Brod nie był jedynym więźniem, który po zakończonej II wojnie światowej chciał w jakiś sposób walczyć wciąż z nazizmem, bo wy musicie też pamiętać o tym, że ten narodowy socjalizm, on nie zgasł w sercach i umysłach Niemców wraz z majem 45 roku, wraz z kapitulacją III Rzeszy, absolutnie nie. Długo po II wojnie światowej w rządzie RFN zasiadali jeszcze ludzie ściśle związani z narodowo-socjalistycznym systemem, którzy tak naprawdę tworzyli tamtą władzę i ci, którzy przeżyli Holokaust, ocaleli z Holokaustu, mieli zamiar jeszcze po II wojnie światowej z tym tkwiącym gdzieś w podziemiu, choć nie do końca ukrywającym się, bo wielu byłych nazistów po II wojnie światowej w polityce RFN działało wręcz jawnie, wielu ludzi chciało z tym zjawiskiem walczyć. I Toman Brod podjął decyzję, że wstąpi do partii komunistycznej, bo wydawało mu się, że tylko właśnie takie radykalne metody, więc radykalne podjęcie kroków, wstąpienie do jakiejś organizacji, która naprawdę walczyła z nazizmem, a jak wiecie, doskonale z historii, Związek Radziecki z narodowym socjalizmem walczył, mimo tego, że dwa te ustroje były oczywiście okropne i zasługują na potępienie. Toman Brod po prostu chciał walczyć realnie i uznał, że wstąpienie do partii komunistycznej będzie dobrą decyzją. Szybko jednak zrozumiał, że komunizm to tak samo zbrodniczy system, jak właśnie narodowy socjalizm. I to jest fascynujące, że jego poglądy zmieniły się o 180 stopni, kiedy krytykując władzę komunistyczną, sam przez tą władzę zaczął być po prostu prześladowany.
0: Trwa spotkanie z mroczną historią XX wieku w radiu RMF 24.
3: Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24. To program Kulisy History Hiking. Dzisiaj zabieramy Was na Dolny Śląsk i opowiadamy o kompleksie Rize w Górach Sowich.
1: Teraz opowiemy Wam o człowieku, który jest absolutnie legendą, jeśli chodzi o utrwalanie pamięci o więźniach obozu Arbeitslager Rize. Jego historia jest niezwykle wzruszająca. To człowiek, który chodził wspólnie z dziennikarzami, różnymi badaczami i wskazywał w Górach Sowich miejsca, gdzie spoczywają jeszcze więźniowie. Dzięki niemu zostali ci więźniowie upamiętnieni. Pod koniec lat 80. już wtedy nagrano relację niejakiego Henryka Sussmanka. To człowiek, który przyjechał do obozu Kaltwasser koło Głuszycy w 1944 roku i przyjechał na dawny Śląsk niemiecki transportem z Auschwitz, razem, co ciekawe, ze swoim bratem z łódzkiego getta. Przyjechał wycieńczony. Jego stan zdrowia był fatalny, a wszystko ze względu na to, że pan Henryk Sussmanek padł ofiarą eksperymentów, pseudoeksperymentów w Auschwitz. Początkowo otrzymywał w nowym obozie tak zwane zadania ochronne wewnątrz baraków. Potem trafił na rewir, czyli obozowy szpital. Wspominał, jak podczas jednego z apeli ciężarówki SS zabrały chorych więźniów. Później szybko okazało się, że wagonami wywieziono ich do Birkenau, gdzie ci ludzie zostali zamordowani.
2: Wkrótce odbyła się kolejna selekcja i Sussmanek znalazł się w grupie skierowanej do AL Wolfsberg, czyli włodarz, by drążyć największy podziemny segment Rize. Jeśli będziecie kiedyś w Górach Sowich, to oczywiście kompleks włodarz jest jednym z tych obiektów, które możecie bezpiecznie na trasie turystycznej zwiedzić, zobaczyć, do czego Was zachęcamy. Praca polegała na odkrywaniu skał. Osuwające się kamienie zabijały więźniów, przez co nawet 5 traciło życie jednego dnia. Sussmanek wspominał też ogromną 3-4-metrową halę i brak bocznych korytarzy w odcinku, na którym właśnie pracował. Z obozu do sztolni maszerował kilkadziesiąt minut. Zmiany trwały nawet 12 godzin.
1: Pan Sussmanek opowiedział też historię, która, dla wielu badaczy kompleksu Rize czy pasjonatów historii II wojny światowej jest takim jednoznacznym potwierdzeniem tego, czym z perspektywy właśnie Niemców miał być kompleks Rize. Otóż wyobraźcie sobie, że pan Henryk Sussmanek zeznał, że rozmawiał ze starszym SS-manem, który opowiedział mu, co ciekawe, że jest kupcem z Berlina, ojcem 4 synów walczących na froncie wschodnim. Nie wiedzieć, czemu w ogóle SS-man rozmawiał z więźniem, bo raczej do takich sytuacji nie dochodziło. Doszło do tej rozmowy i SS-man faktycznie opowiedział coś o sobie, być może zdając sobie sprawę, że ta wojna dobiega końca i raczej nie mają już żadnych szans na zmienienie jej losów. Henryk Sussmanek w pewnym momencie, kiedy wyczuł, że w jakiś sposób zaufali sobie, to za duże słowo, ale kiedy wyczuł, że może go zapytać o coś więcej, a był strasznie ciekawy miejsca, które buduje, a więc kompleksu Rize, zapytał tego SS-mana wprost. Co my budujemy? Czym tak naprawdę są te podziemia? I wyobraźcie sobie, że SS-man według relacji pana Henryka Sussmanka odpowiedział mu tak: synu, to się buduje na kolejną wojnę.
2: Po wojnie Henryk Sussmanek osiadł w Głuszycy. Dręczyły go wciąż koszmary z getta i obozów. Zaangażował się w opiekę nad byłymi więźniami AL Rize, jednymi z pierwszych powojennych osadników w Górach Sowich, oraz w odnajdywaniu masowych grobów z pomocą ocalałych i miejscowych Niemców. Zaprojektował też cmentarz w Kolcach. W latach 50. przeniósł się z rodziną do Wrocławia. Jeśli chcecie poznać historię innych więźniów i ich losy przed wywózką do AL Rize, zachęcamy do lektury książki Andrzeja Dobkiewicza. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy Was inną stroną, tą dramatyczniejszą kompleksu Rize.
1: Tak, pamiętajcie, że Dolny Śląsk to województwo wielu atrakcji turystycznych, kilkuset zamków, niezwykłych szlaków turystycznych, wspaniałych atrakcji, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o historię II wojny światowej, to województwo tysięcy ludzkich dramatów i tysięcy ludzkich tragedii. Warto mieć to na uwadze, zwiedzając właśnie takie miejsca.
2: To wszystko dzisiaj zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu Kulisy History Hiking.

0: Ogłoszenie.
1: Najbliżsi doradcy Donalda Trumpa. I jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Radykalni influencerzy mieszają na amerykańskiej scenie politycznej. Nowe wyzwania dla republikanów i demokratów. Czy Donald Trump powinien się ich obawiać?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 18 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Dziś Mateusz Opyrchał, Olek Sikora, kłaniamy się i polecamy na przyszłość.
1: I łączymy się ze studiem faktów, a najświeższe wiadomości z kraju i ze świata ma dla nas Anna Wachowska.
2: Zwrot w sprawie patriotów. Amerykański prezydent twierdzi, że nie zgodził się na ich produkcję przez Ukrainę. Inflacja w Polsce znów rośnie. Z czego wynika to przyspieszenie? Zapytamy dziennikarza RMF FM z redakcji ekonomicznej. A na koniec zabierzemy Was do Warszawy. To tam jesteśmy w ramach naszego radiowego cyklu Wakacje po zmroku. Amerykański prezydent nie zgodził się na Wakacje po zmroku. Amerykański prezydent nie zgodził się na produkcję pocisków Patriot przez Ukrainę. Donald Trump dodał, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale Amerykanie muszą uważać, komu pozwalają na taką produkcję. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Inflacja idzie mocno w górę. Na półmetku wakacji roczne tempo wzrostu cen w Polsce przyspieszyło z 2,5% do 3%. To wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego zakończący się właśnie lipiec. W faktach teraz Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Krzysztofie, z czego wynika to nagłe przyspieszenie?
3: No to jest przede wszystkim efektem decyzji rządu o zakończeniu programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Rząd wycofał się z

0: ustalania maksymalnej dopuszczalnej ceny benzyny i diesla wprowadził wyższe opodatkowanie paliw. W efekcie w miesiąc podstawowa benzyna podrożała z 6 zł do poziomu nawet 7,50. Diesel podrożał z okolic 6,20 do 8,20. Jest bardzo drogo, no i dlatego inflacja poszła mocno w górę. Co pocieszające, to się na razie nie przekłada na ceny żywności. One w lipcu spadły, co jest oczywiście efektem sezonowych, bogatych zbiorów.
1: Krzysztofie, a jest szansa na spadek inflacji?
0: To zależy od tego, czy premier dotrzyma słowa i zrealizuje swoją zapowiedź powrotu do programu obniżania cen paliw. W ostatni poniedziałek mówił, że spróbuje to zrobić przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Na razie jednak o realizacji tej zapowiedzi nic nie słychać.
1: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Największe globalne firmy technologiczne działające w Polsce będą musiały płacić 3% podatku od przychodów, jeśli w życie wejdzie projekt ustawy autorstwa resortu cyfryzacji. Został on właśnie opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji i skierowany do konsultacji publicznych. Ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Ruszyła druga kolejka nowego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. W Płocku Wisła gra z Widzewem Łódź. I to spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
2: Tak jest,
1: witamy
2: wieczór.
1: Wojtku, kto radzi sobie lepiej w tym spotkaniu?
2: No, więcej okazji bramkowych miał Widzew. Sam Berger miał przynajmniej 2 dobre okazje na to, by zdobyć gola, ale jak na razie na tablicy wyników 0-0, za nami pierwsza połowa tego starcia. Wisła Płock też miała swoje okazje bramkowe. Doskonałą sytuację zmarnował Olaf Kobacki. Za niedługo początek drugiej części tego spotkania, a dziś jeszcze bardzo ciekawie zapowiadający się mecz. Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok. No, Motor mimo wielu zmian w kadrze dobrze zaprezentował się w pierwszej kolejce, remisując z Widzewem, a Jagiellonia pokonała w pierwszej serii spotkań 1-0 Koronę i wydaje się faworytem dzisiejszego spotkania, które rozpocznie się o 20:30.
3: Lato w blasku faktów RMF FM.
1: Multimedialny park z fontannami w Warszawie to nasza dzisiejsza propozycja z cyklu Wakacje po zmroku. Wodno-świetlno-muzyczny spektakl co roku oglądają setki tysięcy mieszkańców i turystów. Tegoroczne widowisko Wielkie Serca opowiada o sile dobra, empatii i wzajemnej życzliwości.
4: Mamy tutaj ogromnych rozmiarów ekran powstały z rozpylonej wody. W tym roku przywołaliśmy w tym pokazie, o którym wspomniałam, ważne postaci dla Polski i dla Warszawy, jak Fryderyk Chopin, Tamara Łempicka, Andrzej Wajda, Maria Kielis-Głodowska. Do tego świetna muzyka filmowa. Myślę, że to już teraz też obserwujemy, bo ruszyliśmy 1 maja. Ciągle przyciąga i jest bardzo dobrze postrzegane przez odbiorców, którymi są nie tylko warszawiacy, ale też mieszkańcy Polski, a nawet przyjeżdżają do nas wycieczki z zagranicy.
1: Mówiła Anna Wojtkowiak ze Stołecznej Estrady. Pokazy są bezpłatne, możecie je zobaczyć w piątki i w soboty do końca września. A nowe fakty w RMF FM już o 20:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchacie radia RMF24, w którym zaczynamy kolejny odcinek programu Czarne Skrzynki. Przybliżamy w nim historię tragicznych katastrof. Kuba Śliwiński, witam i zapraszam. A dzisiaj przeniesiemy się do Nowego Orleanu, gdzie w 2005 roku huragan Katrina zdewastował miasto oraz zabrał ze sobą wiele istnień. Dennis Moore z trudem przemieszcza się wyludnionymi ulicami Nowego Orleanu. Strugi deszczu spływają jej po twarzy, a silne podmuchy wiatru utrudniają utrzymanie równowagi. Tuż obok niej idzie jej siostrzenica z 2-letnim dzieckiem w wózku. Dennis, która zazwyczaj jest wesoła i optymistycznie nastawiona do życia, czuje, jak ogarnia ją coraz większa bezradność.

0: ma już innego wyboru, jak tylko wrócić do domu i tam spróbować przeczekać najgorsze. Przez kilka ostatnich dni huragan Katrina przemieszcza się nad Zatoką Meksykańską i cały czas rośnie w siłę. Wkrótce ma dotrzeć nad Nowy Orlean. Władze ogłosiły ewakuację, ale w mieście wciąż pozostaje wielu ludzi. Wśród nich najliczniejszą grupą są biedniejsi z mieszkańców, którzy nie mieli możliwości ucieczki. Denise, jej siostrzenica i dziecko kładą się spać i ze strachem czekają na nadejście nocy. Nie zdają sobie jednak sprawy, jak silny okaże się nadciągający huragan. Już za kilka godzin doświadczą jednej z najgorszych klęsk żywiołowych w historii Stanów Zjednoczonych.
1: Słuchacie podcastu Czarne Skrzynki.
0: Żywioł, który obrócił Nowy Orlean w ruinę. Huragan Katrina. Nowy Orlean leży na południowym krańcu rzeki Mississippi w stanie Louisiana. Spotykają się w nim wpływy francuskie, hiszpańskie i karaibskie, tworzące zupełnie unikalną atmosferę miasta. Spacerując po tętniących życiem ulicach dzielnicy francuskiej, można zobaczyć słynne kolorowe domy z żelaznymi balkonami, usłyszeć jazz i blues oraz spróbować specjałów miejscowej kuchni. Charakterystycznym elementem życia miejskiego są też barwne uroczystości, takie jak Mardi Gras. Pomimo radosnej atmosfery, życie w Nowym Orleanie nie dla wszystkich jest bajką. Miasto zmaga się z problemami nierówności społecznych, a Afroamerykanie stanowią najuboższą grupę mieszkańców. Ponadto, w okresie od czerwca do listopada nad Atlantykiem i w Zatoce Meksykańskiej występują warunki, które sprzyjają tworzeniu się silnych huraganów. Nowy Orlean jest szczególnie narażony ze względu na swoje położenie geograficzne. Otoczony jest licznymi zbiornikami wodnymi, a niektóre dzielnice leżą w depresji, 2 metry poniżej poziomu morza. Dlatego miasto musi polegać na złożonym systemie wałów przeciwpowodziowych i pomp, które chronią mieszkańców przed wystąpieniem wód z kanałów, rzeki Mississippi czy jeziora Panchatrain. Ryzyko powodzi rośnie, zwłaszcza w czasie ulewnych deszczów, sztormów czy huraganów. Jedną z największych klęsk żywiołowych w historii miasta spowodował huragan Betsy, który przeszedł przez Nowy Orlean w 1965 roku. Betsy to huragan 4. kategorii w 5-stopniowej skali. Spowodował ogromne zniszczenia i doprowadził do śmierci 81 osób. Rozległe powodzie dotknęły wiele obszarów miejskich, zwłaszcza Lower Ninth Ward, które zostało całkowicie zalane po przerwaniu wałów. Huragan spowodował szkody o wartości ponad $1 miliarda, dlatego nadano mu nazwę Billion Dollar Betsy. Gdy odbudowywano wały, postanowiono dodatkowo je wzmocnić, ale brak funduszy i problemy biurokratyczne spowodowały, że prace wciąż się przedłużały. W 2005 roku wały przeciwpowodziowe nadal nie są ukończone. Ta niedbałość będzie mieć wkrótce straszliwe konsekwencje dla mieszkańców Nowego Orleanu. 23 sierpnia 2005 roku Denise Moore siedzi w swoim małym biurze zlokalizowanym w jednej ze szkół w centrum Nowego Orleanu. Denise ma 43 lata i pracuje jako szkolna kuratorka. Jej rodzina jest mocno związana z miastem, a jeden z jej krewnych, Deacon John, jest znanym bluesowym muzykiem. Kobieta lubi swoją pracę, a jej ciepły uśmiech i optymizm sprawiają, że jest duszą każdego towarzystwa. Tego dnia Denise jest pochłonięta rutynową papierkową robotą. Przegląda wnioski o dodatkowe wsparcie, aktualizuje protokoły uczniów i przygotowuje się do przeprowadzenia rozmów z dziećmi wymagającymi pomocy. Od czasu do czasu spogląda przez okno na ulicę Nowego Orleanu. W mieście panuje spokój, ale w tym samym czasie nad archipelagiem Bahamów na zachodnim Atlantyku pogoda ulega gwałtownemu pogorszeniu. Nad wyspami zaczyna tworzyć się huragan, a meteorolodzy z coraz większym niepokojem obserwują, jak zaczyna przybierać na sile. 24 sierpnia 2005 roku tropikalna burza otrzymuje swoją nazwę. Katrina. Najpierw uderza w południowo-wschodnie wybrzeże Florydy, powodując ogromne zniszczenia i śmierć 14 ludzi. Jest to jednak dopiero początek. Huragan nasila się, gdy przechodzi nad ciepłymi wodami Zatoki Meksykańskiej i zmierza w stronę Nowego Orleanu. Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego, Homeland Security i tysiące żołnierzy Gwardii Narodowej zostają postawieni w stan najwyższej gotowości. Katrina szybko rośnie w siłę i pojawia się realna groźba, że zniszczy niemal wszystkie zabudowania wzdłuż wybrzeża. W Nowym Orleanie narasta niepokój. Max Mayfield, szef Narodowego Centrum Huraganów, ostrzega burmistrza miasta Ryana Eugene'a, że będzie to najgroźniejsza burza od ponad 30 lat. Zaleca wydanie nakazu obowiązkowej ewakuacji. Jednak pomimo ostrzeżeń, burmistrz Eugene początkowo nie chce stosować tak drastycznych środków i pozostawia mieszkańcom decyzję o tym, czy chcą opuścić miasto. 28 sierpnia, 4 dni po nadaniu huraganowi nazwy Katrina, około 8 nad ranem otwierają się drzwi Superdome, stadionu drużyny NFL New Orleans Saints. Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, by był w stanie oprzeć się niemal wszystkim katastrofom naturalnym. Stadion służył już jako schronienie przed dwoma poprzednimi huraganami. Mimo że za każdym razem spełnił swoją rolę, dyrektor Superdome Doug Thornton zalecił, aby w przyszłości był wykorzystywany wyłącznie jako tymczasowy obiekt ewakuacji dla osób o szczególnych potrzebach. Tłumaczył, że obiekt nie jest ani szpitalem, ani hotelem, ani nie posiada warunków, aby zakwaterować ludzi na kilka dni. Ponadto, gdyby doszło do przerwy w dostawie prądu, generatory rezerwowe nie będą w stanie zapewnić wymaganego zasilania dla pomp i klimatyzatorów. Około godziny 11:00 burmistrz Eugene, mimo wcześniejszego wahania, ostatecznie podejmuje decyzję o zarządzeniu obowiązkowej ewakuacji. Informuje również, że osoby bez własnego środka transportu będą mogły skorzystać ze specjalnie podstawionych autobusów miejskich. Wkrótce po ogłoszeniu ewakuacji na autostradach i drogach wyjazdowych tworzą się ogromne korki. Mieszkańcy Nowego Orleanu desperacko próbują opuścić miasto. Jednak nie wszyscy decydują się na ewakuację. Wśród osób, które postanawiają zostać w mieście, jest Denise Moore. Jej matka jest pielęgniarką w Memorial Hospital i została wezwana do pracy, a Denise nie chce jej opuszczać. Dlatego kobieta szybko pakuje kilka ubrań na zmianę i trochę jedzenia, podczas gdy jej 21-letnia siostrzenica kładzie swoją 2-letnią córkę do wózka i zabiera dodatkowe pieluchy. Przed wyjściem kobiety po raz ostatni spoglądają na dom i sprawdzają, czy wszystko jest zamknięte. Następnie wychodzą i mimo nasilającego się deszczu i wiatru są zdecydowane dotrzeć do szpitala i schronić się tam przed wprowadzeniem godziny policyjnej. Za chwilę wrócimy do Nowego Orleanu, gdzie rozegrały się tragiczne wydarzenia. Zostańcie z radiem RMF24.

Słuchacie radia RMF24 i programu Czarne Skrzynki. Wracamy do Nowego Orleanu, gdzie przeszedł największy żywioł w historii tego miasta. Kiedy zegar wybija 18, ponad 10 tysięcy osób chroni się w Superdome, gdzie czeka już 150 żołnierzy Gwardii Narodowej. Osoby starsze i chore są prowadzone do specjalnie wydzielonej strefy. Rozdawane jest także jedzenie i napoje. Mimo świadomości, że nadciąga kataklizm, atmosfera wśród zebranych na stadionie nadal jest dobra. Tymczasem Denise i jej siostrzenica po kilku godzinach oczekiwania w końcu otrzymują pokój w Memorial Hospital, w którym będą mogły spędzić noc. Jednak zanim udaje im się rozpakować, otrzymują informację, że będą musiały go opuścić. Pokój zostaje przydzielony dwóm pielęgniarkom, które przed chwilą zgłosiły się do szpitala. Denise i jej siostrzenica są bezsilne i mogą jedynie się spakować i wrócić do domu. Po powrocie zabezpieczają mieszkanie najlepiej jak potrafią. Ustawiają łóżka w przedpokoju, ponieważ Denise słyszała, że jest to najmocniejsza część domu pod względem konstrukcyjnym. Kładą się spać. Ale gdy próbują zasnąć, głośny wiatr na zewnątrz przypomina im, że najgorsze dopiero nadchodzi. Pod koniec dnia 1 200 000 ludzi, czyli około 89% mieszkańców miasta, zdołało już opuścić Nowy Orlean. Jednak tysiące osób, głównie Afroamerykanów bez samochodów i możliwości ucieczki, pozostało w samym środku metropolii. Wkrótce miasto doświadczy niszczycielskiej siły huraganu Katrina. 29 sierpnia, około 5 nad ranem, Denise budzi ogromny huk. Ma wrażenie, że cały budynek się trzęsie. Przeraźliwy dźwięk, który usłyszała, to walący się dach w pokoju obok. W panice kładzie się pod materac. W tej chwili jest niemal pewna, że śmierć jest już nieunikniona i bliska. Jej mieszkanie nie ma szans w starciu z potężnym żywiołem, a przerażona kobieta obawia się, że podłoga za chwilę runie, a ona spadnie piętro niżej, gdzie gruz pogrzebie ją na zawsze. Podłoga wytrzymuje, ale niebezpieczeństwo nadchodzi z góry. Dach tuż nad nią pęka, a do środka wlewa się woda. Denise nie ma teraz innego wyboru, jak tylko wytrzymać i patrzeć, jak wokół niej wszystko się rozpada. W tym samym czasie panika zaczyna narastać również na stadionie Superdome. Choć noc okazała się dość spokojna, wraz z nadejściem poranka Katrina pokazuje swoją siłę. Około godziny 6, gdy wielu ludzi jeszcze śpi, na stadionie rozlegają się niepokojące odgłosy dochodzące z góry. Wiatr o niewyobrażalnej sile uderza w dach budynku. Ludzie z przerażeniem obserwują, jak konstrukcja w końcu ustępuje sile żywiołu i pęka. Przez powstałą szczelinę do środka wlewa się woda. Superdome, który miał być bezpiecznym schronieniem, przegrywa walkę z huraganem. Mimo że oko cyklonu ominęło Nowy Orlean i przesunęło się na wschód, tropikalna burza zbiera niszczycielskie żniwo. Gdy na zegarach wybija godzina 9, znaczna część mieszkań w mieście została już zniszczona. Wiatr i intensywne opady deszczu spowodowały ogromne szkody, ale zbliża się kolejny rozdział tragedii, który zyska miano największej katastrofy inżynieryjnej w historii Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy Lower Ninth Ward, obszaru całkowicie zalanego podczas huraganu Betsy, słyszą dźwięk, który przypomina eksplozję. Zużyte i źle zaprojektowane wały przeciwpowodziowe pękają pod naporem wody. Powtarza się koszmar z 1965 roku. Pobliska rzeka wylewa, a siła żywiołu jest tak duża, że wyrywa domy z fundamentów. Po kilku minutach cała okolica znajduje się już pod wodą, a podobny los czeka prawie cały Nowy Orlean. Następnego dnia huragan słabnie, ale skala zniszczeń, jakie pozostawił po sobie, jest gigantyczna. Podczas burzy ponad 50 wałów przeciwpowodziowych uległo uszkodzeniu, a woda pokrywa obecnie przeszło 80% powierzchni miasta. W
niektórych miejscach jej poziom sięga nawet 6 metrów. Ulice, które jeszcze kilka dni temu tętniły życiem, zamieniły się w kanały brudnej, stojącej i wypełnionej śmieciami wody. Na wielu dachach stoją ludzie, którzy wołają o pomoc. Niektórym ocalałym udało się zdobyć łodzie, podczas gdy inni tworzą prowizoryczne tratwy z materacy i drzwi lodówek, próbując dotrzeć do nielicznych, niezalanych obszarów. Lokalne władze starają się udzielić pomocy, ale rozmiary tragedii niemal całkowicie paraliżują ich działania. Pomoc od władz federalnych również przybędzie ze znacznym opóźnieniem. Funkcjonariusze Straży Przybrzeżnej pracują na 3 zmiany, aby zminimalizować liczbę ofiar śmiertelnych. Wielu ocalałych słyszy, że centrum kongresowe Ernest Morial Convention Center przetrwało huragan i nie zostało zalane. Wkrótce próbują tam dotrzeć dziesiątki tysięcy ludzi. Jednak na miejscu będzie ich czekało ogromne rozczarowanie. Kuratorka szkolna Denise Moore, która przez wiele godzin walczyła o życie w swoim mieszkaniu, zdołała przetrwać. Gdy wiatr nieco ucichł, kobieta ucieka z ruin, które były kiedyś jej domem, i udaje się do Memorial Hospital, gdzie pracuje jej matka. Szpital jest jednak niemal całkowicie wypełniony ludźmi i Denise oraz jej bliscy są jednymi z ostatnich osób, które zostają wpuszczone do środka. Tuż po jej przybyciu pękają pierwsze wały, a rosnący poziom wody zmusza personel do przeniesienia pacjentów na drugie piętro. Później Denise obserwuje z tarasu, jak kolejni ocalali, w tym rodziny z dziećmi, odchodzą rozczarowani. Kobieta może tylko bezradnie patrzeć na rozgrywające się dramaty. Tymczasem prezydent USA George W. Bush nakazuje przeznaczenie dodatkowych zasobów i zaangażowanie większej ilości funkcjonariuszy. Jednak mimo tych wysiłków pomoc nadal jest niewystarczająca. Agencja kryzysowa FEMA, odpowiedzialna za organizację akcji ratowniczych, szybko staje w ogniu krytyki, ponieważ nie udaje jej się zmobilizować i skoordynować działań z władzami stanowymi. Pomoc i artykuły pierwszej potrzeby nie docierają do ludności w wystarczającym stopniu, jednak prezydent chwali szefa FEMA, Michaela Browna. Wykonujesz kawał dobrej roboty, mówi podczas jednej z konferencji prasowych. Wielu Amerykanów utwierdza to w przekonaniu, że prezydent nie ma pojęcia, co naprawdę dzieje się w Nowym Orleanie. W swoim pierwszym ważnym oświadczeniu na temat Katryny przywódca Stanów Zjednoczonych stwierdza, że nikt nie mógł przewidzieć, że wały przeciwpowodziowe ulegną przerwaniu. Nie jest to jednak zgodne z prawdą, ponieważ władze lokalne i federalne zostały poinformowane o zagrożeniu na 2 dni przed nadejściem huraganu. Za chwilę ciąg dalszy historii dramatu z 2005 roku. Zostańcie z radiem RMF24. Tu radio RMF.

0: To radio RMF24. Wracamy do Nowego Orleanu, przez który przeszedł najtragiczniejszy w historii Stanów Zjednoczonych huragan. Wśród ocalałych narasta desperacja. 31 sierpnia, dwa dni po uderzeniu Katriny na obszarach, gdzie poziom wody nie jest zbyt wysoki, dochodzi do masowych grabieży. O sytuacji w mieście cały czas informują media, a wielu komentatorów jest oburzonych licznymi kradzieżami żywności i ubrań. Wielu nazywa te zachowania niecywilizowanymi i zwierzęcymi. Pojawia się też spora liczba kontrowersyjnych wypowiedzi, między innymi ze strony komentatora politycznego Billa O'Reilly'ego. O'Reilly twierdził, że huragan powinien być lekcją dla biednej młodzieży. Mówił: jeśli nie zdobędziesz wykształcenia i nie będziesz ciężko pracował, skończysz tak jak oni. Wcześniej czy później staniesz na symbolicznym dachu, czekając na pomoc, która nie nadejdzie. Jeżeli nie masz pieniędzy, aby chronić się przed niebezpieczeństwem, niebezpieczeństwo znajdzie ciebie. Nowy Orlean pogrąża się w coraz większym chaosie. Krążą plotki, że w mieście mają pojawiać się autobusy, które przewiozą mieszkańców do Teksasu, ale te nigdy nie przyjeżdżają. Brak dostępnych środków transportu sprawia, że policja jest zmuszona rekwirować prywatne pojazdy, aby ewakuować ludzi. W końcu Denise, jej mama i siostrzenica z dzieckiem mają możliwość zostać przewiezione ze szpitala samochodem ślusarza. Gdy kobieta pyta, dokąd jadą, otrzymują jedynie odpowiedź: Convention Center. Ernest Morial Convention Center, które nigdy nie miało pełnić roli schronienia, uniknęło zalania i pozostało w stosunkowo dobrym stanie. Jednak gdy Denise wchodzi do hali kongresowej, czuje się, jakby znalazła się w kanale ściekowym. Mocz i odchody pokrywają całą podłogę, a odór jest tak okropny, że ludzie gromadzą się jak najbliżej wyjść. Na zewnątrz jest 35-stopniowy upał, więc Denise ma do wyboru siedzenie w palącym słońcu albo w pomieszczeniach cuchnących odchodami. Wybiera pierwszą opcję i jak wielu innych próbuje stworzyć tymczasowe schronienie na ulicy. Kilka przecznic dalej, w Superdome, warunki są równie złe. Stadion, który miał być bezpiecznym schronieniem podczas burzy, staje się teraz miejscem walki o przetrwanie. Do hali nieustannie wlewa się woda, a po awarii generatora rezerwowego pada zasilanie, a wraz z nim klimatyzacja. W upale i wilgoci 30 tysięcy ludzi próbuje przeżyć na trybunach i w korytarzach, których ściany pokryte są krwią i odchodami. Toalety są przepełnione i wydzielają tak obrzydliwy zapach, że niektórzy decydują się nosić maski. Niewielka ilość jedzenia w lodówkach pozbawionych prądu szybko się psuje. Próba rozdzielenia pozostałej żywności doprowadza do zamieszek. Tymczasem Denise spędziła noc na zaśmieconym chodniku nieopodal Ernest Morial Convention Center. Bardzo niepokoi ją fakt, że nadal nie ma żadnych wieści o tym, kiedy zostaną ewakuowani. Powoli zaczyna tracić nadzieję. Wielu ludzi jest coraz bardziej rozgoryczonych i przekonanych, że państwo o nich zapomniało i skazało ich w ten sposób na powolną śmierć. W czasie, jaki Denise spędziła pod centrum kongresowym, zmarło 10 osób. Nie ma ani jedzenia, ani wody. Nawet zrzut zapasów wody z helikoptera okazuje się być jedynie złudną nadzieją, gdy plastikowe butelki pękają po uderzeniu w ziemię. Ciężarówki wypełnione wodą pitną przejeżdżały obok bez zatrzymywania się. W okolicy hali kongresowej przebywa około 20 tysięcy ludzi, w tym uzbrojeni przestępcy. Atmosfera między osobami, które utknęły w miejscu, a władzami, które po grabieżach otrzymały rozkaz utrzymania porządku, jest niezwykle napięta i dochodzi do licznych groźnych incydentów. Niektórzy próbują stosować się do zaleceń władz, ale niemal całkowity brak organizacji sprawia, że zostaje wydanych wiele sprzecznych komunikatów. Część próbuje uciekać z miasta na własną rękę. Jednak przy każdym moście stoją uzbrojeni policjanci, którzy po grabieżach otrzymali ścisłe rozkazy utrzymania porządku. Sąsiednie gminy obawiają się ponadto, że ogólny chaos rozprzestrzeni się na ich teren, dlatego lokalne władze apelują do funkcjonariuszy, by nie pozwalali ocalałym na opuszczenie miasta. W pobliżu mostu kolejowego Punch Train Express ponad 800 osób próbuje przedostać się na drugą stronę, ale na ich drodze staje oddział policji. Funkcjonariusze otwierają ogień, ale na szczęście kule przelatują nad tłumem i nikt nie ginie. W pobliżu centrum kongresowego siostrzenica Denise w końcu znajduje działającą budkę telefoniczną. Dzwoni do swojego partnera w Baton Rouge, który natychmiast wskakuje do samochodu i jedzie do Nowego Orleanu. Po drodze przekupuje policjantów, którzy pozwalają mu przejechać przez most i zabrać Denise i jej rodzinę. Jadą bocznymi uliczkami i w końcu udaje im się wydostać z miasta i dotrzeć do Baton Rouge. Denise może w końcu odetchnąć z ulgą. Włącza telewizor i widzi swoje miasto w ruinie. Sfrustrowana słucha komentatorów, którzy wygłaszają protekcjonalne monologi o nieporządku i chaosie. Denise widzi to jednak zupełnie inaczej. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało pozostawionych samym sobie w jednej z najgorszych klęsk żywiołowych w historii kraju i nie robią nic innego, jak tylko próbują przetrwać. Osoby, które szukały schronienia w Superdome i Ernest Morial Convention Center, w końcu zaczynają być ewakuowane. Większość osób jest wywożona z miasta autobusami, a 1000 osób zostaje przetransportowanych samolotami z lotniska Louis Armstrong International Airport. Służby wznoszą prowizoryczne wały przeciwpowodziowe, a woda zaczyna być wypompowywana. Naukowcy przeprowadzają testy wody i wykrywają, że jest skażona bakterią E. coli. Skłania to burmistrza Ryana Egina do wyrażenia zgody na przymusową ewakuację przez policję i wojsko wszystkich osób, które nadal pozostają w swoich domach. Prezydent George W. Bush prosi Kongres o przeznaczenie 62,5 miliarda dolarów na odbudowę. Brak reakcji rządu federalnego na katastrofę spotyka się z ostrą krytyką, a Bush przyznaje w późniejszym oświadczeniu, że zarządzanie kryzysowe było nieskuteczne. Zdjęcie prezydenta, patrzącego przez okno samolotu na zniszczenia, staje się symbolem porażki władz federalnych. Michael Brown, szef FEMA, jest krytykowany za nieumiejętne zarządzanie kryzysem. Staje się kozłem ofiarnym mediów i ostatecznie rezygnuje ze stanowiska. Huragan Katrina ujawni również głęboko zakorzenione podziały, które nadal są obecne w amerykańskim społeczeństwie. Większość osób, które nie mogły ewakuować się z Nowego Orleanu i egzystowały w najgorszych warunkach w Superdome i Ernest Morial Convention Center, to osoby czarnoskóre i o niskich dochodach. Ewakuacja miejskimi autobusami, które miały zabrać mieszkańców i zapewnić im bezpieczeństwo, nigdy nie nastąpiła. W następstwie tych wydarzeń burmistrz Ryan Eugene stwierdził, że przyczyną był brak wystarczającej liczby kierowców. Późniejsza odbudowa Nowego Orleanu jeszcze bardziej podgrzewa dyskusję o nierównościach społecznych. Wiele biednych dzielnic przechodzi proces gentryfikacji, a wielu ludzi, którzy w wyniku huraganu stracili swoje domy, nie było stać na powrót do starych dzielnic. George Bush nie dba o czarnych ludzi, mówił raper Kanye West. To zdanie staje się jednym z najbardziej pamiętnych stwierdzeń dotyczących huraganu, kiedy to podczas transmitowanej na żywo gali charytatywnej raper przerwał transmisję i skrytykował sposób zarządzania kryzysowego. Potępił też sposób, w jaki media relacjonowały tragedię. Stwierdził, że gdy osoby czarnoskóre próbowały zdobyć jedzenie, w telewizji nazywano te działania grabieżą. Jednak gdy to samo robiły białe osoby, dziennikarze mówili, że próbują oni jedynie przetrwać i zdobyć pożywienie. Słowa te oddawały uczucia wielu oburzonych Afroamerykanów, którzy czuli się zawiedzeni przez swój własny kraj. Skutki przejścia huraganu Katrina nad Nowym Orleanem są tragiczne. Według oficjalnych danych zginęły 1392 osoby, ale rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych może być dużo wyższa. Szkody materialne wyniosły około 200 miliardów dolarów, co czyni Katrinę najdroższą klęską żywiołową w historii Stanów Zjednoczonych. Odbudowa Nowego Orleanu zajmie wiele czasu, a część mieszkańców będzie zmagała się ze skutkami tragedii przez długie lata. Ci, którzy wrócili, przekonali się, że miasto już nigdy nie będzie takie jak wcześniej. Huragan Katrina na stałe zapisał się w historii Nowego Orleanu.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz wersji oryginalnej Jonathan Garfes. Producent wersji oryginalnej Oliver Bergman. Tłumaczenie Jan Olbratowski. Czytał Kuba Śliwiński.
1: Wszystkich odcinków posłuchasz na

0: Słuchajcie, RMF FM, dochodzi godzina 20, zatem warto znać nowe fakty. To wydanie przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
1: Zapraszam. Licencja na patrioty nie dla Ukrainy, tak sprawę stawia prezydent Stanów Zjednoczonych. Na początek faktów Waszyngton, potem Warszawa, msza polowa i apel pamięci w przeddzień 82. rocznicy wybuchu powstania. A w faktach sportowych piłkarskie starcie Wisła Płock kontra Widzew Łódź. Nie ma zgody na produkcję patriotów przez Ukrainę, oświadczył dziś amerykański prezydent Donald Trump. Dodał, że są prowadzone w tej sprawie rozmowy, ale Amerykanie muszą uważać, z kim dzielą się technologią. Na razie się na to nie zgodziliśmy. Rozmawiamy o tym, ale trudno jest oddawać taką technologię. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełański, który we wtorek gościł w Białym Domu, zapowiedział, że prezydent Trump zgodził się na przekazanie Kijowowi licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot na Ukrainie. Były podziękowania dla powstańców za walkę z okupantem. Dziękowali również powstańcy za to, że pamięć o nich nie przemija. Na Placu Krasińskich w stolicy dobiega końca apel pamięci na dzień przed 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości obserwuje reporter RMF FM Igor Skrzypek, z którym się teraz łączymy. Witam. Igorze, jak te uroczystości przebiegają?
2: Są nieco krótsze niż co roku ze względu na wysoką temperaturę. Organizatorzy skrócili program tak, by nie narażać zdrowia powstańców. W apelu uczestniczą przedstawiciele najwyższych władz z prezydentem Karolem Nawrockim na czele, ale przede wszystkim to okazja dla zwykłych mieszkańców stolicy oraz przyjezdnych, by oddać hołd bohaterom.
3: Każdy, kto czuje się Polakiem i chce, żeby nasza historia nie zatarła się, powinien ten dzień świętować w bardzo wniosły sposób, wywieszając flagi, opowiadając ci, którzy mogą uczyć dzieci historii.
4: Zdecydowanie jest to bardzo ważne, no bo jakby jak młodzi nie będą pamiętali, to kto będzie pamiętał?
2: Powtarzali mi spotkani uczestnicy uroczystości. Niezależnie od wieku, to akurat była grupa rekonstrukcyjna. Z Placu Krasińskich w Warszawie, Igor Skrzypek.
1: Susza hydrologiczna to jedno. Problemem jest też nasza niegospodarność. Komentuje sytuację na zalewie Hańcza w Świętokrzyskiem dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojciech Kozak. Przypomnijmy, tamtejsi przedsiębiorcy alarmują, że wody w zbiorniku ubywa, co ma wpływ na prowadzone tam biznesy. Ze względu na ochronę życia biologicznego nie można też zamknąć zapory, dodaje Wojciech Kozak.
5: Wszystkie zapory, wszystkie zbiorniki mają tak zwaną retencję. Retencja to nie tylko wyłapywanie wody i ochrona ludności przed podtopieniami. To jest również zachowanie życia biologicznego.
1: Do tak zwanego krytycznego minimum poziomu wody brakuje w Hańczy już mniej niż 1,5 metra.
6: Świat kultury w faktach.
1: W sieci pojawił się zwiastun afery Thomasa Crowna. To nowa wersja klasycznej historii o charyzmatycznym złodzieju dzieł sztuki, informuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Kasiu, kto tym razem gra główną rolę?
7: Laureat Oscara Michael B. Jordan, który jest też reżyserem i producentem tego filmu. Akcja rozgrywa się w różnych zakątkach świata. Tytułowy Thomas Crown to miliarder, który planuje spektakularne kradzieże dzieł sztuki, wykorzystuje zaawansowane technologie i często się przebiera. To ma być nowe spojrzenie na znaną historię, ale film zostawi sobie jednak elementy elegancji i romansu z pierwowzoru. Złodziej nie kradnie dla adrenaliny, oddaje dzieła właścicielom lub twórcom.
1: Premiera w marcu przyszłego roku.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Na pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
10: Dobry wieczór, a zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. W pierwszym meczu drugiej kolejki nie oglądaliśmy bramek. Wisła Płock 0-0 zremisowała z Widzewem Łódź. Oba zespoły miały okazje bramkowe w tym meczu. Więcej miał ich Widzew, no ale obie drużyny były nieskuteczne. Dla Widzewa to drugi remis w tym sezonie, no bo w pierwszej kolejce podzielił się punktami z Motorem Lublin. A już za niespełna pół godziny początek drugiego dzisiejszego spotkania. Właśnie Motor po raz pierwszy w tym sezonie zagra przed własną publicznością i podejmie trzecią drużynę poprzedniego sezonu, Jagiellonię Białystok.
11: Gramy z drużyną, która pierwsza jednostka jest jakby ograna, długo gra ze sobą. Widać tam powtarzalność, automatyzm. Jest to, uważam, na dzień dzisiejszy patrząc, gdzie wszyscy są na takich, bym powiedział, dużych placach budowy, to jest to dzisiaj jeden z najsolidniejszych zespołów naszej Ekstraklasy.
10: Mówił trener Motoru Mariusz Misiura, a jak przebiega to spotkanie, na pewno będziemy sprawdzać w wieczornych faktach sportowych RMF FM. Chelsea Londyn ukarana przez angielską federację. Zespół z angielskiej stolicy musi zapłacić 10 milionów funtów kary. To po oskarżeniu o 74 naruszenia przepisów dotyczących współpracy z agentami oraz pośrednikami. Wcześniej Chelsea miała otrzymać karę odjęcia 6 punktów w nowym sezonie, jednak odwołała się od niej i to skutecznie. Angielska federacja nałożyła też na klub karę braku możliwości rejestracji nowych zawodników przez 2 sezony, jednak wykonanie tej kary zawiesiła na okres 2 lat. Na koniec jeszcze smutna informacja ze świata sportu. W wieku 66 lat zmarł słynny włoski piłkarz Franco Baresi. O śmierci swojego byłego zawodnika poinformował włoski AC Milan. Baresi był jednym z najlepszych obrońców w historii. Z reprezentacją Włoch zdobył 3 medale mistrzostw świata, w tym ten najcenniejszy w 1982 roku. Z Milanem 3 razy zdobył Puchar Europy i 6 tytułów mistrza Włoch.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio RMF 24.

0: 24.
1: Wojna światowa w radiu RMF24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy amerykański rząd tylko udaje, że zależy mu na swobodnym transporcie ropy z Bliskiego Wschodu? W najnowszym odcinku m.in. taka intrygująca teoria o rzekomym ukrytym globalnym celu wojny z Iranem. Będzie nie tylko o ropie, ale też o innych surowcach kluczowych w wyścigu mocarstw.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbieramy najważniejsze informacje. Aktualne fakty i wszystkie tematy, o których warto wiedzieć w piątkowy wieczór. O 21:00 fakty przedstawia Anna Wachowska.
1: Migranci, którzy szturmują hiszpańską Ceutę, wracają do Maroka. Mimo to Włosi wprowadzają kontrolę na granicy z Hiszpanią. Potem w faktach spadek śmiertelnej liczby wypadków na polskich drogach, wakacyjna wizyta w stołecznym multimedialnym parku z fontannami, a w faktach sportowych ekstraklasowy pojedynek w Lublinie. Większość z około 50 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich dniach nielegalnie przedostali się do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, Ceuty, wróciła już do Maroka. Taką informację przekazało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Lokalne władze informują, że zginęło 57 osób. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który przybył do Ceuty, oskarżył o spowodowanie kryzysu mafię zajmujące się handlem ludźmi. To, co wydarzyło się wczoraj, należy określić jako atak, naruszenie integralności terytorialnej Hiszpanii. Ceuta jest miastem hiszpańskim, a to, do czego doszło, zasługuje na nasze najsurowsze potępienie i nagany. Powiedział Sanchez. Z powodów bezpieczeństwa Włochy czasowo zawiesiły umowę z Schengen z Hiszpanią i przywróciły kontrolę w ruchu morskim i lotniczym, poinformowała o tym premier Giorgia Meloni. Spada liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. W pierwszym półroczu, jak podsumowują policjanci ruchu drogowego, śmierć na drogach poniosło o ponad 8% ludzi mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Jak to wygląda w liczbach? O tym Krzysztof Zasada.
2: Do końca czerwca na drogach zginęło 666 osób. To o 60 mniej niż w pierwszym półroczu 2025. Spadła też liczba rannych o prawie 3,5%, a samych wypadków o 2,5%. Policjanci podsumowali też egzekwowanie przepisów, które mają wyeliminować z ruchu piratów drogowych. Znacznie spadła liczba przekroczenia prędkości o ponad 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. To wykroczenie skutkuje, przypomnę, odebraniem prawa jazdy. W pierwszym półroczu zatrzymano 10,5 tysiąca takich kierowców, a w pierwszym półroczu zeszłego roku było to ponad 12 200. Podsumowano też pierwsze 4 miesiące obowiązywania podobnych przepisów poza terenem zabudowanym. W ręce policjantów drogówki wpadło ponad 3600 kierowców, którzy poza miastem jechali za szybko o ponad 50 km na godzinę.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Multimedialny park z fontannami w Warszawie prezentuje mieszkańcom i turystom spektakularny spektakl. Na ekranie z mgły rozproszonej nad wodą widzowie oglądają animowaną opowieść nawiązującą do historii Warszawy i jej legend. W tym roku widowisko odbywa się pod hasłem Wielkie Serca.
4: Coś fantastycznego, co każdy powinien chociaż raz zobaczyć. Naprawdę. Co roku jest inny pokaz, jest naprawdę warty zobaczenia. Całe rodziny przychodzą. Każdy naprawdę i dzieciom się podobają i dorosłym.
5: Turyści na przykład, jeżeli jeszcze nie widzieli, nie byli i są akurat wieczorem w Warszawie, to jest dobry pomysł, żeby podejść i zobaczyć?
4: Jak najbardziej. Turystów jest tu bardzo dużo właśnie. To jest coś warte zobaczenia. Weekend wieczorem, warto odwiedzenia, naprawdę.
6: Znajomi byli, chwalili sobie i postanowiliśmy też z nich wziąć przykład i przyjść właśnie na ten pokaz fontan wieczorem, a też będzie chłodniej, więc lepiej.
1: Usłyszała Magdalena Greinert. Widowisko jest dostępne za darmo w piątki i w soboty do końca września.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Ekstraklasowe starcie w Lublinie otwiera fakty sportowe RMF FM. Zaprasza Wojciech Marczek.
0: W Lublinie 28. minuta gry za nami. Miejscowy Motor remisuje bezbramkowo z Jagiellonią Białystok. We wcześniejszym dzisiejszym meczu także nie było bramek. Wisła Płock 0-0 zremisowała z Widzewem. Dla drużyny z Łodzi to drugi remis w tym sezonie. A inny zespół z Łodzi, grający jednak na zapleczu Ekstraklasy, ŁKS, pokonał dziś 2-1 na własnym stadionie Polonię Bytom. W trwającym meczu pierwszej ligi 32. minuta i Lechia Gdańsk przegrywa na własnym stadionie 0-2 z Wartą Poznań. Bliski współpracownik szefa FIFA Gianniego Infantino zrezygnował. Carlos Cordeiro, który pracował dla FIFA od 5 lat, zrezygnował ze swojego stanowiska na znak protestu przeciwko planom częściowej prywatyzacji mundialu. Cordeiro nazwał plan Infantino złą umową dla piłki nożnej. Z byłym prezesem amerykańskiej Federacji Piłkarskiej Piekarskiej zgadza się też były prezes PZPN-u, Michał Listkiewicz.
9: To jest taki chory pomysł. No to zmierza w kierunku oddania piłki nożnej w prywatne ręce, w ręce biznesu. Piłka nożna poszłaby w kierunku tych dyscyplin typu walki w klatce, gdzie show liczy się bardziej od wartości sportowej.
0: Mówił Michał Listkiewicz, który dodał też, że spodziewa się, że FIFA nie pójdzie jednak na otwartą wojnę z innymi federacjami. Kolarz Primož Roglič został potrącony przez samochód i z tego powodu musi zrezygnować z najbliższych planowanych startów, poinformował Słoweniec w swoich mediach społecznościowych. Roglič chce jednak pojawić się na starcie wyścigu Vuelta a España, który startuje za 3 tygodnie w Monako. Słoweniec celuje w rekordowe 5. zwycięstwo w wyścigu dookoła Hiszpanii.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Już czas na nowe fakty, bo za chwilę będzie godzina 22. W RMF FM wszystkie najważniejsze informacje przekazuje Anna Bachowska.
1: Polska reakcja na rosyjską rakietę na Lubelszczyźnie. Ambasador Georgij Michno wezwany do MSZ-u. Jest sądowy finał sprawy zabójstwa Iwony Cygan. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. W faktach sportowych piłkarska ekstraklasa. Trwa druga połowa meczu Motoru Lublin z Jagiellonią Białystok. Rosyjski ambasador w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma to związek z rosyjską rakietą, która wczoraj spadła na Lubelszczyźnie. Jak przebiegło to spotkanie? O tym reporter RMF FM Igor Skrzypek.
2: Wizyta ambasadora w resorcie trwała zaledwie kilka minut. Otrzymał notę protestacyjną. Wszystko odbyło się zgodnie z protokołem dyplomatycznym, więc nie było miejsca na dyskusję. Georgij Michno usłyszał, jakie jest polskie stanowisko. Powtórzył je po spotkaniu rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
3: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
2: Nie ma decyzji co do dalszych kroków dyplomatycznych. Resort podkreśla, że nie zamierza zrywać stosunków z Rosją. Z drugiej strony pula działań odwetowych skurczyła się. Poprzednio w ramach odpowiedzi na agresywną politykę Moskwy zamykane były rosyjskie konsulaty w Polsce. W listopadzie ubiegłego roku zamknięta została ostatnia taka placówka, konsulat w Gdańsku.
1: Uniewinniono 17 osób oskarżonych w sprawie brutalnego zabójstwa Iwony Cygan w małopolskim Szczucinie sprzed 28 lat. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Rzeszowie. To decyzja w pierwszej instancji. Nie jest prawomocna, informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób. Paweł K., oskarżony o brutalny mord i mający mu pomagać jego ojciec, Józef K., do tego przyjaciółka zamordowanej Renata G., a także 14 lokalnych policjantów, którzy mieli utrudniać śledztwo. Dziś sąd wszystkich uniewinnił, twierdząc, że nie udało się usunąć się wątpliwości. Wytknął też prokuraturze, że nie pojawiły się dowody na sprawstwo i winę oskarżonych. Sędzia wskazywał, że na miejscu zbrodni nie wyodrębniono śladów DNA, odcisku palca czy żadnego przedmiotu, a zeznania świadków oskarżenia są sprzeczne z materiałem dowodowym i są niespójne. Natomiast wszyscy kluczowi świadkowie nie żyją. Proces rozpoczął się w 2018 roku po tym, jak prokuratura ogłosiła, że udało się przełamać zmowę milczenia i zdobyć kluczowe dowody. Wcześniej sprawę umarzano. Iwona Cygan, nastoletnia mieszkanka Szczucina, została brutalnie zamordowana w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Sprawca bądź sprawcy pobili ją i udusili. Obnażone zwłoki dziewczyny znaleziono w pobliżu Szczucina nad Wisłą.
1: Michał Drewnicki będzie wspólnym kandydatem Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego oraz Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich w Krakowie. Te odbędą się 27 września.
5: Nie planujemy wystawiać kandydata innego. Do tej pory świetnie prowadził kampanię. Czerpał także z dorobku prorozwojowego, który prezentował też premier Mateusz Morawiecki i inni działacze i Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj także części Rozwój Plus.
1: Mówił Łukasz Kmita z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
6: Prosto z wakacji. Fakty RMF FM.
1: Dużo radości i tysiące ludzi. Trwa 32. festiwal Poland Rock. Na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w zachodniopomorskim jest gorąco i tłoczno.
7: Jak się bawicie na Poland Rocku?
8: Super, jak co roku.
9: Bardzo i nic bym nie zmieniła. Jest bomba. Pogoda dopisuje najważniejsze.
7: No gorąco jest bardzo wręcz. Jest. Ale można się schłodzić tutaj, widzę mgiełka wodna.
9: Jest. Tak, i nie tylko tutaj, bo jest pełno takich punktów, gdzie można właśnie troszeczkę ochłodzić głowę, dokładnie ciało.
7: Czekacie na jakieś koncerty dzisiaj?
9: Tak, oczywiście, na Albaroze z Jamajki.
10: I na Jam.
1: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Jutro w Broczynie będzie już chłodniej, synoptycy zapowiadają 22 stopnie. Może jednak padać deszcz, ale on chyba uczestnikom festiwalu nie będzie przeszkadzał.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
8: A zaczynamy znów od Lublina i trwającego meczu drugiej kolejki Ekstraklasy pomiędzy Motorem a Jagiellonią. Do końca meczu niespełna 20 minut i Jagiellonia prowadzi 1-0 po trafieniu w 33 minucie Prelca. To nowy napastnik Jagi. A później Motor miał kilka dobrych okazji. Sam Czubak mógł kilka razy pokonać Abramowicza, no ale ten świetnie spisuje się gdzieś między słupkami bramki Jagiellonii. Federacja Piłkarska Azji i Ameryki Północnej także sprzeciwia się pomysłom FIFA dotyczącym mundialu i jego częściowej prywatyzacji. ACF i CONCACAF wydały swoje oświadczenia po tym, jak bojkotem mundialu zagroziła UEFA. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz spodziewa się, że taka postawa może zatrzymać plany Gianniego Infantino.
10: Myślę, że nie dojdzie aż do takiej otwartej wojny. Na razie ona jest wojną słów. Również Południowa Ameryka, CONMEBOL, oni myślę też się przyłączą do UEFA. Czyli tak wielkie piłkarsko kraje jak Brazylia, jak Argentyna.
8: Mówił Michał Listkiewicz, który dodaje, że pierwszym sprawdzianem, czy UEFA zbojkotuje jakikolwiek turniej organizowany przez FIFA, będą Mistrzostwa Świata Piłkarek do lat 20, które we wrześniu będą rozgrywane w Polsce. A jutro w chińskim Ningbo awans do turnieju finałowego Ligi Narodów powalczą polscy siatkarze. Biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Słowenii. Będzie to 9 starcie tych reprezentacji w fazie pucharowej, a bilans jak na razie jest remisowy. Obie kadry miały dziś dzień wolnego, a biało-czerwoni korzystali go na trening.
12: Wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu, także wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a my pewnie wyjdziemy i postaramy się zrobić wszystko, żeby wygrać to spotkanie.
8: Mówił przyjmujący naszej reprezentacji Tomasz Fornal. Początek tego meczu jutro o 9 polskiego czasu, a w drugim półfinale o 13.30 reprezentacja USA zagra z Japonią.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio RMF.

0: za oceanu.
1: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: 23 na zegarze RMF FM, a to oznacza, że sprawdzamy fakty. Przekazujemy najnowsze informacje. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
1: Fakty rozpoczniemy od informacji dla zmotoryzowanych. Uważajcie na drodze krajowej nr 79 na Mazowszu. Po kolizji są utrudnienia. Jest śledztwo w sprawie incydentu na polskim niebie. Chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej naszego kraju przez rosyjską rakietę. A na koniec nasza propozycja na wakacyjne wieczory. Utrudnienia na drodze krajowej nr 79 na Mazowszu w pobliżu miejscowości Ostrówek. Chodzi o odcinek Góra Kalwaria-Kozienice. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany został pas ruchu w kierunku Zwolenia. Lubelska prokuratura wszczęła dziś śledztwo w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Wczoraj na polach w Tarnawie Kolonii rozbiła się rosyjska rakieta H-101. Według śledczych została ona wyprodukowana w tym roku w obwodzie moskiewskim. Jednak w obecnej sytuacji geopolitycznej współpraca prawna wydaje się niemożliwa.
2: Nie mamy możliwości wykonywania żadnych czynności w drodze międzynarodowej pomocy prawnej ani z Federacją Rosyjską, ani z Republiką Białoruś. Tak, tutaj nie ma żadnych kanałów oficjalnych. Ale to nie zwalnia z nas z obowiązku, aby zebrać materiał dowodowy, wszcząć w tej sprawie śledztwo oraz zgromadzić materiał dowodowy, który pozwoli przynajmniej zabezpieczyć dowody, które umożliwią nam przedstawienie konkretnym osobom odpowiedzialnym za to zdarzenie odpowiedzialności. Czy to będzie możliwe? Na tym etapie to jest zbyt wcześnie do rozstrzygania.
1: Zauważa Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. W związku z incydentem na polskim niebie i upadkiem rosyjskiej rakiety szykują się zmiany w systemach ostrzegania ludności cywilnej. Ogłosił je dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński. Co ma się zmienić? Fakty w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Jakub Rybski.
3: Minister Marcin Kierwiński poinformował, że wszystkie syreny w Polsce będą zintegrowane w jeden system. Uruchomiony ma zostać też system broadcastowy, który ma powiadamiać o zagrożeniu szybciej niż SMS-owe alerty RCB oraz system ostrzegania w aplikacji mObywatel.
4: To nie jest tak, że uruchomimy dlatego, że wczoraj było to wydarzenie, tylko pracujemy nad tym od wielu miesięcy. Chcemy to zrobić dobrze, chcemy to zrobić mądrze, chcę, żeby było to zintegrowane z systemami monoskimi, żeby to po prostu dobrze działało.
3: Marcin Kierwiński zaznaczył, że zmiany te mają zostać wprowadzone w ciągu najbliższych miesięcy.
1: Szymon Giżyński żegna się z PiS-em, dołącza do klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Tym samym klub, na czele którego stoi Mateusz Morawiecki, liczy już 41 posłów. 1-2. Takim wynikiem zakończył się w Lublinie mecz piłkarskiej Ekstraklasy Motoru z Jagiellonią Białystok. W drugim dzisiejszym spotkaniu Wisła Płock bezbramkowo zremisowała z Widzewem Łódź.
5: Wakacje z RMF FM.
1: Tamara Łempicka i Fryderyk Chopin, ale też Iga Świątek i Robert Lewandowski. To bohaterowie widowiska w multimedialnym parku z fontannami w Warszawie. Ten wodno-świetlny spektakl z muzyką, który widzowie oglądają na ogromnym ekranie z rozproszonej mgły, to nasza dzisiejsza propozycja w cyklu Wakacje po zmroku.
6: Proszę sobie wyobrazić, że jest to gigantycznych rozmiarów, kilkadziesiąt metrów szerokości, wysokości, ekran z wody, na którym widzimy projekcję. Mamy też efekty laserowe, które bardziej jeszcze podkręcają całe widowisko. No i do tego cała masa przepięknie podświetlonych dyż wodnych. Jest ich tutaj około 400.
7: A jeśli nam się nie uda w wakacje się tu wybrać, to też nie wszystko stracone, prawda? Bo w zimą woda może stąd znikać, ale efekty, które mogą robić wrażenie, już nie.
6: Od grudnia do lutego mamy tutaj taką instalację świetlną. Ona też imituje fontannę i też robimy takie pokazy z muzyką.
1: Zachęca Anna Wojtkowiak ze stołecznej estrady w rozmowie z Igorem Skrzypkiem. Pokazy są bezpłatne, możecie je zobaczyć w piątki i w soboty do końca września. A nowe fakty do posłuchania o północy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o północy, które w RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
1: To ma być jeden z najsilniejszych ataków na infrastrukturę energetyczną Iranu. W gotowości Stany Zjednoczone i Izrael. Trzęsienie ziemi w rejonie Neapolu we Włoszech. Są poszkodowani. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Minęła północ. Jest sobota, 1 sierpnia. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę W o 17 zostaną uruchomione syreny alarmowe. Wtedy też odbędą się główne uroczystości przy pomniku Gloria Victis na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wczoraj, w przeddzień powstańczego zrywu, odbył się apel pamięci z udziałem powstańców i prezydenta.
2: Powstanie warszawskie było, drodzy państwo, z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu, który zrodził się właśnie z tego, kim jesteśmy, i wielkiego tragizmu, który zrodził się z siły dwóch systemów totalitarnych, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, które ręka w rękę, Hitler ze Stalinem, w roku 1939 najpierw zaczęli dewastować i wymazywać Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią z map, a w roku 1944, mimo że już nie byli w sojuszu dyplomatycznym ani militarnym, to mentalnie wciąż byli razem, a Niemcy blok po bloku, z precyzją, mordowali naszą ukochaną stolicę, a Sowieci pozwalali tej stolicy umierać.
1: Podkreślał prezydent Karol Nawrocki.
3: Taki jest świat. Takie są fakty.
1: Stany Zjednoczone i Izrael planują kolejny atak na Iran. Jak podaje CBS News, na celowniku w weekend ma się znaleźć infrastruktura energetyczna. Wieczorem amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że traci wiarę w Irańczyków biorących udział w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ kłamią i przeinaczają fakty. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,7 w rejonie Neapolu we Włoszech. 4 osoby zostały ranne. Na ulicę spadły fragmenty murów i ścian. Zdjęcia i filmy możecie zobaczyć na rmf24.pl. Ukraińscy strażacy pomogą w walce z pożarami lasów w rejonie Bordeaux. W ramach unijnego mechanizmu obrony cywilnej do Francji skierowano grupę 70 ratowników. Informacje w tej sprawie zebrał korespondent RMF FM Marek Gładysz.
4: Dla akwitanii przybyć ma ponad 70 ukraińskich strażaków i specjalistów. Francuskie władze są bowiem zainteresowane użyciem do gaszenia pożarów niedrogich dronów, które mogłyby nie tylko przekazywać na bieżąco Straży Pożarnej informacje o tym, gdzie trzeba priorytetowo interweniować, ale również rzucać z nieba substancje hamujące rozprzestrzenianie się płomieni. Tutejsze MSW zainteresowane jest również ukraińskim bezzałogowym pojazdem strażackim o nazwie Żmij, który może gasić pożary i transportować sprzęt. Już teraz strażakom pomagają francuskie drony wojskowe oraz drony żandarmerii, to ostatnie w razie potrzeby ostrzegają mieszkańców i turystów przed zbliżającym się niebezpieczeństwem.
1: W Sejmie wczoraj posłowie debatowali o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Potem odbyło się głosowanie. Nie brał w tym udziału Mateusz Morawiecki, prezes Rozwoju Plus, który był w tym czasie na organizowanym przez swoje stowarzyszenie grillu. Jak politycy oceniali tę nieobecność byłego premiera, o tym Jakub Rybski.
5: Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że to polityczny falstart. Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że Mateusz Morawiecki, który zaledwie 2 dni temu założył nowy klub parlamentarny, mógł przełożyć swojego grilla na inny dzień albo przyjechać tam po głosowaniach.
6: To nie jest za bardzo czas na dyskusję o kiełbaskach, o tym, czy jest dyspensa na szaszłyczek i tym podobne historie. Nie grillują, ale timing rzeczywiście taki sobie.
5: Do tej krytyki dołączają także politycy Prawa i Sprawiedliwości.
7: Grill na pewno jest bardzo fajny, ale raczej w wolnym czasie, a nie w czasie, kiedy my wszyscy byliśmy na sali sejmowej. Ważne tematy rzeczywiście.
5: Powiedział mi poseł PiSu Jacek Sasin. Zdaniem polityka Mateusz Morawiecki miał w ostatni piątek przed sejmowymi wakacjami po prostu inne priorytety.
1: We Wrocławiu można było połączyć przyjemne z pożytecznym. Wypoczynek nad wodą z nauką pierwszej pomocy.
8: Ania nam nie oddycha. Mamy nagłe zatrzymanie krążenia. W takim razie, w momencie wpływu.
9: Prowadzi pani szkolenia. Dzieci słuchają panią tutaj z ogromną uwagą. Czy edukacja już od najmłodszych lat w kwestiach bezpieczeństwa ma znaczenie i ma sens?
10: Tak, to ma bardzo duże znaczenie, bo podczas sytuacji nagłej jest bardzo dużo stresu i ludzie zapominają, dlatego to trzeba cały czas ćwiczyć.
9: Dziewczyny, słuchacie uważnie tego, co pani mówi?
11: No, bo będziemy mogli komuś pomóc. Ratujemy komuś życie.
1: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Ja już dziękuję i polecam fakty o pierwszej. Przedstawi je Mateusz Bożek.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

dronem pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak ci

jego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Na zegarach zaraz wybije pierwsza, a to oznacza, że w RMF FM czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Stany Zjednoczone i Izrael szykują się do potężnych uderzeń na Iran. Cel – obiekty energetyczne. Przed atakami ostrzegają zagraniczne media. Koniec z kontrowersyjnym pomysłem FIFA. Światowa Federacja rezygnuje z planów sprzedaży udziałów prywatnym inwestorom. A na koniec w Faktach – gratka dla fanów kina. Stany Zjednoczone i Izrael w ten weekend mogą przeprowadzić jeden z najsilniejszych ataków na Iran. Celem ma być infrastruktura energetyczna, elektrownie i rafinerie. Taką informację podaje CBS News. Prezydent USA Donald Trump nie wydał jeszcze ostatecznego rozkazu do rozpoczęcia nalotów. Uderzymy w nich bardzo mocno. W pewnym momencie powiedzą, po prostu nie jesteśmy w stanie już tego wytrzymać. Oznajmił podczas posiedzenia Trump, odnosząc się do Iranu. Po prostu chcemy wygrać, mówił amerykański przywódca podczas piątkowego posiedzenia gabinetu w posiadłości Camp David. FIFA zrezygnowała z planów sprzedaży części udziałów w Mistrzostwach Świata. Taką informację podał wczoraj New York Post. Przypomnę, Światowa Federacja Piłki Nożnej proponowała sprzedaż 20% udziałów prywatnym inwestorom i utworzenie FIFA Ford Enterprise, spółki, która miała zajmować się marketingiem m.in. mundiali. Obiecywała krajowym federacjom wzrost zysków. Tym planom sprzeciwiła się jednak UEFA, która zagroziła nawet bojkotem wszystkich turniejów organizowanych przez FIFA. Oprócz tej europejskiej, krytyka płynęła też ze strony Federacji Piłkarskich Azji i Ameryki Północnej. Większość z około 50 tysięcy migrantów, którzy w ostatnich dniach nielegalnie przedostali się do hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, Ceuty, wróciła już do Maroka. Taką informację przekazało hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Lokalne władze informują, że zginęło 57 osób. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który przybył do Ceuty, oskarżył o spowodowanie kryzysu mafię zajmujące się handlem ludźmi. To, co wydarzyło się wczoraj, należy określić jako atak, naruszenie integralności terytorialnej Hiszpanii. Ceuta jest miastem hiszpańskim, a to, do czego doszło, zasługuje na nasze najsurowsze potępienie i naganę. Mówił premier Sanchez. Apelujemy w tej sprawie do rządzących, bo jeśli nic nie zrobimy, to zalew zniknie, mówią przedsiębiorcy z okolic Hańczy w Świętokrzyskiem. Tamtejszy zbiornik retencyjny wysycha, a co za tym idzie, problemy mają okoliczne biznesy. Woda utrzymuje się tylko w dolnej części zbiornika w rejonie Zapory. Na pozostałym obszarze cofnęła się i odsłoniła błoto i piach.
1: Chcę, aby się o nim zrobiło głośno po to, żeby coś tutaj zmienić, żeby samorządy i ludzie, których wybieramy do reprezentowania nas, zauważyły, że coś się dzieje tutaj nie tak i jeżeli pozostawimy sprawę tak, jak jest teraz, zalew może zniknąć całkowicie.
2: Tutaj od 10 lat nikt nie kiwnął palcem, nie zmieniło się nic. No i najbardziej szkoda tego jeziora, bo ja wiem, że to da się czyścić, da się o to zadbać.
3: Tam wody nie ma praktycznie wcale. Natomiast tutaj w tej naszej części od strony Zapory woda nadal jest w bardzo dobrej pod kątem turystyki ilości i tak naprawdę ludzie cały czas korzystają, cieszą się kąpielami.
0: Mówili przedsiębiorcy w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Sołtysem.
4: Świat kultury w Faktach.
0: W sieci pojawił się zwiastun afery Thomasa Crowna. To nowa wersja klasycznej historii o charyzmatycznym złodzieju dzieł sztuki. Kto tym razem gra główną rolę?
5: Laureat Oscara Michael B. Jordan, który jest też reżyserem i producentem tego filmu. Akcja rozgrywa się w różnych zakątkach świata. Tytułowy Thomas Crown to miliarder, który planuje spektakularne kradzieże dzieł sztuki, wykorzystuje zaawansowane technologie i często się przebiera. To ma być nowe spojrzenie na znaną historię, ale film zostawi sobie jednak elementy elegancji i romansu z pierwowzoru. Złodziej nie kradnie dla adrenaliny. Oddaje dzieła właścicielom lub twórcom.
0: Relacjonowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Premiera w marcu przyszłego roku. W Faktach wracamy teraz do kontrowersyjnego pomysłu FIFA o sprzedaży części udziałów prywatnym inwestorom. Jak informowaliśmy przed chwilą, Światowa Federacja wycofała się z planów ze względu na ogromną falę krytyki. Komercjalizacja futbolu ma swoje granice. Tak mówił w rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem były prezes PZPN i członek Komisji Sędziowskiej FIFA Michał Listkiewicz. Posłuchajmy tej rozmowy.
6: Może FIFA po prostu pozazdrościła UEFA zarobków, bo jak czytałem, no to UEFA ma naprawdę potężne pieniądze z organizacji przede wszystkim Ligi Mistrzów. Oczywiście nie tylko. FIFA od lat dąży do jak największego, że tak się wyrażę, uzyskania, jak największej dywidendy z tego organizowania wszelkich międzynarodowych rozgrywek. Może to jest po prostu uczciwe, może chcą więcej zarobić. No przecież Gianni Infantino obiecuje, że te pieniądze przekaże na rozwój futbolu.
7: FIFA zarobiła ogromne pieniądze na tym mundialu. To chyba poszło w kilkanaście miliardów dolarów. No więc pewnie chciałaby jeszcze więcej zarobić. No ale tak jest skonstruowany system światowych rozgrywek, że FIFA organizuje mundial raz na 4 lata, raz na 2 lata bodajże klubowe mistrzostwa świata. No i te wszystkie młodzieżowe rozgrywki, notabene w tym roku, na jesieni w Polsce odbędą się Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Bardzo prestiżowa impreza i to duży sukces PZPN-u, że otrzymaliśmy jej organizację. No i FIFA do tej pory wystarczały te ogromne dochody z tych mundiali i troszeczkę też z klubowych Mistrzostw Świata. Prawa telewizyjne, sponsorzy, no jednak ci najwięksi sponsorzy globalni, oni dla nich zawsze bardziej łakomym kąskiem będzie FIFA niż UEFA, ponieważ no to jest rynek ogólnoświatowy, więc wszystkie te firmy motoryzacyjne, czy elektroniczne, czy producenci napojów rozmaitych, wszelkie inne globalne firmy, no mają odbiorców na całym świecie, na wszystkich kontynentach, a nie tylko w Europie. Więc niech się tu FIFA za bardzo o przychody nie martwi, bo ma je naprawdę stabilne i na wysokim poziomie. Natomiast UEFA czerpie dochody jakby na bieżąco, nieco 4 lata, czyli Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji, może już mniej, ale też to jest bardzo, bardzo udane trzecie dziecko UEFA. No i również wszystkie te technologiczne nowinki rodzą się w Europie, jak VAR, jak system komunikacji między sędziami, jak chip w piłce, jak ogromna jakość, świetna jakość transmisji telewizyjnych produkowanych w Europie, jak porównamy je z transmisjami na innych kontynentach, to jest w ogóle inna rzeczywistość. No i jakoś tutaj się powinni pogodzić. Ten tort jest naprawdę tak ogromny, że starczy dla każdego i ja nie popieram tego, że FIFA chce żeby temu tortowi nadbudować jeszcze wyższe piętro komercyjne i, że tak powiem, skonsumować cały tort, a okruchy zostawić dla Europy.
6: To jest chciwość Gianniego Infantino?
7: Nie no, chciwość osobista pewnie nie, ponieważ to jest człowiek bardzo zamożny. To nie jest tak, jak to niektórzy przedstawiają go, jakiś taki wesołek, śmieszny pan od kulek. To jest człowiek bardzo mądry, wykształcony prawnik z dużym dorobkiem. Notabene są wychowanek Sepa Blattera, przeciwko któremu teraz się zwrócił i jakby usiłuje udowodnić, że zastał spaloną ziemię, a teraz stworzył piękny ogród. To nie tak. Ale to jest człowiek, którym biznesowo jest bardzo sprawny, również od strony prawnej.
6: No i politycznej, no i można dodać.
7: I politycznej, tak. No ale to zresztą zawsze tak było, że prezydent FIFA to była figura polityczna. Kiedyś prezydent Sepp Blatter chwalił się, że był pierwszym znaczącym jakby, no politykiem trzeba powiedzieć, przyjętym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych wówczas Obamę. I teraz zobaczmy, co mamy. Donald Trump więcej jakby uwagi i sympatii poświęca prezydentowi FIFA niż prezydentom większości państw na świecie. Może poza Chinami, niestety Rosją, ale tak to wygląda. To jest FIFA jest organizacją polityczną, nie ma tutaj co się oszukiwać. I o większym już chyba wpływie niż MKOL, który przez wiele dziesięcioleci to była ta najważniejsza organizacja sportowa na świecie. Dzisiaj FIFA dzięki tym pieniądzom i dzięki rozmachowi także Gianniego Infantino, myślę, prześcignął już MKOL w tym znaczeniu w międzynarodowej polityce.
6: Ja na koniec tak zapytam, w tej konkretnej sprawie częściowej komercjalizacji m.in. Mistrzostw Świata, którą proponuje FIFA, wiemy, że UEFA zapowiedziała bojkot, także strefa CONCACAF. Jakby pan mógł spróbować wytłumaczyć, co teraz się może wydarzyć? Czy ja dobrze rozumiem, że mamy 96 federacji, które protestują, które zagłosowałyby przeciwko, ale federacji w sumie mogących głosować jest, zdaje się, 211, czyli wciąż za mało. A co z pozostałymi? Komu to się może opłacać, ta komercjalizacja, a komu może się jeszcze nie spodobać ten pomysł?
7: No na pewno Infantino liczy na Afrykę, na Azję, na Oceanię. Tam jest wiele małych federacji, dla których jakaś tam kwota, nie robiąc żadnego wrażenia na federacjach europejskich, typu 100 czy 200 tysięcy, czy nawet pół miliona dolarów, no tam to jest roczny budżet. To jest bardzo atrakcyjna propozycja, no ale myślę, że nie dojdzie aż do takiej otwartej wojny. Na razie ona jest wojną słów. Przyjrzyjmy się, jak to się rozwinie, ponieważ ze strony UEFA CONCACAF trochę mnie dziwi, bo CONCACAF to są też Stany Zjednoczone, no ale tam są też inne kraje i tam Trump akurat nie może się tak rozpychać, jak to robił na Mundialu. Również Południowa Ameryka, CONMEBOL, oni myślę też się przyłączą do UEFA, czyli tak wielkie piłkarsko kraje jak Brazylia, jak Argentyna, jak Meksyk.

0: Przecież w piłce kobiecej drużyny europejskie odgrywają wiodącą rolę. To byłaby taki kadłubek tych mistrzostw. I to będzie pierwszy sprawdzian, bo na razie to żadnych innych imprez FIFA nie ma w najbliższym czasie. Pierwszą będą właśnie te mistrzostwa młodzieżowe kobiet w Polsce. No później będą klubowe mistrzostwa świata, więc też nie wyobrażam sobie mistrzostw świata klubowych bez najlepszych drużyn z Ligi Mistrzów, czyli z Hiszpanii, z Anglii, z Niemiec, z Francji, z Włoch i tak dalej. Zobaczymy, czy to tylko słowa, czy pójdzie to w czyny. Na razie taki geścik FIFA pod adresem prezydenta UEFA widzę nie poskutkował, czy wyznaczenie słoweńskiego sędziego, który od strony merytorycznej nie powinien tego finału sędziować, byli tam lepsi sędziowie. No ale wiadomo, żoną pana prezydenta Trumpa jest Słowenka, prezydentem UEFA jest Słoweniec, więc może tu chodziło o taki danie lizaka, no, ale Aleksander Čeferin to jest zbyt wytrawny lider europejskiego futbolu, zresztą też świetny prawnik z wykształcenia, żeby dać się wziąć na takie numery.
1: Z byłym prezesem PZPN Michałem Listkiewiczem rozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Zegary zaraz pokażą godzinę drugą. To oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. A zaczynamy od rosyjskiego ostrzału Kijowa. Miasto zaatakowano ponownie rakietami balistycznymi. Ponad 20 osób rannych, niektórzy ciężko, w wyniku silnego trzęsienia ziemi we włoskim Neapolu. W faktach także o wspólnym kandydacie Prawa i Sprawiedliwości i Stowarzyszenia Rozwój Plus na prezydenta Krakowa oraz o tym, skąd bierze się nasza ciekawość. Kijów pod kolejnym zmasowanym ostrzałem Rosji. Na stolicę Ukrainy znów spadają rakiety balistyczne. W mieście słychać eksplozje. Informację o ataku podała agencja Reutera, powołując się na lokalne władze. 21